Za nami muzyka Pawła Mykietyna, najpierw do sztuki Poskromienie złośnicy w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, to z roku 1997 i przed chwilą do Hamleta z roku 1999. Lata 90. i słynne spektakle szekspirowskie Warlikowskiego i muzyka Pawła Mykietyna. A teraz wracamy do koncertującej muzyki Adama Wesołowskiego. Przed nami Silver Concerto, czteroczęściowy cykl przeznaczony na klawesyn i orkiestrę kameralną. Grać będą w partii solowej Aleksandra Gajecka-Antosiewicz, a wraz z nią Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Roberta Kabary.

Allegro con bravura, takie jest oznaczenie finałowej części tego utworu. A był to koncert klawesynowy, Silver Concerto Adama Wesołowskiego. Słuchaliśmy interpretacji Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz i Śląskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Roberta Kabarę. No i przed nami kolejne spotkanie z improwizatorów pod wodzą saksofonisty Marka Pospieszalskiego z nagraniami utworów kompozytorów sceny klasycznej. Bert i Rudziński to tytuły kolejnych kompozycji zakorzenionych w muzyce Tadeusza Berta i Zbigniewa Rudzińskiego.

Marek Pospieszalski grał na saksofonach i to były jego kompozytorskie wizje stworzone wraz z saksofonistą Piotrem Chęckim, trębaczem Tomaszem Dąbrowskim, altowiolistą Tomaszem Sroczyńskim, gitarzystą Szymonem Miką, pianistą Grzegorzem Tarwidem, kontrabasistą Maksem Muchą i

perkusistą Kubą Janickim. Bert, pierwszy utwór, zainspirowany został pieśniami truwerów Tadeusza Berta, a drugi utwór trzema pieśniami na tenor i dwa fortepiany Witolda Rudzińskiego. Bardzo ciekawe dialogi stworzyli w 2022 roku artyści sceny improwizowanej dialogi z muzyką awangardową drugiej połowy XX wieku. A przed nami Mity opus 30 Karola Szymanowskiego w instrumentacji Willema Streetmana. Źródło aretuzy, narcyz i driady i pan. Gra na skrzypcach Bartłomiej Nizioł z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Borejki.

Bartłomiej Nizioł z Orkiestrą Filharmonii Narodowej prowadzoną przez Andrzeja Borejkę wykonali Mity Karola Szymanowskiego w instrumentacji Willema Stretmana.

Za nami kolejna porcja muzyki Pawła Mekietyna do sztuk wyreżyserowanych przez Krzysztofa Warlikowskiego. Madame de Sade, Krum i ponownie Hamlet lata 1900.

1999, 2005 i 2006. A przez najbliższe 23 minuty królować będzie w dwójce flet z orkiestrą, muzyka koncertująca. Encore concerto na flet i orkiestrę kameralną. To pięcioczęściowy cykl Adama Wesołowskiego. Słuchamy nagrania Łukasza Długosza i Śląskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Roberta Kabarę.

Allegro con umore, takie jest oznaczenie finałowej części tego utworu, koncertu fletowego Encore Concerto autorstwa Adama Wesołowskiego. Na flecie grał Łukasz Długosz, wraz z nim Śląska Orkiestra Kameralna, całość prowadził Robert Kabara. I wracamy do improwizacji na temat nagrań utworów twórców sceny klasycznej. Marek Pospieszalski z zespołem i utwory Marka Stachowskiego i Jana Kręca.

Za nami muzyka Marka Stachowskiego i Jana Kręca, wzięta na warsztat przez improwizatorów Marka Pospieszalskiego z zespołem.

Za nami kolejne trzy kompozycje Pawła Mykietyna do sztuk teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego. Najpierw Dybóg, muzyka do słynnego przedstawienia z roku 2003 i przed chwilą Madame de Sade z roku 2006. Cały czas słuchają Państwo Dwójki, nocnej audycji poświęconej muzyce polskiej. I pomału domykamy jeden ze stałych wątków tej nocy. Przed nami ostatni utwór Adama Wesołowskiego z jego płyty wydanej w roku 2020. Industrial Sinfonia to trwająca nieco ponad kwadrans kompozycja, która zabrzmi w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia.

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, prowadzona przez Marka Mosia, wykonała przed chwilą industrialną symfonię Adama Wesołowskiego. A teraz wracam do płyty Marka Pospieszalskiego, nagranej z improwizatorami, czyli Marek Pospieszalski grać będzie na saksofonach i to jest jego kompozytorska wizja, stworzona wraz z saksofonistą Piotrem Chęckim, trębaczem Tomaszem Dąbrowskim, altowiolistą Tomaszem Sroczyńskim, gitarzystą Szymonem Miką, pianistą Grzegorzem Tarwidem, kontrabasistą Maksem Muchą i perkusistą Kubą Janickim. Serocki i Palester. Improwizacje zakorzenione w muzyce Kazimierza Serockiego i Romana Palestra. To teraz przed nami.

Arrangements Kazimierza Serockiego jako źródło do improwizacji. To była pierwsza kompozycja oraz czwarta symfonia Romana Palestra. Obydwa utwory w wizji Marka Pospieszalskiego z grupą zaproszonych znakomitych improwizatorów. I ponieważ poranek zbliża się już wielkimi krokami, przed nami muzyka nieco dawniejsza, sięgam po piękne nagrania skrzypcowo-fortepianowych miniatur wydane dekadę temu w interpretacji skrzypka Piotra Pławnera i pianisty Piotra Sałajczyka. Oto w ich wykonaniu miniatury Emila Młynarskiego.

Mazurek Giedur wieńczy wiązankę miniatur Emila Młynarskiego, których słuchaliśmy w interpretacji skrzypka Piotra Pławnera i pianisty Piotra Sałajczyka. A przed nami ostatnia już kompozycja Pawła Mykietyna do sztuk teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego, Krum z 2005 roku.

Tę muzykę skomponował Paweł Mykietyn 21 lat temu do sztuki teatralnej w reżyserii Krzysztofa Warlichowskiego zatytułowanej Krum.

Szefer, Sikorski i Panofnik. Muzyka tych kompozytorów zainspirowała Marka Pospieszalskiego do wyimprowizowania własnych kompozycji. Kołysanka Andrzeja Panofnika, muzyka Nasłuchiwana Tomasza Sikorskiego i Missa Elektronika Bogusława Szefera. Nagrania tych utworów zainspirowały saksofonistę i lidera Marka Pospieszalskiego wraz z zaproszonymi muzykami, czyli Piotrem Chęckim, Tomaszem Dąbrowskim, Tomaszem Sroczyńskim, Szymonem Miką, Grzegorzem Tarwidem, Maksem Muchą i Kubą Janickim. A przed nami jeden z najsłynniejszych polskich utworów XIX wieku. Uwertura koncertowa Bajka Stanisława Moniuszki w nagraniu Och Orkiestry prowadzonej przez Dirka Vermeulena.

grała Och Orkiestra prowadzona przez Dirka Vermulena, a była to bajka, uwertura koncertowa Stanisława Moniuszki. Na tym samym krążku wydanym w 2022 roku ci sami artyści nagrali też dwie symfonie Karola Lipińskiego. Pierwsza z nich to druga symfonia C-dur, dzieło w trzech częściach, skomponowane przed 1810 rokiem. Proszę posłuchać.

Rondo wieńczy drugą symfonię C-dur Karola Lipińskiego, której wysłuchaliśmy w interpretacji Och Orkiestry Martyny Pastuszki, tu prowadzonej przez Dirka Vermeulena. I jeszcze jeden utwór z tamtego czasu proponuję Państwu. Kwartet smyczkowy Józefa Elsnera, skomponowany kilka lat przed Symfonią Lipińskiego. A proponuję Państwu kwartet C-dur z roku 1799 w nagraniu Equilibrium Kwartetu, czyli Sulamita Ślubowska i Małgorzata Malkę grać będą na skrzypcach,

Grał Equilibrium Quartet, a był to kwartet smyczkowy C-dur Józefa Elsnera. I na koniec naszego spotkania proponuję jeszcze serię miniatur Romana Statkowskiego w nagraniu skrzypka Piotra Pławnera i pianisty Piotra Sałajczyka. Zaczynamy od Krakowiaka.

0: Mazurek Amol wieńczy wiązankę miniatur Romana Statkowskiego, których wysłuchaliśmy w interpretacji Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka. I tak kończymy wielogodzinny program, nocny program, trwający aż do rana, w całości poświęcony muzyce polskiej. Ewa Szczecińska, życzę Państwu dobrego dnia i mówię do usłyszenia.
1: Słowo na dzień. Przypowieść o siewcy to jedna z najbardziej znanych przypowieści Jezusa. Oto siewca wychodzi na pole, sieje ziarno, a los tego ziarna i późniejszy plon zależą od tego, gdzie to ziarno upadnie i jakie będą warunki jego rozwoju. Jezus przekazywał ludziom wiele myśli i idei drogą formalnych pouczeń, prywatnych rozmów, przypowieści, a nawet znaków i cudów. Przypowieść to metafora lub porównanie zaczerpnięte z przyrody albo z ludzkiego codziennego życia. To barwne opowiadanie, które ma podwójne znaczenie – dosłowne i przenośne. Przypowieść wzbudza u słuchacza zainteresowanie, a pozostawiając pewną niejasność co do jej praktycznego zastosowania, pobudza go do aktywnego myślenia i refleksji. Jezus usiłował uczyć słuchaczy o rzeczach duchowych, używając w tym celu prostych odniesień do ludzkiego doświadczenia. Wielu słuchało go i natychmiast zapominało, o czym mówił. Niektórzy próbowali postępować zgodnie z tym, czego uczył, ale nie potrafili wytrwać zbyt długo. Byli jednak

0: Jednak tacy, którzy brali sobie do serca usłyszane słowa i postępowali zgodnie z nimi, chcieli w ten sposób odmieniać swoje życie. Jezus mówi, że Jego słowa są jak ziarna zboża rzucane przez rolnika. Przyszłość ziarna zależy od rodzaju gleby, w którą ono wpadnie. Przypowieść ta mówi o hojnym dawaniu wielu łask przez Boga i o ludzkim ich wykorzystywaniu. Bóg będzie dawał swoje łaski, chociaż nie wszystkie z nich będą przez ludzi przyjęte. Tylko niektóre z nich trafią na serca czułe i szlachetne, które przyjmą Boże dary z radością, pielęgnując i rozwijając je w sobie. Słowo Boże nie wyda owocu, jeśli człowiek po jego usłyszeniu nadal trwa w grzechu, jeśli jest niestały, nie dotrzymuje obietnic danych Bogu lub gdy ciągle jest pochłonięty innymi sprawami. W tym opowiadaniu glebą, na które pada ziarno, są ci, którzy usłyszeli słowo Boga, przyjęli je i oparli na nim swoje nowe życie. Jednak niektórzy z czasem pozwolili szatanowi odwieść się od wiary. Inni utracili wiarę z powodu trudności, zwątpień czy prześladowań. Jeszcze inni ulegli pożądliwości pieniądza, władzy, innych rzeczy ziemskich i nie żyją zgodnie ze Słowem Bożym. Wielu słyszy naukę Chrystusa, ale zamyka serce na jej działanie. A przecież Bożą rzeczywistość zbawiania człowieka zrozumie w pełni tylko ten, kto jest prawdziwie otwarty na Słowo Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Przypowieść o siewcy ma zastosowanie i w naszym życiu. Jesteśmy bowiem słuchaczami Słowa Bożego, które odnajdujemy w Ewangelii, które głosi nam Kościół, a przez Kościół kieruje je do nas sam Bóg. Naszym obowiązkiem jest odpowiednio przygotować się do przyjęcia Słowa Bożego. Obiektywnie patrząc, możliwości duchowe są te same dla wszystkich. Bóg może uczynić świętymi tak niektórych tylko ludzi, jak i wszystkich. Duchowa moc Jego słów jest nieograniczona.
1: Mówił ksiądz Piotr Krupa, misjonarz Świętej Rodziny.
2: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
2: Reklama.
4: Na zegarach minęła siódma. Dzień dobry. Dzisiejszą audycję realizuje Zofia Kruszewska. Program przygotowała Patrycja Cisz, a utwory, których posłuchamy, wybrała Ola Tykarska. Przed mikrofonem Małgorzata Niedziecka-Mac. Dzień dobry. Na szczęście jest sobota, to 262 dzień roku. Do końca roku pozostały jeszcze 103 dni. Do wakacji, jeśli ktoś z Państwa liczy, zostało 279 dni. Słońce wzeszło dzisiaj w Warszawie o 6.17, zajdzie o 18.43, więc dnia mamy jeszcze nieco ponad 12 godzin. Dziś dzień flory, fauny i naturalnych siedlisk. Imieniny obchodzą January, Konstancja, Teodor i Zuzanna.

0: A w studiu jest już Aldona Łaniewska-Wołk, która przygotowała pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych.
1: Dzień dobry Państwu. Film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ojczyzna będzie się ubiegać o nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej

0: cesarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż przez powojenne Niemcy.
1: Członkowie komisji Oscarowej wybrali ojczyznę jednogłośnie, ponieważ, tłumaczy jej przewodniczący Jan Naszewski, uznali tę produkcję za film wybitny.
2: Spełniony formalnie, który się wpisuje w kulturę europejską, mówi o jakiejś sytuacji powojennej i upadku jakiegoś tam świata i jak intelektualiści w jego ramach się odnajdywali.
1: Producentka filmu Ewa Puszczyńska z radością przyjęła nominację, choć przyznała, że zdobycie Oscara nie jest dla niej najistotniejsze.
3: Dlatego, że zrobiliśmy wybitny film i ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy. Oczywiście cudownie jest dostać Oscara.
1: To już trzecia nominacja dla Pawła Pawlikowskiego, który w 2015 roku otrzymał Oscara za film Ida, a w 2019 był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Zimna Wojna. Witold Banach, Polskie Radio.
0: W grudniu zapadnie decyzja, jakie filmy trafią na krótką oscarową listę, a w styczniu ogłoszona zostanie pełna lista nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca. Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. W Opolu wojewódzkie obchody zainaugurowano w tamtejszej cementowni Odra. Opowiadamy historię, która cały czas pracuje dla przyszłości, podkreśla dr Joanna Banik z oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu, lokalna koordynatorka Europejskich Dni Dziedzictwa.
4: Tak samo jak w cementowni historia pracuje dla przyszłości, tak samo we wszystkich 46 wydarzeniach, które nasi organizatorzy przygotowali w województwie opolskim. Będzie można zobaczyć zabytki, poznać historię, podziwiać dziedzictwo, ale przede wszystkim spotkać naszych wspaniałych ludzi, bo to dzięki nim nasze dziedzictwo jest tak wyjątkowe. Jesteśmy najmniejszym województwem w kraju, ale nasze dziedzictwo jest po prostu ogromne.
0: Lista wydarzeń odbywających się w całym kraju podczas Europejskich Dni Dziedzictwa dostępna jest na stronie www.edd.nit.pl. Festiwal na Złotej to z kolei nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Lublina. Jest połączeniem poezji, muzyki, kina pod gwiazdami oraz działań artystycznych. Krótki odcinek 71 metrów ulicy Złotej zamieni się w wielką scenę przeróżnych wydarzeń kulturalnych. Jak ulica Złota to poezja, dlatego przygotowaliśmy performatywne czytanie wierszy, mówi kierownik Muzeum Józefa Czechowicza znajdującego się przy ulicy Złotej, profesor Aleksander Wójtowicz.
5: Jowita Stępniak i Wojciech Rusin wcielą się odpowiednio w rolę Franciszki Ansztajnowej i Józefa Czechowicza. Będą czytali wiersze i rozmawiali ze sobą z okien kamienicy przy ulicy Złotej 2 i Złotej 3. Będzie to również rozmowa, do której włączy się prawnuczka Franciszki Ansztajnowej, czyli Olga Stokłosa.
0: Festiwal rozpoczyna się dziś o 11 przy ulicy Złotej w Lublinie i potrwa do wieczora. 7 euro za muzykę. Taką pozycję na rachunku znalazła turystka w jednej z kawiarni w Wenecji. Kobieta usiadła w słynnej Cafe Florian na placu Świętego Marka.
6: Turystka z Lucchi, jak podają włoskie media, zamówiła dwa drinki, tosta i croissanta. Rachunek opiewał na 72 euro. Największe zdziwienie wywołała jednak osobna pozycja 7 euro za muzykę. W lokalu grała trzyosobowa orkiestra, a informacja o dodatkowej opłacie znajdowała się na ulotce na stoliku. Turystka przyznała, że kiedy zobaczyła rachunek, zaczęła się śmiać. Jak relacjonowała, jeszcze bardziej zaskoczeni byli siedzący obok turyści z Japonii. Już wcześniej w Wenecji zdarzały się podobne przypadki. W 2013 roku w innym lokalu 7 turystom naliczono 42 euro dopłaty za muzykę przy rachunku 100 euro za 4 kawy i 3 kieliszki ziołowego likieru. W tym przypadku muzyka nie tyle łagodzi obyczaje, co zmienia rachunek. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
7: Pogoda.
8: A można było siedzieć w domu i słuchać radia. Turystom w Wenecji życzymy tylko dobrych wrażeń. Wracając do pogody, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie kraju okresami duże. Na Pomorzu Zachodnim miejscami popada deszcz. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, a w rejonach podgórskich około 18. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie porywisty, a nad morzem miejscami dość silny, w porywach

0: do 60 km na godzinę. W Warszawie dziś do 21 stopni. Reklama.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
0: Reklama. Już 7 minut po 7, a dzisiejszy poranek dwójki muzycznie zaczynamy z zespołem Tina Riven, który swojej muzyki nie nazywa bluesem, tylko asuf, co po tuaresku oznacza tęsknotę za domem i wyraźnie to słychać.

Prawie 11 minut po siódmej. Dziś w poranku dwójki przyjrzymy się wykopkom, bo jesień w kulturze wsi to czas zbiorów i zapasów, więc porozmawiamy o tym, jaką rolę ziemniaki odgrywały i odgrywają w życiu w dawnej wsi i tej współczesnej. Zajrzymy też do ludowego zielnika, czyli do wiedzy o roślinach, która przez pokolenia przechodziła z rąk do rąk. Po 9:30 zmienimy perspektywę, a naszym gościem będzie dr Krzysztof Morawski, kurator wystawy Przemiany w

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Tam archiwalne fotografie sprzed 100 lat zestawione będą ze współczesnymi, żeby pokazać, co w życiu Azji i Oceanii zmieniło się, a co przetrwało. A teraz posłuchamy duetu Infidelis, który na płycie Projekt Kolberg gra melodie zapisane przez Oskara Kolberga na dawnych polskich instrumentach. Utwór Błądzony. To nasza płyta folkowa Poranka. Oddamy ją w dobre ręce, ale oczywiście wcześniej będzie zagadka.

0: album Projekt Kolberg, ta płyta może trafić do Państwa. Powrócimy do niej i będziemy o tę płytę pytać koło 8.30. Infidelis, tak brzmi stary zapis odczytany na nowo, a my zostajemy przy przeszłości.
1: Kalendarium.
0: Osiemdziesiąt lat temu urodził się Andrzej Adam Sadowski, malarz i profesor Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego fotorealizmu. Jego styl kształtował się w czasie międzynarodowego rozkwitu tego nurtu w latach 70. Artysta malował z drobiazgową dokładnością witryny sklepowe, wąskie uliczki, a przede wszystkim samochody i motocykle, połysk karoserii i odbicia w lakierze. 4 lata temu w Łodzi zmarł Piotr Marczewski, kompozytor, pianista i dyrygent. Był autorem muzyki rozrywkowej, teatralnej, telewizyjnej, filmowej, m.in.

0: innymi do Znachora, daleko od szosy, kariery Nikodyma Dyzmy trendowatej, czy przygód kota Filemona. Co jeszcze wydarzyło się 19 września, sprawdziła to Maria Czok.
1: Pierwsza dyplomowana reżyserka na Węgrzech i pierwsza kobieta nagrodzona Złotym Niedźwiedziem w Berlinie. 95 lat kończy dziś legenda, reżyserka, scenarzystka Marta Messaros.
2: Ja by nie powiedziała, że ja robię film tylko o kobietach. Oczywiście mnie interesuje psychika kobiet, bo sama jestem kobieta i matka i mam wnuków. Ale ja bym powiedziała, że mnie głównie interesuje kobiety, człowiek w naszej oczywistości.
1: Marta Messaros, reżyserka i scenarzystka, kończy dziś 95 lat. Ten artysta swoją twórczość dzieli na cztery kategorie. Pierwsza to muzyka inspirowana malarstwem Władysława Strzemińskiego, druga kompozycje przestrzenne, trzecia muzyka o muzyce, a czwarta subiektywna, głęboko ekspresyjna muzyka powrotu do korzeni. 88 lat temu na świat przyszedł Zygmunt Krause.
3: Pewien rodzaj szczęścia czy przyjemności, które daje codzienne granie, daje pewną dyscyplinę i pewien rodzaj porządku i harmonii. Kompozycja jest jakimś, mogę powiedzieć, odjazdem zupełnym, bo zmusza do pójścia zawsze trochę dalej, tam gdzie jeszcze nie byłem, i to jest dość trudne.
1: A teraz nie wiem, czy powinnam Państwa zaprosić do kina, czy może na boisko. 79 lat kończy dziś Janusz Zaorski, reżyser, scenarzysta. I to by oznaczało, że idziemy do kina, ale jak sam mówi, także kibic. A zatem...
4: Pierwszy widok, który pamiętam, to jest widok boiska piłkarskiego. Mogłem mieć jakieś 3 lata chyba. Podobno byłem dość płaczliwym dzieckiem, ale widok boiska uspokajał mnie. Z kuchni widać było stare, już nieistniejące boisko Gwardii Warszawskiej. Pośrodku ruiny, bo mówimy o roku 50, 51 może. W tych ruinach oczywiście bawiliśmy się. Pamiętam zdobyczny po niemiecki hełm. No, wtedy miałem poważanie na podwórku, bo takie trofeum, no to było coś wyjątkowego.
1: Boisko i kino, dwie miłości Janusza Zaorskiego. Do grona świętujących dołącza także aktorka Grażyna Szapołowska. Kończy dziś 73 lata.
5: W filmie najważniejsze jest to, żeby nas poruszyć, nas profesjonalistów, żeby nas zaskoczyć, ale jednocześnie, żeby film bez względu na okoliczności, w jakich powstaje, o których mówi, wydaje mi się, niósł jakąś nadzieję. Jeżeli film niesie nadzieję, nawet jeżeli widz po jakimś czasie zapomni o tym, to przez jakąś jedną chwilę się zastanowi nad sobą, nad światem, nad tym wszystkim. Filmy, które nie niosą nadziei, tylko są takimi też opowieściami chłodnymi, nie przemawiają do mnie. Może dlatego, że patrzę jak gdyby, jak to było robione technicznie. No i bardzo bym chciała, żeby powstawały tematy dotyczące kobiet.
1: Takie życzenie aktorki Grażyny Szapołowskiej. Wyjątkowo wielu artystów urodziło się 19 września. Wśród nich jest Paweł Łukaszewski, kompozytor i organizator życia muzycznego. Kończy dziś 58 lat.
6: Dla mnie pisanie muzyki sakralnej jest powołaniem, ale tutaj musiałbym rozróżnić samo pojęcie, czy jest to muzyka sakralna, czy może muzyka religijna tylko, albo muzyka liturgiczna. Otóż ja nie śmiem twierdzić, że wszystko, co napiszę, jest muzyką sakralną. Byłoby to, wydaje mi się, nadużyciem. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Wiem, że czasem udaje mi się jakieś współbrzmienie, jakiś motyw, który ja odbieram, ale również słuchacze i osoby, które są na moich koncertach, na wykonaniach, kupują płyty, oni to tak odbierają.

Zabrzmiał fragment Stabat Mater na trzy żeńskie chóry Pawła Łukaszewskiego. Wszystkim świętującym dziś składamy najlepsze życzenia, a utwory Pawła Łukaszewskiego wielokrotnie wykonywane były na festiwalu Warszawska Jesień, który zainaugurowano w

Grał Rafael Feyard, Francuz urodzony w Djibouti, który zaczynał od plastikowej gitary zabawki, a dziś jest jednym z nielicznych gitarzystów z kontraktem Deutsche Grammophon. To utwór z jego drugiej płyty dla tej wytwórni. 27 minut po 7 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.

Tempus Fugit, czterech Korsykanów i wielogłosy z ich wyspy. Płyta Da Camino, czyli W drodze, nagrana została na żywo w wiejskim kościele. A dziś w Calvi kończy się właśnie festiwal takich głosów z całego

0: całego świata, festiwal muzyki wokalnej i polifonicznej. 29 minut pozostaje do godziny 8.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Angelika Kurowska.
2: Jakiwa. Bez tytułu. Trzymać w ustach igłę milczenia. Szyć słowa grubymi nićmi. Nicować się, zachłystując się śliną. Zamiast krzyczeć, harczeć krwią. Zapierać wilgoć mowy na języku dziurawym jak zardzewiałe wiadro. Cerować przydatne do użytku rzeczy. Kłaść krzyżyki na wyjątkowo wątłe miejsca jako patronki na rannych w szpitalu. Uczyć się szukać korzeni życia, które jeszcze nie zna swojej nazwy.

0: Słuchaliśmy fugi A-moll Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na fortepian Franciszka Lista. Na fortepianie grał Minsu Son. 39 minut już prawie po siódmej, czas na audycję z cyklu 5 minut nad Biblią, która powstała dziś we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Przed mikrofonem ksiądz Sebastian Bestrzyński.
1: W liście świętego Jakuba czytamy: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Czy próbowaliśmy kiedyś wyobrazić sobie świat bez wiatru? Jeziora miałyby całkowicie gładką powierzchnię tafli wody, spadające liście nie fruwałyby po chodnikach, a drzewa pod wpływem wiatru nie przewracałyby się. Może wydawać się nam, że świat bez wiatru byłby lepszy, spokojniejszy, bardziej przyjazny. Na pustyni w Arizonie zbudowano specjalną szklarnię, która miała naśladować zamknięty system ekologiczny, gdzie nie było wiatru. Badania te miały na celu sprawdzić, czy człowiek będzie mógł w przyszłości zbudować podobne szklarnie w kosmosie i stworzyć roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Jednak okazało się, że na przykład drzewa, które wyhodowano w tych idealnych warunkach, po pewnym czasie same się przewracały. Przez pewien czas naukowcy nie byli w stanie tego wyjaśnić, dlaczego drzewa załamują się pomimo braku wiatru. Ku zaskoczeniu naukowców, po dłuższych badaniach okazało się, że drzewa załamują się pod własnym ciężarem właśnie z powodu braku wiatru. Wiatr w normalnych warunkach atmosferycznych, który kołysze drzewami, jednocześnie wpływa na umocnienie ich systemu korzeniowego i struktury drzewa, co nie było możliwe w laboratorium. Drzewa, które są wystawione na działanie wiatru, okazują się o wiele mocniejsze od tych, które tego nie doświadczają. Oczywiście prawdą jest, że niektóre z drzew wiatr przewróci, ale większość umocni. Podobnie Słowo Boże przedstawia chrześcijańskie doświadczenia w życiu wierzących. Są one niezbędne do naszego chrześcijańskiego wzrostu duchowego. Nieprzewidziane okoliczności, kłopoty, problemy, które nas spotykają, prześladowania, sprawy zdrowotne, rodzinne, finansowe i inne. Wszystkie one mają na celu nauczyć nas jeszcze głębiej i bardziej ufać Chrystusowi. Dlatego, jak mówi Jakub, możemy radować się z naszych doświadczeń, będąc świadomymi, że przez nie Bóg nas umacnia. Są dla chrześcijan tym samym, czym wspomniany wiatr dla drzewa. Z jednej strony nas kołyszą, sprawiają trudności, rozterki i niepewność, a z drugiej przez te podmuchy doświadczeń nas umacniają i sprawiają, że jeśli mamy prawdziwą wiarę w Chrystusa, to jesteśmy mocniejsi i w Niego, w Chrystusa, głębiej wrastamy. W ten sposób każde kolejne doświadczenie

0: jest dla nas łatwiejsze do przejścia i jesteśmy w nich coraz bardziej wyćwiczeni. Czym większe doświadczenia przechodzimy, tym bardziej jesteśmy wytrzymali. Czym trudniej, tym dojrzalszy chrześcijański charakter. Czym dojrzalszy chrześcijański charakter, tym większego dzieła dla Boga możemy się podjąć. Doświadczenia takie są niezbędne dla rozwoju prawdziwej wiary. Z kolei wytrwałość chrześcijańska, wyćwiczenie nabyte przez doświadczenia prowadzi do dzieła doskonałego. Najwyraźniej tym doskonałym dziełem, o którym mówi Jakub, jest dojrzały charakter chrześcijański. Rezultatem doświadczeń jest życie w pełni skupione na Chrystusie. W końcu doświadczony chrześcijanin staje się doskonały i przygotowany do pełnienia Bożego dzieła. Nie chodzi o to, że taki człowiek jest w pełni bezgrzeszny i nie popełnia błędów, ale chodzi o to, że jest on wyćwiczony w cierpliwym znoszeniu przeciwności, rozpoznawaniu dróg Bożych i jego życie jest wolne od zepsucia moralnego, jakie niesie ze sobą świat. Takie działanie Boże widzimy w życiu wielu Bożych mężów. Widzimy Józefa, który wiele musiał wycierpieć, zanim został premierem Egiptu. Mojżesza, który musiał w swoim życiu przejść pustynię, zanim Bóg nim się posłużył. Widzimy Dawida, który przez wiele lat musiał uciekać przed Saulem, niczym zasztute zwierzę, zanim został królem Izraela. I w końcu widzimy naszego Pana, który przeszedł wiele cierpień i prześladowań, stając się dla nas sprawcą i dokończycielem wiary, ale też wzorem do naśladowania. Możemy powiedzieć, że zanim Bóg nas użyje do swojego dzieła, zanim przyjmie nas do chwały, wpierw musi nas przygotować przez doświadczenia. Musimy być świadomi, że za każdym zwycięstwem w imieniu Pana Jezusa w naszym życiu stoi krzyż. Bez krzyża nie ma przemiany charakteru. Bez przemiany charakteru nie ma dojrzałości. Bez dojrzałości nie ma doskonałości. A bez doskonałości nie ma zwycięstwa.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, a usłyszeliśmy rozważania księdza Sebastiana Bestrzyńskiego.

0: Słuchaliśmy Ronda Guillauma de Machaut w wykonaniu zespołu Chanticleer. Machaut sam zadbał o spisanie swoich dzieł, dzięki czemu przetrwały ponad 600 lat. W tym utworze wylicza to, co najpiękniejsze na świecie, róże, lilie, wiosnę i zieleń, tylko po to, by stwierdzić, że jego ukochana przewyższa je wszystkie. A teraz kolejne spotkanie z historią polskiego folku. Wojciech Ossowski zaprasza nas do śledzenia muzycznych motywów zrodzonych dawno temu na ulicach, w zaułkach i dzielnicach pewnego niezwykłego miasta.
1: W zeszłym tygodniu zajrzeliśmy do Lwowa, a i dziś zapraszam do stolicy Galicji z przełomu XIX i XX wieku. To właśnie tam, w cieniu kamienic Łyczakowa, Zamarstynowa czy Kleparowa, narodził się fenomen jedyny w swoim rodzaju – lwowski folk miejski. Wspomnieliśmy już o nim w poprzednim odcinku i dziś, zapraszając Państwa w ową sentymentalną podróż, wskażemy na Lwów jako miasto równe Lizbonie, Rio czy Buenos Aires, miejscom, które łączą się w naszej świadomości z fado, tangiem czy kulturą samby. Wyrosły one w biednych dzielnicach i były przez lata własnością miejscowej, szemranej społeczności. Lwowie sercem miejscowego folkloru była subkultura batiarów, zawadiaków, ulicznych filozofów i rzezimieszków, którzy wypracowali nie tylko własny kodeks honorowy, ale i unikatowy język – bałak. Bałak był fundamentem tekstowym tamtejszych piosenek. Była to genialna mieszanka języka polskiego, ukraińskiego, niemieckiego oraz jidysz. Jednak to, co najciekawsze, kryło się w samej warstwie muzycznej. Lwów, jako stolica austriackiej Galicji, był gigantycznym tyglem kulturowym. Wpływy austro-węgierskie przyniosły ze sobą miłość do wiedeńskiego walca, operetki oraz wszechobecne wojskowe orkiestry dęte, które narzucały miastu dumny, sekcyjny rytm. Z kolei tradycja żydowska, niezwykle silna w Lwowie, wstrzyknęła w ten podwórkowy folklor unikatową melancholię. To stamtąd lwowscy muzycy zaczerpnęli skalę klezmerskie na czele ze zmodyfikowaną skalą frygilską, rzewne partie skrzypiec i płaczący klarnet. Gdzieś obok tętnił żywioł ukraiński i mołdawski, wnosząc do piosenek synkopowaną rytmikę karpackich kołomyjek, rozpięty.

objętość tempa dumek oraz bałkańską ornamentykę płynącą ze szlaków handlowych. Na dokładkę miejski romans rosyjski dodawał do tego wszystkiego nutę dramatycznego sentymentalizmu. Lwowski folk nie był więc czysto polski, ukraiński czy żydowski. Był unikatową miejską syntezą wschodu i zachodu Europy. Piosenka lwowska potrafiła w ułamku sekundy przejść od skrajnego, knajpianego humoru do głębokiego, rzewnego smutku. W kolejnym odcinku przyjrzymy się ludziom, którzy tę uliczną muzykę przenieśli z podwórek prosto do milionów polskich domów.

specyficzna mieszanka brzmień Lwowa z przełomu XIX i XX wieku, na którą składały się podobne do tej kołomyjki. To już historia, ale warta opowiadania. Tym bardziej zapraszamy na kolejne spotkanie z Wojciechem Osowskim za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Setne urodziny Djurdjego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Józeś Haw na miejscu. Krzysztof Trebunia Tutka.
3: Dziś sobota, 19 dzień września, 262 dzień roku. Do końca roku pozostały 103 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Konstancja, Zuzanna, Emilia i Teodor. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Dzisiejszy poranek dwójki, dzisiejszą audycję realizuje Zofia Kruszewska. Muzykę przygotowała Aleksandra Tykarska. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac, a teraz głos oddajemy Patrycji Cisz.
4: Etnowieści.
5: Dzień dobry Państwu. W ubiegłą sobotę Ambasada Muzyki Tradycyjnej na warszawskim Jazdowie, inicjatywa Doroty Murzynowskiej i Marcina Żytomirskiego, otrzymała z rąk ministry Marty Cienkowskiej doroczną nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kategorii kultura ludowa. Czym jest ministerialne wyróżnienie dla oddolnej i w dużej mierze społecznej inicjatywy? Mówi Dorota Murzynowska.
6: Bardzo mnie ta nagroda cieszy i wzrusza. Ambasada Muzyki Tradycyjnej to już ponad 11 lat naszego życia i ogrom pracy bardzo wielu ludzi. Zaczynaliśmy

Właściwie od marzenia o tym, żeby ta muzyka miała się gdzie podzieć w mieście. Przez lata zobaczyliśmy też, jak niezwykłe rzeczy wyrastają z takiego działania. Ile powstało kapel, ile ludzi chwyciło za instrument, przyszło na pierwszą potańcówkę albo pierwsze warsztaty i zostało na dłużej. Zaczęło grać, zaczęło tańczyć, przychodzić regularnie. Moc muzyki i tańca, wspólnego śpiewu jest wielka. Łączy ludzi, tworzy relacje. Mam nadzieję, że może kiedyś uda się zrobić następny krok i nie tylko nagradzać dobre praktyki, ale też jakoś wspierać i budować dobre praktyki wokół.

0: kreatyw.
1: Jak pachniał XIX-wieczny warsztat piekarski? Czym łowiono ryby bez użycia wędek i jak wyglądała praca kowala w kuźni? W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Biblioteka oraz Muzeum w Raciborzu zapraszają na prelekcję etnografki Julity Ćwikły zatytułowaną Ginące zawody. Będzie to opowieść o kilkunastu profesjach, które kiedyś funkcjonowały na ziemi raciborskiej, a dziś niemal całkowicie zniknęły z rzemieślniczej mapy. Podczas spotkania będzie można z bliska przyjrzeć się kunsztowi pracy dawnych mistrzów kołodziejstwa, rymarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa i wielu innych. Będzie można także podziwiać unikalne, rzadko oglądane eksponaty, w tym XIX-wieczne formy piekarskie, mówi Julita Ćwikła.
2: Nam się kojarzy Toruń, Norymberga z piernikarstwem, a to jest bardzo mylne. Śląsk był regionem, gdzie rozwinęło się mnóstwo ośrodków piernikarskich. To nie tylko Wrocław, Brzeg, Nysa, Opole, ale także Racibórz. Takie większe ośrodki miejskie, gdzie funkcjonowały cechy piernikarskie, gdzie odbywały się targi piernikarskie w Raciborzu do początku XX wieku, 6 grudnia i na Dzień Świętego Klemensa, 16 marca, odbywały się targi piernikarskie.
1: Prelekcja etnografki Julity Ćwikły o ginących zawodach dziś o 11 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. Także dziś, tym razem w południe, Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na spotkanie Zalipie w Krakowie, pokaz specjalny i warsztaty z malarkami z Zalipia. Odbędzie się ono w ratuszu przy placu Wolnica, mówi Leonia Brzozowska z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
3: Podczas spotkania Zalipie w Krakowie zaprezentujemy wybrane malowanki z kolekcji Władysława Hikla. To unikatowe obiekty, które zostały zabrane przez tarnowskiego ludoznawcę na początku XX wieku. Podczas dzisiejszego wydarzenia będziemy mieć rzadką możliwość obejrzenia tych najstarszych malowanek i porównania ich z późniejszymi przedmiotami, którymi zalipianki dekorowały swoje wnętrza. Zobaczymy między innymi malowany talerz i delikatne, ażurowe malowanki z drugiej połowy XX wieku. Porozmawiamy o międzypokoleniowym przekazie tradycji i o obecności sztuki ludowej w domowej przestrzeni. Spotkanie zakończy pokaz malowania, podczas którego poznamy poszczególne etapy powstawania zalipskich bukietów. Do zobaczenia w Muzeum Etnograficznym dzisiaj o 12.
1: W świecie malowanych kwiatów pozostajemy. Wystawa Kwiaty innych światów w Muzeum Śląskim w Katowicach jest wyborem dzieł skupionych wokół motywu kwiatu, niezwykle silnie obecnego w ołomunieckiej kolekcji Outsider Art. Dla czeskich twórców XX wieku florystyczne motywy nie były jedynie odbiciem rzeczywistej natury, lecz intymną botaniką duszy i bramą do odmiennych wymiarów poznania. Na wystawie zobaczymy oniryczne, osobliwe prace ponad 20 czeskich twórców działających w XX wieku, w tym dzieła ikonicznych artystek takich jak Anna Zemankowa, Cecilię Markowa i Marię Kodowska, mówi kuratorka wystawy Sonia Wilk.
4: To pierwsza tak duża ekspozycja dzieł czeskich artystów zaliczanych na nurtu Art Brut, ale tu jest wielka specyfika również tej wystawy, ponieważ poza tak znanymi na całym świecie artystami jak Anna Zemankowa, też bardzo ciekawy ruch spirytystów, czyli sztuki mediumicznej, zupełnie nieznany w sztuce polskiej.
1: Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Wystawę Kwiaty innych światów można podziwiać w Muzeum Śląskim w Katowicach do 27 października.
5: Etnowieści przedstawiła Patrycja Cisz. Bardzo dziękujemy. Na zegarach już prawie 7 minut po 8:00 to czas na nasze dwójkowe płyty dla Państwa. Na początek płyta dodatkowa, czyli kołysanki w wykonaniu zespołu Bastarda. To jednak nie są piosenki do poduszki, tylko utwory, które mają oswajać noc i ciemność. Od tych nocnych kołysanek przechodzimy do, można powiedzieć, nocnego fortepianu, bo płytą tygodnia w dwójce jest Lunaris Bruce'a Liu. Zwycięzcy konkursu szopenowskiego z 2021 roku z muzyką m.in. Chopina i Beethovena. Obie płyty czekają na Państwa. Wystarczy napisać do nas na adres poranek dwójki@polskieradio.pl. A teraz z płyty tygodnia.

Państwo jak zwykle zasypali nas wiadomościami mailowymi w sprawie płyt. Mamy już informacje, do kogo wyślemy obie przesyłki. Płyta tygodnia, czyli płyta, utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to właśnie utwór z naszej płyty tygodnia, czyli z albumu Lunaris Bruce'a Liu. Ta płyta powędruje do pana Michała ze Skawiny, a kołysanki zespołu Bastarda wysyłamy do Lublina, do pana Ignacego. Proszę zatem czekać na przesyłki pocztowe od Radiowej Dwójki.

Argentyńskie trio Nomas Assi nagrało płytę z tradycyjnymi tańcami ludowymi, ale nie z tymi najbardziej znanymi. Muzycy sięgnęli po formy, które dziś gra się rzadko. Grają na gitarze, skrzypcach i bandeonie, a do tego, jak państwo słyszeli, śpiewają. To utwór zatytułowany Buenas y Malas, czyli dobre i złe. Nieco bliżej niż w Argentynie tradycje muzyczne przypominane są m.in. na festiwalu w Wirzajnach na Suwalszczyźnie. Tam trwa jubileuszowy festiwal Oj Wiosna, Ty Wiosna. Jest to okazja do spotkania z tradycją muzyczną z Polski i z Litwy, a w cyklu warsztatów, wykładów i prezentacji i wieńczącej wszystko nocy tańca będzie można zanurzyć się w wciąż żywe tradycje właśnie te muzyczne z dawnej Wileńszczyzny, Augsztoty, Galicji czy nawet Roztocza.

0: Małgorzata Lewandowska, Stowarzyszenie Krusznia.
1: Gdzie się znajdujemy teraz?
0: Znajdujemy się w Wiżajnach, bardzo blisko Trójstyku, czyli granicy Polski, Rosji i Litwy.
1: I odbywa się tutaj 20. festiwal Oj Wiosna, Ty Wiosna.
0: Tak, już nasz jubileuszowy 20. Hurra! Dla nas to jest spotkanie ludzi, których lubimy, czasem ludzi, których nie znamy i łączenie ich z mistrzami, których mamy tutaj, a których jest coraz mniej.
2: A to jest mój bardzo subiektywny obraz Kruszni. Na początku była muzyka. Muzyka stąd. Muzyka suwalszczyzny. W jej jak najszerszym ujęciu z naciskiem na to, co dawne, ulotne i odchodzące w niepamięć.
3: Mnie mama bije, mnie mama łaje, kochać chłopaków mama nie daje.
4: Kuba Pietrzak, dokumentalista Stowarzyszenia Krusznia.
1: Przed chwilą zobaczyliśmy Twój film opowiadający historię 20 festiwali Oj Wiosna, Ty Wiosna, ale jeszcze czegoś, jeszcze były w nim wyprawy, no i ludzie.
4: 20 festiwal to znaczy, że działamy też 20 rok. No i film, który dzisiaj prezentowaliśmy, był taką przekrojową wizytówką tego, czym przez 20 lat zajmowała się Krusznia. Realizując ten dokument, w zasadzie od razu stało się dla mnie jasne, że najważniejsze w całej naszej historii 20-letniej, najważniejszym aspektem jest aspekt ludzki. Przyjaciele, ludzie, których poznaliśmy na naszej drodze, ludzi też, których straciliśmy podczas 20 lat, których pożegnaliśmy, ponieważ no, nie ma co ukrywać, obcujemy z muzyką tradycyjną, której mistrzami są ludzie wiekowi. No,

Było dużo wzruszeń, było dużo pozytywnych też wrażeń, wspomnień sprzed 20 lat. Nie ukrywajmy, byliśmy też dużo młodsi 20 lat temu, kiedy startowaliśmy z całą tą imprezą.

0: Paweł Luto, Stowarzyszenie Krusznia.
1: Opowiedz o idei tegorocznego festiwalu, Oj Wiosna to Wiosna. Co chcecie powiedzieć poprzez niego, poprzez te różne wydarzenia, które będą w sobotę i w niedzielę?
0: Ja myślę, że też to samo co roku, bo idea jest chyba ta sama. Zmieniają się tylko, może takie małe idee się zmieniają w tym roku. Takim punktem zaczepnym, że tak powiem, są cymbały. No, może dlatego, że nigdy ich festiwalu nie było jako takiego instrumentu głównego. W tym roku zaprosiliśmy Piotra Krupskiego do opowieści o cymbałach. Będą też przedstawiciele z Litwy z cymbałami i też warsztatowicze z tym instrumentem. Ale idea jest chyba jedna, czyli po prostu tą muzykę chcemy w jakiś sposób wrócić do miejsca, z którego ona wyszła.
1: Festiwal w Wierzajnach po raz pierwszy, czyli można powiedzieć, że Oj Wiosna to Wiosna to trochę wędrowny festiwal.
0: Tak. Z nazwy się niektórzy śmieją, ale to my już mamy na to pewną swoją odpowiedź, że to nie jest pora roku, tylko nazwa pieśni. Tak, ale wędrujemy. Dwa razy może był w tym samym miejscu, a tak to jest gdzie indziej, ale Wierzajny właśnie z racji tego, że tu spotkaliśmy bardzo fajnych ludzi i oni też chcieli tej muzyki tutaj, wspólnej imprezy i też miejsce z racji bliskości miejsca urodzenia życia Franciszka Racisa też nam to w tym momencie stało się ważne. Być może dlatego, że ona wyszła stąd, być może łatwiej ją będzie tutaj dać z powrotem. Pana Franciszka już nie ma z nami, będzie jego wnuczka, ma warsztaty bębniarskie, więc być może jakoś to tak małymi krokami uda się to. Nie mam jakiejś misji, żeby tutaj nagle wszyscy słuchali muzyki pana Franciszka Racisa, ale przynajmniej żeby wiedzieli o nim, że to był. Wiedzieli, co grał, jaką muzykę, jak ona brzmiała i wtedy już mogą sobie wybierać.
1: Co będzie na festiwalu w sobotę i w niedzielę?
0: W sobotę w sumie dużo rzeczy, bo warsztaty od rana, od 10 warsztaty muzyczne, indywidualne, później grupowe. Później musimy pojechać z całą grupą zagrać na wyjście Pana Młodego w Rudce Tartak, więc to, że będzie taki chrzest dla tych pierwszych, którzy nigdy nie grali w takich sytuacjach, gdzie trzeba się jak to spiąć i zagrać. Potem wracamy tu z powrotem do Wierzajn i tutaj będzie seria rozmów, wykładów, czyli o cymbałach, potem będzie wykład o pieśni Przyleciał Sokół, taka bardzo popularna pieśń u nas tutaj na Suwalszczyźnie, też znana szerzej, ale jakby tutaj było jej dużo wariantów i o tym będzie ten wykład. I później koncerty na scenie i później przenosimy się, jak już trochę temperatura opadnie, do gospody 50 metrów obok sceny i tam będzie 5 kapel, które zagra w nocy tańca, czyli zaczynamy od godziny 20:30 do nie wiadomo której. Myślę, że będzie to ciekawe. Każda kapela będzie przeprowadziła warsztaty tańca, więc będzie można też zobaczyć, jak się do tego tańczy.
2: Festiwal Oj Wiosna, Ty Wiosna w Wierzajnach potrwa do jutra. W niedzielę o 11:30 muzyczne śniadanie z zespołem Biele, a także koncert zespołu Pogranicze z miejscowości Szypliszki. A dziś poza wspomnianymi warsztatami muzycznymi i śpiewaczymi przewidziano również program dla dzieci. O 10:00 rozpoczną się warsztaty teatralne, podczas których powstanie przedstawienie o miłości, odwadze i drodze do siebie z baśniami z zapisów Oskara Kolberga. A relację dla Państwa przygotowała Mariana Krill.

Kaja i Janusz Prusinowscy z zespołem i utwór zatytułowany Rusałeczki. Do jesieni zostało kilka dni, więc jeszcze możemy zdążyć na pokaz i spotkanie z letnimi rusałkami. Te rusałki z płyty Cztery domy słońca, Lato i jesień Kai i Janusza Prusinowskich najwyraźniej trochę się zasiedziały, o ile nie jest im nadal nieco za zimno. Według dawnych wierzeń rusałki potrafiły wciągnąć człowieka do tańca i nie wypuścić, więc jeśli ktoś przy tym utworze nieco podrygiwał, to sprawka tych rusałek, a nie nasza. 24 minuty po 8:00.

Słuchaliśmy starej japońskiej pieśni ludowej w nowej odsłonie. Zagrał ją zespół Minio Crusaders z Tokio razem z kolumbijską grupą Frente Cumbiero. To jedna ze starszych pieśni ludowych w Japonii, a teraz z japońskiej wioski wracamy do Polski, gdzie dawne pieśni przetrwały w dużej mierze dzięki Oskarowi Kolbergowi. W XIX wieku zapisał ich około 12 tysięcy, a przy okazji także kilkaset ludowych zagadek, więc i my mamy dla Państwa zagadkę, tym razem podwójną. Za dobrą odpowiedź płyta poranka zespołu Infidelis. W 1985 roku archeolodzy w jednym z miast nad Wisłą wykopali instrument smyczkowy sprzed prawie 500 lat. Była to fidel płocka. Ten instrument przeleżał wieki w bardzo nietypowym miejscu. Pytamy więc, gdzie go znaleziono i gdzie można zobaczyć dziś. Duet Infidelis gra na kopii tego instrumentu, a na płycie Projekt Kolberg zagrał po swojemu melodie ludowe zapisane przez Oskara Kolberga. Przed nami utwór Błądzony, a jeśli Państwo znają odpowiedź na nasze pytanie, gdzie znaleziono ten stary instrument, fidel płocką i gdzie można zobaczyć instrument teraz, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22.

0: Jest z nami pan Krzysztof, nasz słuchacz, który zna prawidłową odpowiedź na naszą zagadkę, na nasze pytanie odnośnie historii Fideli Płockiej. Powoli wybrzmiewa utwór zespołu Infidelis, to nasza folkowa płyta Poranka, a pan Krzysztof zna odpowiedź. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy dzwoni pan z Płocka?
1: Nie, dzwonię z Tychów, z południa Polski, ze Śląska.
0: A pytamy dzisiaj o Płock. Pozdrawiamy oczywiście słuchaczy z Tychów, a pytamy o Płock, bo Fidel Płocka to nasza bohaterka naszej zagadki. Pan zna odpowiedź historii, bo ten instrument zagubiono, na długi czas odnaleziono go. Gdzie? O to właśnie pytaliśmy dziś.
1: Został znaleziony na płockiej Starówce, a obecny ten egzemplarz znajduje się w Muzeum Ziemi Mazowieckiej, czy dobrze to mówię, w Płocku.
0: Tak jest, dokładnie w starej, wysuszonej studni znaleziono Fidel Płocką i dzięki temu znalezisku możemy słuchać tego niezwykłego instrumentu do dziś. Bardzo panu dziękuję, gratuluję panu tej rozległej wiedzy. Mam nadzieję, że wybierze się pan do Płocka, gdzie ostatnio bardzo dużo się dzieje, między innymi wielka wystawa o przyłączeniu Mazowsza do korony. Polecamy państwu tę wystawę, o której sporo będziemy mówić w dwójce, a płytę zespołu Infidelis wysyłamy do Tychów. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, a my przenosimy się powoli pod Babią Górę. Tam jesień jest wyjątkowa, także dzięki festiwalowi w tamtejszych górach. Wczoraj konferencją naukową i spektaklem przygotowanym przez mieszkańców rozpoczęła się 42. Babiogórska jesień. A dziś zaczyna się prawdziwe świętowanie. Będzie redyk, czyli uroczyste przepędzenie owiec z hal. Będą koncerty, targi sztuki ludowej i wystawy. Program jest bogaty, a wszystkie atrakcje są na szczęście bezpłatne. Z organizatorkami Anną Kulką i Reginą Wicher z Babiogórskiego Centrum Kultury rozmawiała nasza reporterka Magdalena Zbielut-Wiśniewska.
2: Tematem tej babiogórskiej jesieni jest opowieść. Szykując się do planowania tej babiogórskiej jesieni, właśnie zadałyśmy sobie z Anią pytanie, co jeszcze i jak możemy opowiedzieć o Babiogórcach.
3: Co roku staramy się dany element wyciągnąć mocniej na światło dzienne i w tym roku to właśnie legendy i opowieści są tym elementem. Dlatego też działania dodatkowe wokół festiwalu, czyli na przykład konkurs na komiks, który już się odbył, który został już rozstrzygnięty, gdzie staraliśmy się właśnie legendami, gawędami zainspirować młodzież do stworzenia komiksów, które są im może troszkę bliższe, jeżeli chodzi o narzędzia tworzenia, snucia jakiejś opowieści. Zobaczcie państwo na festiwalu też namiot opowieści, gdzie starsze kobiety będą czytały bajki dzieciom, legendy babiogórskie, ale też zobaczycie szczudlarzy, którzy będą przebrani za duchy babiogórskie, wyciągnięte z legend. Więc tak, te legendy w tym roku są taką troszkę myślą przewodnią.
4: I zapowiada się bardzo widowiskowo. Od razu skorzystam z okazji i dopytam, czy w namiocie będzie i tym razem ostatnia prząśniczka spod Babiej Góry?
2: Będzie, mamy nadzieję, że pani Stefcia, ona tam się już szykuje, czesze wełnę, więc mamy nadzieję, że będzie. Natomiast namiot rzeczywiście będzie też taką przestrzenią bardzo domową w tym roku. Będą makatki, będą pierze, będzie śpiew, będą kwiaty bibułkowe, będzie właśnie też ta wełna, więc jakby no faktycznie taką przestrzeń domową stworzymy i to będzie kolejna opowieść o tym, jak się żyło pod Babią Górą, jak się pracowało, a pracowało się zawsze razem. No i do tego namiotu zaprosimy do wspólnoty, do obserwowania ginących opowieści, ale nie tylko, do

0: obserwowania ludzi, których już mamy też coraz mniej. I właśnie też to, co Ania powiedziała przed chwilą, że dlaczego też te opowieści. Musimy znajdować nowe sposoby do tego, żeby opowiadać o świecie, którego nie ma, bo tak naprawdę opowiadamy o czymś, czego już nie ma. Gwara Babiogórska, która ma się całkiem nieźle, ale to jest inny język. To opowiadaliśmy nim o świecie, którego dzisiaj nie ma. I trzeba szukać sposobów na to, żeby dotrzeć do mieszkańca, żeby dotrzeć do turysty, dotrzeć do gości festiwalu, żeby nowymi sposobami opowiadać o świecie, który już pewnie w dużej mierze minął, bo oczywiście umiejętności jeszcze dzisiaj możemy oglądnąć, ale gwary jest coraz mniej, tych starszych kobiet jest coraz mniej, starszych mężczyzn, którzy przekazywali tą wiedzę naturalnie, jest coraz mniej, więc nawet ci ludzie są już takim elementem, który powolutku odchodzi, znika, więc to też będzie bardzo dobra okazja do tego, żeby tych ludzi fantastycznych, pięknych i mądrych poznać, pobyć z nimi na chwilę, poskubać razem pierze pod Babią Górą.
1: Czy baca Kuba Ciężczak razem ze swoimi juchasami jest już w blokach startowych i czy wie, aby na pewno kiedy i gdzie się stawić?
2: Tak, baca jest już przygotowany. Byliśmy nawet u niego na bacówce porozmawiać, jak to w tym roku będzie, którędy będzie szedł, jak te owieczki, w jakiej ilości do nas zawitają. Więc tak, no szykuje się baca już na całego. Najlepiej o 12.15, 12.20 znaleźć się już w zawoi składy, gdzie będziemy oczekiwać na schodzącego z hali barankowej bacę z juchasami, z owieczkami. Tam będzie układał się korowód zespołów regionalnych, które będą witać te owce i stamtąd ruszymy już w kierunku terenu festiwalu, czyli w kierunku zawoi Widły.
1: Jeżeli chodzi o rydyk jesienny w Zawoi, no w porównaniu do rydyku jesiennego w Sztawnicy jest on bardzo mały, ale proszę się nie dać zwieść, to jest naprawdę magiczne wydarzenie. Mam wrażenie, że z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów.
2: Tak, na pewno jest to dużo mniejszy rydyk.
0: 100 owieczek, tak, z bacą wędruje do nas. Warto zaznaczyć, że reszta jeszcze zostaje do świętego Michała, natomiast na to święto na rydyk schodzi 100 owieczek z nami.
2: Tak, natomiast co jest jeszcze magicznego? Myślę, że całe widowisko podziału tych owiec, ośpiewywania, dzielenia się serami, oscypkami przy tym. Uczestnicy festiwalu mogą zobaczyć cały proces podziału stada. Mamy specjalnie zbudowany na terenie festiwalu ogromny koszar. Kilka owieczek też z nami zostaje dłużej, żeby w pokazie na szałasie przez 2 dni móc do nich podejść. Także myślę, że wszystko, co się dzieje wokół i ten ogrom zajęć edukacyjnych, animacji, które uzupełniają festiwal, no to sprawia, że Babiogórska jesień jest na pewno wyjątkowa.
3: Kto z Państwa chciałby obejrzeć ten jesienny redyk, ręka w górę, ja także ją podnoszę. Babiogórska jesień potrwa do jutra. Na scenie wystąpią zespoły regionalne z Podbabiej Góry, a także goście z Ukrainy, Słowacji i Węgier. O festiwalu opowiadały Anna Kulka i Regina Wicher, a rozmawiała z nimi Magdalena Zbylut-Wiśniewska.

0: Rhiannon Giddens i utwór otwierający jej nową płytę, która ukazała się dokładnie wczoraj. Tu dwójka Kwadrans pozostaje do godziny 9.
1: Herbarium ludowe.
0: Dawna wieś o zimie myślała dużo wcześniej niż dziś, bo już pod koniec lata i na początku jesieni, gdy kończyły się te najważniejsze prace w polu, trzeba było zrobić zapasy, o których mówiliśmy w herbarium tydzień temu. Trzeba było zabezpieczyć dom i gospodarstwo oraz przygotować opał. W tych przygotowaniach ważne miejsce miały oczywiście rośliny, które nawet w chłodne dni pozostawały zielone. Gdy drzewa traciły liście, a przyroda zasypiała, to właśnie zielone gałązki przypominały, że życie trwa dalej. Opowiadają o tym Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Rośliny zimozielone
3: w polskiej tradycji ludowej.
2: Część pierwsza. Zimą pola pustoszały, drzewa traciły liście, a łąki zasypywał śnieg. Jednak nie wszystkie rośliny poddawały się tej zmianie. Cis, barwinek, bluszcz czy jałowiec pozostawały zielone nawet podczas największych mrozów. Dla dawnych mieszkańców wsi nie był to przypadek. Wierzono, że skoro roślina zachowuje życie zimą, kryje w sobie niezwykłą siłę.
3: Na początku powiedzmy sobie, co znaczy, że roślina jest zimozielona. Ten termin najbardziej dotyczy naszej strefy klimatycznej, ponieważ u nas występuje taka pora roku jak zima i kojarzy nam się intuicyjnie, że na zimę rośliny zrzucają liście. Faktycznie większość roślin w naszej strefie klimatycznej, żeby przetrwać zimę, to jest po prostu przystosowanie takie ewolucyjne, fizjologiczne, na zimę liście zrzuca, żeby w tej trudnej porze roku nie tracić wody. Rośliny zimozielone to takie, które te liście zimą zachowują. Tu wydaje mi się, że właściwszy jest termin rośliny wiecznie zielone, ponieważ te gatunki roślin również tracą liście, jednak dzieje się to u nich jakby systematycznie, stopniowo i przez

0: Przez cały rok jest przyrost nowych liści i te gatunki roślin wiecznie zielonych mają pewne przystosowania morfologiczne i fizjologiczne, zwłaszcza tu chodzi o budowę liści. One również zimą ograniczają sobie to parowanie wody, choćby przez to, że ich liście bardzo często są pokryte jakimiś woskowymi nalotami. Ich aparaty szparkowe są na przykład głębiej w plaszce liściowej, są mniejsze, żeby po prostu to parowanie zimą ograniczać. Stąd właśnie termin rośliny wiecznie zielone. No a my dzisiaj chcemy też się skupić na tym, jak te rośliny wpisywały się w naszą tradycję ludową.
1: Niesko słonko, niesko słonko, jedzios nad zachodem. Tam stojała tam dziewczyna w polu pod jaworem.
0: Jedną z takich najpopularniejszych roślin jest cis, który od wieków był sadzony przy kościołach i cmentarzach. Tutaj wspominałyśmy, że wiecznie zielone rośliny były bardzo często wykorzystywane na cmentarzach, ponieważ wyobrażały długowieczność, wieczność, takie życie po śmierci, dlatego były sadzone w takich miejscach. Natomiast cis jest dodatkowo jednym z najdłużej żyjących drzew w Europie. Niektóre mają nawet ponad 1000 lat i najstarsze drzewa w Polsce to nie są dęby, tylko jak sobie sprawdzicie, to są cisy. Dlatego one miały takie wyjątkowe znaczenie.

Z iglastych gatunków roślin zimozielonych, które miały bogatą symbolikę, czy też miały pewne zastosowanie w różnych takich obyczajach tradycyjnych naszych na wsi, to oprócz cisa takim gatunkiem jest też jałowiec. Myśmy tu w wielu odcinkach wspominały, że jałowca wykorzystywano do okadzania, był powszechnie stosowany też w różnych obrzędach takich funeralnych właśnie wokół osób zmarłych. Ten jałowiec też wchodził w skład bukietów na Matkę Boską Zielną po to właśnie, żeby później okadzać tymi roślinami, które były też poświęcone, więc właśnie z takich iglastych roślin zimozielonych bardzo powszechne było też wykorzystanie jałowca.

0: Mamy też w naszej polskiej florze rodzime pnącze, które jest zimozielone. Jest to bluszcz pospolity, roślina o bardzo bogatej symbolice nie tylko w naszej kulturze, ale też we wszystkich kulturach starożytnych, ponieważ bluszcz był rośliną, którą czcili już Celtowie. Bluszcz w ogóle w kulturze celtyckiej był, nawet można tak powiedzieć, bogiem zimy, takim roślinnym symbolem zimy. I był później obecny też i w kulturze rzymskiej, greckiej. W początkach chrześcijaństwa również przejęto tą symbolikę bluszczu i bardzo często bluszcz był przedstawiany jako roślina, która oplata krzyże, na przykład też wieńce na głowach świętych. Później jednak uznano ten zwyczaj za pogański i gdzieś tam w chrześcijaństwie po prostu się od tego odeszło. Natomiast do dzisiaj bluszcz bardzo jest tak silnie zakorzeniony w cmentarnej kulturze. Nie tylko na nagrobkach, ale też po prostu gdzieś na pomnikach, na cmentarzach ten bluszcz jest sadzony. Wszystkim się chyba kojarzy jakaś figura świętego czy krzyż, który jest porośnięty bluszczem. No i tu ponownie też chodziło o to, po pierwsze, że roślina ta jest przez cały rok zielona i miała symbolizować nieśmiertelność ludzkiej duszy.
1: Jako że przygotowanie przetworów, przygotowanie zapasów na zimę mamy już za sobą, przychodzi zima, wszystko zamiera, wydaje się, że świat jest taki troszkę martwy. Te rośliny zimozielone dają nam nadzieję na to, że ta przyroda nie umarła, tylko ona po prostu czeka. To jest tylko etap przejściowy przed następną wiosną, przed następnym latem, przed tym pięknym cyklem, który

Herbarium Ludowe. W przyszłą sobotę druga część tej opowieści i podsumowanie cyklu, bo będzie to już ostatni odcinek Herbarium Ludowego, a opowiadała Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Cykl przygotowuje Patrycja Cisz.

0: Autopromocja.
1: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
2: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Pościcki w poniedziałek o 22:00.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Gabriela Mościcka.
4: Na zegarach 9:00 z małym hakiem. Dziś sobota, to 262 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj o 6:17, zajdzie o 18:43. Dziś obchodzimy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Może to dobry dzień na spacer. Za naszym radiowym oknem świeci słońce, to chyba dobry znak. Teraz czas na wiadomości kulturalne, które przygotowała dla Państwa Aldona Łaniewska-Wołk.
5: Witam Państwa ponownie. Gala finałowa 26. odsłony programu Mistrz Mowy Polskiej odbędzie się dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wyboru mistrza dokona jak co roku grono ekspertów złożone z językoznawców, literaturoznawców i socjologów języka. Swojego laureata wybiorą także czytelnicy, internauci i widzowie w ogólnopolskim plebiscycie Vox Populi. W pierwszym konkursie w 2001 roku mistrzami Mowy Polskiej zostali Stefana Grodzieńska, Krystyna Czubówna, Jeremi Przybora, Bohdan Tomaszewski oraz zmarły w 2008 roku Gustaw Holoubek. Odbierając wyróżnienie, aktor i reżyser powiedział, że jest to dla niego również zobowiązanie.
6: Będę musiał strasznie uważać na to, żeby w chwili emocji, a zwłaszcza emocji niekontrolowanej, nie posługiwać się słowami, które są niepiękne.
5: W tym roku wśród nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej są m.in. Mirosław Baka, Małgorzata Kożuchowska i Joanna Szczepkowska, a także pianista i kompozytor, laureat Grammy Włodek Pawlik oraz poetka Bożena Gniazdowska. Warszawa pierwszych powojennych

0: Lat uchwycona przez mikrofony reporterów Polskiego Radia. W Muzeum Historii Polski dziś finał tegorocznej odsłony Radia z Widokiem. Redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Bartosz Panek mówi, że na świeżym powietrzu i na wygodnych leżakach będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów powojennych losów Polaków.
1: Posłuchamy przede wszystkim nagrań tych, które

0: Odbudowa Starego Miasta, ponowne odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza, stawianie kolumny króla Zygmunta III Wazy.
1: Początek radia z widokiem o 16 w parku edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej. Bezpłatny bilet można otrzymać w kasie Muzeum Historii Polski lub pobrać go ze strony internetowej placówki. Bilet uprawnia do wypożyczenia leżaka i słuchawek. Spotkania z artystami z niepełnosprawnością, rozmowy o Palestynie oraz przypomnienie sylwetek artystów związanych z Łodzią. To z kolei festiwal Łódź Wielu Kultur, którego program w tym roku jest gestem sprzeciwu wobec obojętności, uproszczeń i mechanizmów, które pozwalają być obojętnym. Jak podkreśla liderka programowa Agata Siwiak, festiwal ma otwierać przestrzeń dla spotkań, które mogą rezonować dłużej.
2: Organizatorem festiwalu jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Cała działalność Marka Edelmana, ale też jego żony Aliny Margolis Edelman była związana z prawami człowieka. Dzisiaj, kiedy mówimy o prawach człowieka, oczywiście nie możemy pomijać również istot nieludzkich. Wiemy, że to spektrum naszej odpowiedzialności etycznej się poszerza. My żyjemy w takim bardzo niezwykłym momencie, ponieważ tak naprawdę trzeba dużo wysiłku włożyć w to, żeby odwrócić wzrok.
1: Dziś na uczestników festiwalu Łódź Wielu Kultur czeka m.in. spotkanie z pochodzącą z Libanu artystką Raną Hamadeh oraz czytanie performatywne poświęcone Alinie Szapocznikow. Festiwal Łódź Wielu Kultur potrwa do końca listopada. Tymczasem w Wilnie rozpoczyna się Jarmark Narodów. Jest organizowany po raz 18. Przez weekend Centrum Litewskiej Stolicy będą wypełniać stoiska z tradycyjnymi potrawami i rękodziełem. Będą się też odbywać koncerty i występy przedstawicieli różnych kultur.
3: Jedną z głównych atrakcji tegorocznego jarmarku będzie program kulinarny. Na centralnej ulicy Wilna, Alei Giedymina, swoje potrawy zaprezentują przedstawiciele ponad 20 państw. Będzie można spróbować gruzińskich specjałów i uzbeckiego pilawu, a także hiszpańskich churros czy tureckiej hałwy. W programie festiwalu znalazły się też koncerty i pokazy tańca. Dziś odbędzie się akcja Cała Litwa Tańczy, podczas której zespoły folklorystyczne będą uczyły tradycyjnych tańców z różnych regionów kraju. W czasie weekendu wystąpią również zespoły mniejszości narodowych mieszkających na Litwie, w tym polskie zespoły z Wileńszczyzny. Jarmark Narodów potrwa do niedzieli. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Korespondencja Kamila Zalewskiego kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: Sobota w całym kraju będzie na ogół pogodna, z przewagą słońca i niewielkim zachmurzeniem. Opadów będzie niewiele, choć na północnym zachodzie może miejscami pojawić się słaby deszcz. Najcieplej będzie na południu, w Krakowie termometry pokażą do 22 stopni, a we Wrocławiu około 21 stopni. W centrum, w Warszawie, czeka nas 21 stopni, na północnym wschodzie w Suwałkach 18, a w Szczecinie o stopień mniej. Nocą ochłodzenie, temperatura spadnie do około 11 stopni.
6: Reklama.
7: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
8: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. w sobotę 19 września.

0: stycznia Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz, a w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama. 8 minut po 9:00 przed nami utwór zatytułowany Świt. Świt już właściwie za nami, ale to będzie kompozycja w wykonaniu Diany Baroni i zespołu Ensemble Vedado, czyli dawna muzyka Ameryki Łacińskiej. Spotka się tu z instrumentami z Afryki i Bliskiego Wschodu, a obok fletu i violi da gamba usłyszymy afrykańską harfę i perskie bębny.

0: Ensemble Vedado w dwójce, czyli dawna muzyka Ameryki Łacińskiej. Prawie 13 minut po 9. Teraz będziemy rozmawiać o tym, czym także pachnie polska wieś. A o tej porze pachnie przyjemnym zapachem ogniska. Dymem z ogniska i świeżo wykopaną ziemią, bo to czas wykopków. Przez dziesięciolecia to właśnie ziemniak był podstawą codziennego pożywienia, a jego zbiór wyznaczał rytm jesieni. Od tego, jak obrodził, zależało, jak gospodarstwo przetrwa zimę. Jednym z miejsc, które przypomina o tej tradycji, nie tylko tego, jak zaopatrywaliśmy się na zimę, ale także co robiliśmy w tym czasie socjologicznie i społecznie, opowiada Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Z nami jest pani dyrektor tej instytucji, Paulina Cius-Górska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wchodzimy zatem w ziemniaczaną etnografię. Zacznijmy od słowa, bo na Śląsku mówi się raczej kartofel niż ziemniak.
1: Dokładnie tak. Stąd też zapraszamy jutro na Dzień Kartofla. Zdecydowanie. U nas są kartofle. Będę się starała zamiennie używać tego słowa. Proszę mi wybaczyć, jeżeli co jakiś czas powiem jednak, że to kartofel.
0: Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, bo czy ziemniak, czy kartofel, wszyscy wiemy, że kiedy jest się głodnym, to warzywo smakuje pysznie tak samo pod każdym regionem i adresem na globusie. Ziemniak to przybysz przecież z Ameryki. Jak to się stało, że z takiej egzotycznej nowinki zmienił się w podstawę także śląskiego stołu?
1: To tak naprawdę zawdzięczamy tego ziemniaka pruskim, niemieckim osadnikom, którzy w XVIII wieku odkryli dla nas to warzywo, chociaż wcześniej Jan III Sobieski również przywiózł marysience ziemniaka, ale nie w celach konsumpcyjnych, raczej w celach ozdobnych. Więc to tego ziemniaka jako tanie i pożywne jedzenie zawdzięczamy niemieckim osadnikom i zawdzięczamy też taki ratunek przed ogromnym głodem, który dziesiątkował ludzi na całym świecie, populację, więc od XVIII wieku, w zasadzie ten XIX wiek, to jest taka podstawa codziennego wyżywienia także ludności na terenie naszej części Europy.
0: Wykopki, czyli ten czas, który i towarzyszył wsi kiedyś, i towarzyszy jej dziś, jest przecież też czymś więcej niż pracą, bo na polu spotykały się i spotykają pokolenia i sąsiedzi, często później przy ognisku opowiadano historię i śpiewano. No i łączył nas także wspólny wysiłek, który budował więź, która przetrwała często więcej niż same zbiory. Może to nie jest główny temat czasu wykopków, ale wyobrażam sobie, że to było też miejsce, kiedy być może można było kogoś wyswatać.
1: Dokładnie tak. My też staramy się właśnie jutro, czyli na tym Dniu Kartofla, pokazywać po kolei właśnie te rytuały. Będzie pokaz pracy ciągnika i wspólne wykopki. Następnie później, dokładnie godzinę po tych czynnościach, zaprosimy wszystkich do ognisk rozpalonych i do parownika, gdzie będziemy częstować ziemniakami, a natomiast w ogniskach, zgodnie z tradycją, można będzie sobie te własnoręczne ziemniaki upiec. I to właśnie to ognisko, które organizował gospodarz, bo tak jak pani wspomniała, było to wydarzenie ważne dla całej społeczności, zabezpieczenie się na zimę, zabezpieczenie rodzin, swojej trzody przed głodem. I właśnie cała społeczność na danym polu gromadziła się, żeby temu gospodarzowi pomóc, bo wiadomo, jednego pola jedna rodzina tak szybko nie jest w stanie obrobić. I gospodarz właśnie potem wszystkich zapraszał na ognisko, poczęstunek. I tam też działy się właśnie różne rzeczy. Z jednej strony wszyscy świętowali, że jest ta ulga po tych ciężkich pracach, przygotowanie się na trochę inny rodzaj czynności, działalności takiej bardziej domowej i zajmowanie się zwierzętami, a z drugiej to właśnie była też taka okazja do żartów, do tańców, często jacyś muzykanci się pojawiali. No i właśnie był też ten wątek, nie ma co ukrywać, matrymonialny, no bo jeżeli tak długo się przy tym wspólnym ognisku biesiaduje, to można było właśnie poznać się bliżej i zaznajomić z innymi mieszkańcami.
0: Wykopki to praca, przy której często jedna rodzina prosiła o pomoc inną, bo nie dawała rady zrobić samodzielnie zadanej pracy, potrzebnej pracy. To była taka pomoc sąsiedzka. Czy ona była bezinteresowna, czy za nią potem się na przykład odwdzięczała?

0: zawdzięczano, albo trzeba było odrobić dług.
1: No absolutnie tak. To była taka wymiana, którą każdy rozumiał. W zasadzie przychodziło się z pola na pole w danej wsi. No formą zapłaty właśnie była też ta biesiada, o której wspomniałam, czyli to ognisko i poczęstunek gospodarza. Więc to była taka wzajemna wymiana, pomoc sąsiedzka, no i właśnie uratowanie tej lokalnej społeczności, zabezpieczenie tej lokalnej społeczności właśnie przed ciężką zimą i potem również przygotowanie na kolejny rok, bo jak wiemy, po samych wykopkach te prace się nie kończyły. Trzeba było ziemniaki zabezpieczyć przed mrozem, odpowiednio przygotować, przykryć słomą, zrobić kopce, więc tutaj jakby ten cały rytuał w zasadzie jeszcze się przedłużał potem na te jesienne prace.
0: Ognisko na polu to chyba najbardziej sentymentalny obraz wykopków. Ognisko to też ten cudowny zapach, tak. Zapach pieczonych ziemniaków. Rozmowy, piosenki, żarty, swaty, o tym już pani wspomniała, ale po tym zbiorze także trzeba było wykonać pracę, to znaczy to pole posprzątać.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj też palono później po raz kolejny ogniska. Natomiast ja też wspomnę o tym, że poza ziemniakiem jesienią mamy również królową, czyli kapustę. I właśnie ten zapach, o którym pani wspomniała, ognisko i pieczony ziemniak, dopełniała w zasadzie kapusta szatkowana i deptana. Kiszono kapustę, to był też taki rytuał jesienny. My też właśnie ten pokaz zaplanowaliśmy dla naszych odwiedzających. Wiem, że to cieszy się olbrzymią popularnością właśnie ta możliwość deptania kapusty, bo jesteśmy muzeum w centrum aglomeracji. Nikt sobie tutaj czasami nie wyobraża, że mamy własne pole, własne ziemniaki i tę kapustę można właśnie deptać gołymi nogami. Pogoda sprzyja, bo jest bardzo ładnie, będzie ciepło, więc właśnie można przy okazji właśnie tej dodatkowej pracy zaznać w naszym muzeum.
0: Polecamy w takim razie spotkanie jutro w muzeum, nie tylko o ziemniakach, ale także o kapuście, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Chciałabym zapytać jeszcze, jak zmienił się sam ziemniak, bo dziś to, co kupujemy w sklepie, często nie daje się upiec. To są ziemniaki, które smakują, wyglądają już zupełnie inaczej. Z tej różnorodności ziemniaków i takiej podstawy naszego jedzenia, właściwie gdzieś ten ziemniak zszedł na drugi plan, bo tak mało o nim wiemy. Właściwie jemy go codziennie, a mało kto wie, że ziemniak to nie jeden, ale kilkadziesiąt odmian, które nadają się do gotowania, pieczenia, smażenia itd.
1: Tak, dokładnie. To ważny wątek, który również poruszamy na naszej imprezie. Zapraszamy w zasadzie co roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego i właśnie podczas prelekcji o ziemniakach, wszystko czego nie wiemy o ziemniakach, będzie mowa właśnie o rodzajach ziemniaków, do czego się nadają dane odmiany, jak długo można je przechowywać, jakie choroby ziemniaki mogą dotykać, jak zastosować właśnie daną odmianę, bo wiemy, że jedne są bardziej mączyste, jedne się nadają do zapiekania, drugie bardziej do gotowania, jeszcze inne do sałatek, więc to też omawiamy właśnie podczas naszych imprez. Nie tylko podczas Dnia Kartofla, będziemy się starać edukować właśnie jesienią i o tych odmianach zastosowaniu również jutro o 12:30 w naszym muzeum będziemy mówić.
0: Zastanawiam się, jak nasza rozmowa wpływa na plany obiadowe naszych słuchaczy. Czy może makaron i ryż zejdą na drugi plan i to właśnie ziemniaki będą gdzieś na obiad? Czego i sobie życzę, bo mam na to coraz większą ochotę, ale chciałabym jeszcze zapytać o wierzenie i zwyczaje. Co się działo na przykład z pierwszym koszem wykopanych ziemniaków? Albo czy ten moment sadzenia ziemniaków to był jakiś moment, no właśnie taki przejścia, moment, w którym z tej części życia praktycznej spoglądano na tą bardziej symboliczną.
1: No jak zawsze, jakby prace polowe i te przemiany związane z cyklem życia na wsi wiążą się z różnymi rytuałami. Na pewno ten sam fakt rozdzielania ziemniaków w momencie, kiedy się je wykopywało, to już był też taki moment właśnie, kiedy w jakiś sposób można było odbierać te, powiedzmy, wróżby poprzez to, że wykopało się lepsze lub gorsze ziemniaki. My też to pokazujemy między innymi w różnych konkurencjach w naszym muzeum. Te ziemniaki się sortuje na różne partie.

0: Także wiadomo, że w momencie, kiedy podczas prac polowych odkrywano te ziemniaki gorszej jakości, no, wróżyło to źle. Natomiast myślę, że tak całościowo patrząc, ten kontekst społeczny i nastawienie właśnie takie radosne na to, co przynosi plon, to na pewno było jakby takie też budujące dla całej wspólnoty. Także sam proces wykopywania ziemniaków, przygotowywania się na jesień i zimę był też takim momentem przejścia i rozpoczęcia tego nowego etapu. Ja wspominałam o tym, że świętowano również to, że kończą się te ciężkie prace polowe i przechodzi się w taki moment odpoczynku, wyczekiwania takiego, można powiedzieć, trudno w zasadzie powiedzieć, że na wsi życie stawało się lżejsze, bo te prace były ciągle ciężkie. Natomiast ten moment jesienno-zimowy był też oczywiście takim rytualnym momentem przejścia i oczekiwania no, na ten przednówek.
1: Paulina Cius-Górska, dyrektorka Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, opowiadała Państwu o ziemniakach, przepraszam, opowiadała Pani oczywiście o kartoflach. Dzień kartofla jutro w Parku Etnograficznym w Chorzowie. Zapraszamy tam i Państwa i życzymy dzisiaj smacznych obiadów z ziemniakami, kartoflami.
0: Tak. Zapraszamy w samo południe. Do zobaczenia.

Wowakin o tym, by nie dać się jednak melancholii. Pomóc w tym może potańcówka w sobotę 26 września w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej na warszawskim Jazdowie właśnie z zespołem Wowakin. W zeszłym tygodniu ambasada dostała doroczną nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kategorii kultura ludowa, więc na tej potańcówce będzie co świętować.

0: Słuchaliśmy utworu Bachir z płyty zatytułowanej Odyseja Światła. Zagrał ten utwór Lakhdar Hanu, mistrz arabskiej lutni ze swoim zespołem i orkiestrą kameralną z Tuluzy. A skoro o świetle i Odysei Światła, to przejdziemy za moment do fotografii.
1: Gość poranka dwójki.
0: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie po raz pierwszy na taką skalę pokazuje swoje archiwum zdjęć, to ponad 77 tysięcy fotografii. Na wystawie zatytułowanej Przemiany, tam stare kadry, te najstarsze sprzed ponad 100 lat, zawisną obok współczesnych. A na nich widać między innymi, jak zmieniało się życie Azji i Oceanii. Wernisaż w czwartek o 18:00 namawiamy Państwa do odwiedzin na wystawie, a moim gościem jest kurator wystawy dr

0: Krzysztof Morawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: 77 tysięcy zdjęć. To prawdziwy ocean fotografii.
1: Tak, to jest prawda. Nasza fototeka, nasz zbiór w ogóle audiowizualny, którym się możemy poszczycić, no to jest część naszych zbiorów. Oprócz zbiorów eksponatów z krajów Azji i Oceanii, oprócz biblioteki, zaplecza naukowe, którym także możemy się pochwalić, ale również zbiór audiowizualny. No głównie to są rzeczywiście fotografie, tak jak pani redaktor powiedziała, trochę także jest nagrań muzycznych, dźwiękowych, także są filmy w różnej formie. Natomiast no, po raz pierwszy prezentujemy ten zbiór fotograficzny jako taki. Zdjęcia oczywiście pełnią różną, pomocniczą służbę, jeśli tak można powiedzieć, w działalności muzeum, czy ilustrują katalogi, czy też pomagają przy opracowaniu eksponatów, czy przy lekcjach muzealnych. Natomiast no, po raz pierwszy jest wystawa, która jest poświęcona właśnie temu zbiorowi jako takiemu. 77 tysięcy jednostek to jest dużo, natomiast wystawa, no cóż, sala pozwala na to, żeby pokazać tych zdjęć zaledwie kilkadziesiąt. W praktyce zdecydowaliśmy się na 80, czyli trzeba wybierać de facto jedno zdjęcie z tysiąca.
0: To nie jest wcale przyjemna praca, odsiewanie, bo wszystko pewnie chcieliby państwo pokazać.
1: No cóż, chciałoby się pokazać dużo, rzeczywiście. Wybór nie był prosty. W ogóle znalezienie klucza. Zastanawialiśmy się, ja się zastanawiałem i z kolegami w zespole, jaki tutaj wybrać klucz. Myślałem nad czymś takim. Mamy 77 tysięcy jednostek od ponad 130 autorów, więc może pokazać według autorów, żeby każdy autor był reprezentowany jednym zdjęciem. Tak się jednak składa, że akurat przed rokiem mieliśmy wystawę poświęconą naszym darczyńcom, tym, którzy ofiarowywali eksponaty do muzeum z ostatnich 25 lat. Także temat darczyńców był już poruszony. Tutaj troszeczkę tego wahania było. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na nieco inną formułę, na zupełnie inną formułę, przepraszam, mianowicie wybór pewnych tematów, pewnych opowieści, w których to tematach byłyby zestawiane zdjęcia parami. Zdjęcie stare i nowe.
0: Czyli możemy podejrzeć, jak zmienił się świat. Albo no, jak się nie zmienił.
1: Tak, to jest słuszna uwaga, ponieważ są sprawy, które się nie zmieniają. I to też jest może właśnie ciekawe dla zwiedzających naszych, dla naszych widzów, żeby spróbować wyłuskać te tematy. To jest taki wąż tematów, nawet w pierwszej wersji, bo wystawie towarzyszyć będzie katalog, nawet planowałem umieszczenie jakby tytułu każdego z tych tematów u góry, przy każdej, nad każdą parą zdjęć. Ostatecznie w zespole odstąpiliśmy od tego. Dałem się przekonać, że byłoby to zbyt dosłowne. Może i tak. W każdym razie oczywiście zdjęcia są opatrzone podpisami. Cóż, każde jedno zdanie, bo to są krótkie podpisy, tym niemniej jest to pewna opowieść. W tego rodzaju wystawie okazuje się, że tekst, informacja także jest ważna. Kiedy dwie osoby oglądają to samo zdjęcie, to widzą co innego. Mogą zwrócić uwagę na inny szczegół, mogą co innego odkryć. Cóż dopiero, kiedy jest więcej osób. No, fotografia ma w sobie tą cechę pewnej przypadkowości, chociaż oczywiście fotografia może być także komponowana, czy wręcz ustawiana. No, to jest inna rzecz. Ale wracając do podpisów, oczywiście imię i nazwisko autora, jak również data powstania, o ile dało się ją ustalić, jak również jaka była forma wyjściowa zdjęcia, które tutaj na wystawie jest prezentowane no, jako reprodukcja. Forma wyjściowa mogła być różna, mógł być negatyw czarno-biały, negatyw barwny, mógł być slajd zwykły, małoobrazkowy, 36 na 24 cm na tych błanach filmowych, z których wielu z nas pamięta, ja też pamiętam jeszcze 35 mm, ale także i powstawały slajdy takie, w cudzysłowie, rarytasy 6 na 6 cm. No, to było i kosztowne, i swoją drogą jest efektowne, wymagało odpowiednich większych rzutników specjalnych.

0: jest kawałek historii. Formą wyjściową, przepraszam, jeszcze tego może dokończę, formą wyjściową nieraz bywała też i odbitka. Otóż w różnych formach docierają zdjęcia do muzeum. Z tych 77 tysięcy jednostek około 73 tysiące to są dary. Nawiasem mówiąc, to też jest, przy okazji chciałbym wyrazić wdzięczność dla osób, które przekazują fotografie do muzeum, czy to swoje, czy osoby, które dziedziczą te fotografie, bo i takie są sytuacje. No więc od ponad 130 autorów. No i muzeum wykonuje potem pracę z tymi zdjęciami, ponieważ stopniowo, już długotrwały proces, digitalizuje te zdjęcia. Oczywiście przechowuje. No główną funkcją muzeów jest przechować eksponaty, w tym wypadku zdjęcia, no dla przyszłych pokoleń.
1: No tak, i o te zdjęcia też trzeba odpowiednio dbać. Tak. Te państwa fotografie to, tak jak pan wspomniał, dary. Zastanawiam się, czy zobaczymy też zdjęcia Andrzeja Wawrzyniaka, od którego właściwie całe muzeum ma swój początek. Czy są też właśnie zdjęcia z jego podróży, co uchwycił on w kadrach?
0: Będą zdjęcia również i pierwszego dyrektora Andrzeja Wawrzyniaka, twórcy tego muzeum, już nieżyjącego, zmarł w 2020 roku. Pokażemy taką oto parę zdjęć, już to zdradzam wprawdzie, no ale pani redaktor wywołała ten temat, mianowicie on w młodości, trzymający plakat pierwszej wystawy jego kolekcji, to jeszcze było przed powstaniem muzeum. Proszę sobie wyobrazić, 1966 rok, a muzeum powstało w 73. I pierwsza wystawa miała miejsce w Krakowie, Sztuka Mórz Południowych. No i tutaj młody Andrzej Wawrzyniak z tym plakatem na tle swojej kolekcji. I to jest zestawione ze zdjęciem wiele, wiele lat później. Także on, ale z tą siwą brodą, którą wielu z nas jeszcze pamięta, myślę, i zespół muzeum, nasi koledzy odbierają, właśnie przyjechała potężna część nowej kolekcji, kolekcji birmańskiej, Mianmy, którą może się muzeum poszczycić, jednak rzadkość w skali kraju, że jest zbiór z Mianmy.
1: Są też takie zdjęcia w państwa kolekcji, które mogliśmy oglądać w miesięczniku Kontynenty, prawda? To też ci sami fotografowie, Jerzy Chociłowski na przykład, ale jest także w państwa kolekcji ogromny zbiór fotografii, które wykonał w czasie swoich podróży Andrzej Strumiło.
0: Tutaj chciałbym troszeczkę sprostować. Mamy rzeczywiście zbiór dzieł samego Andrzeja Strumiły, profesora. On był przez pewien czas profesorem na SP w Krakowie, był także oficjalnym plastykiem ONZ-u. Natomiast jeśli idzie o fotografię, akurat jego zbiór jest nieduży. Akurat jego zbiór jest nieduży. Zdecydowanie więcej jest w posiadaniu dziedziców profesora, którzy prowadzą fundacje i galerie po nim. Tam na Suwalszczyźnie. W Maćkowej Rudzie, na tej bajecznej Suwalszczyźnie, przepięknej, nad litewską granicą. I tam rzeczywiście jest duży zbiór. No ale u nas jest i na wystawie także będzie zdjęcie pokazujące chińskiego malarza Cy Pajszy, już bardzo sędziwego na tym zdjęciu, który maluje obraz kwitnąca śliwa. I zdjęcie wykonał profesor, kiedy był młody, a obraz został także jemu ofiarowany. A jedno i drugie trafiło do zbiorów. To jest rarytasem, ponieważ no jest na fotografii pokazane, jak obraz powstaje, a Cy Pajszy no, był wielką sławą w Chinach. Niekiedy się go określa jako chińskiego Picasso.
1: Zmieniło się wszystko, na niektórych zdjęciach nie zmieniło się prawie nic, ale takim tematem, który fotografowali też fotoreporterzy z Europy, była niestety wojna. Czy takie zdjęcia, które pokazują nie tylko ten piękny czas pokoju, twórczości, ale także czas wojny, zobaczymy na zdjęciach.
0: Na tej akurat wystawie prawie nie. Cóż, wybór tematów był autorski i cóż, ponoszę za niego odpowiedzialność. Jest to takie przechodzenie płynne poprzez tematy związane z podróżą, z architekturą, z polem, z wyżywieniem, z życiem.

0: życiem, z rozrywką. Jest także i temat, który jest nam wszystkim, może nawet najbardziej bliski, drogi w życiu, mianowicie matka. Temat wojny natomiast jest rzeczywiście na pewnym zdjęciu, lekko jako pewna aluzja, i to jest zdjęcie Andrzeja Zawady, zdjęcie ofiarowane przez panią Annę Milewską Zawadę, wdowę po nim, po podróżniku, organizatorze naszych słynnych wypraw wysokogórskich. No, pokazuje fragment zniszczonego mostu. Więc tak, ten temat, ale pobocznie jest obecny.
1: Rozmawiamy o wystawie, która już za parę dni będzie do obejrzenia w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Naszym gościem jest dr Krzysztof Morawski. Za moment wracamy do rozmowy i przyjrzymy się też temu, co czeka nas niebawem w tym niesamowicie ciekawym muzeum, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

0: kwadrans do godziny 10:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a my w poranku dwójki namawiamy dziś Państwa do spotkania z fotografią w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie za kilka dni otwarcie wielkiej wystawy, która jest pewnie jakimś kolejnym etapem porządkowania Państwa dokumentacji fotograficznej. To także dary ofiarowane muzeum przez wielu podróżników i badaczy. Pan ma ze sobą taką malusieńką karteczkę. Ja mam ten luksus, że mogę na nią zerkać, gdzie są reprodukcje zdjęć, które będą prezentowane w muzeum. Są tu takie na przykład dwie telefonistki z Iraku. Co to za fotografia?
1: Tak, to jest fotografia, która dokumentuje nowoczesność, wejście nowoczesności do tematu ludzi przy pracy. Nowoczesność w tym wypadku rozumiana jako technika, ale także jako pewna przemiana społeczna. Tutaj mamy dwie kobiety, zdjęcie z Iraku. Rok 1976, autorem zdjęcia jest przywołany tutaj redaktor Jerzy Chociłowski. Nawiasem mówiąc, wieloletni fotoreporter Kontynentów, także przez pewien czas redaktor naczelny tego miesięcznika, wtedy to był miesięcznik. No i osoba, która przekazała do zbiorów muzeum około 15 tysięcy zdjęć. Jedno z największych archiwów. No i zdjęcie rzeczywiście frapuje. Widzimy tutaj dwie panie, jedna jest w chuście, druga nie, które wykonują zawód na wskroś związany z nowoczesnością, z telekomunikacją, z łącznością, z techniką. Tak, jest się nad czym zastanowić. Natomiast parą do tego zdjęcia, bo tak jak mówiłem, wystawa to są pary zdjęć, dawne i nowe, chociaż nie wszystkie,

0: to też jest może do ewentualnego odszukania. Zdjęcie to jest zostawione z uczennicą w chińskich warsztatach, która przygotowuje się do pracy zapewne w przemyśle. Ktoś zastanowi, no tak, ale może właśnie to także jest nowoczesność. No to jest też taka wystawa, która może skłaniać do pewnych refleksji. Co się zmienia, co się nie zmienia. Zmiany czasem nie są możliwe i właściwie dobrze.
1: Większość archiwum to są zdjęcia z lat 60., 70., robione przez polskich reporterów i podróżników. Jak wyglądał wyjazd w tamtych czasach Polaka z aparatem do Azji i jak wyglądało to kadrowanie, bo dziś mówimy wiele o tym europejskim spojrzeniu podróżników, które nie oddawało tak naprawdę prawdziwego obrazu odwiedzanych krajów. Tu wydaje się, że fotografowie stanęli na wysokości zadania.
0: Cóż, bardzo wiele zależy oczywiście od osobistego formatu twórcy. Rzeczywiście to, że w naszych zbiorach znajdują się zdjęcia i średnie, jeśli idzie o wiek i stare, i bardzo stare. Mamy na przykład także stereofotografię w zasadzie z początku wieku, jak również przedwojenny japoński album fotograficzny, z którego zdjęcia, reprodukcje także są na tej wystawie. Są zdjęcia, o których pani redaktor wspomniała przed chwilą, czyli lata 60., 70., a mamy także i późniejsze, aż po zdjęcia współczesne. Paradoksalnie również te najnowsze zdjęcia przedstawiają wartość. Wydawać by się mogło, że muzeum to jest taka instytucja, którą ciekawią tylko, powiedzmy, rzeczy stare, dawne, historyczne. Niekoniecznie, szczególnie w przypadku zbiorów audiowizualnych, ponieważ jest to i możliwość porównania, i jest to również dokumentacja tego, jak dane zjawisko, dany zwyczaj, ubiór choćby, ale także na przykład instrument muzyczny, instrumenty muzyczne, ich zastosowanie, czy do dzisiaj są stosowane, jak są stosowane, w jaki sposób. W ogóle w muzeach, w tym także w muzeach etnograficznych, fotografia jest pewnego rodzaju pomocą naukową, właśnie poznawczą, a także ilustracyjną. No, z fotografii można wiele wiedzy wydobyć, wiele można wypatrzyć. Nawiasem mówiąc, wyczytałem taką też informację, no dla mnie to jest ciekawostka, którą chciałem się podzielić, że fotografia może pomóc w badaniach terenowych przeprowadzającym te badania etnografom. Mianowicie można na przykład pokazać zdjęcie. Można w ten sposób zachęcić do rozmowy, ponieważ osoba badana w jakiejś społeczności, może odległej, może nie rozumieć, co to jest za przepytywanie, czemu to służy, a na fotografię może się otworzyć. Z kolei dzisiejsza technika, kiedy można zdjęcie wyświetlić na laptopie czy na smartfonie, także może pomóc. Można na przykład namówić taką osobę udzielającą wywiadu do tego, żeby sama wykonała zdjęcia. Dlatego etnografa, bo wtedy zwróci uwagę na coś innego, na to, co w jej kulturze jest dla niej oczywiste, a dla nas może niekoniecznie być oczywiste. W pierwszej chwili niekoniecznie może wydawać się zaciekawiające. No to jest taki powiedzmy szczegół. O tych sprawach pisała Sarah Pink, o tym także, o tych sprawach, o roli fotografii w muzeach etnograficznych, nie tylko, pisała Katarzyna Barańska. Muzea etnograficzne są tylko pewną częścią wielkiej, wielkiej rodziny muzeów, w ogóle tego zjawiska muzeum, zjawiska związanego z nowoczesnością, datującego się właściwie w tej formie, którą my znamy, od XVIII wieku, i to bliżej końca tego wieku, chociaż zapowiedzi były wcześniej, w postaci Kunstkamery, czyli gabinetu osobliwości, a także takiego specyficznego muzeum angielskiego Ashmolean Museum, które było jakby zapowiedzią, to jest XVII wiek. Natomiast muzea etnograficzne to jest już XIX wiek.
1: Wspominał pan o piszących o fotografii i etnografii i antropologii. Warto także wspomnieć tu książki Wojciecha Nowickiego, który o fotografii i tym antropologicznym spojrzeniu pisze z niezwykłą swadą. Nie da się opowiedzieć o fotografii w radiu, trzeba ją zobaczyć. Zapraszamy państwa zatem do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Dr Krzysztof Morawski, kurator tej wystawy, opowiadał

Kończymy dzisiejszy poranek dwójki, sobotni poranek w języku katalońskim. To zespół La Nina d'Orbania Alosa, utwór inspirowany tradycją muzyczną właśnie z Katalonii i śpiewany w języku katalońskim. Powoli już dobiega nasz poranek końca, 5 minut pozostaje do godziny 10. Zofia Kruszewska, Patrycja Cisz, Małgorzata Nieciecka-Mac. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Program drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
9: Beethoven. 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj powrót do interpretacji historycznych, konkretnie muzyki symfonicznej Beethovena, wykonywanej i rejestrowanej w latach 50. minionego wieku. Posłuchamy szóstej symfonii F-dur pastoralnej. To będzie interpretacja Królewskiej Orkiestry Koncerthebau pod dyrekcją Ericha Kleibera, zarejestrowana w Amsterdamie we wrześniu 1953 roku. Erich Kleiber należał do tak zwanej Wielkiej Piątki mistrzów batuty. Jest taka fotografia z 1929 roku wykonana w Berlinie. Na niej obok siebie Bruno Walter, Arturo Toscanini, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler i Erich Kleiber właśnie. Pięciu wybitnych dyrygentów, gigantów pierwszej połowy XX wieku, którzy ukształtowali współczesną interpretację orkiestrową. W annałach Kleiber, trzeba podkreślić, człowiek bardzo prawy, który nie wahał się wybrać trudnego losu emigranta, kiedy władza nazistów stanęła na przeszkodzie wolności sztuki, a do czego to potem doprowadziło, nie trzeba chyba przypominać, zapisał się w następujący sposób. Był wybitnym interpretatorem muzyki Mozarta, Beethovena i Straussa. Nie ulegał pokusie romantycznej interpretacji służącej jakiejś autopromocji. Ignorował błędne tradycje wykonawcze i z wielką starannością studiował partytury. Nigdy nie tracił z oczu całościowego kształtu dzieła, a jego podejście było całkowicie pozbawione sentymentalizmu. Zyskał sobie trwałe uznanie i oddanie zarówno muzyków orkiestrowych, jak i śpiewaków. Interesowały go szczegóły i właśnie z takim podejściem, pełnym z jednej strony rozmachu, a z drugiej podkreślającym detale, mamy do czynienia w tej interpretacji pastoralnej Beethovena. Materia jawi się lekką, nie ma tu mowy o żadnej masywności utożsamianej z romantycznym podejściem, nie ma ociężałości, tempa są trafione i sprawiają wrażenie niezwykle płynnych, potoczystych. Kleiber wyraźnie poszukuje, dopowiada główne myśli kontrapunktami, eksponuje grupy

instrumentów, które w danym momencie są najważniejsze. To niby banał, ale jednak nie każdemu dane było tak świadomie wyczuć priorytety. I proszę zwrócić uwagę na kontrasty tej partytury. Spokój versus dramatyczna aura słynnej burzy. Oto szósta symfonia F-dur op. 68 pastoralna. Obudzenie się pogodnych uczuć z chwilą przybycia na wieś, Allegro ma non troppo, scena nad strumykiem.

burza Allegro i pieśń pasterska radosne i dziękczynne uczucia po burzy Allegretto. Królewska Orkiestra Koncert chyba dyryguje Erich Kleiber.

Usłyszeli Państwo szóstą symfonię F-dur, opus 68 pastoralną Ludwika van Beethovena. Grała Królewska Orkiestra Koncerthebau, dyrygował Erich Kleiber. To jedna z dwóch interpretacji Kleibera zarejestrowanych na płytach, ta późniejsza. Amsterdam, wrzesień 1953 roku. Dzisiaj jeszcze jedno nagranie z Amsterdamu, ponad dwa lata wcześniejsze, 26 kwietnia 1951, i to rejestracja koncertowa. To będzie scena A perfido, opus 65. W partii solowej holenderska śpiewaczka Hrey Brouwstein. Była uznawana za świetną śpiewaczkę wagnerowską, ale też jedną z najwybitniejszych i najbardziej poruszających interpretatorek muzyki Beethovena w połowie XX wieku, a jej nazwisko jest nierozerwalnie związane oczywiście z rolą i partią Leonory w operze Fidelio. Jej głos to było połączenie liryzmu ze stalową siłą. Pozwalał jej oddać psychologiczną głębię i klasyczną elegancję partii wokalnych u Beethovena. Tutaj, w tej arii, nacisk położony będzie na ostry dramatyzm. Hrey Brouwstein, sopran i orkiestra Koncerthebau, dyryguje Otto Klemperer.

Scena koncertowa, a perfido opus 65 Ludwika van Beethovena śpiewała Hrej Proustein. Towarzyszyła jej orkiestra Concerthebouw pod dyrekcją Otto Klemperera. Amsterdam, 26 kwietnia 1951 roku. Tak zamyka się 84. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Wojciech Ciarka i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

0: znalezione w dźwięku.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudia Baranowska. Wracamy po wakacyjnej przerwie do naszych spotkań, w których zaglądamy zarówno do archiwów, jak i do współczesnego życia muzycznego i słuchamy wielkich artystów sprzed lat, ale też śledzimy to, co dzieje się szczególnie w muzyce dawnej. Dzisiaj jednak cofniemy się w czasie i bohaterem, naszym przewodnikiem będzie Bruno Walter, jeden z najważniejszych dyrygentów XX wieku. 15 września minęła 150. rocznica jego urodzin. Posłuchamy jego interpretacji, ale przede wszystkim jego własnych opowieści o Malerze, Brucknerze, spotkaniach z wielkimi artystami i o świecie muzycznym, którego był świadkiem i współtwórcą. Urodził się 15 września 1876 roku w Berlinie jako Bruno Schleisinger. Zaczynał jeszcze w świecie XIX-wiecznego teatru operowego. Jako 18-latek znalazł się w Hamburgu, gdzie poznał Gustawa Malera. Spotkanie to, które, jak sam później powtarzał, zaważyło na całym jego życiu. W 1901 roku Maler sprowadził go do Opery Dworskiej w Wiedniu. Walter stał się jednym z jego najbliższych współpracowników, przyjacielem i jednym z najważniejszych interpretatorów jego dzieł. To właśnie on już po śmierci Malera poprowadził prawykonanie Das Lied von der Erde w 1911 roku i 9. symfonii rok później. Potem przyszły niezwykle ważne lata w Monachium, gdzie Walter kierował życiem operowym miasta. Kolejnymi etapami był Berlin i Lipsk. W 1929 roku objął stanowisko pierwszego dyrygenta Gewandhausu. I ta część jego europejskiej kariery została brutalnie przerwana w 1933 roku. Po dojściu nazistów do władzy Bruno Walter, ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, został odsunięty od życia muzycznego w Niemczech. Odwoływano jego koncerty. W Berlinie grożono nawet demonstracjami i przemocą, jeśli stanie przed filharmonikami berlińskimi. Wyjechał z Niemiec i związał się z Wiedniem. No ale po włączeniu Austrii do III Rzeszy w 1938 roku, no również Wiedeń przestał być dla niego bezpieczny i rok później osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. Została po nim niezwykle bogata dokumentacja, nagrania obejmujące kilka dekad jego kariery, ale także rozmowy, w których chętnie wracał do ludzi.

muzyki i wydarzeń, które ukształtowały jego życie. Bruno Walter był znakomitym rozmówcą. No i dlatego będą nam towarzyszyć fragmenty jego rozmów. Dzisiaj jednej z nich, z czerwca 1956 roku, którą przeprowadził Arnold Michaels. Bruno Walter miał wówczas niemal 80 lat i ze sobą ponad 6 dekad pracy dyrygenckiej. A zaczniemy

Wolfganga Amadeusza Mozarta, który zajmował w repertuarze Brunona Waltera miejsce szczególne. Jego opery prowadził już w Monachium, później wielokrotnie wracał do nich w Salzburgu, a muzyka tego kompozytora towarzyszyła mu właściwie przez całą dyrygencką karierę.

Doktorze Walter, jak czytamy w pierwszym zdaniu pańskiej autobiografii Temat i wariacje, przyszedł pan na świat 15 września 1876 roku. Czy zachował pan jakieś wspomnienie z tego wydarzenia? Nie, żadnego wyraźnego wspomnienia. Przypuszczam, że zachowywałem się źle. Szczególne znaczenie ma jednak to, że żyje pan właśnie w tej epoce elektroniki. Gdyby przyszedł pan na świat kilka pokoleń wcześniej, nie moglibyśmy dziś korzystać z tak wielu nagrań dokonanych pod pańską dyrekcją. Tak, naprawdę.

0: Ale bardzo mnie cieszy myśl, że nie musimy się już obawiać całkowitego zniknięcia wszelkich śladów naszego życia jako muzyków, wykonawców. Że w pewnym sensie możemy nadal żyć poprzez nasze najlepsze dokonania, w pamięci innych, w nagraniach. Proszę sobie wyobrazić, że zaczęło się to na przykład od płyt Caruza, które zachowały piękno jego głosu dla przyszłych śpiewaków. Mogą oni analizować jego technikę emisji, sprawdzać, w jaki sposób śpiewał daną samogłoskę, jak rozpoczynał określoną frazę, w którym miejscu brał oddech i tak dalej. Jest to więc nawet pewien rodzaj szkoły. Podobnie młodzi dyrygenci mogą usłyszeć, jak Arturo Toscanini prowadził ten czy inny utwór. No a także Bruno Walter. Być może również coś z tego, co ja zrobiłem. Ma to oczywiście ogromną wartość edukacyjną. No tak, ma. Dyryguje pan już od 63 lat, a pana działalność, szczególnie w ostatnich latach, jest bardzo silnie związana z przemysłem fonograficznym. Czy zachował pan wyraźne wspomnienie pierwszego nagrania dokonanego pod swoją dyrekcją?
1: Vivid recollection. We sat like in animal cages.
0: Oj tak, bardzo wyraźnie. Siedzieliśmy jak w klatkach dla zwierząt. Mnie umieszczono bardzo wysoko, a orkiestra znajdowała się wokół mnie, znacznie niżej. Tuba i instrumenty dęte blaszane były pode mną, a po obu moich stronach siedziały instrumenty smyczkowe. Żaden kontrabas nie mógł grać bez wsparcia tuby basowej, ponieważ w przeciwnym razie niskich dźwięków nie można było zarejestrować. Rezultat nie był szczególnie przyjemny dla ucha. Czy pamięta pan, jaki konkretnie utwór dyrygował pan podczas tej pierwszej sesji? Wydaje mi się, że były to fragmenty z Carmen, z orkiestrą filharmoników berlińskich. Było to na długo przed tym, zanim zaczęto pana powszechnie kojarzyć z muzyką Mozarta. O niebiosa, Boże, jak dawno temu to było. Wydaje mi się, że był to rok 1900. W Berlinie? Tak, w Berlinie. Byłem wówczas dyrygentem Opery Królewskiej. Pracowali tam również Richard Strauss i Karl Munk. Byliśmy trzema dyrygentami, a ja byłem wtedy w bardzo młodym wieku. Miałem 24 lata. Prowadziłem już wcześniej koncerty i zostałem zaproszony do zrealizowania nagrań. Przypuszczam, że ta sesja nagraniowa z 1900 roku nie była częścią większego cyklu. Nie była częścią cyklu, ale odbyło się kilka takich sesji. Czy dokonał pan wówczas wielu nagrań? O tak!

To było intermezzo do trzeciego aktu Carmen, Georgesa Bizeta. Filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Brunona Waltera. Nagranie z 1928 roku, jedno z najwcześniejszych archiwalnych interpretacji Brunona Waltera, który wspominał, że jego pierwsze doświadczenia fonograficzne sięgały jeszcze początku stulecia. A teraz wracamy do wspomnień samego Brunona Waltera i do początków jego dyrygenckiej drogi. Kiedy po raz pierwszy dyrygował pan muzyką kompozytorów, z którymi jest pan dzisiaj najsilniej kojarzony? Brahmsa, Mozarta, Beethovena i Schuberta. Czy było to niemal od samego początku? Tak, tak. Proszę pomyśleć, że już w Hamburgu w 1894 roku dyrygowałem wagnerowską Walkirią. A doktorze, czy pamięta pan swoje pierwsze doświadczenia związane z dyrygowaniem Malerem czy Brucknerem? Brucknerem zacząłem dyrygować znacznie później. Miałem prawie 40 lat, kiedy po raz pierwszy poprowadziłem jego utwór. Jeśli zaś chodzi o Malera, proszę mi pozwolić się zastanowić. Pracowałem razem z nim w Hamburgu. Maler zachorował, a właśnie wystawiono Walkirię. Zastąpiłem go więc i poprowadziłem przedstawienie. Rozpocząłem pracę w Hamburgu jako korepetytor. Dwa tygodnie później zostałem kierownikiem chóru, a po kolejnych kilku tygodniach powierzono mi już dyrygowanie przedsięwzięciami operowymi. Zastanawiam się, czym wtedy dyrygowałem. Wydaje mi się, że Carmen. Działo się to w czasie, kiedy Mahler nadal tam pracował? Mahler tam był, czuwał nad wszystkim. Był to mój drugi rok w Hamburgu, 1895. Miałem 19 lat, byłem dyrygentem w Hamburgu i prowadziłem wszystko, co znajdowało się w repertuarze. Cały repertuar? O, wszystko. Dyrygowałem Fra Diavolo, Lucją z Lammermuru, Aidą, Balem Maskowym i wszystkim innym, co wówczas wystawiano. Czy mógłby pan opowiedzieć, jakie były pana pierwsze reakcje na muzykę Mahlera i Brucknera? Brucknera zawsze kochałem, ale przez długi czas nie potrafiłem w pełni zrozumieć ogromnych form, za pomocą których się wypowiadał. Zawsze wydawał mi się zbyt rozwlekły. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego mając do dyspozycji tak wspaniałą substancję tematyczną, którą tworzył, był przecież pełen muzyki, pełen pomysłów, posiadał niewyczerpane bogactwo pomysłów. Nie zdołał nadać jej doskonalszej formy i zbudować z niej symfonii. Pewnego dnia zachorowałem. Miałem zapalenie płuc. Było to tutaj, w Ameryce, w San Francisco. Nie wiedząc jeszcze, że mam zapalenie płuc, wyruszyłem w podróż powrotną statkiem, a następnie pojechałem do Monachium. W Monachium czułem się strasznie. Położyłem się, przyszedł lekarz i powiedział: nie dziwię się, że czuje się pan tak źle, ma pan obustronne zapalenie płuc. Byłem więc bardzo ciężko chory. Podawano mi naparstnice i inne tego rodzaju środki. No i dopiero po tym doświadczeniu zrozumiałem, w czym tkwi potęga Brucknera. To była pańska droga do Brucknera. Tak, to była moja droga do Brucknera.

0: fragment trzeciej części siódmej symfonii Antona Brucknera, New York Philharmonic pod dyrekcją Brunona Waltera. Nagranie archiwalne koncertowe z Carnegie Hall z 23 grudnia 1954 roku. I to jest bardzo charakterystyczny Bruckner Waltera. Bez monumentalnego ciężaru, za to z dużym napięciem i bardzo wyraźnym prowadzeniem długiej formy. No ale teraz posłuchamy, co sam Bruno Walter mówił o swojej drodze do muzyki Brucknera. Czy powiedziałby pan, że Mahler był w jakikolwiek sposób pomostem, który zaprowadził pana do Brucknera? Było wręcz przeciwnie, odwrotnie. To bardzo interesujące. O ile pamiętam, Mahler był przecież uczniem Brucknera, czyż nie? Tak, muszę jednak powiedzieć, że Bruckner był bardzo osobliwym nauczycielem, był raczej przyjacielem. I bardzo zależało mu na tym, żeby słuchać wszystkiego, co mieli mu do powiedzenia tacy uczniowie jak Gustav Mahler czy Klose. I pozostali jego uczniowie, ponieważ sam nie był człowiekiem szczególnie wykształconym, nie był oczytany. Był, można powiedzieć, człowiekiem prostym, o ogromnej wewnętrznej mądrości, ale nie miał do dyspozycji całego świata kultury. Nie znał nauk wielkich filozofów, był więc osobą naiwną i prostą. Natomiast ludzie, którzy go otaczali, byli niezwykle oczytani i czerpali wiedzę bezpośrednio z najważniejszych źródeł. Dlatego bardzo wiele uczył się od swoich studentów. Oni oczywiście uczyli się od niego mistrzostwa. Była to więc wzajemna wymiana. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie Mahler mi powiedział, było to, jak wiele, jak sam czuł, nauczył się od Brucknera. Nie od Brucknera jako nauczyciela, lecz od Brucknera jako kompozytora. Mówił, jak wiele mu zawdzięcza. I kiedy napisał swoją drugą symfonię, wpływ Brucknera jest tam wyczuwalny. Później tego wpływu już nie odnajdziemy.
1: No influence to be felt in the first symphony.

Fragment trzeciej części drugiej symfonii C-moll Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera. New York Philharmonic pod dyrekcją Brunona Waltera. To nagranie z 1958 roku. I właśnie o tej symfonii Bruno Walter mówił przed chwilą jako o momencie, w którym

którym wpływ Brucknera staje się u Malera wyczuwalny. Jednocześnie bardzo wyraźnie podkreślał, że własny język Malera ukształtował się znacznie wcześniej. Już pierwsze kompozycje Malera odznaczały się zdumiewającą oryginalnością, a wpływ Brucknera pojawił się nieco później. Być może właśnie daje się on odczuć dopiero od drugiej symfonii. W pierwszej nie ma go wcale. Nie słyszy pan tam niczego takiego? Niczego. Nie czuje się tego wpływu również w pieśniach i w muzyce wokalnej, którą Mahler pisał wcześniej. Weźmy na przykład Das Klange Lied, jedno z jego najważniejszych wczesnych dzieł, wielką kompozycję chóralną. Tam Brucknera w ogóle się nie odczuwa. A czy słyszy pan ten wpływ w Kindertotenlieder? Nie, wtedy już nie. Kindertotenlieder należą już do tego świata, z którego wyrosły Das Lied von der Erde oraz Dziewiąta Symfonia. Dzieło, które w moim przekonaniu jest najważniejszym utworem Mahlera. Czy uważa pan Dziewiątą Symfonię za jego testament? Tak, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Chciałbym jeszcze zapytać o Te Deum Brucknera. Interesowałoby mnie, czym jest dla pana to dzieło, co ono panu przekazuje. Och, Te Deum Laudamus. To właściwie to samo, co ptaki wyśpiewują każdego ranka. On po prostu wielbi Boga i na tym to polega. Z całym żarem człowieka prawdziwie religijnego śpiewa hymn pochwalny ku czci Boga. Jest w tym ogromna autentyczność i niezwykłe bogactwo muzyczne. Jednocześnie jest to dzieło bardzo katolickie. Wie pan, ono doskonale pasuje do kościoła katolickiego. Gdy wykonuje się je właśnie tam, ma się poczucie, że znalazło się we własnym domu. Jest częścią nabożeństwa, a jednocześnie pozostaje bardzo osobistą wypowiedzią. Najwyraźniej brak literackiego czy humanistycznego wykształcenia Brucknera został z nawiązką zrekompensowany jego zdolnością wypowiadania się poprzez muzykę. Mogę na to odpowiedzieć tylko amerykańskim slangiem. I to jak?

0: Co zatem według Pana łączy Malera i Brucknera? Nie jest tak łatwo powiedzieć, na czym dokładnie polega to podobieństwo, ale zasadniczo u samych podstaw. Łączy ich zwrócenie się ku problemom osobistej wiary religijnej. Maler przez całe swoje życie poszukiwał Boga. Bruckner Boga odnalazł. Czyż nie na tym właśnie polega różnica? I jednocześnie na tym polega ich więź. Bruckner żył w pewności człowieka, który wie. Dla niego nie było tu żadnego problemu. Natomiast dla Malera Bóg przez całe życie był tym jednym, najważniejszym problemem. I każde dzieło Malera było próbą. Próbował za każdym razem znaleźć nowy muzyczny wyraz dla nowej drogi ku Bogu. I każde dzieło Malera było próbą. Próbował za każdym razem znaleźć nowy muzyczny wyraz dla nowej drogi ku Bogu.
1: He tried to find a new musical expression for a new way to God.

Ich bin der Welt abhanden gekommen, zrukert lider Gustawa Malera. Kathleen Ferrier w partii solowej w Filharmonice Berlińscy pod dyrekcją Brunona Waltera. To jedno z tych nagrań, które przeszły do historii fonografii, zarejestrowane w maju 1952 roku w wiedeńskim Musikverein. Kathleen Ferrier miała wtedy zaledwie 40 lat. Jej kariera trwała niezwykle krótko, zmarła już w następnym roku, mając 41 lat, no ale pozostawiła po sobie nagrania o wyjątkowej sile, no bo jej głos był ciemny, głęboki, a przy tym niezwykle bezpośredni, oszczędny w wyrazie. Mahler zajmował w jej repertuarze miejsce szczególne, a Bruno Walter był tutaj partnerem wyjątkowym, no poznał przecież Mahlera osobiście, no i należał do najważniejszych propagatorów jego muzyki. I właśnie od tej muzyki przejdziemy teraz do tego, co Mahler, ale także Bruckner znaczyli dla samego Brunona Waltera. Jeśli mogę zapytać, jak rozróżniłby pan wpływ Mahlera i Brucknera na własny rozwój? Muszę powiedzieć, że nie potrafiłbym wyobrazić sobie mojego życia bez Mahlera i Brucknera. Żyję z nim. I oczywiście może pan sobie wyobrazić, co oznaczało dla mnie, kiedy jako 18-letni chłopiec spotkałem Mahlera osobiście. I od tamtej chwili, aż do śmierci Mahlera, łączyła nas przyjaźń. Mogłem być bardzo blisko niego jako człowieka. Na tyle blisko, na ile pozwalała na to oczywiście różnica wieku. I na tym właśnie polega zasadnicza różnica. Mahler był jednocześnie moim osobistym przyjacielem, nauczycielem i wzorem. Bruckner natomiast był wielkim kompozytorem, którego dzieła studiowałem, lecz którego nigdy nie miałem szczęścia spotkać. Spotkałem jednak bardzo wielu ludzi, którzy znali Brucknera osobiście i przekazali mi swoje wspomnienia i wrażenia. Z czasem miałem więc niemal takie poczucie, jakbym sam znał go osobiście, a jednak różnica pozostaje ogromna. I oczywiście romantyczna,

Demoniczna strona osobowości Mahlera była mi bardzo bliska. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o Mahlera, proszę pamiętać, Bruckner nie był muzykiem, wykonawcą. To prawda, ale Mahler był muzykiem, wykonawcą, największym, najwybitniejszym, jakiego kiedykolwiek spotkałem, bez żadnego wyjątku. Może pan więc sobie wyobrazić, jaki wpływ wywarło to na mnie jako na muzyka wykonawcę, mieć przed oczami taki wzór. I chyba trudno o lepszą puentę dzisiejszej opowieści o Bruno Niewalterze. Jego droga zaczęła się jeszcze pod koniec XIX wieku. Znał Mahlera osobiście, obserwował go przy pracy, później sam stał się jednym z najważniejszych interpretatorów jego dzieł. Mahler był dla niego nie tylko kompozytorem, Walter nazywał go swoim przyjacielem, nauczycielem i wzorem. Za nami też właściwie nie tylko opowieść o Bruno Niewalterze, ale też o samym Gustawie Mahlerze. No i za tydzień wrócimy jeszcze do Bruno Niewaltera, do jego wspomnień, jego myślenia o dyrygowaniu, także do Mahlera, ale i do Mozarta, który zajmował w jego repertuarze miejsce szczególne. Na zakończenie wrócimy jeszcze do Mahlera, tym razem to słynne adagietto z Piątej Symfonii, którego zabraknąć nie może. Filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Bruno Niewaltera. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu.

0: Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
1: Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 12.
4: Czytelnia. Czytelnia.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Nabieram wielkiego oddechu powakacyjnego. Zofia Kruszewska przy konsolecie, a w studiu programu drugiego Piotr Kofta.
5: Dzień dobry.
3: I Marcin Gaczkowski. Witam panów.
6: Dzień dobry słuchaczki i słuchacze. Cześć Małgosiu, cześć Piotrze.
3: Stało się, wracamy po wakacyjnej przerwie. Już się bardzo stęskniliśmy za, no ja mówię tak, wiecie, za wszystkich, ale nie wiem, czy wy rzeczywiście też. Ja się stęskniłam za nami tutaj w czytelni, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli pogadać o
6: naszych wakacyjnych lekturach.
5: To się mówi, niestety znów tu jesteś.
3: No dobrze, dziś anglosaski odcinek czytelni.
5: Angloamerykański.
3: Tak. No ale w sensie, że język angielski był językiem oryginału tych książek. Scott Preston, Pożyczone wzgórza w przekładzie Zofii Szachnowskiej i Olesiejuk. To nasza jedna lektura. A druga to Kelby Kosak, Wypuścić diabły Tomasza, w przekładzie Tomasza S. Gałązki. Piotr chce coś tutaj sprostować.
5: Losak.
3: Tak, przepraszam, tak, zrobiłam sobie tutaj literówkę.
6: No już się pokłócili. Pierwsza audycja jesienna niemalże i już zaczynamy od tych niesnasek w studiu. Mniejsza
3: ale
6: o
3: tak
6: to.
3: Uwielbiasz, Marcinie, więc widzę, że wyszukujesz i podkreślasz.
6: Ale my tam się wyciszyliśmy i spokojnie przejdziemy
5: ale
6: do lektur.
5: Ale bijemy się po audycji.
3: Pobijemy się po audycji.
6: Dwie bardzo ciekawe książki, dwoje też tłumaczy znakomitych z polskiego wybrzeża, z północy oboje pochodzą.
3: Tak, ale powiedzmy najpierw o książce przełożonej przez Zofię Szachnowską Olesiejuk, Scotta Prestona. Jest to książka zatytułowana Pożyczone wzgórza. No i co my tutaj mamy? To jest pierwszoosobowa narracja, w której niejaki Steve Elliman, farmer mieszkający w górzystej Cumbrii, która to jest fikcyjną, o czym dowiadujemy się na początku.
6: Jest fikcyjna, ale istnieje.
3: Tak. Mówię o samej nazwie. Jest krainą górzystą tuż przy Szkocji. W każdym razie on ze swoim ojcem, który jest już osobą w takim wieku, który nie pozwala na dobrą pracę na farmie, jest farmerem, prowadzi gospodarstwo, w którym hoduje się owce. Pewnego dnia przychodzi informacja, że w okolicy jest epidemia pryszczycy, czyli taki bardzo niedobrej choroby dla zwierząt parzystokopytnych. Właściwie no, wszystkie osobniki trzeba eksterminować. Używam nie bez powodu tego słowa, bo
6: tak,
3: jak sobie przypomnimy jedną scenę, taką początkową, w której właśnie te owce to stado Steve'a i

Erika Elimanów jest zabijana, no to to jest takie skojarzenie dość makabryczne, ale nie będę tutaj go wypowiadać. W każdym razie z tego stada zupełnym właściwie przypadkiem zostaje uratowany jedno małe jagnię, Rusty, który

0: świat Rastiego. O tyle to jest ważne, że to jagnię ma imię, bo to jest jedyne jagnię, które bohaterowie, właściciele, właściwie nie właściciele, użytkownicy tej farmy nazwali po imieniu. Ale to jest taki początek, który jeszcze nie ma dużego znaczenia. Dość powiedzieć, że jest sąsiad, od którego ta, prawdopodobnie ta pryszczyca z jego farmy przyszła, William Hearn, który odmawia wejścia wojsku, nie pozwala zabić swoich stad. Mówi, że sam się z tym wszystkim upora. No i właśnie w tym pomaga mu Steve. I tutaj zawiązują się takie, no, na przyszłość fabularne zagwozdki, które potem będą rozwiązywane. Dość powiedzieć, że Steve po zakończeniu akcji pryszczycowej wyjeżdża, ale chwilę potem wraca na wiadomość o śmierci ojca. I zaczyna się dziać, bo nie bez powodu o tej powieści, epickiej powieści Pożyczone wzgórza, mówi się, że to jest taki współczesny western.
1: Ja bym się nie upierał przy
0: ale
1: tym
0: wiesz,
1: westernie.
0: Są źli i dobrze, no.
2: Western, niewątpliwie.
1: Tam właśnie nie jest tak, że są źli i dobrze.
2: To jest bardzo amerykańska proza.
1: To jest, oczywiście, jeśli już, to jest to anty-western.
0: No tak.
1: Jeśli ale... już się trzymać tej klasyfikacji.
0: Ale pewne założenia gatunkowe ma.
1: Która wydaje mi się, że jednak jest raczej działu marketingu.
2: Nie, to nie tak. Ale
0: to za chwilę
2: później,
0: się pokłócicie, nie wiadomo, że Kaczkowski chce się kłócić.
1: To jest w ogóle debiut, co wydaje mi się niesłychane, bo ta książka jest bardzo dojrzałą konstrukcją.
2: Tak.
1: Jest świetnie napisana, jest też bardzo dobrze przełożona na polski. To jest historia oczywiście o outsiderach, tak? O ludziach, którzy starają się powstrzymać bieg czasu i entropii. Uprawiając zawód, który wymiera na samym skrawku zindustrializowanej, zglobalizowanej Anglii. Oni łażą po tych wzgórzach ze swoimi owcami, udając, że wszystko jest po staremu. Z tym, że oczywiście nic po staremu być nie może i oni muszą ponieść tego konsekwencje. Muszą ponieść konsekwencje swojego oporu, który wymusza na nich zejście do podziemia. W jakimś sensie jest to przedziwne, co mnie powiedzieć o podziemnym pasterstwie. Koncept jest niewiarygodny zupełnie. To znaczy, czytałem tę książkę i nie mogłem uwierzyć, że można na tym zbudować epicką historię. Z bardzo specyficznym, myślę, że w dużej mierze niewiarygodnym narratorem, bo on nam opowiada tę historię tak, jak ją zapamiętał, a zapamiętał ją tak, jak chciał ją zapamiętać.
0: A poza tym musi się też wybielać w niektórych sytuacjach.
1: I oczywiście przefiltrował, czy ona jest bardzo silnie przefiltrowana przez literaturę, przez tradycję opowiadania literackiego. Ta książka. Przy czym, co jest ważne, to, że i to jest coś, co ja bardzo doceniam w literaturze angielskiej, czy brytyjskiej, ale też amerykańskiej. Przynajmniej od czasów Faulknera. To znaczy to, że oni mają dar opowiadania o świecie prostych ludzi i świecie pracy. Coś, czego Polacy nigdy się nie nauczyli. To znaczy Polacy nie potrafią ze względu na etos inteligencki i konieczność pouczania, tak powiem, świata, jak ma wyglądać, jakby nie nauczyli się opowiadać o świecie, który nie jest światem intelektualistów, post-hrabiątek, tak, i nauczycieli, i tak dalej. Tak, natomiast tam rzeczywiście w tej książce, to, co jest chyba najbardziej intrygujące, to są opisy pracy. Mhm. One są najmocniejsze, najbardziej wciągające. opisy pracy, takiej ciężkiej pracy fizycznej,

0: opisy wysiłku, opisy fizycznych zmagań ze zwierzętami, z innymi ludźmi.
1: Choćby to sprzątanie i palenie martwych zwierząt, to jest tak.
0: Zmuchane zupełnie.
1: Albo przygotowanie owiec do pokotu.
0: I tu nawet nie chodzi o to, że on, ten autor, no, obkuł się, że tak powiem, z terminologii, tak, i wie, jak różne rzeczy się robi z owcą, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak potrafi o tym napisać. A jak potrafi napisać o takiej robocie, po której człowiek nie czuje rąk ani nóg. Jak potrafi napisać o pracy, o której wydawało nam się, że ona już nie istnieje. To znaczy na takim poziomie zmęczenia i zaangażowania i etosu pewnego, bo ta książka jest też historią oczywiście o etosie pasterskim.
1: Ten
0: który...
1: główny antagonista, William na przykład, mówi o tym, jak bardzo nie chciał być farmerem i jak w końcu teraz sobie nie wyobraża tego, że mógłby w życiu robić coś innego.
0: Tak, historia o etosie, który jest szlachetny, ale w świecie współczesnym nie ma żadnego sensu, w związku z tym prowadzi do rzeczy strasznych.
2: No nie wiem, czy jest szlachetne. Oni po prostu żyją tak, jak się żyje. Mówią, że jest tak, jak jest. Tradycja może nie ma większego sensu, ale jest tradycją. I główny bohater Steve, rzeczywiście niby prosty pasterz, ale zwróćcie uwagę, on świetnie operuje nazwami geograficznymi, potrafi nazwać każdy płaskowyż, wzgórze, strumień, świetnie się orientuje w roślinności, w ptactwie na tych terenach. I on twierdzi, że zostanie sobie tam, gdzie sobie mieszka, ponieważ no, stara prawda, to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo podróżować, żeby zobaczyć świat. Ten świat jest wokół, w tym wypadku jest w tej Kumbrii, czy też Kambrii, która istnieje. I niektóre z tych nazw, które pojawiają, geograficznych, które w tej książce się pojawiają, również możemy odnaleźć na mapie. Scott Preston jest... On jest i stamtąd, i jest obkuty. Debiut powieściowy rzeczywiście niewiarygodny, bo w żadnym wypadku to nie jest nagły, raptowny, spontaniczny, twórczy poryw. To jest rzecz bardzo głęboko przemyślana, ściśle od początku do końca zaplanowana. No, tam może raz jeden się zdarza, że autor na parę stron zapomniał o tym, że jego bohater ma bardzo boleśnie złamaną rękę.
0: Tak.
2: I wszystko działa tak, jakby jego ręka była zdrowa. Później sobie autor na szczęście przypomniał i wszystko wraca do normy. Znów go,
1: właśnie, a słuchajcie, jak duże jest świeżo urodzone jagnię? Bo on tam sobie pod kurtkę przekłada i przechodzi
0: nie
1: koło policji.
0: Duże.
1: No ale tak, żeby to wyglądało jak przepuklina brzuszna, to tak na marginesie. To są takie momenty, które
0: ja
1: nas zastanawiają.
0: Ja myślę, że on to
2: sprawdził. Sprytnie ukrył Rustiego. Rzeczywiście na to nie zwróciłem uwagi. Ale jest to też ciekawa rzecz ze Scottem Prestonem. Wspominam o tym, że to jest gruntownie przemyślane, bo ta powieść, bo autor, zanim zadebiutował jako powieściopisarz, napisał doktorat. I pierwowzór tej powieści jest częścią doktoratu. To jest część praktyczna, obudowana częścią teoretyczną, w której Preston opowiada o tym, jak należy pisać taką opowieść lokalną, z wykorzystaniem lokalnych sag, lokalnych dialektów i tak dalej, i tak dalej. Czy zwróciliście uwagę na tytuły rozdziałów?
1: Tak.
0: Tak. Jak najbardziej.
2: To jest miejscowy język pochodzący z języków celtyckich i to jest sposób liczenia owiec tradycyjny na tych terenach, więc jeszcze tutaj mamy taki smaczek tej, no, w tej nieprawdopodobnej pracy nad tą powieścią. Rzeczywiście zaczyna się to mocno i to jest chyba ważne, że następuje ta rzeź owiec, które zresztą próbują stawiać opór, później są palone na stosie, to się wszystko wiąże z pryszczycą. Jest to rok 2001, wielki cios dla lokalnych pasterzy. No i ten Rusty na poły mityczny, który pomoże odtworzyć stado.
0: Ja bym jeszcze dodał do tej nieprzeciętnie dobrej książki.
2: Aha, a stylistyka westernu również jest
1: właśnie
2: zaplanowana.
1: Właśnie to, co się chciałeś pokłócić.
2: To też jest w doktoracie.
0: A, okej, okay, dobrze.
2: Jest programowy.
0: Ja zauważyłem oczywiście, że ta powieść ma klasyczną strukturę i pilną.

0: pilnuje wszystkich kluczowych momentów dramaturgicznych i kiedy coś ma się wydarzyć, to się wydarza i tak dalej, to jako, że jestem zawodowym czytelnikiem literatury gatunkowej, to ja takie rzeczy po prostu wyłapuję strukturalnie.
1: To dla ciebie napisał.
0: Natomiast
2: dziwię się, że nie ma dedykacji na
0: początku.
2: Wydaje
0: mi się, że ona traktuje literaturę gatunkową tylko jako wehikuł, tak? Jako nośnik, tak? Chodziło jednak o jakąś opowieść, która jest w jakiejś mierze osobista dla tego autora. To znaczy, on by nie zaangażował tyle emocji w tę historię, gdyby ona osobista nie była.
2: No to jest w końcu historia człowieka, który próbuje przetrwać rozpad świata, w którym żył. No. Więc to musi być osobiste.
0: W jakimś sensie, tak. Bardzo polecałbym zwrócenie uwagi na sposoby, w jaki Preston portretuje ludzi w tej książce. Bo te portrety są bardzo skomplikowane i niejednoznaczne. To znaczy, są bardzo, powiedziałbym, przemyślane. Ekscentryczne. Po prostu to nie chodzi nawet o to, że to jest zbieranina rozmaitych dziwaków i ekscentryków, bo jest.
1: Bok i George, jedzenie nie stanowiło podstawy ich diety.
0: Tak, jakby do tego...
2: Takie dwa zbiry parobkowie na tej farmie.
0: Tak, do tego dochodzi taki specyficzny dla literatury brytyjskiej bolesny sarkazm w tej książce. I natomiast wydaje mi się w ogóle, że najciekawszą postacią w tej powieści jest William, sąsiad,
1: który... Zdecydowanie, tak.
0: Tak, który jest postacią z dramatu szekspirowskiego, ja bym powiedział, po prostu. To znaczy on... albo w ogóle z jakiegoś dramatu antycznego, tak? To znaczy to jest człowiek, który staje przed perspektywą, w której każdy wybór, jakiego dokona, będzie zły. Tak? I on musi dokonać jakiegoś wyboru, żeby zachować integralność swojego bytu po prostu. Możemy powiedzieć, że dokonuje złego wyboru, bo to się zaczyna dość wcześnie w tej książce. I od tego w zasadzie zaczyna się cała historia.
1: Tak, to jest opór Williama, który nie zgadza się na wybicie stada. W końcu to stado straci...
0: Trochę na tej zasadzie, jak Antygona nie zgadzała się, że tak powiem, na niepogrzebanie ze swojego brata.
1: Traci rodzinę.
2: Za dużo zdradzasz, to jest czas, nie. aby...
1: Jako człowiek występuje z brzegów. Zadaje się ze złym, szemranym bardzo towarzystwem.
2: To jest czas, żeby już tę opowieść o pożyczonych wzgórzach zakończyć. I zachęcić państwa do lektury.
0: Ostatnie zdanie jest takie, że jest to jednak powieść przygodowa.
1: Bo jest tam też podróż na południe. I obce terytorium.
0: Tak. I czyta się tę książkę jednak z rozgrzanymi uszami, tak bym powiedział. To znaczy, bardzo się chcemy dowiedzieć, jak się skończy.
2: Ja sobie przypomniałam to zdanie. Na południu jest południe. Tak na marginesie, jak Marcin to powiedziałeś. Scott
1: są,
2: Preston.
1: Tak, takie sentencje właśnie godne tej mądrości, że dziady Mickiewicza mógł napisać tylko Mickiewicz. Na południu jest południe, gdybym go zabił, byłby martwy i tym podobne, i tym podobne.
2: Ale czytamy to z taką przyjemnością, tak, że właśnie te uszy nam się czerwienią i nie możemy przestać. Scott Preston, pożyczone wzgórza w przekładzie Zofii Szachnowskiej-Olesiejuk i już bardzo mało czasu na taką nowelę Wypuścić diabły Kelbiego Losaka w przekładzie Tomasza S. Gałązki. I tutaj...
0: Do Teksasu się przenosi.
2: Tak, przenosimy się do Teksasu, gdzie na stacji benzynowej w takiej ubogiej części miasta pracuje, narrator pracuje na nocną zmianę w sklepie. Za kuloodporną szybą. Ma żonę Kirę i małą córeczkę Emery. Rodzina ma, jak to amerykańskie biedne rodziny, ma dużo problemów finansowych. Kira, nie wiadomo właściwie kim jest, bo wiemy, że maluje jakiś obraz, w tej pracy dąży do pewnej doskonałości, nie mogąc jej uzyskać, się irytuje, chodzi na jakieś rozmowy o pracę. Ten z kolei nasz narrator

0: ma jakieś takie dziwne przygody z handlarzami narkotyków. Ale
1: to są jego koledzy.
0: To są jego koledzy, tak. No właśnie o tym chcę powiedzieć.
2: Koledzy mają bardzo dobre tabletki na wszystko.
0: Tak, bo o tym właśnie chcę powiedzieć, no bo jakbyśmy tak mieli socjologicznie tutaj to opowiadać, no to w ogóle drama. Tak, patologia. Ale słuchamy tego bohatera, oczywiście on też może być jakoś niewiarygodny, bo to jest jego opowieść, ale słuchamy tego bohatera i po pierwsze go lubimy, kibicujemy mu, ja przynajmniej tak mam, kibicujemy mu, żeby mu się wszystko poudawało, no bo czego pragnie ten chłopak, młody chłopak, pewnie jakiś 20-paro, może 30-letni, żeby właśnie mieć żonę, żeby to dziecko wychowywać, a wszystko się po prostu sprzysięga. I to nie jest o tym, że on podejmuje jakieś takie etyczne, znaczy czy w jakiejś takiej sytuacji, kiedy jakieś ma etyczne problemy rozwiązać, podjąć jakąś decyzję, czy robi coś złego, sprzedając tabletki pod stołem w tej pod ladą w tej stacji benzynowej.
1: W tym świecie nie ma żadnych dobrych
0: rozwiązań. Więc właśnie o to chodzi. I to jest zupełnie niesamowite, bo my przenosimy się do świata, w którym takie kategorie nie istnieją. I już nie będę oczywiście opowiadać finału, natomiast chcę jeszcze tylko powiedzieć o tym, jak ten język jest wspaniale przetłumaczony przez Tomasza Gałązkę. Nie wszystkie fragmenty nadają się do cytowania tutaj o godzinie 12:20 na antenie programu drugiego.
1: Ale nie ma tam tak dużo.
0: Nie, żeby było.
1: Parszywych słów.
0: Ale tak. I to wszystko jest niezwykle też zabawne też. Ten język po prostu skrzy się humorem. Na przykład takie zdanie, ono nie jest jakoś spektakularne i właśnie dlatego mi się to podoba, bo te zdania nie są spektakularne, a wywołują w nas niesamowite emocje. Postanawiam powiedzieć Kirze prawdę i tyle. Niczego nie ukrywać, nie ściemniać, więc mówię jak jest. Wszystko w porządku. Po jakiejś sytuacji, która, no nie wiem, tam była dość trudna. Więc bardzo
2: ja
0: mi się
2: wiem,
0: podoba ta książka.
2: Ja nie wiem, co się kryje pod tym S w Tomasz S. Gałązka. Nigdy tego nie sprawdziłem, ale dla mnie jest to znak jakości. Super, super przekład. Każde zdanie przemyślane, dopracowane i powiem szczerze, zastanowimy się może za chwilę, co to jest powieść, tak?
1: No tak, chyba mikropowieść, powiedzmy.
0: Tak. Ile to ma stron? Bo ja w
2: 70,
0: czytniku... No jakoś tak. Mhm.
2: Coś koło tego. Można to dzięki znakomitemu przekładowi bardzo szybko, z wielką przyjemnością i radością nawet przeczytać, choć tematyka jest specyficzna. Warto spojrzeć na okładkę oryginalnego wydania. Kto nie widział, serdecznie polecam, bo autor, z tego co wiem i dowiaduje się tego z jego biogramu, pracuje w branży budowlanej. Jest współprowadzącym podcastu Agitator, a okładki, myślę, tego już nie wiem z biogramu, chyba robię mu szwagier jakiś w programie Paint na komputerze z Windowsem 95. Tam widzimy jakiegoś takiego jegomościa z dziurą w głowie, który ma taką minę, jakby właśnie
0: bo
2: odkrył.
0: Raymond Brad tak. Używa wiertarki, by takie małe dziurki, mikrodziurki w mózgu.
1: Tak, diabłów z mózgu.
0: Tak, tak, tak.
2: Do tego różowa postać, taka kobieca w różowej kominiarce, dym, tabletki, jakaś płonąca rafineria w tle.
1: Czyli wszystko jest na okładce.
2: Tak, i to jest, i to jest taka postpunkowa literatura wydawana tak po trosze własnym sumptem.
0: Niby tak, ale rzeczywistość Ameryki jest współczesna, bardzo aktualna.
2: No kolejna z tutaj omawianych przez nas książek, która bije w ten amerykański mit.
1: Słuchajcie, no wiadomo, że punk zawsze miał rację. Nic się nie zmieniło.
0: Punk's not dead.
1: Dla mnie, słuchajcie, strasznie mi ta książka przypomina wczesne książki Denisa Johnsona, czyli przede wszystkim Anioły, może trochę Syna Jezusa, ale przede wszystkim Anioły. Czyli rzeczy napisane 50 lat temu. W jakimś sensie nic się nie zmieniło. Nadal można tak opowiadać o Ameryce i używać bardzo podobnej poetyki, bo ona jest nośna, po prostu. I moje odczucie jest takie, że to jest oczywiście historia o rodzinie, historia o patchworkowej rodzinie, o takiej rodzinie, którą sobie człowiek sam tworzy,

0: w świecie totalnej alienacji, w której wszystkie więzi się rozpadły. Już na nikim z tych rzeczywistych, nazwijmy to, genetycznych rodzin polegać nie można. W związku z tym członkami rodziny naszego bohatera są właśnie koledzy, którzy wyszli z pierdla i handlują tabletkami i nie wiadomo, z czego żyją tak naprawdę. I to są jedyni ludzie, na których on w ogóle może polegać. Mhm. Jedyni ludzie, którzy mu pomogą i którym on może pomóc w czymś. Jest to banda outsiderów, świrów, ćpunów. Ale my, czytając tę książkę, wiemy, że oni nie mieli żadnego wyjścia. Jakby to jest
1: jedyne, tam nie ma wyjścia.
2: Tam po prostu nie ma wyjścia. Tam nawet nie ma namysłu nad tym, w jaki sposób należy żyć. No znaczy, bo nie ma innej drogi.
1: Bohater nawet w snach nie ma rozwiązania, bo on śni o betonowym świecie, z którego nie ma wyjścia.
0: Tak, nie ma już żadnych rozwiązań. Tak? Czyli trzeba budować, montować z tego, co jest. W jakimś sensie jest to proza postapokaliptyczna. W takim sensie, że ta apokalipsa już się wydarzyła, tak? I żyjemy na wielkim śmietniku.
2: Mogę jeden fragment? Tak. Jeszcze taki, co można. Idziemy na spacer po dzielnicy. Basy, od których fury przysiadają na resorach, przechodzą w Tejano, potem jest popowe country i znów basy. Nad rowem melioracyjnym gromadka dzieciaków łowi raki. Grille przed domkami spod maski wybebeszonego pick-upa wystają nogi w spodniach we wzór maskujący. Starsza pani splata sobie warkocze na werandzie przed domem. Za nami ciągnie się chłopczyk na rowerku. W ustach srebrzą mu się druty. Kira szturcha Emery. No powiedz cześć. Emery przytula się do mojej nogi. Może chciałaby, żebym zrobił jakąś sztuczkę? Pyta chłopiec. Śmiało ja na to. Ale ja żadnej nie umiem. Odpowiada.
1: Świetny tak. Wybór. Mhm.
0: Mam takie przekonanie, że w ogóle główną bohaterką tej książki jest półtora roczna dziewczynka, która ma przed sobą całe życie. Całe życie spędzi w tym świecie.
2: Ale rzeczywiście jest też taka determinacja w tych rodzicach, że wszystko dla niej tak naprawdę, że ona jest jakby takim centrum świata i to nie jest takie jakoś wymuszone i nie jest to też prosta taka interpretacja, że w młodym pokoleniu jest jakaś nadzieja. Nie, wręcz przeciwnie.
0: Ale też nie chodzi o to, że to jest portret jakiejś straszliwej patologii społecznej, w której biedne dzieci muszą dojrzewać, tak? Nie, to jest historia o rodzicielstwie, w którym rodzice są gotowi na wielkie poświęcenia, żeby co osiągnąć właśnie. Niczego nie osiągnąć, bo niczego się nie da osiągnąć po prostu. Znaczy, tam jest przefajna scena zupełnie, kiedy nasz główny bohater udaje się do banku wziąć pożyczkę.
2: Tak.
0: I urzędnik słucha tego, co on ma do powiedzenia i w końcu się go pyta, a na co pan właściwie zamierza wydać te pieniądze? I tu nie ma żadnej odpowiedzi. No, na co? No, on nie umie odpowiedzieć. No,
2: nie, no tam był plan, żeby kupić te tabletki.
0: Plan jest tylko taki, żeby kupić narkotyki, którymi można handlować. Tak, narkotyki, które powodują, że świat staje się piękny.
2: Ale jaki jest finał tej sceny? Możemy to powiedzieć. No więc on próbuje wziąć ten kredyt gotówkowy, ale wszystko spełzło na niczym, bo jacyś młodzi chłopcy przyszli przebrani ubrani w kominiarki i napadli na ten bank. No więc nawet kredytu nie może wziąć, bo są sprytniejsi, którzy przychodzą po gotówkę.
0: Ja bym tego nie traktował jako prozy realistycznej, tylko jednak jako bardzo czarną satyrę. Tak. Napisano w przemyślany sposób, właśnie jako satyrę. Właśnie taką mroczną, postpunkową, postapokaliptyczną satyrę na Teksas, na Amerykę współczesną.
1: No i gotowe to jest do brawurowej ekranizacji. Tak. Zresztą pożyczone wzgórza też aż się proszą o film. Te portrety psychologiczne, o których wspomniałeś, im towarzyszą też portrety niemal fotograficzne. Zaglądamy nawet w twarze tych pasterzy.
2: Kelby Losak, Wypuścić diabły w brawurowym, to trzeba powiedzieć, przykładzie Tomasza Super. S. Gałuszka.

0: Wąski to była nasza druga lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Mówiliśmy także właśnie o pożyczonych Wzgórzach epickiej powieści Scotta Prestona, debiucie tego pisarza. Książka Świetne. Została przełożona też bardzo dobrze przez Zofię Szachnowską, Olesiejuk. A my żegnamy się z państwem. Piotr Kofta.
1: Do widzenia.
0: Marcin Gaczkowski.
2: Do usłyszenia.
0: Małgorzata Szymankiewicz. Do usłyszenia.

0: Dwójka.
1: Jesteś na miejscu.
2: Roberto Alagna.
0: Aleksandra Kurzak.
3: Minęła 12:30.

0: Katarzyna Nowak, Zielona Dwójka, dzień dobry Państwu, poranna Warszawa, jak Państwo słyszą gdzieś tam w tle szum samochodów. Spaceruję sobie z profesorem Mateuszem Grygorukiem, hydrologiem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, szefem Centrum Badań Klimatu na tej uczelni. Jednym z tych naukowców, którzy nas ostrzegali, udzielali nam rad niedawno w Sejmie w ramach debaty o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Jesteśmy właśnie tak okrakiem między dwoma wydarzeniami. Jedno realne, ta debata, ale też symboliczne, myślę. To była pierwsza tego typu debata w naszym Sejmie. Próba dotarcia do polityków, do rządzących z przekazem naukowym. A drugim wydarzeniem będzie przypadający w ostatnią niedzielę września Światowy Dzień Rzek. O rzekach będziemy rozmawiać, tych rzekach, które jeszcze mamy i tych rzekach, które tracimy. Ale zacznijmy od debaty. Panie profesorze, jak pan tę debatę ocenia? Dla mnie jako jej słuchaczki zaskoczeniem dużym, pozytywnym było to, że przyroda, debata była podzielona na takie segmenty tematyczne, że segmentem pierwszym, takim otwierającym rozmowę o bezpieczeństwie, przypominam, naszym, była debata o przyrodzie. Wiedzieliście od razu, że tak ma być? Czy to wyszło w czasie jakichś burz mózgów?
1: Chciałbym wierzyć, że to było tak, że jest to jakiś większy element dużej układanki, ale dopuszczam również myśl, że kolejność poszczególnych elementów wynikała z dostępności ważniejszych osób, które podczas tej debaty były. Więc ja tutaj pewnie stanę po środku, bo nie wiem, co było przyczyną takiego ułożenia, natomiast na pewno w mojej głowie ta przyroda jest ważna. Nie dlatego, że my ją lubimy, kochamy czy mamy, tylko przyroda jest w sumie taką matrycą, na której dzieją się te wszystkie wydarzenia. I to nie jest tak, że gospodarka jest tą matrycą, albo bezpieczeństwo, albo inne elementy naszego życia, bo to wszystko jest na końcu osadzone w kontekście krajobrazu i przestrzeni. I ta przyroda jest zbiorem procesów, które to wszystko determinują. Także dobrze wyszło. Nie wiem, czy to był wynik jakiegoś głębszego planowania, natomiast na pewno dobrze się stało, że tak właśnie wyszło.
0: Z Państwa, tych naukowców, którzy brali udział w tej debacie, padało bardzo często sformułowanie: przyroda, natura jest naszą infrastrukturą krytyczną. Bardzo ważną też z tego powodu, że ją mamy po prostu i że ona pełni rozmaite funkcje, z których często my nie zdajemy sobie sprawy, a które to funkcje właśnie gwarantują nam do takiego czasu, do jakiego nie zaczniemy jakoś strasznie gmerać w tej przyrodzie, właśnie gwarantują nam bezpieczeństwo, regulują świat. Czy mógłby Pan jeszcze rozwinąć ten temat przyrody, natury jako infrastruktury krytycznej? Mhm.
1: Zacząłbym od pewnych kwestii nomenklaturalnych, bo my bardzo często mówimy o naturze,

o procesach nadnaturalnych i tu chyba trzeba sięgnąć do jakiejś filozofii, bo w sumie wszystko, co się dzieje, jest w pewnym sensie naturalne, bo samochód jedzie dlatego, że prawa fizyki przekładają energię spalania na energię kinetyczną. I to jest proces naturalny. Natomiast tutaj dobrze, że pani zaczęła od tego sformułowania przyrodnicze, bo to jest jednak coś mi osobiście bliższe. W tym zakresie, że mamy często takie kontekstualne wypowiedzi dotyczące natury, że coś, co jest zielone, to jest naturalne. My tutaj jesteśmy w parku, gdzie wszystko jest sztuczne. W wielu miejscach Polski, podejrzewam, że praktycznie w 100% miejsc, da się znaleźć ślady działalności człowieka. I o takiej nieskażonej naturze nie ma mowy prawie nigdzie. Jeżeli nawet nie bezpośrednio, czyli nie to, że idziemy i patrzymy, leży gdzieś puszka, albo ktoś coś zmienił, bo zabetonował, albo zrobił taką ścieżkę, to dane miejsce pozostaje pod wpływem procesów, które człowiek zmienił w większej skali, na przykład zlewni. Tak? I to jest zawsze nasz odwieczny problem, gdy próbujemy zarządzać przestrzenią czy gospodarką wodną, to pojawia się takie pytanie, a dlaczego, skoro my tutaj mówimy na przykład o Dolinie Służewieckiej, to czemu wy mówicie o Okęciu? Bo to jest gdzieś tam dalej. A tutaj cała Dolina Służewiecka, Potok Służewiecki, w którym właśnie się znajdujemy, to wynik całej sieci procesów hydrologicznych i przyrodniczych, które dzieją się w górnej części zlewni. Także tutaj dobrze, że zaczynamy od tego takiego rozróżnienia przyrody od natury. W kontekście Polski ja bym mówił raczej o przyrodzie, chociaż naturze nie odmawiam również racji bytu. No i teraz ta infrastruktura. Jesteśmy cały czas przyzwyczajani na różnych forach, dyskusjach, że infrastruktura równa się inwestycja, czyli że my inwestujemy nasze środki w coś, co przynosi nam jakiś zysk. I w bardzo wielu momentach, szczególnie w takiej klasycznie rozumianej gospodarce wodnej, takiej betonowej, gdzie mamy jas, gdzie mamy regulację rzeki, gdzie mamy zastawkę, zbiornik, zaporę, to mówimy o tych budowlach jako o inwestycjach. Tymczasem w definicji ekonomicznej należy się zastanowić, czy to rzeczywiście jest inwestycja, czy ona nam daje jakąśkolwiek stopę zwrotu, czy przypadkiem nie jest to przeciwieństwo inwestycji, czyli konsumpcja. Że my budujemy coś, bo nam się wydaje, bo chcemy osiągnąć tym inny cel, na przykład uspokoić 4 osoby z gminy, że dzięki tej inwestycji, dzięki temu betonowi, który tutaj nagle wylaliśmy, będzie lepiej, bo nie będzie lepiej. Rozumiem wykonawców takiej infrastruktury, bo oni muszą reagować na pewne oczekiwania społeczne i te oczekiwania społeczne są motorem bardzo wielu zmian. Dlatego mówiąc o tej infrastrukturze, powinniśmy moim zdaniem zacząć właśnie od tej edukacji i od sfery społecznej. No i teraz jak spojrzymy na taki krajobraz, jaki my tutaj mamy, to w tym momencie stoimy między rzeką a zbiornikiem, o jakimś stawem. Po dwóch stronach są trzciny. Jest to mało przyjazne miejsce do chodzenia, jeżeli chcielibyśmy iść w poprzek. Wzdłuż możemy iść, bo mamy zrobioną ścieżkę. I gdybyśmy spojrzeli na to właśnie z perspektywy celów, dla których to zostało wykonane, to masa, czy może nie wykonane, ale tak zarządzone, czy w pewnym sensie zabezpieczone, żeby to tak ładnie wyglądało, to mówimy o ściśle określonych funkcjach. I gdy spojrzymy w ten sposób na przyrodę, to widzimy, że tych funkcji przyroda może nam dostarczać bardzo wielu. My często tego nie widzimy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że funkcje ze środowiska czerpiemy siłą, czyli przekształcamy to środowisko tak, żeby nam było wygodniej. Natomiast w wielu przypadkach środowiska czy oddziaływania środowiska na naszą korzyść nie da się zastąpić niczym innym. I tutaj wydaje mi się, że właśnie takie spojrzenie na początku, przypomnienie sobie definicji inwestycji i konsumpcji. To jest bardzo ważne. Co nam daje rzeczywistą stopę zwrotu i jak my tą stopę zwrotu oceniamy. A druga sprawa to właśnie spojrzenie na to, czy przypadkowo nie pozostawienie fragmentu przyrody nieurządzonej albo wykorzystanie procesów hydrologicznych takich jak filtracja wody czy pobór azotu i fosforu przez rośliny, czy to nie jest inwestycja w formie przynoszącej nam bezpośredni zysk, którego się nie da niczym zastąpić. I tak możemy patrzeć na infrastrukturę krytyczną pod kątem zabezpieczenia kraju. Tak możemy patrzeć na rolnictwo, które nie ma innej drogi niż odtwarzanie takich właśnie, jak tu mamy, bagiennych stref buforowych, bo nie da się z wody odpływającej z obszarów rolniczych w inny sposób

0: Przesunęcia azotu czy fosforu. Jakby nie ma innej drogi. Tutaj nie mamy co dyskutować o jakiejkolwiek ideologii, to po prostu nie ma innej drogi. Jak chcemy zwiększać zasoby próchnicy w glebie, czy odtwarzać gleby organiczne, chociażby po to, żeby zapobiegać ich degradacji, musimy podnosić tam poziom wody. Czyli ja bym przede wszystkim spoglądał na pewne elementy wycięte z tej przyrody, nie ideologicznie, jako na coś, co daje nam mierzalne korzyści. I my po prostu musimy sobie te korzyści uświadomić.
1: Podczas swojego wystąpienia na debacie pan mówił o, no skoro już mówimy o tych procesach i korzyściach, wspomniał o Narwi i o zbiorniku Siemianówka, który tej Narwi zabiera mnóstwo wody i który przecież no, był budowany właśnie w dobrej wierze, no a jednocześnie taki zbiornik powoduje, że ta rzeka poniżej jego zaczyna coraz bardziej być rzeką, która ma deficyty wodne i de facto my tracimy na takim zbiorniku.
0: Oj, to jest znowuż długa historia, natomiast zacząłbym tu chyba od jakiegoś porównania czy od anegdoty, żebyśmy się nie fiksowali bezpośrednio na Siemianówce i na tym, co się nad tą Narwią dzieje.
1: To możemy był tylko sobie przykład.
0: Tak, ale możemy sobie wyobrazić. Oj, tu mi takie przychodzą do głowy porównania z placem zabaw i parkingiem, że w wielu miastach, gdy jeszcze ja byłem młody, pamiętam, w Białymstoku, co i rusz był gdzieś plac zabaw. I ten plac zabaw funkcjonował, dzieci tam przychodziły, bawiły się. To było jedno z ważniejszych miejsc, gdzie toczyło się życie towarzyskie dzieci i młodzieży. I w pewnym momencie te place zabaw zaczęto przekształcać w parkingi. Bo zaczęło być mniej dzieci. Dzieci przestały być może z tej infrastruktury korzystać.
1: Przesiadły się do samochodów, dorosły.
0: Mogły się przesiąść do samochodów, mogły się przesiąść na tablety, na komputery. Ja sam pamiętam, grałem w różne gry na komputerze, też było fajne. I te place zabaw po prostu, no w pewnym sensie w takiej liczbie, jakie były, przestały być potrzebne. I zostały przekształcone w parkingi, bo społeczeństwo widziało, że mają zamiast pół samochodu na rodzinę, teraz mamy 2,5 i trzeba było te samochody gdzieś parkować. Czyli zmieniły się oczekiwania pod kątem funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni. Tak? Kropka. Taka historia. I teraz pomyślmy o Siemianówce. Pomyślmy o zbiorniku, który był zaplanowany do celów rolniczych. On miał być mniejszy i na to są różne dowody. Wyślę pani redaktor taki link do audycji w Radiu Białystok, którą wielokrotnie sam przesłuchiwałem i przesyłałem moim znajomym, z którym dyskutowaliśmy Siemianówkę w ogóle, że ten zbiornik jest nie taki, jaki miał być, że jego pierwotne funkcje były zupełnie inne i nagle po tych 30 latach, bo to też jest taki wątek naukowy, że my dopiero po około 25-30 latach jesteśmy w stanie powiedzieć, jak coś rzeczywiście oddziałuje na reżim przepływu rzeki, bo potrzebujemy danych, potrzebujemy zmienności przyrodniczej. Po tych 30 latach widzimy, że wiele funkcji zbiornika nie jest wypełnianych, a to droga inwestycja. Zbiornik retencyjny to bardzo drogi gips. I przyszedł teraz moment, kiedy my się nad tym zaczynamy zastanawiać, bo obserwujemy wysychającą Narew poniżej Siemianówki. Obserwujemy kurczące się populacje ptaków. Obserwujemy też rolników, którzy radzą sobie z problemami braku wody przez nawodnienia, przez pozyskiwanie wód podziemnych. Rozumiemy kwestię aktualnego wykorzystania tego zbiornika, no bo mamy tam masę ludzi, którzy mają związane z tym emocje, że to jest taki plac zabaw, że oni się przyjeżdżają, łowią ryby, super. Ja sam jestem wędkarzem i uważam, że to bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu. Natomiast gdy spojrzymy na inne wątki, to ten zbiornik po prostu zaczyna szkodzić. I jestem bardzo zaskoczony tym, że cały czas w dyskusji nad infrastrukturą, jakąkolwiek, czy to most, czy to droga, czy cokolwiek, czy zapora, my rozmawiamy o tym, że to jest jakby element trwały. To nie jest trwały element. Trwałym elementem jest Koloseum, być może krzywa wieża w Pizie, być może wieża Eiffla. Natomiast każdy budynek, jak przestaje pełnić swoją funkcję, ulega dekapitalizacji, trzeba to przewidzieć na etapie jego projektowania, że po prostu przestanie być potrzebny. I teraz zaczynamy kłaść na szali różne argumenty. I argument wędkarski jest ważny, bo wędkarze lubią tam przyjeżdżać.

0: rzecz. Argument tego, że ktoś ma domek nad zbiornikiem, jest ważny, bo chce tam wypoczywać, płaci podatki, to jest bardzo istotny element. Ale z drugiej strony mamy Park Narodowy, poniżej, który jest narodowy, dlatego że jest nasz wspólny, tak jak Wawel, tak jak nie wiem, Pałac Kultury, tak jak cokolwiek innego. Tak, to jest nasz element dobra narodowego i ten Park Narodowy wysycha. I my jako hydrolodzy, poświęcając bardzo często swój własny czas, nawet nie w ramach projektów, robimy analizy, które mówią, hej, słuchajcie, to nie przez klimat ta naryw wysycha. Naryw wysycha przez oddziaływanie zbiornika. I to oddziaływanie zbiornika nawet nie jest zawinione przez kogokolwiek. On po prostu był zaprojektowany na trochę inną wodę, na trochę inne warunki, na te takie słynne szlagiery, które pani zapewne słyszała, że będziemy łapać wodę, kiedy jest jej dużo, a wypuszczać, kiedy jest jej mało. Tak? No to mamy dzisiaj napełnienie zbiornika na poziomie 35%. Tak? I nie można więcej wody wypuścić, bo może to zagrażać jego bezpieczeństwu. No teraz powstaje pytanie, czy ten zbiornik daje nam tyle korzyści, że warto go w tym stanie utrzymywać, czyli należy go ponownie przemyśleć. Ja tu jestem daleki od racjonalnych jakichś takich, znaczy nieracjonalnych, radykalnych, przepraszam, bo jestem bliski racjonalnym działaniom, ale daleki radykalnym, żeby po 3 czy 5 rozmowach z interesariuszami powiedzieć, dobra, niszczymy siemianówkę, bo nie. Tylko dyskusja jest teraz w takim punkcie, że my jako hydrolodzy i gospodarze wodni pokazujemy dane, bo przeliczamy to, obliczamy różne wskaźniki i wiemy, jak ta siemianówka w sensie ilościowym oddziałuje, a strona adwersarzy dostrzegająca korzyści nie jest w stanie tych korzyści skwantyfikować. I nie kładziemy tego na stole, nie mówimy, słuchajcie, no dobra, bo ja byłbym w stanie zrozumieć taką rozmowę, czy taką dynamikę dyskusji, że musieliśmy zbudować przekop Mierzei Wiślanej, bo tak, my wiemy, że koszty środowiskowe są dramatyczne, wiemy, że tracimy na tym, wiemy, że to kosztuje mnóstwo pieniędzy podatnika, że zamiast Krzysi Piotruś w szkole w Bartoszycach mieć 2 dodatkowe obiady i nową piłkę, to będą mieć wycieczkę na przekop Mierzei Wiślanej, tak? I gdybyśmy mieli taką rozmowę, to mówimy, ok, być może są jakieś czynniki, które przeważają tą szalę, ale mówimy o negatywach. A w przypadku siemianówki cały czas mam wrażenie, że strona krytykująca to nasze podejście racjonalne czy wodno-gospodarcze posługuje się argumentami emocjonalnymi, w ogóle nie osadzonymi w żadnej matrycy jakiejkolwiek wiedzy eksperymentalnej, tylko emocjami, tak? Kierują się emocjami. Jest to poniekąd zrozumiałe, ale w gospodarce wody czy w gospodarowaniu jakimkolwiek zasobem emocje są pierwszym etapem. Dalej trzeba przejść do danych, do informacji i do racjonalnych rozwiązań. I mam trochę żal do ludzi z ust i klawiszy, których hejt się wylewa na obliczenia, na racjonalne dyskusje, że oni nie są w stanie zaufać ludziom, którzy naprawdę wiedzą, co robią. My zajmujemy się gospodarką wodną od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To jest jakby element naszej codziennej pracy. I my tego nie robimy dlatego, żeby komuś zaszkodzić. Nie robimy tego po to, żeby w polityce coś zadźwięczało, tylko robimy to w celu rozwiązania problemu, jakim niewątpliwie jest stary, zaplanowany 50 lat temu, za duży względem oryginalnych planów zbiornik siemianówka, który kradnie wodę Narwi.
1: Pan profesor spotkał się ze mną w kaloszach, jedzie do pracy. To jest no, chociażby taki jeden namacalny dowód na to, że pan profesor jest w tej pracy w zasadzie non-stop. A propos emocji. Te emocje irracjonalności. Posługują się państwo statystykami, danymi, argumentami bardzo racjonalnymi, bo taka wasza rola jako naukowców, ale nie zapominacie też o tym, że w ochronie przyrody, w gospodarce wodnej, w ogóle w naszym myśleniu o przestrzeni wspólnej szalenie ważne są emocje też. I parę miesięcy temu pański zespół wystosował taki apel do nas wszystkich, żebyśmy pomogli wam zinwentaryzować rzeki wysychające w Polsce. I ogłosiliście to, ja teraz cytuję z pamięci, ale to będzie mniej więcej tak, jeżeli widziałaś wysychające rzeki, rzeczki, rzeczułki, strumienie, źródełka chyba, to daj nam znać, bo chcemy właśnie zacząć monitorować ten stan. No, można było to napisać, widzicie wyschnięte cieki wodne albo jednolite części wód, dawajcie znać. No jednak w tych sformułowaniach.

0: Widać wasze ogromne emocje i związanie z obiektem badawczym.
1: Tak, to bardzo ciekawy wątek i jeden z nowych elementów naszej pracy, sięganie po tak zwaną naukę obywatelską. I to ma bardzo wiele wad i zalet, natomiast niewątpliwie dostarcza nam wielu informacji, których my sami nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób zdobyć. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i również we współpracy z Politechniką Warszawską realizujemy projekt Narodowego Centrum Nauki z konkursu Opus. Ten projekt to rzeki okresowe w Europie Centralnej, identyfikacja zagrożeń i działań w celu ochrony bioróżnorodności dla efektywnej ochrony środowiska wodnego w warunkach zmieniającego się klimatu. Długi tytuł projektu, ale jest tam bardzo wiele wątków i rzeczywiście zwróciliśmy się do Państwa o pomoc. Akronim tego projektu to IRENE, czy my to nazywamy już IRENKA, że IRENKA nam pozwala te rzeki znajdować i oceniać. I skala tego zjawiska jest w ogóle niebywała, bo gdy czytaliśmy wcześniej publikowane prace naukowe zajmujące się właśnie wysychającymi rzekami, to nawet takie prace z początku lat 2020, pisane dla całej Europy, pokazywały Polskę jako taką białą plamę i tam nie ma wysychających rzek. Następnie były również prace naszych kolegów, koleżanek, którzy robiąc pierwszy krok szli w kierunku analizy danych IMGW i patrzyli, na którym z wodowskazów stan wody czy przepływ był taki, że możemy domniemywać, że rzeka wyschła.
0: Przepraszam, że się wetknę, ale pańskie zaproszenie na debatę, o której mówiliśmy, sejmową, obrazowało zdjęcie z Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie. Mówił pan o wodowskazie. Jest poziom wody, brzeg i dopiero wodowskaz. Tak. Wodowskaz. Tak. Ten wodowskaz wskazuje nam nic. Obecnie.
1: Nie jest zanurzony w wodzie, co nie znaczy, że na podstawie tego wodowskazu nie możemy tam sobie tego stanu wody w jakiś sposób oszacować, na przykład z pomocą niwelatora. Ale zmierzam do tego, że ta analiza danych IMGW, właśnie zdobywanych za pomocą standardowych, opisanych protokołów w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pokazała, że w Polsce było 5 czy 6 rzek, które kiedykolwiek wyschły za ostatnie lata. Tak, to już było interesujące, bo weźmy pod uwagę to, że te wodowskazy IMGW są najczęściej lokalizowane w miejscach, które są ważne z powodów wodno-gospodarczych, czyli na większych rzekach albo w większych miejscach. Więc już jak tam wysycha rzeka, to już jest problem. Ale to było cały czas 5. Ktoś może powiedzieć, co tam, Mateusz, 5 rzek, to tam może ktoś się pomylił i tak dalej. Nie? Więc zaczęliśmy przypominać sobie na naszych spotkaniach, że przecież czekaj, i ta rzeka wyschła, i ta rzeczka, ja ją widziałem. Zaczęliśmy szukać w komórkach tych zdjęć i wpadliśmy na pomysł, że może właśnie poprosić ludzi o to, żeby nam te zdjęcia tych wysychających rzek przesyłali. Równocześnie zwróciliśmy się też z prośbą o dane z monitoringu środowiska do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc tych źródeł danych mamy całkiem dużo. I to wszystko na razie doprowadziło nas do takiego zbioru danych, powiedzmy, ponad 800 rzek zaewidencjonowanych, spośród których tam ponad 700 jest udokumentowanych, że wyschło. I teraz zatrzymajmy się nad tym wysychaniem. Co to znaczy? Bo ktoś może powiedzieć...
0: Może przejdźmy nad brzeg potoku Służewieckiego. Jest tutaj bardzo dużo wody. Dzisiaj jest płynie... Woda, tak, ten przepływ jest duży. To pan zaraz będzie mówił o tym. Jak to się dzieje, że takie miejsca wysychają? Oczywiście, no jak pan już wcześniej mówił o tym Okęciu, to jest proces i on się nie zaczyna tutaj, gdzie stoimy.
1: Tutaj jest parę wątków, które się ze sobą splatają. Najważniejszym elementem jest przede wszystkim to, że rzeki z zasady wysychają w okresach suszy. Nie zawsze, bo w Polsce były rzeki, które wyschły w wyniku działań wodno-gospodarczych nie w okresie suszy, czyli wtedy, kiedy było dużo wody. Ktoś po prostu na przykład zakręcił na chwilę zaporę, żeby ją zakonserwować i ta woda przez chwilę w rzece nie płynęła. Natomiast w znakomitej większości przypadków polskie rzeki mają kontakt z wodami podziemnymi. I gdy mamy suszę, gdy mamy niżówkę, to praktycznie 100% wody, która jest w rzece, pochodzi z drenażu wód podziemnych. Czyli de facto, pomimo tego, że mamy tą wodę w rzece, możemy ją uznawać za wodę powierzchniową, to jest to woda pochodząca z pobierania przez rzekę wód podziemnych.

0: gdy patrzyliśmy na wykresy przepływu w czasie takich rzek, to one sobie tam szybują w górę, jak pada deszcz, jak jest dużo, nie wiem, na przykład roztopy, a później w okresach suszy ten hydrogram, czyli ten wykres, zbliża się do zera, ale on tego zera nie osiąga. Dlatego, że mamy dość stabilne zasilanie podziemne. Zasilanie rzek wodami podziemnymi jest w ogóle bardzo stabilnym zasilaniem, generalnie.
1: Choć są głosy, że nasze wody podziemne się zmieniają, ale w wolniejszym tempie.
0: Do tego właśnie dążę. I teraz, gdy mamy suszę, gdy te wody podziemne są również nisko, a gdy my jeszcze tym wodom podziemnym nie pomagamy, bo pobieramy je do celów na przykład nawodnień w ramach tak zwanego zwykłego korzystania z wód, czyli nie informując o tym nikogo, kopiemy studnie albo 5 studni, albo 17 studni i obniżamy ten poziom wody, to jeżeli poziom wód podziemnych jest niższy, to w okresie niżówki rzeka ma coraz mniej wody. Tak? I to nie jest proces widoczny w dolinach dużych rzek, bo te duże rzeki najprawdopodobniej nie wyschną. One są zawsze lokalnie w najniższym punkcie i tam zawsze będzie płynęła woda. Natomiast ten problem dotyczy przede wszystkim rzek w górnych partiach zlewni. Czyli tam, gdzie zawsze wody było najmniej, tam, gdzie tworzą się dopiero te nasze rzeki na odcinkach bliskich źródłom, w miejscach, gdzie te rzeki są jeszcze małe, blisko wododziałów. I te stany wód podziemnych właśnie tam najczęściej najszybciej ulegają obniżaniu. I dlatego w okresach suszy, kiedy tej wody jest niewiele, kiedy wody podziemne są odrobinę niżej niż były jeszcze 30 lat temu, to właśnie w tych miejscach te rzeki najczęściej wysychają. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest tak, że my wysychamy rzekę na chwilę. Mówię, że my, bo to najczęściej my wysychamy tą rzekę. Ale zaraz będzie dobrze, bo zaraz będzie płynęła woda. To jest trochę tak, jak z omawianym wielokrotnie eksperymentem z akwarium, że gdy my zagotujemy wodę w akwarium do 100 stopni, a potem ją obniżymy, to nie możemy oczekiwać, że wszystkie ryby czy rośliny, które tam były, nagle zmartwychwstaną. Tak? To znaczy możemy oczekiwać, natomiast jest to oczekiwanie oparte na wierze, nadziei i innych uczuciach emocjonalnych, natomiast te ryby nie zmartwychwstaną. I tak samo mamy w rzece. Jeżeli na chwilę chociaż przestanie płynąć w tej rzece woda, to nagle okazuje się, że w całej zlewni przestaje krążyć węgiel, przestaje krążyć materia organiczna. Wszystkie organizmy wodne, które tam były, umierają, jeżeli nie są w stanie na chwilę zakopać, na chwilę. Jeżeli ten przepływ zaniknął na 15 minut, to być może gdzieś zostają kałuże, gdzie te organizmy mogą się schronić i następnie przy wzroście stanu wody mogą z powrotem tą rzekę skolonizować. Natomiast w wielu przypadkach, i to już jest wynik Państwa działań, za które bardzo dziękujemy, w naszej aplikacji online irene.sggw.edu.pl widzimy, że ten stan wysychania, stan wyschnięcia rzeki jest stanem permanentnym. To jest w wielu przypadkach stan trwający miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące i to są takie okresy, które zmieniają ekosystem wodny w ekosystem okresowo podmokły. Tracimy te rzeki, tracimy możliwości migracji gatunków, a chociażby z perspektywy takiej bardzo użytkowej czy utylitarnej, jeżeli mamy mało wody w rzece, to znaczy, że wszystkich zanieczyszczenia, które do tej rzeki trafiają, są w tej rzece w większym stężeniu, bo nie ma ich czym rozcieńczyć. Tak? I to jest badanie w pewnym sensie pionierskie w Polsce, bo nikt się wcześniej nad tym w tej skali nie zastanawiał. Natomiast widzimy, że wyniki prostej analizy, wyślij zdjęcie, odpowiedź na cztery pytania, dają nam tak dużo danych, że my w sumie nawet nie wiemy, jak te dane do końca przeanalizować i jak mocne wyniki z tych danych będziemy uzyskiwać, bo to jest rzecz, naszym zdaniem, jak pisaliśmy założenia tego projektu, jest to rzecz niewyobrażalna.
1: Irena jest, tu Państwa uspokoję, bardzo prosta. Po prostu wchodzimy na tę stronę i rzeczywiście te pytania, które nas tam czekają, są na tyle jasno sformułowane, że każdy z nas nie będzie miał problemu z wypełnieniem tego zgłoszenia. Bardzo dziękuję. Profesor Mateusz Grygoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, hydrolog, szef Centrum Badań Klimatu tejże uczelni. Do usłyszenia. Katarzyna Nowak, Zielona Dwójka.
2: Pełną, dłuższą wersję audycji znajdą Państwo na platformach podcastowych, w tym oczywiście naszej radiowej.

0: podcasty polskieradio.pl Zielona Dwójka.
1: Autopromocja.
2: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
3: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
4: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
5: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
6: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
7: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
8: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
1: Autopromocja.
9: Program drugi Polskiego Radia jest 13.

0: duża czarna.
1: Duża czarna, dziś wydanie 834. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami dziś w dwójkowym studiu Jerzy Cichostępski.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jeśli Jerzy Cichostępski, to będzie dużo jazzu. Będziemy rozmawiać o ciekawych, pięknych, wyrafinowanych tłoczeniach winylowych. Będzie kącik Jurku także techniczny dla wszystkich tych, dla których ważna jest jakość i przede wszystkim źródło, z którego słuchamy muzyki, nośniki, wydania. To wszystko dziś pod wspólnym mianownikiem Johna Coltrane'a. Jak Państwo doskonale wiedzą, wrzesień to miesiąc coltrane'owski. Za kilka dni, 23 września, obchodzić będziemy stulecie urodzin jednego z największych muzyków współczesnego jazzu. Saksofonista, gigant tenoru, gigant sopranu, kompozytor, lider. Taki symbol odwagi w jazzie, symbol wizjonerstwa, wciąż ważny, wciąż poruszający nasze serca, wciąż ważny dla kolejnych pokoleń, wszystkich wrażliwych na muzykę, na improwizację, oczywiście w tym muzyków, nie tylko jazzowych. Coltrane'em, jak Państwo wiedzą, zajmujemy się w tym roku w różnych dwójkowych pasmach. My dziś w czarnej chcielibyśmy dotknąć twórczości Johna Coltrane'a, jego fonograficznej spuścizny, przez pryzmat tego najważniejszego kwartetu Coltrane'a, który zawiązał się, kiedy do zespołu doszedł Jimmy Garrison, ostatni członek tego kwartetu, który nazywamy tym klasycznym, tym złotym. Grali razem nieprzerwanie przez 6 lat. McCoy Tyner, pianista Coltrane'a, ocenia, że w tym okresie odbyli może 4 albo 5 prób. Cała reszta wydarzała się na scenie podczas coraz dłuższych rezydencji w poszczególnych klubach, które wszystkich zaskakiwały. To był taki kluczowy czynnik integracji zespołu już od samego początku, kiedy zaczęli grać. No i w studiach nagraniowych oczywiście.
2: Jeszcze, jeśli mogę dodać do tej krótkiej charakterystyki, którą zrobiłeś na temat Coltrane'a, on też był muzykiem, który nieustannie dążył do perfekcjonizmu, prawda? I to zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym, wykonawczym. To słynne są jego historie z wielogodzinnych, codziennych ćwiczeń, treningów, zgłębiania nut i zasad harmonii i wszelkich innych zasad.

lat, oraz ciągłej pracy nad instrumentami, prawda? On dopasowywał swoje ustniki, jak zmienił w pewnym momencie instrument, w zasadzie nie zmienił, ale dodał sopran do swojego zestawu instrumentów, to wtedy odkrył nowe możliwości tego sopranu. Potem postanowił te możliwości odtworzyć na tenorze, co spowodowało, że znowu rozwijał ten instrument właśnie

0: że to oczywiście postać jest gigantyczna, to jeszcze ja bym dodał ten element właśnie ciągłej pracy. To się nie wzięło tylko z tego talentu jego, ale on nieustannie pracował nad tym, żeby rozwijać swoją stronę zarówno artystyczną, jak i techniczną, co zawsze w parze idzie, prawda?
1: To jest bardzo ważne, o czym mówisz i staramy się też o tym przypominać sobie, państwu, kiedy od stycznia tego roku słuchamy Coltrane'a, począwszy od jego pierwszych nagrań, kończąc na nagraniach późnych. Jak wiemy, no, bardzo długą drogę przeszedł w krótkim czasie. Tak, to był muzyk, który nawet kiedy już był wielkim, największym, ćwiczył do 3-4 nad ranem po koncertach w pokojach hotelowych. Proszę państwa, gorąco zachęcamy. Państwa głos jest dla nas najważniejszy. Wspólnie słuchamy, wspólnie komentujemy wszystko to, co tutaj się pojawia. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Facebook Dużej Czarnej działa. Dziś postaramy się na nim pokazać kilka wydań, kilka etykiet, kilka takich symbolicznych obrazków z ery, o której będziemy mówić. Wybraliśmy kwartet, tak jak powiedziałem na początku. Ben Radcliffe napisał: nie ma wątpliwości, że najlepsze swoje rzeczy Coltrane zrobił, dokonał właśnie w kwartetach. I to niezależnie od tego, jak wiele piąty muzyk miał do zaoferowania. Wiemy, że grał z najlepszymi, Eric Dolphy, Pharrell Sanders, wielu fantastycznych muzyków, Archie Shepp, którzy dołączali do kwartetu, ale dziś będziemy zajmowali się kwartetem i to jest, Jurku, jak tak sobie myślę, kolejny przykład na tą taką koincydencję, zbieżność, spotkanie kilku osób i na bardzo krótkim odcinku ci czterej panowie, trochę tak jak twoi ukochani Beatlesi, dokonali przełomu, dokonali rewolucji i to się musiało kiedyś skończyć.
0: No tak, Beatlesi grali wiele lat, zanim w ogóle nagrali pierwszego singla.
1: To prawda.
0: Także chyba Coltrane też nie od razu był Coltrane'em. Wiadomo, w 55 roku jeszcze nikt o nim nie słyszał. A w 60 był wielką gwiazdą po wydaniu albumu My Favorite Things, więc on też dosyć szybko. Natomiast to, co powiedziałeś, że musi zebrać się odpowiednia grupa ludzi, tutaj była ewidentna rola lidera, prawda? W przypadku Beatlesów było trochę inaczej. Chociaż też początkowo, w bardzo wczesnym okresie, lider miał głos decydujący. Tutaj Coltrane do końca miał głos decydujący i to on dobierał muzyków do składu, ale potem zostawiał im ogromną wolność, prawda?
1: Podobnie jak Miles Davis swoim muzykom. Tutaj wyprzedzam trochę to, co nastąpi, bo zapraszamy państwa także w tym składzie, w tej obsadzie na przyszłotygodniowe wydanie Dużej Czarnej. W przyszłym tygodniu chcemy zająć się, podobny klucz mamy, chcemy zająć się drugim kwintetem Milesa Davisa, który też działał bardzo krótko i dokonał rzeczy największych, najwyższych. Zatem tak kształtują się nasze plany. Zaczynamy.
0: Może jeszcze powiem jedno słowo, zanim, bo dokończę twoją wypowiedź mówiącą o tym, że w jednym czasie spotkały się odpowiednie osoby, które tak ze sobą taką interakcję miały, że aż takie cuda robili. Nie byli to tylko muzycy. Były to również inne osoby, które przyczyniły się do tych wspaniałych dokonań klasycznego kwintetu Coltrane'a, mianowicie producent Creed Taylor, który pracował wówczas w wytwórni ABC Paramount i namówił szefostwo do utworzenia elitarnego oddziału Impulse Records. I to właśnie dla Impulsu ten wielki kwartet, przepraszam, ten klasyczny kwartet Coltrane'a nagrał te wszystkie wspaniałe nagrania. A drugim takim ważną osobą, ważnym czynnikiem, który był poza muzyczny, ale blisko związany, to był fakt, że najsłynniejszy inżynier nagraniowy z tego okresu i chyba może w ogóle w historii muzyki jazzowej, Rudy Van Gelder, otworzył rok wcześniej, w drugiej połowie 59 roku, nowoczesne studio w Englewood Cliffs. I jak zapytano Coltrane'a, przeczytałem to w którymś, nie przypomnę sobie z kogo cytuję teraz, ale czytając materiały do tej naszej audycji, przeczytałem, że któryś z producentów

0: to w Impulsu, albo to był Bob Thiele, albo to był jeszcze Taylor, zapytał Coltrane'a, jakie jest jego ulubione miejsce do nagrywania i właśnie wskazał to nowe studio Englewood Cliffs Van Geldera, więc nie dość, że kwartet, że Coltrane był już na takim etapie i miał ten swój wspaniały kwartet, to jeszcze miał bardzo sprzyjające okoliczności w postaci producenta, który go wspierał i w zasadzie wykupił go z Atlantiku, prawda? Nowe studio Van Geldera, inżyniera, który naprawdę wiedział, jak w tych czasach nagrać wspaniały dźwięk.
1: Tak jest. Kluczowi ludzie dla Coltrane'a. Z jednej strony miał szczęście, z drugiej strony miał tę wiedzę, to przeczucie, miał w sobie to coś, że ciągnęło go. Wiedział, że musi iść naprzód, zmieniać wytwórnie, zmieniać studia, zmieniać producentów. I tak, tak jak powiedziałeś, dziś zaczynamy tę audycję w momencie, kiedy John Coltrane jest właśnie u siebie, jeśli można tak powiedzieć. Jest w wytwórni kolejnej, w najlepszych rękach, a Rudy Van Gelder już wtedy był absolutną legendą. Miał na swoim koncie dziesiątki, jeśli nie setki płyt zrobionych przez siebie, wyprodukowanych, wyreżyserowanych dźwiękowo przez siebie, w tym no, kanoniczne albumy wytwórni Blue Note.
0: Czyli już umiał to robić.
1: Na pewno. Zaczynamy.

0: kwiecień roku 1962. Pierwsza emanacja klasycznego kwartetu Coltrane'a w pełnej krasie, jak pisze Ben Radcliffe. Bez żadnych dodatków, bez żadnych zastępstw. Nie ma Dolphy'ego, nie ma Rudy'ego Workmana, nie ma Arta Davisa, tylko John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Longplay zatytułowany po prostu Coltrane, wydany nakładem wytwórni Impulse pod numerem katalogowym AS21. No i otwiera tę wspaniałą płytę temat Harolda Arlena, Out of This World. Umiarkowane tempo na 6/8, rzecz wykonana trochę w duchu My Favorite Things. Ostinata modalne, Coltrane, który czuje się jak ryba w wodzie, grając właśnie w tym metrum, grając potoczyście w takim kroczącym tempie. My Favorite Things, pamiętamy. Rok wcześniej wielki przebój dla wytwórni Atlantic, dla której Coltrane nagrał 8 wspaniałych albumów, ale jak powiedzieliśmy na początku, szedł do przodu, podpisał kontrakt z wytwórnią Impulse. No i wytwórnia weszła na rynek z hasłem mocnym: The House That Train Built.
1: Tak, w ogóle ten kontrakt był niesłychanie lukratywny. ABC Paramount zapłaciło wytwórni Atlantic za przejęcie kontraktu Coltrane'a, ale też indywidualny kontrakt Coltrane'a był bardzo dobry. Był jedynie Miles Davis w Columbia miał w tym czasie lepsze warunki. Wymagania były niewielkie w stosunku do Coltrane'a, bo tylko 2 albumy rocznie kontrakt wymagał od niego.
0: Dla Coltrane'a to było nic.
1: To było nic. On nagrywał tych rzeczy tyle, że jeszcze wiele lat po jego śmierci taśmy niewydane były źródłem nowych wydań, także ale też i nie wytwórnia, no miał, w ogóle miał taki szczególny status Coltrane w tej wytwórni. W ogóle był gwiazdorem już wtedy, prawda, to rok 61, kiedy on podpisał ten kontrakt i przez te kilka lat nie dość, że bardzo rozwinął się artystycznie, zdobył ogromną renomę w branży, to jeszcze na dodatek stał się osobą bardzo zamożną i też osobą taką dosyć niezależną, gdyż wytwórnia nie ograniczała go tylko do tych wymaganych kontraktowych 2 płyt. Po prostu pozwalali mu bez ograniczenia wchodzić do studia Van Geldera i nagrywać wtedy, kiedy Coltrane uznał, że ma coś nowego do powiedzenia i do nagrania. Tak, czasami to, było to bardzo często.
0: To były fantastyczne warunki, w dodatku
1: rzadko spotykane, prawda? Żeby taką swobodę i wolność miał artysta w wytwórni.
0: Tak. Wspominaliśmy też o tym w niedzielę ostatnią, kiedy prezentowaliśmy wspólnie z Tomaszem Szachowskim, jak wiesz, w całości debiut Coltrane'a dla wytwórni Impulse, tak, płytę Africa Brass.
1: Trochę w innym składzie jeszcze.
0: Tak, podkreślaliśmy właśnie, że Creed Taylor zaoferował Trainowi no, całkowitą swobodę, jeśli idzie o dobór muzyków. No i Coltrane, to było niesamowite, że skrzętnie z tej propozycji skorzystał, bo przygotował materiał o niespotykanym wcześniej rozmachu. Kilkanaście osób w studiu powierzył prowadzenie, aranż całości Ericowi Dolphy'emu. To są fantastyczne historie. A dziś, jak Państwo wiedzą, koncentrujemy się na płytach kwartetowych i już, Jurku, oddaję Ci głos, bo bardzo ważne jest to, z jakich nośników, z jakiej płyty przede wszystkim graliśmy nasze dzisiejsze otwarcie.

0: ale może dwa, trzy słowa o tym, jak szybko się to wszystko potoczyło, bo trzymamy w dłoniach egzemplarze symbolicznej płyty, która nosi tytuł Coltrane, prawda? Tak. Warto pamiętać o tym, że taki sam tytuł nosi debiut Coltrane'a dla wytwórni Prestige, który ukazał się tylko 5 lat wcześniej, bo w 1957 roku. Płyta oczywiście znacznie mniej istotna i może nawet nieco zapomniana, ale przypominamy o niej, bo pamiętajmy, kiedy Coltrane debiutował, miał już na swoim koncie grę w kwintecie, tym pierwszym słynnym Milesa Davisa. Miał już swoje lata i w połowie 1957 roku, kiedy nagrywał debiut, był postrzegany przez krytyków jako drugi tenorzysta po Sonnym Rollinsie, który miał już pod swoim nazwiskiem kilka płyt, a Coltrane wciąż się szykował do swojego debiutu, prawda?
1: Zresztą pamiętamy, że Coltrane nie był pierwszym wyborem Davisa podczas kompletowania pierwszego wielkiego kwintetu, prawda? On początkowo chciał Sonnego Rollinsa, który był niedostępny wówczas z powodów zdrowotnych, nazwijmy to. I bodajże Phil Joe Jones polecił Coltrane'a wtedy i też nie było, że tak powiem, zachwytów ze strony ani krytyków, ani Davisa.
0: To prawda. I jeszcze dodajmy, że pierwszy kontrakt Coltrane'a z wytwórnią Prestige opiewał na $300 za płytę, 3 płyty w ciągu roku musiał wtedy nagrywać. Został wyrzucony w dodatku z kwintetu Milesa Davisa za nieprofesjonalną postawę i tutaj zostało to podane pomiędzy pojawianie się na koncertach na haju, picie pomiędzy kolejnymi wyjściami na estradę, narkotyki, niechlujny wygląd. Tak. W czerwcu 57 za Coltrane'a przychodzi Rollins, zastępuje Coltrane'a. W maju po powrocie do Filadelfii Train rzuca heroinę, no i wtedy zaczyna pracować. Zamyka się w domu, swój stan określa jako głęboko depresyjny. Spotyka się tylko z Theleniusem Monkiem i potem, jak sam wyznaje, próbował być czysty, ale w nocy kilka szklanek whisky wychylanych z Theleniusem Monkiem mu nie zaszkodziło. No ale serio, pracuje. Bardzo pracuje nad sobą i to wszystko następuje później na przestrzeni naprawdę kilku lat.
1: W ostatnim wywiadzie, który czytaliśmy w Don't Beat'cie z ubiegłego miesiąca, jest wywiad między innymi przywołanie tego okresu, o którym powiedziałeś, Filadelfii, przez McCoy Tynera. 12 lat młodszy Tyner od Coltrane'a wówczas, w tym okresie właśnie, kiedy wrócił Coltrane do swojej mamy Alice do Filadelfii, żeby oczyścić się, to wtedy zaczął bardzo dużo czasu spędzać z nastoletnim Tynerem i grali razem dużo. Matka Coltrane'a miała fortepian w domu. Matka z kolei Tynera była kosmetyczką, miała taki zakład fryzjerski, w którym też stało pianino. I Coltrane, początkowo grali u mamy Coltrane'a, ale potem przenosili się do tego zakładu kosmetycznego i bardzo dużo grał Tyner z Coltrane'em wówczas właśnie w tym gabinecie, nazwijmy to, kosmetycznym matki Tynera. Więc też bardzo ciekawe historie, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Jak wcześniej już i o ile wcześniej przed klasycznym kwintetem Coltrane znał się w ogóle, skąd, że tak się wyrażę potocznie, skąd wyczasnął tego Tynera, prawda?
0: Tak, te spotkania, te wybory, to jest niezwykle ciekawy czas, kiedy oni się układają w ten jeden niesamowity...
1: Czasem przypadki, prawda, decydują.
0: Bardzo często, tak, tak. Mieliśmy, Jurku, powiedzieć zbieraczom płyt o reedycji, którą otworzyliśmy na potrzeby
1: Mamy
0: tego
1: dwa egzemplarze ze sobą, prawda?
0: Tak.
1: Jeden twój historyczny, znakomity, amerykański. Graliśmy z nowego wydawnictwa z roku 22, sprzed 4 lat, wydanie Universal Music, czyli dzisiejszy właściciel katalogu Impulse i marki Impulse. Graliśmy z... To jest wierna kopia analogowego pierwszego wydania. Nie ma tutaj żadnych innych w programie

0: Tutaj nie ma żadnych innych utworów, jest po prostu wierna kopia. Obwoluta też jest skopiowana 1:1, rozkładany gatefold, czyli znak rozpoznawczy wytwórni Impuls. Tak to wymyślił Taylor i mimo, że szybko odszedł z wytwórni, wykupiony zresztą przez inną dużą wytwórnię, przez Verve, to zdążył jeszcze wymyślić cały tak zwany marketing mix dla Impuls i on potem był kontynuowany. Ta płyta, którą słuchaliśmy przed chwileczką, ten pierwszy utwór z tej pierwszej płyty nagranej w 100% przez ten klasyczny kwartet, przepraszam, już była produkowana przez Boba Thiele. Bob Thiele przejął zarządzanie kontraktem z Coltrane'em i produkcję jego nagrań i to była ta osoba. Według jednego z krytyków wypowiedział się o Bobie Thiele, komentując jego takie, powiedzmy, podejście do Coltrane'a, które dawało Coltrane'owi pełną swobodę. Ktoś powiedział o Bobie Thiele, że miał na tyle zdrowego rozsądku, żeby pozwolić Coltrane'owi robić to, co chciał robić.
1: Mhm. Chciałbym, abyśmy powiedzieli kilka słów w tej dzisiejszej audycji też o archiwum wytwórni Impuls, o tym, jak wygląda sytuacja z matkami, ze źródłami, bo to wszystko nie jest takie kolorowe, jakby nam się wydawało. Ale może, Jurku, jeśli pozwolisz, jeśli państwo pozwolą, po wysłuchaniu drugiej płyty, dobrze? Którą dobrze, przygotowaliśmy na potrzeby dzisiejszego wydania.
0: Jak najbardziej. Mamy ten kącik inżynierski. Jeszcze myślę, że...
1: Kącik inżynierski niezwykle istotny.
0: Jesteśmy winni słuchaczom opowiedzenie chociaż skrótowo o tym nowym otoczeniu akustycznym, o tym nowym studio Van Geldera, ale to rzeczywiście może za chwilę.
1: I jeszcze jeden temat, o którym dopiero chyba powiemy w nadchodzącym czasie, ponieważ czekamy, no świat czeka na ogłoszoną kolejną kartę z archiwów. Mam na myśli Franka Tiberiego, saksofonistę, który już jest w bardzo podeszłym wieku, ale który dokonywał nagrań na szpulę, które podobno służyły mu jako taki bardzo, bardzo prywatny element do uczenia się, bo tak. sam zbierał nagrania.
0: Z ukrytego mikrofonu.
1: Z ukrytego mikrofonu w rękawie płaszcza. Zaczął nagrywać koncerty w latach 60. No i jak się okazuje, zarejestrował również koncerty kwartetu Coltrane'a. Tak. I te koncerty, te taśmy pod szyldem The Tiberi Tapes mają już za chwilę się ukazać z okazji setnej rocznicy urodzin Coltrane'a. Ja powiem ci szczerze, że na wiele nie liczę, bo jak wiemy, no, obserwujemy sytuację na rynku fonograficznym od lat i te materiały, które ukazały się na przestrzeni, nie wiem, ostatnich 15-20 lat dotyczące Coltrane'a, oczywiście wszystkie znamy, ale to są rzeczy absolutnie wartościowe i na pewno podzielimy się nimi, posłuchamy ich wspólnie z państwem, ale nie wiem, czy przyznasz mi rację, one wszystkie w porównaniu do tych kilku płyt, które ukazały się pośmiertnie, po śmierci Trainera, które wydała Ellis Coltrane, no bledną przy tych płytach, o których mówię. Te płyty, które wyszły w latach 70. wnoszą bardzo wiele do naszej wiedzy. No to są po prostu gotowce, które wtedy za życia Coltrane'a nie wyszły.
0: Tak, po prostu tak jak mówiliśmy wcześniej, Bob Thiele pozwalał mu nagrywać tyle, ile Coltrane chciał. Oczywiście wytwórnia nie było w stanie na bieżąco tego wszystkiego wydawać, więc archiwum rosło, ale były to znakomicie profesjonalnie nagrane przez Van Geldera taśmy studyjne. Nie można ich w żaden sposób porównywać do pirackich nagrań zrobionych z szatni w ukryciu przed zespołem przez Franka Tiberiego. Zresztą w którymś kolejnym wywiadzie Tyner powiedział, że Tiberi nagrywał to w wielkiej konspiracji, ale oni i tak wszyscy o tym wiedzieli, że on to robi. Także, ale możecie, no to...
1: Pytanie jest najważniejsze. Wszyscy sobie zadajemy, jak to zabrzmi. Nie mamy na razie żadnych przecieków, żadnych...
0: Nie, mamy oficjalną informację, tylko że się ukazuje...
1: Ja wiem, ale mam na myśli, że dźwiękowych próbek na razie nie udostępniono żadnych.
0: Nie, ale też nie spodziewam się, podobnie jak ty, jakiegoś pięknego dźwięku tam na tych taśmach. Bardziej archiwalna wartość i wówczas edukacyjna dla Tiberiego i innych saksofonistów młodych.
1: Proszę państwa, kolejna płyta,

0: którą wybieramy, ballady. Ballady, jak pisze Ben Radcliffe, podstęp uknuty przez Coltrane'a i Boba Tillego. Jednak podstęp niezbyt przewrotny. Coltrane był gotów poświęcić się balladom w całości. To jest jedna z najlepszych płyt balladowych w całej historii jazzu. Pamiętajmy, że Coltrane miał na swoim koncie wcześniej wspaniałe ballady, a tutaj sam wybrał wszystkie utwory, najczęściej popularne piosenki, które osobiście znał, lubił, słuchał ich od lat, których, jak powiedział, nie zamierzał później wykonywać na koncertach, więc to był taki projekt studyjny. I płyta jedyna w swoim rodzaju w dorobku Coltrane'a, ponieważ, jak wiemy, Train przepadał za naturalnością, za prawdą. Lubił nagrania koncertowe, lubił takie nagrania trochę brudne, no właśnie prawdziwe. A tutaj nie dość, że gra jedne z najkrótszych utworów w całej swojej karierze, bo mamy tu do czynienia z niektórymi balladami trzyminutowymi, prawda, czterominutowymi.
1: 2,45 nawet jest.
0: Najkrótsza, tak. To kiedy dostaliśmy po latach edycję tą całościową, zbierającą wszystko, co nagrał, to do niektórych ballad, niektóre ballady nagrywał kilkakrotnie. To pokazuje, jakim był pedantem w podejściu właśnie do tych tematów.
1: Ale też osoby obecne na sesji, takie jak na przykład Gene Les, opowiadali później w swoich artykułach, że zapamiętał to, co powiedziałeś, że to były ulubione melodie, w większości ulubione melodie z dzieciństwa Coltrane'a, do których ciągle gdzieś tam w głowie je miał i do których chciał wrócić, ale sposób przygotowania tego materiału był dla niego dosyć taki, no nie wiem, czy zaskakujący to jest dobre słowo, ale opowiadał, że kupowali muzycy kwartetu Coltrane'a po prostu w sklepach nuty dostępne do tych nagrań, przychodzili z nimi do studio, robili krótką próbę, opracowywali, Coltrane razem z nimi zresztą ewentualne zmiany wprowadzał i uzgadniał aranżację i próbowali. Po kilku podejściach mieli gotowe, także możliwe, że zostało w studio dużo więcej podejść niż tylko te, które na albumie się ukazały.
0: Tak, słuchamy. Ben Radcliffe, autor, na którego powołujemy się, na autor fantastycznej biografii Coltrane'a, zatytułowanej Opowieść o brzmieniu, pisze: najlepszym utworem na płycie jest Say It Over and Over Again. Forma odpowiada tu treści. Coltrane potrafi dostosować melodię części A do własnego sposobu frazowania, by całość brzmiała, jakby sam ją napisał. To jest kolejny przykład siły, czystości coltrane'owskiego brzmienia, szczególnie w górnych rejestrach.

0: say it over and over again, you don't know what love is. Ballady w rękach Johna Coltrane'a i jego kwartetu. McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, kontrabas, Elvin Jones, perkusja. Nagrywali w kilku podejściach, bo tak jak mówiliśmy, Coltrane przywiązywał olbrzymią wagę do tego albumu studyjnego. Bardzo rzadko sięgał po te tematy podczas koncertów. Rozpoczęli sesję 21 grudnia 1961 roku, ale znalazły się na tym albumie także utwory zarejestrowane na jesieni roku 62.
1: No de facto, jeśli mogę wejść,
0: bardzo proszę.
1: To ta sesja z 21 grudnia 61, tam na basie grał jeszcze Reggie Workman.
0: Tam grał jeszcze Workman wtedy.
1: I wtedy, kiedy nagrywali to, ten utwór, to jeszcze nie było zdecydowane, że będzie taki album jak Ballads. To po prostu ten...
0: Próbowali.
1: Tak, on po prostu tak się dobrze wpasował w tą późniejszą koncepcję, że został wykorzystany. Natomiast główna sesja nagraniowa, no to było, tak jak powiedziałeś, to był 18 września 62 roku już i potem 13 listopada. To była ta już najgłówniejsza, zasadnicza sesja, gdzie nagrano najwięcej materiału. Także rzeczywiście, no, prawie 11 miesięcy później od powstania pierwszego nagrania został ten materiał nagrany w całości.
0: Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać, zamykając ten balladowy, ten bardzo, bardzo klasyczny, standardowy temat u Coltrane'a, że potem przyszła płyta z Duke'em Ellingtonem, której akurat dzisiaj nie będziemy słuchali, ale płyta symboliczna, tak? Ponieważ oni nigdy wcześniej się nie zetknęli. I tutaj Ellington przyszedł ze swoimi muzykami, doszło do takiego połączenia sił, ale zmierzam do tego, że podczas tej sesji nagrali In a Sentimental Mood i Johnny Hodges, który jak wiemy

0: no, przydał temu utworowi całej jazzowej powagi, prawda? Słuchał wersji Coltrane'a i wyznał, że ze wszystkich wykonań In a Sentimental Mood najwyżej ceni swoje własne, ale zaraz potem Johna Coltrane'a, a mówił to Johnny Hodges, prawa ręka Duke'a Ellingtona.
1: To zanim ty zamkniesz wątek ballad, to jeszcze ja dorzucę do tego jedną historię, mianowicie tak jak mówiliśmy wcześniej, że Bob Dylan zostawiał bardzo dużo swobody repertuarowej i wszelkiej innej Coltrane'owi, to w tym przypadku tego albumu przyczynił się do tego, że taka płyta powstała. To było na tle, jak pamiętamy wszyscy, takiej atmosfery, kiedy pod koniec 1961 roku występował Coltrane w Village Vanguard i miał w składzie Erika Dolfiego. Wtedy grali bardzo awangardowe rzeczy. I w Downbeacie ukazał się taki materiał, artykuł Johna Tynena, który mocno skrytykował sposób, w jaki oni grali i nazwał ich muzyką wręcz antyjazzem. No było, głosy słuchaczy i czytelników były podzielone pół na pół, nawet był potem taki duży artykuł w kolejnym wydaniu Downbeatu, w którym Coltrane i Dolphy starali się wytłumaczyć czytelnikom, o co chodziło w ich muzyce. Natomiast, żeby pokazać, że Coltrane jest wspaniałym balladzistą również i potrafi grać no, uniwersalnie w różnych stylach. Tyle zaproponował Coltrane'owi, żeby taką muzykę nagrać. Coltrane później w wywiadzie, w 1966 roku mam taki wywiad dla Franka Kowskiego, w którym powiedział, że wybrane ballady, to, które zagrał na tej płycie, to były te, które on chciał zagrać. To były rzeczy, które powracały do niego z młodości i zawsze czuł potrzebę ich nagrania. Ale, czyli, że tak powiem, koncepcja i Dylego, i Coltrane'a spotkała się tutaj. I jeszcze była przy okazji taka jedna sytuacja w tym momencie. Też Coltrane o niej opowiedział w tym samym wywiadzie Kowskiemu, że w trakcie rozwoju swojego ulubionego ustnika, który pozwalał mu na bardzo szybkie pasaże, te jego słynne Sheets of Sound, jeszcze chciał go troszeczkę udoskonalić i po kolejnej przeróbce ten ustnik przestał mu grać i po prostu miał przez prawie rok kłopot, żeby zaadoptować inny ustnik i wrócić do tej swojej sprawności bardzo szybkiej. Także w tym czasie nawet nagranie tych ballad mu, że tak się wyrażę, pasowało, gdyż był w takim okresie, że też instrumentalnie takie balladowe klimaty mu bardzo pasowały. Także bardzo dużo ciekawych historii. Nie, tak jak powiedziałeś, na Coltrane jest taką postacią, że na jego temat można znaleźć kopalnię różnych anegdot, wydarzeń, nagrań też.
0: Tak, i siła rażenia pewnych płyt, które pozostawił nam, jak wiemy doskonale, no jest przeogromna. Dziś w ogóle nie dotykamy tutaj w tej audycji no, takich kanonów, jak właśnie wspomniany przez ciebie ten pierwszy oficjalny koncertowy album Life at the Village Vanguard. Żadna z wcześniejszych płyt nie wywołała tyle zamieszania, tyle
1: kontrowersji.
0: Tak. To zarówno wśród krytyków, jak i publiczności, słuchaczy, prawda? To jest rzecz, której poświęcaliśmy mnóstwo miejsca w naszych audycjach. Dziś nie dotykamy też, no być może opus magnum kwartetu Coltrane'a, czyli albumu Ella Supreme, 77. płyty wydanej przez wytwórnię.
1: Ale Impact. Będziemy blisko.
0: Będziemy bardzo blisko i to już za chwilę. Natomiast pan Marcin napisał, cały tydzień czekałem na tę audycję. Płyta ballad, absolutnie ponadczasowa i najpiękniejsza ze wszystkich. Można słuchać w kółko, nigdy się nie znudzi. Jest z nami Ari, nasz przyjaciel, który od samego początku komentuje wszystkie Coltrane'owskie audycje, które razem z nami słucha, przypominamy sobie, prawda, wszyscy te sesje też rzadziej wznawiane. Ari dzisiaj napisał tak. Cała ta historia pokazuje nam, że do stworzenia wyjątkowych dzieł potrzeba spotkania wyjątkowych artystów, okoliczności, czasu. W przypadku Traina to połączenie jego talentu i osobowości, Tynera, Garrisona i Jonesa. Dało to szczególną energię do stworzenia dzieł wybitnych, jak Ella Supreme. Kwartet zapewne to

0: nie tylko mój ulubiony okres w twórczości Traina. Cenię sobie wszystkie artystyczne poszukiwania Johna Coltrane'a, ale to nagrania tej słynnej czwórki najbardziej oddziaływują na mnie. Są dowodem na to, jak wielkie znaczenie ma wzajemne rozumienie, wzajemne wyczuwanie się muzyków. Są dowodem na pokrewieństwo dusz współtworzących artystów. Pozdrowienia z Sofii, pisze Ari. To Jurku, jeśli...
1: To ja może teraz, jeśli pozwolisz, dwa słowa o tym środowisku akustycznym.
0: Tak.
1: Czyli o nowym studiu Van Geldera. Jak wiemy, wszyscy Van Gelder nagrywał w latach 50. w Hackensack, w miejscowości, w której jego rodzice mieli dom i ten dom właśnie, a w zasadzie salon tego domu zaadoptował na studio nagraniowe. Natomiast już pod koniec lat 50. prowadził budowę własnego studia nieopodal, niedaleko w Englewood Cliffs. I jak można, to jest dosyć dobrze udokumentowana historia, gdyż spuścizna Rudiego Van Geldera jest dobrze dokumentowana przez amerykańskie różne instytuty, więc można dużo informacji interesujących znaleźć. Oraz wypowiedzi samego Geldera. Van Gelder powiedział, że dla niego inspiracją i takim wzorcem dźwięku, jaki chciał uzyskać, to były dwa pomieszczenia. Boston Symphony Hall oraz studio, o którym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu przy okazji nagrań dla Columbii Milesa Davisa, mianowicie studio przy 30 ulicy, tak zwane Columbia Studio 30th Street w Nowym Jorku. To jest to studio, które zostało zrobione w kościele, jak pamiętasz. I to były dwa pomieszczenia, których sygnatura dźwiękowa była taką, jaką chciał uzyskać Van Gelder w nowym studiu. Podjął się takiego zadania. Wybudował ogromne studio o rozmiarach. Sama przestrzeń nagraniowa to było pomieszczenie jedno, otwarte, akustyczne, umieszczone w kwadracie mniej więcej 15 na 15 metrów, bo chciał mieć tak duże pomieszczenie, żeby orkiestra Duke Ellingtona tam się zmieściła, blisko 20-osobowa. Wysokość tego, w ogóle sufit, sklepienie było w kształcie katedry takiej spiczastej ze specjalnej konstrukcji drewnianej, której nie pozwalał lakierować, żeby odbicie było odpowiednie dźwięku. I w szczycie miało około 12 metrów, także to było naprawdę potężne i jedno wielkie pomieszczenie.
0: Tam zarejestrowano Afrika Brass.
1: Tam zarejestrowano wszystkie te płyty, o których dzisiaj rozmawiamy.
0: Tak, ale pierwszą była Afryka.
1: Nagrania zaczął tam w drugiej, jeżeli chodzi o Coltrane'a, bo działalność to studio zaczęło w drugiej połowie 59 roku. No pewnie akurat dobrze się stało, że Coltrane zaczął w 61, gdyż miał Van Gelder dwa lata czasu, żeby dopracować wszystkie parametry tego studio. Studio w tym czasie było, bo wiadomo, to studio się rozwijało i w okolicach końcówki lat 60. 70. powstały tam dodatkowe kabiny izolujące dla instrumentów, wtedy kiedy Creed Taylor nagrywał tam dla wytwórni CTI, ale w tym czasie, o którym rozmawiamy, nie było żadnych budek, żadnych kabin izolujących. Po prostu była jedna wielka przestrzeń akustyczna, w której wszyscy muzycy znajdowali się. Posadzka była wykonana z betonu specjalnego, komórkowego, barwionego, a ściany były również z betonowych pustaków, trochę o innej fakturze, strukturze. Także nie było tam z prawdziwego zdarzenia takich, jak dzisiaj znamy, ustrojów akustycznych w tym studio, a mimo to miało ono doskonałe parametry akustyczne. Podczas nagrywania tych płyt, o których dotychczas dzisiaj słuchaliśmy i rozmawialiśmy, nawet nie używał jeszcze Van Gelder tych przegród akustycznych pomiędzy instrumentami. Po prostu separację instrumentów uzyskiwał w ten sposób, że przez odpowiednie ustawienie muzyków w odległości odpowiedniej od siebie i ustawienie mikrofonów. Natomiast nie ma tam takiej separacji, w której mielibyśmy każdy instrument zupełnie osobno. Widać, że one się kleją, że są w jednej przestrzeni po prostu. Technika nagraniowa Van Geldera też nie była wielośladowa. Było to po prostu nagranie na żywo, od razu zarejestrowane na taśmę. Czyli zespół wykonywał na żywo utwór w studio i Van Gelder w trakcie tego wykonania ustawiał proporcje na swojej konsolecie, też customowej, zrobionej indywidualnie dla niego. Ustawiał proporcje pomiędzy poszczególnymi instrumentami i tak jak ustawił, mógł oczywiście w trakcie nagrania korygować, jeżeli były jakieś głośniejsze fragmenty.

fragmenty i tak dalej, gdyż każdy z mikrofonów miał na innym kanale, mógł to robić, ale już generalnie w trakcie nagrania było zdecydowane wszystko. Proporcje między instrumentami oraz to, w którym kanale, który instrument znalazł się. Dzisiaj mówimy o tym wczesnym stereo, że ono jest takie troszkę mało naturalne, prawda, że instrumenty są skrajnie w lewym kanale lub w prawym lub w środku. Wynika to z ograniczeń technicznych. Ta konsoleta, której używał Van Gelder, również tak jest skonstruowana, że mógł, że tak powiem, wysłać sygnał z danego mikrofonu albo do lewego kanału, albo do prawego, albo

0: właśnie, czyli ustawić w środku sceny dźwiękowej. Nie było możliwości w tej konsolecie takiego panoramowania płynnego, jak mamy dzisiaj w nowoczesnych studiach, gdzie możemy sobie dowolnie wybrać od skrajnie lewej do skrajnie prawej strony sceny dźwiękowej. Możemy sobie wybrać usytuowanie instrumentu. Wówczas były trzy opcje. Lewo, prawo lub środek.
1: Po prostu.
0: Tak. Także w wielu opracowaniach dotyczących nagrań Coltrane'a z tamtego okresu są takie opinie, że na tych płytach wspaniale zarejestrowanych widać kunszt wykonawczy zespołu oraz kunszt wykonawczy inżyniera, który nagrywał.
1: Jego wyobraźnię, jego wyprzedzającą wyobraźnię. Dla mnie, wiesz, zupełnie niesamowite jest to, jak on zarejestrował właśnie te cztery listopadowe wieczory w Village Vanguard w 1961 roku, jak tam musiał rozstawić swój sprzęt, rozmieścić mikrofony, jak zarejestrowały jego mikrofony występ w klubie Half Note, który przeszedł do historii. Kiedy patrzymy na zdjęcia, na dokumentację tych występów, to były bardzo małe sceny, bardzo małe, niewielkie estrady, zatłoczone. Publiczność siedziała jeszcze wokół muzyków. Mówię o tym, bo sięgamy teraz po nagranie koncertowe, które wybraliśmy na dziś. I nie będzie to klub Village Vanguard, tylko Birdland, nowojorski Birdland, gdzie nagrano kwartet Coltrane'a, właśnie czysty kwartet, bez gości. I rzecz ukazała się na long playu zatytułowanym Life at Birdland jako 50. płyta wytwórni Impulse. Long play ukazał się w 1963 roku.
0: Przepraszam, że tutaj się wtrącę, bo znalazłem w źródłach różne właśnie datowania. Niektóre mówią również o styczniu 1964. Także przełom 1963-1964.
1: Tak, 9 stycznia 1964. Tak podaje oficjalna dyskografia. My zagramy reedycję z 1997 roku, czyli no płyta, która też już ma 30 lat, prawda?
0: Tak, tak.
1: I z tej płyty pokażemy fragment koncertu, to będzie temat Coltrane'a The Promise, a potem utwór studyjny, który znajduje się na stronie drugiej tej płyty, Alabama, wyjątkowa rzecz w całym dorobku Trajna, której poświęcono no, sporo miejsca w różnych opracowaniach.
0: Tak. Tytuł płyty jest mylący, rzeczywiście, gdyż płyta nazywa się Coltrane Live at Birdland i na tej płycie znajduje się w programie płyty jest pięć utworów. Dwa na pierwszej stronie to są właśnie nagrania koncertowe z Birdland, a na drugiej stronie są trzy utwory. Pierwsze jeszcze jest koncertowe, to które posłuchamy za chwilę. Natomiast jeszcze są dwa kolejne nagrania, Alabama i Your Lady, i to są już nagrania studyjne, więc pomimo tytułu Coltrane Live, to znaczy on był live, bo w studio też nagrywali live.
1: To była praktyka powszechnie stosowana, no, prawda? Dogrywano utwory studyjne i tutaj te studyjne może nawet są ważniejsze od tych koncertowych ze względu na Alabamę. Utwór napisany w reakcji na dokonany 15 września 1963 roku zamach bombowy na kościół w Birmingham w Alabamie. Podczas nabożeństwa dokonano tego zamachu. Zginęły wtedy cztery czarne dziewczynki. Podejrzany Robert Chambliss został uniewinniony. Wyszedł na wolność po uiszczeniu niewielkiej grzywny i po półrocznej odsiadce za posiadanie dynamitu. Ale utwór zainspirowany też tekstami Martina Luthera Kinga, zainspirowany słowem. Tutaj dziś nie mamy trochę miejsca, czasu, aby wyjaśnić, jak Coltrane budował swoje instrumentalne
0: przełożenie przemówienia na instrument.
1: Przełożenie słowa na instrument. Radcliffe pisze o Alabamie między innymi tak. Stajemy tu wobec kompozycji zupełnie nowego typu, niemalże klasycznej recytacji z niewielką częścią improwizowaną w środku. Coltrane wykorzystał swoje frazy oparte na długich dźwiękach i arpeggia do zbudowania pod koniec utworu dramatycznej kulminacji. To niesamowity utwór. Jeśli ktoś usiłuje pojąć, jak Coltrane'owi udało się tak szybko zaskarbić sobie niemal nabożną część musi sięgnąć po Alabama.

Ogromne wrażenie robią tu iście modlitewny ferwor wytworzony w toku długiej improwizacji i ostra jak brzytwa znajomość harmonii. Alabama to także wierny portret psychologiczny epoki, nastrój zawirowania, którego nikt inny nie potrafiłby w ten sposób oddać.

Alabama, a wcześniej The Promise. Dwa wcielenia kwartetu Johna Coltrane'a, przed chwilą studyjne, wcześniej koncertowe, utrwalone w klubie Birdland 8 października 1963 roku. Martin na naszym profilu facebookowym donosi: niebawem wyjdzie na świat wznowienie Life at Birdland z serii Acoustic Sounds. Bardzo lubię, jak brzmią te reedycje po zmianie studia inżyniera masteringu z Ryana Smitha na Matthew Lutansa. Brzmią bardziej organicznie, z większym nasyceniem. No właśnie, to nasycenie brzmienia i z jednej strony bardzo ascetyczne podejście do tego tematu i grają integralnym brzmieniem kwartetu. Tutaj nie bawią się w żadne zbędne detale, ozdobniki, prawda? Tyner, Elvin Jones, muzycy, którzy byli wirtuozami, którzy wiemy, na co było ich stać, potrafią ograniczyć się, aby siłą wyrazu grać całością. Tak.

0: No, wiemy, że później no, Coltrane jeszcze bardziej rozsadzi to tym swoim minimalizmem, tym swoim minimalistycznym podejściem, prawda, do motywu, do muzycznej materii, rozsadzi ten kwartet. No ale dziś zajmujemy się tymi dokonaniami, które scalały zespół.
1: Tak, w Alabamie świetnie słychać, jak ten zespół odtworzył nastrój pogrzebowy, nastrój przemowy żałobnej. Pięknie. Ale jeszcze bym wrócił do tego Birdland na chwileczkę. Tutaj z perspektywy nagraniowej. To był okres, kiedy zespół Coltrane'a miał rezydencję w Birdland dwutygodniową z wolnymi poniedziałkami, jak materiały podają. I nagranie było dokonane we wtorek. Przy dosyć nielicznej publiczności. Okazuje się, że było około 25 osób tylko wówczas w klubie, wieczorem, kiedy był nagrywany ten występ. Występ nagrywał Rudy Van Gelder. On miał troszeczkę inny sprzęt przewoźny, aniżeli ten, który używał w studio swoim, wiadomo. Nie używał oczywiście wozu reżyserskiego, żadnego transmisyjnego czy tego typu urządzeń. Miał wszystko ze sobą, przybył z samochodem, rozstawiał mikrofony, konsoletę miał troszeczkę mniejszą. W tym czasie już dysponował taką 8-wejściową na 8 mikrofonów. Magnetofon też był przewoźnie dopasowany, też Ampex, ale inny model, który był dopasowany właśnie do takich rejestracji na wyjeździe. I bardzo ciekawe historie opowiadał w wywiadach później Rudy Van Gelder, że miał duże problemy zazwyczaj z właścicielami klubów, ponieważ kluby jazzowe w tych czasach i pewnie nie tylko w tych czasach żyją i zarabiają głównie na sprzedaży alkoholu. Więc każdy stolik jest na wagę złota i jest wliczany do obrotu restauracji, klubu, baru. Natomiast Van Gelder się instalował na stoliku, czasami na najlepszym właśnie takim, który był w miejscu, gdzie mógł kontrolować całe nagranie, cały swój sprzęt, konsoletę miał przy stoliku. Opowiada, że to się zawsze wiązało z dużymi kłopotami i niezadowoleniem właścicieli klubów. W Village Vanguard na przykład zaproponowano mu, żeby się przeniósł do kuchni ze swoim sprzętem nagraniowym i nie siedział na w przestrzeni, gdzie klienci siedzą. Mówi, że w Birdland były podobne sytuacje. Nagrał to na tym swoim właśnie stoliku reżyserskim w słuchawkach. Proporcje, balans pomiędzy instrumentami w słuchawkach, na słuchawkach starał się znaleźć, pomimo harmideru i szumu. Zresztą słychać na tym nagraniu fajnie ten szum klientów i harmider działającego klubu, prawda?
0: To bardzo też, fajnie.
1: To też słychać bardzo fajnie.
0: To jest cała dodaje. Aura, tak, tak niepowtarzalna, tak. Brzmieniowa tego
1: także
0: albumu.
1: Takie to pionierskie czasy nagraniowe i takie perełki powstawały w takich, powiedzmy, spartańskich i no, powiedzmy,
0: spontanicznych,
1: nawet prymitywnych warunkach. Nawet warunkach.
0: Tak, tak. Jurku, kolejna płyta. Jedna z tych naj, jeśli mówimy o Coltrane'ie, rozbierana też na części pierwsze. 5 tematów podpisanych nazwiskiem Johna Coltrane'a, album Crescent. Album nagrany w kwietniu 1964 roku. Ben Radcliffe pisze, że to Coltrane w pełnej krasie i zapowiedź zmian. Wyborny przykład tego, do czego zespół muzyka, czyli nasz kwartet, był zdolny. Jakby na dowód powyższego twierdzenia, każdy z członków kwartetu w którymś miejscu też ma tutaj swoją wypowiedź solową, a my wybieramy utwór tytułowy, Crescent, wyższy poziom dojrzałości, łączący balladowy styl gry z dużą, wielką energią. Wypróbowane pomysły, powidoki dawnych melodii. Uzyskuje surowo brzmiące, krzykliwe frazy, przypominające także ludzką mowę. To Radcliffe. Korzystamy z przekładu Filipa Łobodzińskiego.
1: To jest ten album, o którym mówiliśmy, że już jest bardzo, bardzo bliziutko, A Love Supreme, prawda? To jest raptem pół roku wcześniej nagrana.
0: Tak,
1: to nagrana.
0: W tym czasie tylko te dwie płyty stworzył.
1: Tak.
0: Nad nimi pracował.
1: To taki już szczyt jakości pracy tego kwartetu.
0: Album wymieniany też przez bardzo wielu muzyków jako ten jeden z tych najważniejszych. I tutaj sięgamy po japońskie tłoczenie z 76

27 kwietnia 1964 roku. Crescent i kwartet Johna Coltrane'a z Elvinem Jonesem na bębnach, który tutaj w tym utworze bardzo charakterystycznie eksponuje ten swój równomierny rytm. Lubi podkreślać słabe części taktu, werble, blachy, wszystko w jego rękach tworzy ten jeden niezwykły instrument. Jones, który dorastał w Pontiac w stanie Michigan, był najmłodszym z dziesiątki dzieci urodzonych w sumie w niezwykłej rodzinie, bo jego bratem był pianista Hank Jones, jego bratem był trębacz Ted Jones. Ratliff podkreśla, rodziny Coltrane'a i Jonesa miały pewne cechy wspólne. Jones senior, diakon, uważał jazz za muzykę

0: szatana. A i Coltrane wychowywał się w atmosferze wzmożenia religijnego. Jones wyrósł ostatecznie na skrzyżowanie dżentelmena z dzikusem. Należał do najbardziej zatwardziałych heroinistów w całym jazzie lat 50. No i jak wiemy, były momenty, kiedy podczas odsiadki Jonesa w kwartecie za bębnami siadał Roy Haynes.
1: Tak, prawda? Chyba najczęściej Haynes właśnie najczęściej grał z Coltrane'em, jeżeli nie Jones. W tym okresie już.
0: Tak, no, moglibyśmy całą audycję zrobić tak, o spotkaniach Roya Haynesa z Johnem Coltrane'em.
1: Już kiedyś o Haynesie mieliśmy fajną audycję, ale jeszcze do tego Haynesa, bo to, co powiedziałeś, można czasami odnieść wrażenie, że Haynes, że Jones gubi rytm, prawda? Ale to jest nieprawda. On ma taki swój specyficzny sposób niesamowitej gry, gdzie bardzo dużo się dzieje i ten puls cały czas jest, ale wszystko faluje, prawda, w jego, że on niesłychanie był wysoko ceniony przez Coltrane'a. Coltrane uwielbiał z nim grać i jest wiele w materiałach, wiele informacji na temat wypowiedzi Coltrane'a na temat Jonesa. Na przykład Downbeat kiedyś napisał w swoim artykule relację z koncertu Coltrane'a, na który to koncert bardzo, bardzo znacznie spóźnił się Jones i Coltrane nie rozpoczynał koncertu i czekał na niego. Zaczęli z bardzo dużym opóźnieniem, zagrali cały koncert i potem zapowiedź Coltrane'a na koniec koncertu była taka: oto jest Elvin Jones, teraz rozumiecie państwo, dlaczego czekaliśmy. Więc to pokazuje, prawda? Jest oczywiście więcej historii różnych. Biograf Thomas na przykład taką historię przywołuje, w której opowiada o tym, że Jones pożyczył kiedyś samochód od Coltrane'a i rozbił ten samochód. Coltrane, jak się o tym dowiedział, to się lekko zaniepokoił, ale jak się dowiedział, że z Elvinem wszystko w porządku, to powiedział: samochód można zastąpić, ale Elvin jest tylko jeden. Także no to pokazuje też tą kontrybucję, ten wkład Jonesa w całą koncepcję i w całe brzmienie kwartetu.
0: Tak, Jonesa, który z Coltrane'em byli jak bracia. Wiemy, że później doszedł Rashid Ali, absolutnie wyjątkowy perkusista. Ostatni taki wybraniec, prawda, Coltrane'a. Były nagrania, były sesje, że grali razem, ale Jones tego nie zaakceptował.
1: Nie, nie.
0: Powiedział, że nie ma miejsca na drugiego bębniarza, kiedy on gra w zespołach Trane'a.
1: Po paru latach powiedział na ten temat, że ma bardzo dużo szacunku do Ali'ego, natomiast granie z nim w tamtym czasie wspólne było dla niego bardzo trudne.
0: Tak. Pomału zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Tematu oczywiście nie wyczerpujemy. Chcieliśmy wskazać kilka naszym zdaniem ważnych płyt dla kwartetu Coltrane'a. Późne nagrania kwartetu to też jest oddzielny rozdział. Można by im poświęcić wiele spotkań, co też czyniliśmy w tym roku w dwójce. 65 rok, czerwiec 65 roku, trzy sesje, które trafiły na albumy Transition, Living Space, Kulu Se Mama. Sesje pokazujące szczyt zgrania kwartetu. I tutaj, Jurku, na zakończenie tego spotkania sięgniemy po long play Transition.
1: Tak, Transition był zestawiony, tak jak mówiliśmy wcześniej, ponieważ Coltrane miał dużą wolność i mógł korzystać ze studia bez ograniczeń praktycznie, więc zarejestrował tego materiału bardzo dużo. Pośmiertnie w roku 70 jego druga żona Alice Coltrane brała udział w zestawianiu programu tego albumu, o którym mówisz, tego Transition. Wybrano z tego ogromnego, niewydanego katalogu tylko trzy utwory. No wiadomo, ograniczenia płyty winylowej są takie, jakie są. To jest około 40 minut muzyki, więc ten album, który mamy winylowy dzisiaj, amerykańskie wydanie, to jest, o ile wiem, oryginał z epoki, prawda?
0: Tak, to jest pierwsze amerykańskie wydanie tej płyty.
1: To jest w twojej kolekcji, Przemku.
0: Opatrzone jeszcze tutaj informacją: new recordings never previously available.

0: Impuls AS 91-95.
1: No więc Coltrane już nie decydował o tym, jaka jest zawartość i program albumu, ale mamy fajny album, zostawiony właśnie pośmiertnie. Później w kolejnych reedycjach oczywiście ten album był troszeczkę inaczej zestawiany, bo tutaj mamy zapis z dwóch sesji na tym longplayu, który przyniosłeś. Mamy tam nagrania, dwa nagrania czystego kwartetu, a w jednym nagraniu na tej płycie jest właśnie Roy Haynes na bębnach, co początkowo nie zostało zauważone i na przykład na tym wydaniu, które masz, nie ma tej wzmianki w ogóle.
0: Nie, tak, wymieniony jest wyłącznie nasz kwartet.
1: Tak, tak, ale później w kolejnych wydaniach już skorygowano to, doczytano się w zapiskach sesyjnych, że tam jednak Haynes grał na tym utworze i potem zmieniono program wydawnictw, prawda? One się ukazały później dużo obszerniej na płytach kompaktowych i uporządkowano to według składów.
0: To prawda, to tak. Prawda. Wybieramy utwór Transition, ten tytułowy, na domknięcie naszej opowieści. Takie powiedzielibyśmy niezwykle ważne ogniwo, taki bridge, jak mówią Amerykanie, pomiędzy klasycznym brzmieniem kwartetu z płyt Crescent czy A Love Supreme, a tym Coltrane'em późnym, eksperymentującym już z kwartetem z Alice Coltrane i z Rashidem Alim. Transition. To jest, jeszcze...
1: to jest klasyczny skład. To
0: klasyczny jest skład i jeszcze słowo od Bena Ratliffa. W tym utworze zespół demonstruje szczytową moc, niczym opętany silnik samochodowy. Nagranie zaczyna się od krótkiego chaosu rytmicznego, tuż przed początkiem pierwszego taktu. I dopiero w takcie ósmym wyraźnie słychać potężny raz Elvina Jonesa. W ciągu półtorej minuty kwartet osiąga najwyższe obroty i już z nich do końca nie schodzi. Proszę Państwa, to było 834 wydanie Dużej Czarnej. W przyszłym tygodniu spotykamy się w tym samym składzie i słuchamy drugiego genialnego
1: kwintetu
0: zespołu, drugiego kwintetu Milesa Davisa. Jerzy Cichostępski był razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Zofia Kruszewska, Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia.
3: Minęła godzina 15:00.
4: Dwójka na miejscu.
2: Co łączy projekt lotniska dla taksówek powietrznych z obrotową płytą startową? Pierwszy rejs Batorym do Nowego Jorku, odznakę Cichociemnych, przygody Koziołka, Matołka i małpki Fiki Miki oraz radiowe opowieści o przenośnych telefonach transmitujących obraz telewizyjny.
3: Choć na pierwszy rzut oka mogą brzmieć jak zupełnie niezwiązane ze sobą historie, wszystkie splatają się w niezwykłej biografii jednego człowieka, Mariana

0: Walentynowicza, rysownika, ilustratora, malarza, grafika, pioniera polskiego komiksu, współtwórcy najpopularniejszych bohaterów polskiej literatury dziecięcej, a także pisarza, radiowca, pedagoga, architekta, podróżnika, żołnierza i reportera.
1: I długo by jeszcze można wymieniać. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin tego wszechstronnego twórcy o niezwykłej wyobraźni. Był autorem grafik, plakatów, reklam, karykatur, okładek partytur, scenografii baletowych i reportaży z bardzo, ale to bardzo licznych podróży. Projektował wnętrza i pawilony, fotografował, malował. Był też współtwórcą słynnego Koziołka Matołka i Małpki Fikimiki.
0: W czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy z pierwszą dywizją pancerną generała Stanisława Maczka jako korespondent wojenny, a po wojnie przez lata spotykał się ze słuchaczami polskiego radia, opowiadając o sztuce, podróżach i przyszłości, kreśląc wizje, które nieraz wyprzedzały swoją epokę o całe dekady.
1: Do godziny 17 będziemy przyglądać się niezwykłemu życiu nieszablonowego człowieka, a będą nam towarzyszyły m.in. wspomnienia członków jego rodziny, bratanicy Joanny Kisielewskiej-Tilscher i bratanka Wojciecha Walentynowicza.
2: Maryś? Któraś...
3: Tak, Maryś.
4: Tak na niego mówiono, tak?
2: Maryś,
3: mówiliśmy
2: nas.
3: Tak.
2: Stryjek Maryś, no i wszyscy na niego Maryś. Taki był, zawsze pamiętam, jak ktoś przychodził, a co u Marysia, a gdzie Maryś, a co Maryś robi, a przyjdzie Maryś, prawda? Taką był centralną osobą w towarzystwie zawsze.
3: Ale w naszej rodzinie też w rezultacie.
2: No, też, no to tak,
3: święta bez stryjka to w ogóle nie święta.
2: Miał jamnika Hannibala właśnie, któremu w sklepie obcięli ogon drzwiami.
3: W taksówce.
2: Czy w taksówce.
4: Jak
2: i kiedyś, no tak, taki był jamnik z półogonem. Opowiadał sobie, że jest taki chudy. Pan Jan Suzin też wspominał, jak kiedyś się przyjaźnił z jego ojcem z tej kolei, jak kiedyś przyszedł do nich i przyniósł im rysunek swojego jamnika z kością taką wielką i powiedział, że to jest autoportret z psem.
1: A on sobie mawiał, że jest chudy jak nóż z profilu i kiedy wchodzi do pokoju, musi robić to dwukrotnie, żeby go zauważono. To jeszcze jeden drobiazg na specjalne życzenia, a właściwie żądanie Elżbiety Szymkowskiej.
0: Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Jakub Kukla i Monika Kopcik. Zapraszamy na opowieść o Marianie Walentynowiczu.

0: Na początek popołudniowego spotkania trzecia część kwintetu fortepianowego Szymona Laksa. Program drugi, 7 minut po godzinie 15.
1: A my jeszcze raz wracamy do rodzinnych wspomnień.
2: Jeszcze pamiętam, jak mój ojciec zrobił film o Andersie i potem na koniec filmu było powiedziane, że nie wiadomo, skąd się wzięło powiedzenie, że Andres na białym koniu wróci do Polski. A ojciec mówi, jak to? No przecież to Stryj go właśnie tak skarykaturował kiedyś i to była taka popularna w Anglii karykatura. Anders na białym koniu wraca do Polski. Tak, tak, umiał się tak z siebie podśmiewywać, prawda?
3: Pogodny był, tak.
2: Na przykład jakiegoś tam jeńca zdobył wojennego przypadkiem i pojechał do generała Ducha i kazał sobie wystawić zaświadczenie. Komu by to do głowy przyszło, przecież on znał generała. I mamy podpisany przez generała Ducha. Zaświadcza się, że podporucznik Marian Walentynowicz doprowadził jeńca wojennego w sztuce 1 i tak dalej.
4: Po prostu, gdzie się nie pojawił państwa stryj, właściwie zaraz stwarzała się pewna sytuacja dosyć anegdotyczna, prawda?
2: Tak, tak, tak. Takie, wie pani, różne pamiętniki z tamtych czasów wojennych, to w każdym prawie jest stryj, przeważnie też jego rysunki ilustrują.
4: Można to odnaleźć, tak?
2: Może tak, dużo jest tych pamiętników. Każdy musi być wymieniony jako jeden z bohaterów. Pamiętam, gdzieś tam napisali, że Marian Walentynowicz był tak leniwy, że się kąpał w piżamie. Gdzieś opisali, jak przyszywał sobie guzik do munduru i stanął przy oknie, żeby lepiej widzieć. Okazało się, że przyszył się do firanki.
3: I z karniszem odszedł całym, tak.
2: No tak.
3: Bo bardzo długo był kawalerem i musiał sam dbać o siebie.
2: Mówił zresztą, że dużo łatwiej jest się ożenić, niż się nie ożenić.
4: Ożenił się kiedy?
3: Jak miał ponad 60 lat według mnie.
2: No coś takiego chyba.
0: Dzisiejsza audycja poświęcona jest postaci absolutnie wyjątkowej, człowiekowi bardzo, ale to bardzo wielu talentów. O Marianie Walentynowiczu porozmawiamy między innymi z Markiem Górlikowskim, dziennikarzem, autorem książek, w tym także książki Ilustrator, przygody ojca Koziołka Matołka, tylko dla dorosłych. Dzień dobry, witamy pana serdecznie.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa i słuchaczy.
0: Jak to się stało, pana zdaniem, że człowiek tak utalentowany, człowiek o tak bogatym życiorysie, o tak barwnym życiorysie, w pewnym momencie po prostu zniknął z naszej świadomości?
5: No, wydaje mi się, że jednak rysunki starzeją się gorzej niż słowa i jak robiłem taką sondę wśród znajomych o Koziołku Matołku, to większość znała Kornela Makuszyńskiego, czyli autora słów. I nawet jakoś tak wyleciało i z pamięci tych słów musiał coś narysować. I pamiętali jego, a o Marianie Walentynowiczu no nie słyszeli. W ogóle znawcy komiksu w Polsce to go bardzo dobrze znają. Nawet tam kiedyś babcio Chmiel o nim wspominał. I ludzie, którzy się zajmują w ogóle ilustracją i sztuką użytkową, to wiedzieli, ale to są specjaliści, ale tacy ludzie, którzy z drugiej strony, Koziołek Matołek jest jakąś taką ich wspomnieniem dzieciństwa, czymś bardzo bliskim, bo przecież Koziołek Matołek ma i swoje ulice i jest centrum w Pacanowie. To jest znany Kornel Makuszyński. No, Walentynowicz zniknął chyba z tego powodu właśnie, że rysunki nie są ważne dla niektórych.
0: Tyle, że gdyby chodziło wyłącznie o Koziołka Matołka, to byłoby to być może zrozumiałe, ale przecież mówimy o człowieku, który był, owszem, grafikiem, ale też architektem, podróżnikiem, radiowcem, żołnierzem, korespondentem wojennym i jeszcze kilka.
5: No, kilkanaście. Jeszcze był też kierownikiem baletu, fotoreporterem, też nauczycielem. No właściwie miałem taką refleksję, że trudno uwierzyć, żeby jedna osoba mogła robić tyle rzeczy jednocześnie i zostawić po sobie tyle takich śladów. To rzeczywiście ma pan rację, ale te ślady jakoś wszystkie się zatarły, no i on zniknął.
1: Ale pan zaczął tych śladów szukać, takie prywatne śledztwo i powinniśmy chyba zapytać, jak trafił pan na strych Joanny Kisielewskiej-Tilscher, czyli bratanina Walentyna.
5: No, zaczęło się od miejsca, w którym jesteśmy. Zaczęło się od radia i to programu Polskiego Radia. W 2003 roku, zdaje się, była taka audycja o Walentynowi. Nie wiem z jakiej okazji, już nie pamiętam, ale pamiętam, że

0: Słuchałem jej i pamiętam, że kończy w taki sposób, że właśnie pani Joanna, bratanica Mariana Walentynowicza i też bratanek, pan Wojciech Walentynowicz, oni kończą tę audycję takim wspomnieniem, że no, że jakieś szpargały po stryjku zostały na strychu u pani Joanny. Razem z wydawcą, z wydawnictwem Znak z Krakowa. Ja się zajmuję takimi zapomnianymi postaciami trochę. No i to też wydawało mi się, że to może być, a gdy jeszcze zrobiłem tą sondę, to już zobaczyłem, że rzeczywiście, no, jednak ktoś no, powinien przypomnieć takiego człowieka, no i tak jakoś udało mi się. No i ona powiedziała, że okej, wpuści mi na ten strych, kurzony i pełen pajęczyn, ale też taki postawił warunek, że stryjek zostawił jej rękopis swojej takiej ni to powieści, ni to pamiętnika, który miał tytuł Podróż, w której zgubiłem piątek. No i ona twierdziła, że na strychu gdzieś jest ta powieść. No i taką mieliśmy jakby, nie wiem, umowę, deal, że ja spróbuję znaleźć ten rękopis wśród tych szpargałów i pod tym warunkiem mogę tam na tym strychu siedzieć. No i tak to się zaczęło. Ja po prostu, że to jest kilka kartonów, a to było kilkadziesiąt z rysunkami, niedokończonymi komiksami, z artami. No taki naprawdę skarb. Jak to zobaczyłem, no to stwierdziłem, że trzeba to przejrzeć i wyłaniał mi się właśnie z Walentynowicz wielu talentów i tak to się zaczęło.
1: Czy tam, na tym strychu, znalazły się również pewne elementy, których dotąd świat jeszcze nie oglądał?
0: Tam też na przykład w albumach, ale takim drewnianym pudełku były rolki negatywów filmów i to były na przykład sprzed wojny, z lat 30. Albo był album zatytułowany Jadwiga Beck i to była żona ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, z którą się Walentynowicz, czy z Beckami się przyjaźnił i to są właśnie pani Beck, Beckowej, która, no nie wiem, no to są jedyne chyba zdjęcia z normalnych dni, z normalnego życia, bo on, Walentynowicz jako architekt też projektował im willę. I też, co w ogóle jest taką, uważam, skarbem, zdjęcia z II wojny światowej, gdzie on właśnie z żołnierzami przeszedł cały szlak bojowy w Niemczech i jego często i robił zdjęcia z tej pierwszej linii frontu, albo tuż jak opuszczali jakieś miasto, albo wchodził z aparatem do obozów, wyzwolanych obozów koncentracyjnych. Ja nie wiem, co się teraz z tymi zdjęciami dzieje, ponieważ ostatni raz na tym strychu byłem 2 lata temu. Pewno, gdyby się ktoś zainteresował, to są to niesamowite eksponaty do, nie wiem, Muzeum Historii Polski, czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. No, takie, no, co tu dużo mówić, no to są rzeczy, które w sumie nie obejrzy, jeżeli ktoś ich nie zabezpieczy.
1: A są to cymelia.
2: A czy w archiwum znalazły się też takie, które wskazywałyby na tę migracyjną, bo przecież to jest ród wywodzący się z Litwy pod koniec XIX wieku. Czy sięgnął pan też do źródeł, które mówią coś więcej o tym właśnie miejscu?
0: No tak, rodzina, ale to już nie na strychu, tylko rodzina przechowuje rzeczy jeszcze z XVIII wieku, zdaje się, albo XIX. To są, no oni się wywodzą z takiej zubożałej szlachty litewskiej Walentynowiczów i tam rzeczywiście jakby ta rodzina współczesna z dużym takim poczuciem bardziej humoru niż dumy, no bo ten majątek był, no jak to często się działo, był coraz mniejszy, bo było coraz więcej potomków. W końcu z tej szlachty przemienili się w takich, no w inteligentach. Był inżynierem i przeprowadzili się do Petersburga, który był wtedy miast zaboru rosyjskiego i tam no wychowywał go w polskim języku, ale też chodził do gimnazjum w Petersburgu i uczył się rysunku. Także tak, rysunku i też znał rosyjski, wiadomo, bo to zabór rosyjski, ale też francuski, niemiecki, angielski, więc no dobre wykształcenie, dosyć majętna rodzina. Przypomnijmy, że on się urodził w 1996 roku, ale cały ten, no to jak wielu Polaków w Petersburgu musieli uciekać przed rewolucją październikową, tak, w 1917 roku, więc to wszystko jakby się skończyło w tym Petersburgu i oni pod przybranym nazwiskiem Pszawy i tam się z kolei osiedlili w wolnej Polsce już. Chyba uciekali właśnie w 1917-18, a Walentynowicz już był łanem no bo też trzeba powiedzieć, że on był żołnierzem w trzech wojnach, bo był w pierwszej wojnie światowej jako młody chłopak.

0: Oni po prostu, jak wtedy w zaborze rosyjskim wcielano takich kadetów. Potem był 1920, no i w II wojnie światowej. Kiedyś w takim wywiadzie powiedział, że w sumie spędził na wojnach 11 lat jako żołnierz, no i uważa ten czas za stracony, tak, z takim trochę szyderstwem o wojnie. No i też jest odznaczony dwoma krzyżami walecznych, więc nie, bo dla mnie też to było takie trochę zaskakujące, że z jednej strony zajmował się dosyć takim delikatnym zawodem, jak właśnie ilustrowanie, rysowanie, ale z drugiej był, walczył po prostu jako żołnierz, jako ułan. Trochę żałował, że w czasie II wojny światowej już ma z dużo lat i może być tylko fotoreporterem. Ale nawet gdzieś tam wspomina, że dlatego przesiadał się do tych maczka, żeby trochę poczuć tą właśnie krew walki. Także tak, tak, taka postać wielowymiarowa.
1: To prawda. Wystarczyłoby, żeby obdzielić kilka życiorysów tym, co przytrafiło się w życiu Walentynowiczowi. Ale wróćmy na moment jeszcze do czasów międzywspomniał. Najpierw wcielony do armii carskiej. Na skutek ran zostaje z tej armii zwolniony. Potem rodzina uchodzi przed rewolucją. Trafiają do Warszawy i tutaj Marian podejmuje studia na Politechnice i zaczyna się odyseja, bo te studia trwały i trwały i trwały.
0: No to jeden powód to, że zaczął przed wojną 1920 roku, no i potem musiał przerwać i walczyć z bolszewikami, ale też trwały dlatego, że wolał rysować niż chodzić pewnie na podróżować i rysunki też dawały mu dosyć dobry dochód. On nie miał przed wojną rodziny, to znaczy nie miał żony, dzieci, miał matkę i siostrę i brata. No i był takim, byśmy śpiewem, więc on większość tych pieniędzy, sam zresztą mówił, że dla niego podróż jest jak narkotyk, on nie potrafi usiedzieć na miejscu. No i z tego, co na tym strychu zobaczyłem takie różne, bilety, pieczątki w paszportach. No, można powiedzieć, że co, w 1924 już był w Turcji, w 1925 w Maroku, w Algierii, potem w 1936 tak, popłynął pierwszym rejsem Batorego do Nowego Jorku, przejechał całe Stany i był w Chinach, w Japonii, potem przez Bliski Wschód wrócił do Warszawy, do Europy, więc taką podróż naokoło świata. Też był w Afryce Zachodniej dwa miesiące. No i w Puszczy Kanadyjskiej. Także on, byśmy dziś powiedzieli, dziś go pamiętamy jako rysownika słów, czy tam kilku takich najsłynniejszych, ale on, myślę, że dla niego te podróże nawet były ważniejsze. No i on też był przed wojną kimś takim, celebrytą. Jakbyśmy to dziś nazwali go celebrytą, bo nawet polska agencja prasowa, załóżmy, podawała taką notę do prasy: o, Marian Walentynowicz właśnie wrócił z Afryki i podawała tam takim i takim statkiem, także był kimś, powiedzmy, tak, śmietanką towarzyską w Warszawie i, no, i znaną osobą dosyć.
1: A kiedy po II wojnie światowej zdecydował się na powrót do Polski, to informowała o tym Polska Kronika Filmowa. To też o czymś świadczy. Za chwilę porozmawiamy o podróżach Mariana Walentynowicza, o jego życiu w międzywojennej Polsce, a tymczasem sięgamy po muzykę. Przypomnę, naszym gościem jest Marek Górlikowski, dziennikarz i autor m.in. książki Ilustrator, Przygody Ojca Koziołka Matołka, tylko dla dorosłych.

0: Słuchają Państwo programu drugiego. Naszym gościem jest Marek Górlikowski, biograf Mariana Walentynowicza. Przed chwilą wspominaliśmy o przedwojennym rozdziale biografii artysty. Mówił Pan o rozpoznawalności Mariana Walentynowicza w międzywojennej Warszawie. Była to w końcu postać nietuzinkowa. Czy w tym kontekście tę pasję podróżniczą należałoby odczytywać raczej jako element pewnej formacji kulturowej, której częścią był Walentynowicz, czy raczej kolejny aspekt tej wyjątkowej postaci, pasję wyjątkową do poznawania dalekich krajów?
1: No, był wyjątkowym poszukiwaczem, jednak nie każdego po pierwsze było stać na takie podróże. Na po drugie, no, trzeba mieć no to coś w sobie, ten taki bakcyl, tak, który właśnie pędzi człowieka. Mi się wydaje, że miał w ogóle ADHD, tak myślę, no bo jednak zajmować się tyloma rzeczami jednocześnie, czyli rysować, uczyć w szkole, studiować, projektować jakieś wnętrza i jeszcze też pisał artykuły z tych podróży. Podróże, to wyglądało tak, że on z takiej podróży przywoził cały stos szkiców, bo też trzeba powiedzieć, że na tym strychu znalazłem dzienniki z tych podróży, ale to są takie dzienniki nie w takim rozumieniu, że to są jakieś wspomnienia, tylko to są dzienniki pełne rysunków i złóżmy, że jest rysunek jakiejś japońskiej gejszy i są do niej strzałki i są farbkami pomazane takie plamy, czyli on tak na szybko sobie zapamiętywał, jaki koloru wygląda jakiś kapelusz, czy sukienka, czy kimono, czy... Także w tych notesach, oprócz tego, że one pachną tytoniem, bo strasznie dużo palił papierosów, nawet jeszcze po tych latach, to też bardziej taki przypominają dzisiejszy Instagram, czyli takie krótkie zdania, no i takie, to są bardziej notatki z podróży. No i potem jak wracał z takich podróży, to oprócz tych szkiców i tych dzienników miał też pewnie filmy z aparatu fotograficznego, bo on wszędzie fotografował. I robił coś, no jakbyśmy dziś powiedzieli, wykłady, takie prezentacje w jakiejś kawiarni w Warszawie. Zaproszono ludzi.

0: Dziś on tam właśnie pokazywał te zdjęcia z podróży, opowiadał, gdzie był, no i też prezentował akwarele. Także te podróże służyły zarabianiu, ale też jego pewnie zdaniem opowieści ludziom, którzy nie mogą wyjechać, jak to wygląda za granicą. No i też w podróży wysyłał właśnie relacje do pracy do Kuriera Warszawskiego, takie artykuły, gdzie akurat jest, co widzi, i to były takie dosyć takie wspomnienia podróżnika, właśnie takie trochę dowcipne.
1: To prawda, i o świecie później opowiadał w radiu, to już po zakończeniu II wojny światowej, ale wracamy na chwilę jeszcze do jego podróży, kompulsywnych można by odnieść wrażenie. Czasem do rysunków, które powstawały w czasie tych podróży, przykłada się matrycę prezentyzmu i zarzuca się Walentynowiczowi, że z góry patrzył na przykład na czarnoskórych, a i na Żydów. Jak pan do tego podchodzi?
0: No, jako do takiego dowodu, jaka była wtedy mentalność nie tylko Walentynowicza, ale no, nie wiem, no takiej też polskiej inteligencji, tak? To jest coś podobnego jak z wierszem Tuwima, Murzynek Bambo, czy z Korczaka, powieścią Król Maciuś I, no, gdzie rzeczywiście ci Europejczycy protekcjonalnie traktują ludzi z Afryki. Ale ja uważam, że z drugiej strony patrzenie na to z dzisiejszej perspektywy jest takie ahistoryczne i trochę, no, moim zdaniem bez sensu, bo to jakby co, jaki to może mieć skutek, tylko chyba dobrze się czuje jakoś moralnie wyżej ten, który to ocenia dzisiaj, tak? No przecież nie chciałem tego ukrywać, tak samo jak nie chciałem ukrywać, że Walentynowicz też był, był myśliwym, więc też przywoził z tych podróży trofea. Jakieś tam z Afryki, nie wiem, no, skóry, Lamparta, bo to też trzeba powiedzieć, że to jak pisząc takie biografie, uważam, że trzeba pokazywać, jak to wtedy wyglądało, ta rzeczywistość i to, co ludzie mieli, przynajmniej się staram, to, co mieli w głowach i jak to wyglądało. No, nie po to, żeby jakoś to potępiać, no, także uważam, że no, nie potępią, bo Walentynowicza po prostu pokazuje, że on taki był, bo wszyscy by byli tacy, no przecież też na przykład przygody Tintina w Kongo też są takie protekcjonalne. No, no, no takie były czasy, tak? Pewnie za, być może za 80 lat ktoś będzie pisał o nas i my sobie nawet dzisiaj nie zdajemy sprawy, że coś źle robimy, tak? To trzeba tak na to podchodzić trochę bardziej badawczo niż może tak oceniająco.
1: Świadectwo stanu mentalności Europejczyków w pierwszej połowie XX wieku.
0: Tak.
2: Na które dziś patrzymy też z filtrem krytycznym. Podróże miały też jeden istotny etap, to jest etap o nazwie Norymberga. Tam powstawały też szczególne szkice, które przygotowywał Walentynowicz. Jak doszło do jego obecności w tym miejscu i istotnym etapem tych podróży była także Norymberga. Pozostawiony jest też ślad w archiwum Mariana Walentynowicza, teczka właśnie opisana tą nazwą. Tam znalazły się szkice portretów zbrodniarzy nazistowskich. Jakie miejsce tego artefaktu jest w tym archiwum? Jak pan odczytuje to zainteresowanie?
0: Ja też chciałbym, bo z tego, co pani mówi, to wygląda, jakby to archiwum miało jakieś miejsce, a to był po prostu
2: ten strych,
0: taki...
2: Ten strych.
0: Tak, to w ogóle trudno nazwać archiwum, to jakby pani weszła do strychu, gdzie są po prostu karton na kartonie i teczka na teczce i wszystko jest w kurzu i w pajęczynach. No ale tak...
2: Zmaterializowany
0: ja to po prostu
2: czas.
0: Znalazłem, ja to po prostu znalazłem zupełnie przypadkowo i... Były tam właśnie grafiki, właśnie chyba Geringa i jeszcze kilku oskarżonych. Ewidentnie miały tytuł Norymberga. Mi się niestety nie udało znaleźć, nie udało mi się znaleźć żadnej gazety, gdzie by to wydrukowano, więc nie jestem pewien, czy on to robił dla siebie i chciał to sprzedać do jakiejś gazety. Ale jestem pewien, że był korespondent był obecny na procesie norymberskim, a to wynika z tego, że on został korespondentem wojennym w polskiej armii na zachodzie i nawet miał legitymację numer jeden takiego korespondenta wojennego. No i jak już mówiłem, on przeszedł cały ten szlak z żołnierzami generała Maczka No i też on się, ten szlak zakończył w Niemczech, tak, jak już wojna została wygrana i pewnie jako korespondent został wysłany albo sam się wysłał do Norymbergi, gdzie śledził to i rysował, tak. Te rysunki są, no, naprawdę wspaniałe, bo to czy wspaniałe, no,

0: ci ludzie nie są wspaniali, ale to nie są takie klasyczne, po prostu jeden do jeden portrety, tylko widać tą jego talent, gdzie on po prostu takie potrafi kilkoma ruchami pokazać zło takiego człowieka, albo pokazać w ogóle tą rozprawę jako właśnie taka relacja. Trochę to może czasami przypomina, jak czasami widzimy na amerykańskich procesach, gdzie nie można robić zdjęć i ktoś, rysownik rysuje oskarżonego. No i mi się wydaje, że on tam po prostu jako korespondent trafił. No i też to też jest świadectwo, gdzie on w ogóle czym się interesował, tak? Że starał się zawsze być w tych miejscach, gdzie się działa historia.
1: Po zakończeniu II wojny światowej, jak wielu innych polskich żołnierzy, także Marian Walentynowicz mógł był za granicą pozostać, zdecydował się na powrót do Polski w roku 1947 i wydaje się, że w nowych realiach Polski Ludowej odnalazł się nie najgorzej. Jak mu się to udało, biorąc pod uwagę, że walczył z generałem Maczkiem, że przed wojną był przyjacielem Beków? To nie były najlepsze referencje, mówiąc delikatnie.
0: Nie, to były, tak, to były dosyć słabe referencje, bo Maczek został przez rząd PRL-u no, pozbawiony obywatelstwa polskiego, a żołnierze jego no, trafili do więzień, tak? Ci, którzy wrócili do Polski, do Warszawy. Maczek miał takiego przyjaciela, nazywał się Sztrumbo Wojtkiewicz. To był taki też pisarz, dziennikarz przedwojenny, który był naprawdę takim już wzorem karierowicza, który był i pracował w Londynie u Sikorskiego, a potem pracował w Warszawie za czasów stalinowskich. I mi się wydaje, że ten Sztrumb pomógł mu trochę się ustawić po wojnie. No bo trzeba tutaj powiedzieć, że Walentynowicz po wojnie rysował. Znaczy, może tak, dlaczego wrócił? Wydaje mi się, że wrócił, no bo po pierwsze nie miał nikogo na zachodzie, a w Warszawie została jego matka i brat, który był powstańcem warszawskim. No i chyba on sobie nie wyobrażał życia bez Warszawy, tak mi się wydaje. No i też, co tu dużo mówić, na Zachodzie był jednym z wielu rysowników dosyć no, nieznanym, a w Warszawie jednak pamiętano o nim. No i też chyba, bo wrócił z nim Wacław Gebetner, jego przyjaciel sprzed wojny, który jest z rodziny Gebetnerów wydawców. No bo to wydawcy to Gebetnerzy, Jan Gebetner, akurat brat Wacława wymyślił Koziołka Matołka. I mi się wydaje, że oni też po prostu tak trzeba po ludzku stwierdzić, że no, wojna się kończy, trzeba dalej żyć, zarabiać i na przykład chcieli wydać tego Koziołka Matołka po wojnie. I to się zresztą udało w 1947 roku, to pierwsze wydanie Gebetner jeszcze, to jest gebetnerowskie wydanie, no bo te matryce Koziołka Matołka spłynęły w Powstaniu Warszawskim, no i w ogóle zniknęły, Walentynowicz musiał od nowa go narysować. No i co? No i chyba w ten sposób on chciał dalej żyć, tak? W jakimś takim... Musimy pamiętać, że my teraz wiemy, co się wydarzyło, ale ci, którzy wracali, nie zawsze sobie zdawali sprawę, czym to się skończy, tak? Czym, jak będzie straszny ten stalinizm, jaka będzie cenzura, no to było takie trochę ryzyko. No, Walentynowicz wrócił i dzięki temu Sztrumpowi dostał od razu zlecenie z Ministerstwa Obrony Narodowej, z wydawnictwa. Nawet ilustrował książkę Wandy Wasilewskiej. No i też narysował z Janem Brzechwą. Tak. Jan Brzechwa napisał tekst, on narysował taki naprawdę socrealistyczny komiks. Komiks o Felku Tarapacie. Taka historia takiego człowieka z awansu. No więc to jest taki socjalistyczny komiks, ale bardzo chyba szybko zaczęły sobie zdawać sprawę, co się wokół dzieje i następny jego komiks, Don Kiszot w Polsce, jest już takim, który jest zresztą narysowany do właśnie powstałej nowej gazety Świat Młodych. I w Świecie Młodych się ukazał Don Kiszot w Polsce. To jest naprawdę dowcipny, nabijający się z socjalizmu taki komiks. No i on zresztą został zdjęty szybko z tego Świata Młodych. No bo Walentynowicz też, może to tak trochę tutaj za mało zabrzmiało, miał taki humor, byśmy dziś powiedzieli, trochę taki Monty Pythonowski, no taki, to było takie trochę szydercze, cyniczne i no i on potrafił, też trzeba powiedzieć, że tak jak zdjęto ten komiks Don Quixota, to tak samo zdjęto w czasie wojny. Najdłużej ukazujący się w ogóle polski komiks

0: w czasie II Światowej, to jest Wolenty Pompka na wojnie, gdzie on też go narysował i to nie były przygody żołnierza, który mógłby być przykładem dla innych, tylko właśnie tam było dużo pijaństwa i no nie wiem, takich przygód, no wbrew chwale żołnierza polskiego, nawet i też go cenzura zdjęła, tym razem cenzura generała Sikorskiego, więc jakby cały czas to jego taki patrzenie na rzeczywistość z ironią, no nie wszystkim się podobało.
1: To prawda, a Pompka
0: ale
1: nie
0: też
1: był
0: koniunkturalistą, był koniunkturalistą, tutaj nie ma co udawać, on potrafił się ustawić jak trzeba było. No.
1: A Pompka nie był żołnierzem szczególnie rycerskim. Wracamy jeszcze na chwilę na strych, na którym pan znajduje dziesiątki kartonów z rysunkami, z grafikami, z akwarelami, ze zdjęciami Mariana Walentynowicza. Mogłoby się wydawać, że to skarb, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy paradoksalnie nie było jednak trudno spoza tych wszystkich kadrów, rysunków wyzyskać czy odnaleźć człowieka, o którym wiadomo przecież mało, bo listów nie pisał, pamiętnika też, wspomnień również.
0: No tak, to zawsze jest taki problem. Ja się starałem, ale no, no nie wiem, na ile to się udało. Często ludzie mnie pytają o jego życie osobiste. Mało o tym wiadomo. On się ożenił po wojnie w wieku 60 lat i tak zawsze żartował, że łatwiej się ożenić niż nie ożenić.
1: Ożenił się z Kaczorkiem.
0: I on... Tak, nazwał swoją właśnie ukochaną Kaczorkiem i zostawił dla niej pełno rysunków. Takie życie osobiste, no to tyle, co tak... No bo zawsze, jak się pisze taką książkę, to ja zawsze uważam, że można się najwyżej starać troszeczkę odkryć tego człowieka i jak najbardziej, ale no nigdy się tak nie dowiemy na 100%, może i dobrze, no bo tak myślę, że gdyby ktoś o nasze biografie pisał, też pewnie byśmy nie chcieli, żeby w 100% się o nas wszystkiego dowiedział. Więc to jest taka zawsze próba, mniej lub bardziej udana. No ja myślę, że z tego, co wspomniała jego bratanica, którego pamiętała, taki bratanek, no to, że stryjek był bardzo po pierwsze dowcipnym człowiekiem, po drugie na te czasy, jak oni pamiętali komuny, to on ubierał, był taką ekstrawaganckim dosyć gościem, którego ludzie, za którym się oglądali na ulicy, bo chodził zawsze w takich nienagannych garniturach i też jeździł takim skuterem, mając już 60 lat. Więc no to taki był człowiek no, kolorowy, tak. Kolorowy i bardzo, bardzo taki no, z zewnątrz artysta, tak. Widać było, że jest kimś niezwykłym.
1: A co wiemy o Kaczorku?
0: No Kaczorku wiemy tyle, niedużo, że właśnie bardzo mało o niej wiadomo, o tej pani. Nawet rodzina tak nie za bardzo chciała mówić też. Wziął z nią ślub, nie mówiąc rodzinie. I tak naprawdę się opiekowała nim pod koniec życia. Poznał ją w jakimś wydawnictwie i no jakoś żyli razem, ale też on był bardzo związany z tym z bratem swoim, z rodziną i z matką, także trzymał się ich. I to tak ci bratanek i bratanica mówili, że tak naprawdę to wujek często u nich bywał w domu i głównie u nich przebywał i także to taka była rodzina. Bardzo rzeczywiście to życie osobiste, to moja biografia nie zajmuje się zbyt tym jego takim życiem rodzinnym. No.
2: Marian Walentynowicz, biografia paradoksalnie zbyt obfita, aby poznać konkret. Próbę udaną. Przybliżenia tej postaci niesłusznie zapomnianej podjął Marek Górlikowski, autor biografii Mariana Walentynowicza. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję za przypomnienie Mariana Walentynowicza i polecam jego komiksy.
1: Dziękujemy panu serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Doktor Gradus ad Parnassum, czyli pierwsza miniatura ze zbioru Kącik Dziecięcy Claude'a Debussy'ego w opracowaniu na klawesyn i interpretacji Jeana Rondeau.
1: Brzmi to dość szczególnie, trzeba przyznać, ale my dziś nie o muzyce, a o sztukach graficznych, o malarstwie, o fotografii, o rysunku i podróżach, a także o nauce. Raz jeszcze wracamy do momentu, kiedy Marian Walentynowicz podjął studia na Politechnice w Warszawie. One trwały bardzo długo ze względu między innymi na podróże, które mniej więcej w tym czasie stały się też udziałem naszego bohatera. Wracamy raz jeszcze do wspomnień radiowych Wojciecha Walentynowicza i Joanny Kisielewskiej-Tilscher.
2: Tak skończył architekturę po 17 latach studiów.
3: Dlaczego tak długo?
2: No bo wyjeżdżał dookoła świata, jeździł, pojechał do Afryki, tu do Chin, tu dookoła świata i właśnie te studia trwały jego 17 lat. Opowiadał mi, że jak był bal, jak skończył studia, jedyną dekoracją na tym balu w gmachu architektury była wielka szarfa, na której było napisane Walentynowicz skończył wykrzyknik, a stryj usiadł przy barze i mówi, wyszedłem rano, tylko się ludzie koło mnie zmieniali. Siedział w jednym miejscu.
4: Tak, to na kilku piętrach bal się odbywał, się zrusza. Chciałem powiedzieć, że to właśnie, tak jak siostra mówi, on zaczął studiować, no to jeszcze tak przyjęte było podobno przed wojną, że się długo studiowało. Ale ponieważ nasz dziadek umarł dosyć, znaczy wcześniej dla naszego ojca, bo nasz ojciec był młodszy od Mariana o 16 lat. I jak miał 16 lat, umarł dziadek, który jakby przejął obowiązki głowy rodziny. Już wtedy był znanym rysownikiem i pracował, i podróżował, i zarabiał na dom, jakby utrzymywał. Więc tak się nie śpieszył z tym skończeniem studiów.
3: Ja przeczytałam w takiej notatce o Marianie Walentynowiczu, że miał bardzo ciekawy pomysł pracy dyplomowej. Podobno zaprojektował lotnisko obrotowe na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Czy to jest anegdota, czy prawda?
4: Nie, nie, jeszcze gdzieś istnieje nawet rysunki tego projektu. Tak, tak.
2: To był taki żart.
4: No to nie był, wiesz, to było, znaczy oczywiście samo miejsce tego lotniska było pewnie żartem, samo jakieś tam techniczne rozwiązania szczegółowe były pewnie pozostawione jakimś innym inżynierom, a on miał zrobić architektoniczny projekt, który był udany. Podobno go zapytali, jak to się będzie obracać. On powiedział, jak to na łożyskach rtęciowych. No i nikt nie wiedział, co to są łożyska rtęciowe, nawet stryj.
3: Ale czy wobec tego obronił pracę?
4: Obronił, tak.
3: W książce Mariana Walentynowicza Wojna bez patosu, w której opisuje swoje przygody wojenne, z kolei swoje podróże wojenne, wyczytałam, że jednak kontakt z architekturą był takim ścisłym kontaktem, dlatego że mówił o pewnych projektach domów, które robił i wspominał czasy przedwojenne oczywiście.

0: oczywiście. Niemniej jednak to znaczy, że architektura była fachem.
1: No był tak.
0: Zawodem, który wykonywał.
2: Stryj zaprojektował willę pana ministra Beka, prawda?
1: No tak.
2: Ponieważ pani Bekowa była jego koleżanką z piaskownicy, tak o niej mówił. I mamy wiele projektów stryja, które leżą u mnie na strychu w domu. Dokładnie, nie mam listy, ale parę takich domów zaprojektował.
1: No, projektował domy, właśnie te restauracje domów robił, jakichś pałaców, Pałac Ostrowskich w Korczynie restaurował i tak dalej. Zresztą on się uważał za architekta bardziej niż za rysownika. On te swoje ilustracje i tak to traktował jako uboczne jakby
0: zajęcie.
1: Zajęcie, tak. Zresztą w testamencie napisał, że rysunki, jak napisał w stryjach, rysunki to do piwnicy.
2: A po paru latach wyrzućcie. Bardzo mi się przykro zrobiło.
0: Nie na pewno państwo, żeście nie spełnili dzieła.
2: No skąd, że całe mamy mieszkania zawieszone?
3: Do wspomnień wojennych o losach Mariana Walentynowicza powrócimy za chwilę z naszym kolejnym gościem. Tymczasem Emmanuel Chabrier, Wesoły Marsz.

0: Wesoły marsz Emanuela Chabrier. Wysłuchaliśmy interpretacji wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją sera Johna Eliota Gardinera. Temat jak najbardziej na miejscu.
1: To prawda. 51 minut po godzinie 15. Bohaterem dzisiejszej audycji jest Marian Walentynowicz. I zanim przedstawimy kolejnego gościa, oddajemy właśnie panu Marianowi głos. Tak, Marian Walentynowicz w roku 1958 wspominał.

0: miał wojenne perypetie.
1: Bryduje posłusznie, sierżant z wyższym wykształceniem, niezdolny do służby wojskowej. Jednocześnie podporucznik rezerwy, kapitan czasu niewoli, jednocześnie podpułkownik czasu wojny. Pozwolę sobie wyjaśnić, że kiedy w 1939 roku przedostałem się do Francji, zostałem szefem kompanii, sławnej trzeciej CKM. Moimi podkomendnymi byli zmalarzy Aleksander Żyw i Józef Natanson, publicyści Zygmunt Lityński, Adolf Bocheński oraz Czesław Jeśman, z poetów Jerzy Paczkowski, z dyplomacji były ambasador Polski w Berlinie Lipski, a jeszcze znany ekonomista Wacław Jastrzębowski. Powyżsi inteligenci melduje posłusznie, za pomocą francuskiego koniaku, wina i innych alkoholiów starali się wpłynąć na moją niezachwianą postawę podoficerską. Tak się złożyło, że byłem jedynym korespondentem w czasie słynnej bitwy pod Falaise. I krótko mówiąc, mój pobyt w wojsku stanowi specjalny etap w mojej twórczości. I nigdy nie przypuszczałem, rysując przed wojną humorystyczne, rekruckie przygody Koziołka Matołka, że kiedyś będę musiał jako korespondent wojenny rysować wojsko i do tego tym razem na poważnie.
0: Mówił wiele lat temu przed radiowym mikrofonem Marian Walentynowicz. A w naszym studiu pojawił się Wojciech Kalwat, historyk z Muzeum Historii Polski, autor filmu Marian na wojnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy pana bardzo serdecznie. Nie zawsze było wesoło przecież na wojnie. Skąd to dobre samopoczucie i ten znakomity humor u Walentynowicza?
2: To jest podejście człowieka samego do siebie i obswajanie pewnie tej strasznej rzeczywistości, no bo wojna jest straszna. Co prawda Marian Walentynowicz napisał książkę Historia tej wojny bez patosu, wojna bez patosu, jednak i bez tej odwagi, bo częściowo przykrywa te złe, straszliwe rzeczy, opowiadając w sposób humorystyczny, bo wojsko, jak ci, którzy z nas mieli do czynienia z wojskowymi i z wojskiem jako instytucją, to wiemy, że to jest świat w świecie. I wyobraźmy sobie teraz wpuszczenie takiego człowieka, takiego indywiduum nieokiełznanego, o niesamowitym temperamencie, prawda, twórczym. Każdy artysta jest przecież nieokiełznany i nagle w rygory, w kamasze, w pobudki, w marszuty i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba po prostu ten świat absolutnie oswoić. I robił to właśnie na swój taki sposób. A że przy okazji miał towarzyszy takich, a nie innych, bo trzeba pamiętać, że czy we Francji, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych miał do czynienia, bo tam werbował ludzi, werbował żołnierzy, miał do czynienia z żołnierzami bardzo specyficznymi. To nie byli chłopcy dwudziestokilkuletni o płaskich brzuszkach, tylko tacy mniej więcej jak my, czyli faceci już po 40-50, gdzie z pewną już nadwagą, z niedyspozycją ruchową, no i ci żołnierze później musieli walczyć, dostosowywać się, a wiemy, że faceci po 50 trudno się adaptują.
3: W materiale archiwalnym, którego wysłuchaliśmy wcześniej, bohater naszej audycji mówił, że wojna to był etap twórczości, no ale to był też istotny etap życia. Pan w swoim filmie jednak opowiada o tym też w sposób lekki, przystępny, odpowiadający też temu sznytowi, który miał sam Marian Walentynowicz. Skąd pomysł na to, żeby to właśnie tak prezentować losy wojenne, które jednak są jednostkową biografią dość trudną?
2: Sam film jest tak jakby wypadkową takiego działania przypadkowego tak naprawdę. Mianowicie w 18 roku otrzymałem zadanie, aby zbudować taką wielką wystawę multimedialną, mobilną o generale Maczku. Ona podróżowała po Polsce, pojechała także do Holandii, przepraszam, dzisiaj to się mówi Niderlandy, prawda? W międzyczasie państwo zmieniło nazwę, ale takie są firmy niderlandzko-holenderskie, że często się zmieniają swój brand. I wówczas zorientowałem się, że na pokładzie tej wielkiej jednostki, to była 10. Brygada Kawalerii Pancernej, a później 1. Dywizji Pancernej, byli ludzie właśnie nie tacy, że to są właśnie ci chłopcy młodzi i waleczni, ale także ci, którzy stanowią kwintesencję polskiej elity, w pewnym sensie intelektualnej, którzy uciekli po prostu z Polski, wycofali się, znaleźli się na Zachodzie i później musieli walczyć. I jak zobaczyłem, Marian Walentynowicz, o rany, przecież znam, to jest gość od Koziołka Matołka. Natychmiast zacząłem szukać zdjęć, ilustracji, jego wspaniałych karykatur, gazety, zresztą później poszły wspomnienia, ta wspomniana już książka Wojna bez patosu i sobie myślę, toż to przecież jest gotowy scenariusz na film. A dlaczego taka konwencja? Odpowiadając, mianowicie wystawa jest o bardzo poważnych rzeczach, bo idziemy do boju, umieramy, walczymy,

0: tracimy ojczyznę tak naprawdę, no bo część z tych żołnierzy nigdy nie wróciła do Polski po II wojnie światowej, bo albo poległa, albo po prostu nie mogła wrócić, jak generał Maczek, który no, otrzymał informację, że nawet nie ma już swojego obywatelstwa w Polsce. Odebrano mu to. I z drugiej strony trzeba było stworzyć produkt dla takiego odbiorcy mniejszego, czyli mówiąc prosto, skierować ten produkt do dzieciaków. A wiadomo, że dzieciaki odbierają bardzo często te filmy z dorosłymi, z rodzicami. I wpadłem na pomysł, żeby ojca Koziołka Matołka uczynić tym narratorem i opowiadaczem tej wojennej historii w sposób taki trochę lżejszy, może bardziej żartobliwy, ale ci, którzy oglądają ten film, to wiedzą, że tam są takie momenty, które no, wcale nie są żartobliwe, dają do refleksji.
1: Film zresztą nagradzany. Czy kreska, bo to animacja, czy kreska miała nawiązywać do twórczości Walentynowicza?
0: I tak i nie. W ogóle za kanwę tej opowieści co stanowi? Fotografie, oczywiście jakaś tam historia, którą już miałem w głowie, czyli ta wiedza historyczna, ale jego zdjęcia, a przede wszystkim karykatury. I wpadliśmy na pomysł, żeby część karykatur po prostu ożywić, narysować je na nowo. W ogóle w tym filmie są tak jakby wplecione gotowe opowieści, jak na przykład samoloty amerykańskie ze szczególnym okrucieństwem bombardowały naszą dywizję. No to jest właśnie ten rysunek tam dosłownie pokazany. W związku z tym chcieliśmy po prostu wykorzystać gotowy materiał. No bo po co wymyślać, jeżeli już ktoś to wymyślał? Człowiek jest leniwy, w związku z tym trzeba korzystać z dobrych wzorców.
2: Pojawiały się też w filmie anegdoty, które bardzo przykuwają uwagę i też nawiązują do, myślę tak pośrednio, postaci Koziołka Matołka. Chciałabym zapytać o tę kozicę Agatę, która się pojawia na statku w jednej ze scen. Czy to była faktyczna anegdota, którą przytaczał bohater naszej audycji, czy to jest dodatek?
0: Koza. Bo kozica to jest zupełnie inny gatunek zwierzęcy. To jest po prostu samica kozy, owa Agata. I dlaczego ona się pojawiła? Ponieważ oczywiście, no, pierwsze skojarzenie to jest Koziołek Matołek, czyli dziewczyna od koziołka, wszystko jest okej. Okay. Ale we wspomnieniach Walentynowicza jest informacja, że taka właśnie koza, przeżywając chorobę morską, ewakuowała się z żołnierzami z Francji do Wielkiej Brytanii, do Anglii i przeszła ten szlak, prawda, lądowo-wodny do nowej ojczyzny. I stąd właśnie ta Agata, bo takie ponoć miała imię, bo żołnierze nie tylko tej jednostki, czyli tej pierwszej dywizji pancernej, no po prostu mieli ze sobą różnorakie zwierzaki. Niektórzy mieli kozy, niektórzy mieli niedźwiedzie, a psy i koty, no to jest wiadomo, że wszyscy mają.
1: Wspomniał pan, że wśród maczkowców wielu było artystów, wielu było intelektualistów. Czy nawet na tym tle Marian Walentynowicz się wyróżniał?
0: Tak, naturalnie, ponieważ no, on miał ten niesamowity dystans do rzeczywistości. Dwa, że był to człowiek w gruncie rzeczy również bardzo poważny, ale umiał patrzeć na świat w taki sposób, że ten jego rysunek zawsze musiał być śmieszny, czy był śmieszny, mimo że czasem dawał dużo do myślenia. Ale jednocześnie, no cóż, jest artystą. Jest człowiekiem, który także utrzymuje się z pracy rąk swoich i swojego oka, swojego talentu. Dlatego też rysuje karykatury. Jeżeli narysuje państwa karykaturę, a jesteście ludźmi poważnymi, to niekoniecznie chcecie, żeby te karykatury się gdzieś pojawiały. W związku z tym bardzo szybko Walentynowicz zorientował się, że część oficerów, wiadomo, oficer to honor, godność i tak dalej, bardzo się starała, aby te karykatury nigdzie się nie pojawiały. W związku z tym płacili mu całkiem nieźle za to, aby szybko te karykatury zniknęły z holu Rubensa, czyli tej kwatery wojskowej w Londynie, no i przepłacali. Dzięki temu pan Marian miał środki na takie pozażołdowe, na życie takie swoje.
1: To się ocierało o szantaż, tego rodzaju zachowania.
0: Ja wolę na określenie marketing.
1: No dobrze. Mówimy o człowieku, który był między innymi także korespondentem wojennym. Co w pan odczuciu z punktu widzenia historyka wnosi takie właśnie spojrzenie, jakie prezentował Marian Walentynowicz na historię, w szczególności na historię II wojny światowej?
0: Jego korespondencja, jego doświadczenie wojenne są reprezentowane w tej wspomnianej książce. Ale to chyba my jesteśmy w takim świecie, że obrazek do nas bardziej przemawia. Więc w dwóch kategoriach. To są te karykatury.

0: kultury, które w mniej lub bardziej zabawny sposób opowiadają o tej wojnie, opowiadają o walkach, o tym, że nasi zwyciężają, o tym, że no, jakieś ręce z piwnicy pojawiają się i częstują koniakiem i kalwadosem właśnie walczących żołnierzy. Musiało to naprawdę wyglądać niesamowicie. Tu człowiek z karabiniem strzela, a tu nagle może drinka, prawda? No, Walentynowicz jako ten, który był w drugiej linii, opisuje, że bardzo często korzystał z gościny, no bo wychodząc z założenia, że nie można odmówić wdzięczności, prawda, tym, którzy taką wdzięczność chcą okazać. Ale Walentynowicz pokazywał to także w swojej działalności przedwojennej. Był znakomitym fotografem i on jako artysta, on jako plastyk miał niesamowite wyczucie do robienia fantastycznych zdjęć. Część z tych zdjęć możemy gdzieś widzieć w przestrzeni publicznej. Ja miałem tą możliwość, żeby zbadać przynajmniej częściowo archiwum Maczek Memorial Breda. To jest taka, pierwotnie to było muzeum w jednostce wojskowej w Bredzie. Breda to jest to miasto, które maczkowcy wyzwolili i tam jest taki bardzo silny kult żołnierzy pierwszej dywizji i w zasobach tego muzeum, które dzisiaj się nazywa Maczek Memorial Breda, bo znajdowały się zdjęcia, które wtedy nie byłem w stanie dokładnie przypisać autorstwa. Teraz już wiem, że to jest autorstwo Mariana Walentynowicza. I w książkach znalazłem zdjęcia, taki polski czołg wyrzucony do góry nogami, czyli wieża ma na ziemi, koła do góry, gąsienice na do góry i żartobliwy tekst. Nasi stawali na głowie, żeby, prawda, tylko zakończyć wojnę. No dobra, ale ja znalazłem sekwencję zdjęć, że jak się obeszło ten czołg, bo to było około 10 zdjęć i w pewnym momencie widzi się, że ci nasi stanęli na głowie tak bardzo, że są pod ziemią, czyli są tam groby tych żołnierzy, prawda? A więc tego żartobliwego w sumie zdjęcia. Świetny podpis, prawda? No fajnie, tak? A tu nagle się okazuje, że to jest bardzo tragiczna historia. Niektórych zdjęć, no ja na wystawie i w publikacjach nie odważyłem się pokazać, bo piękna scena. Nasi wyzwalają obóz w Oberlangen, gdzie są panie, dziewczyny, żołnierze z Armii Krajowej, z Powstańczej Warszawy. Super sprawa. Ale za chwilkę jest wyzwolony obóz koncentracyjny, gdzie są trupy, gdzie są ludzie spaleni, gdzie są ciała. No, to jest coś strasznego. Ale przede wszystkim Marian Walentynowicz ma ten talent do niesamowicie fantastycznego kadru. A później do tego, żeby ten kadr jakoś jeszcze dodatkowo podbić podpisem. No, jak się rysuje komiks w takiej konwencji, zresztą w każdej konwencji, to się wie, że po prostu trzeba mówić krótko, dobitnie, prawda, z puentą do obrazka. I on to doskonale umiał. Miał ten dar.
1: Spod jego ręki wyszedł też Walenty Pompka.
0: Waluś rekrut, wiele takich.
1: No właśnie.
2: Jest też epizod transatlantycki tej Odysei Wojennej, bo przypomnijmy, że ta postać rodzi się w Kanadzie.
1: Tak, to są wojacy nieszczególnie rycerscy. Ta próba innego spojrzenia na rzeczywistość, brutalną przecież, wojenną rzeczywistość, to była być może też jakaś forma odreagowania?
0: I tak i nie. No, na pewno... nie możemy zachęcać do tego, chodźcie żołnierze, to was tam zabiją. No tak się nigdy nie możemy zachęcać do takiego działania. Mówimy tutaj, że będzie sława, że będzie fajnie, będą również dziewczyny. Przynajmniej wtedy tak mówiono, dzisiaj to już jest, byśmy tak nie mówili, no bo jesteśmy w zupełnie zmienionym świecie. Ale tak czy inaczej trzeba dotrzeć do człowieka po pierwsze o różnym stopniu wykształcenia. To przecież byli w dużej mierze bardzo prości chłopcy czy mężczyźni. W Stanach przecież nie mamy tutaj potomków, prawda, emigrantów, którzy pochodzili z nizin społecznych. A więc trzeba do nich dotrzeć bardzo jasnym językiem. To jest czas Myszki Miki przecież, prawda? I ta Myszka Miki była puszczana w kinach i tam chodzili bardzo dorośli faceci na seans. A więc był to język taki ogólnie wtedy przyjęty. I stworzenie takich fajtłopawatych, prawda, żołnierzy, których tak naprawdę zawsze się udawało, bo jakbyśmy zobaczyli te komiksy, to zawsze ten Waluś, prawda, tych Niemców robił w konia, no to pokazuje, że po prostu musiała być to bardzo fajna, lekka opowieść, no ale wiadomo, i tak nic nie dorównało Koziołkowi Matełkowi.
1: To można by się spierać. Po wojnie Walentynowicz wraca do Polski, wraca do Warszawy, po ulicach paraduje, dosłownie

0: dosłownie w mundurze brytyjskim. Przecież miał co na siebie włożyć. Nie musiał chodzić w mundurze.
1: To prawda, ale trzeba pamiętać, że ci żołnierze wracając do Polski, oczywiście jeżeli już się zdecydowali na ten bardzo trudny krok, część z nich nie miała innych ubrań. Oczywiście nie mówimy tutaj o Walentynowiczu, to była pewnego rodzaju pewnie jakaś manifestacja, ale

0: artysta wraca do nowej Polski, do nowej ludowej rzeczywistości i on teraz będzie pracował na potrzebę ludu pracującego miast i wsi i faktycznie przez pewien okres bardzo oddanie pracował, czego najlepszym dowodem są chociażby zmienione wersje Koziołka Matołka. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przed wojną na pewnej scenie mamy postać, która jest Żydem. W czasie wojny ten Żyd zmienia nam się w Szkota, no bo prawda, historia ewoluuje, kolejne wydania, a po wojnie już w Polsce, no już nikogo nie ma. No po prostu następowało wycinanie przez cenzurę, wskazanie, że coś trzeba wyciąć, więc także Marian Walentynowicz no, musiał z czegoś żyć, w związku z tym no, dostosowywał się do tej rzeczywistości panującej po 45 roku w Polsce.
1: Podobnie w tych sekcjach Koziołka Matołka, gdzie bohater przemierzał wsie, przed wojną znajdowały się kościółki, po wojnie te miejsca znikały. Także komiks też odzwierciedla tę skomplikowaną historię i epizod wojenny tej historii oraz losy powojenne Mariana Walentynowicza wspominaliśmy dziś z Wojciechem Kalwatem z Muzeum Historii Polski, reżyserem i autorem scenariusza filmu Marian na wojnie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Jest 8 minut po 16:00.

0: W Warszawie dziś nie pada, a za nami September in the Rain, Harry Edison na trąbce i Tate Buddy na saksofonie tenorowym.
1: Deszcz jeszcze pewnie nam się przytrafi. Zaraz dowiemy się, jaka pogoda panuje w Łodzi, bo naszym kolejnym gościem jest Artur Wabik z Muzeum Komiksu w Krakowie, autor książki Marian Walentynowicz, Koziołek Matołek, Walenty Pompka i Małpka Fikimiki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Dlaczego reprezentant Muzeum Komiksu w Krakowie jest w Łodzi?
2: Tak, to dobre pytanie i podchwytliwe. Myślę, że część słuchaczy wie doskonale, dlaczego jestem dziś w Łodzi. A to dlatego, że trwa właśnie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi.
1: I o jednym z prekursorów polskiego komiksu dziś będziemy rozmawiać. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, mamy dla pana niespodziankę dźwiękową.
3: Kozioł poszedł poprzez pola. W krąg kraina bardzo pusta. Nagle, gdy był bardzo głodny, szepnął cicho: kapusta! Głowy stały tak w szeregu, jakby za żołnierzem żołnierz. Nasz koziołek zaczął ucztę. Wtem ktoś chwyta go za kołnierz. Tuś mi, bratku, capie młody, wołał stróż, co wyszedł z cienia. Nie oglądaj się, idź prosto, do więzienia, do więzienia. Przyszedł sędzia i rozkazał, by zakuli go w kajdany. I w komórce bardzo ciemnej kazał przykuć go do ściany. Siedzi biedny nasz koziołek i nie może ruszyć łapą. Jęczy tylko i wciąż płacze. Żegnaj, mamo! Żegnaj, papo! W nocy przyszli rozbójnicy. Wygrzebali ziemię kołkiem i na plecach swych unieśli tę komórkę wraz z matołkiem. Do ciemnego zaszli lasu. Patrzą, co tam jest w komorze. Nagle strasznie zakrzyknęli: diabeł, ratuj się, kto może! Stójcie, stójcie! Kozioł woła: uwolnijcie mnie z powroza! Ja nie jestem żaden diabeł! Moja mama była koza!
1: Dłuższy fragment, ale tej interpretacji można słuchać bez końca, interpretacji Ireny Kwiatkowskiej. Naszym gościem, przypomnę, jest Artur Wabik. Co pan na to? Znał pan tę wersję?
2: Nie, nie znałem jej. Świetnie się słucha pani Ireny Santor. Rzeczywiście. Tak, przepraszam, oczywiście. Natomiast znam ten tekst w formie pisanej naturalnie. Jest to jedna z ksiąg z przygodami Koziołka Matołka autorstwa Kornela Makuszyńskiego, do której narysował ilustrację Marian Walentynowicz.
0: Marian Walentynowicz, bohater naszej audycji. No właśnie, mówi się o nim jako pionierze sztuki komiksu. Na jakim tle powstawały te jego pierwsze komiksy? Bo można powiedzieć, że był pierwszym twórcą komiksów w Polsce?
2: Chyba nie możemy powiedzieć, że był pierwszym, dlatego że przed nim był choćby jego dobry przyjaciel Kamil Mackiewicz, który już w 1918 roku

0: zaczął rysować przygody szalonego Grzesia. I to właśnie ten utwór był przez bardzo długi czas uważany za pierwszy polski komiks.
1: Ukazywał się w Lwowie.
0: Tak, ukazywał się na łamach czasopisma Szczutek, wydawanego we Lwowie do pewnego momentu, a później wraz z rozwojem wojny polsko-bolszewickiej został zewakuowany ten magazyn wraz z redakcją i jego druk został przeniesiony do Krakowa, skąd i ja przyjeżdżam. Dzisiaj... I to właśnie Kamil Mackiewicz był takim prekursorem tego polskiego komiksu. Ale przecież przed nim byli też inni. Był Franciszek Kostrzewski, był Artur Bartels, czyli twórcy XIX-wieczni, którzy tworzyli takie protokomiksy.
2: Czy Marian Walentynowicz w swojej twórczości jakoś do poprzedników nawiązywał, czy to było zjawisko absolutnie nowe?
0: Przede wszystkim Marian Walentynowicz był dobrze obeznany z twórczością Walta Disneya, która docierała już do Polski w tamtym okresie. Walentynowicz chodził na filmy Disneya, znał komiksy prasowe z tej wytwórni, czy też z tej pracowni. I w dużym stopniu, kształtując swoich pierwszych bohaterów komiksowych, opierał się właśnie na dorobku Walta Disneya. Na pewno nie bez wpływu na jego twórczość była właśnie twórczość Kamila Mackiewicza, który... Obaj ci artyści publikowali na łamach tygodnika ilustrowanego, też na łamach takiego dodatku do tygodnika, który się nazywał Naokoło Świata. Był takim rozrywkowym, kolorowym magazynem. Tam też się ukazał w ogóle pierwszy komiks Mariana Walentynowicza, więc myślę, że to była wypadkowa wpływów właśnie tego, co widział bardzo blisko siebie i tego, co przychodziło wtedy zza oceanu.
1: Koziołek Matołek, Walenty Pompka, Małpka, Fiki Miki czy Profesor Biedronka. Szereg postaci stworzonych przez Mariana Walentynowicza. Czy jest wspólny rys, który można by wskazać dla artystycznych wizji właśnie Walentynowicza? Wspólny mianownik?
0: Bez wątpienia, chociaż rzeczywiście te komiksy są różne w zależności od okresu życia i twórczości artysty. Większość z nas kojarzy Koziołka Matołka, ale ja pozwolę sobie przypomnieć pozostałych bohaterów komiksów Walentynowicza. To są w kolejności chronologicznej. Najpierw Waluś rekrut, a potem Waluś cywil. Zajączek Tchórzaczek, który wspólnie z Walusiem występował na łamach tego samego pisma, czyli mojej gazetki. To jest Kunegunda Sitko i Telesfor Wtyczka, czyli bohaterowie, którzy reklamowali na przykład sprzęty gospodarstwa domowego na łamach czasopism międzywojennych. Wreszcie Małpka Fiki Miki, która pojawia się już po Koziołku Matołku. Jurek Czupurek, bardzo ciekawa postać, która jest to też pierwszy polski komiks z dymkami, więc niezwykle ważny dla nas, badaczy komiksu. Osioł Kłapołuch, Strach na wróble, Piecyk i Rzepka, to już bohaterowie okresu emigracyjnego, kiedy Walentynowicz przebywa na początku w takim ośrodku szkoleniowym w tak zwanym Koczkodanie we Francji. Później wędruje dalej do Wielkiej Brytanii i Kanady, gdzie rodzi się właśnie Walenty Pompka, ale także Jurek Psztyk, Felek Tarapata, to już powojenny bohater, dwa sympatyczne pieski, Piff i Paff, Don Kiszot, Milioner, Lisek Pik i Miś Puk, a wreszcie Niedźwiadek Kosmatek. To jest naprawdę, naprawdę długi korowód postaci, z których przeciętny czytelnik kojarzy chyba przede wszystkim Matołka.
2: No właśnie, przede wszystkim Matołka i w związku z tym mamy dla pana i dla państwa przy okazji jeszcze jeden dźwiękowy prezent.

0: No i myślę, że te dźwięki na pewno pan kojarzy, bo jest pan chyba z pokolenia, które jeszcze Koziołka Matołka na małym ekranie oglądało, prawda?
1: Tak, bez wątpienia ten charakterystyczny motyw muzyczny.

0: pochodzący z adaptacji komiksu Kornela Mokoszyńskiego i Mariana Walentynowicza na film animowany.
1: Wymienił pan szereg postaci stworzonych przez Mariana Walentynowicza. Co takiego miał Koziołek, że o większości jednak zapomnieliśmy, a Koziołka pamiętamy?
0: No, myślę, że bardzo dobrze trafiał w gusta czytelników w tamtej epoce. Oczywiście mówię o dzieciach przede wszystkim, choć dziś znają go już i dorośli, no ale oni mieli szansę się zapoznawać z tym komiksem jako dzieci. W latach 30. Koziołek właściwie przez dorosłych był raczej krytykowany jako historyjka niewysokich lotów, powiedzmy, niezbyt może mądra, niezbyt dydaktyczna. Pamiętam takie, kiedy pracowałem nad książką o Marianie Walentynowiczu, natykałem się na recenzje z epoki, które traktowały zwłaszcza pierwszą księgę Przygód Koziołka Matołka, wydaną w grudniu 1932 roku na Gwiazdkę, dość ostro, jako taką niewartą jednak zakupu. Odradzano rodzicom kupowanie tych książek dzieciom, no ale to na nic się zdało, bo bardzo szybko cały nakład się wyprzedał, do połowy kolejnego roku już nastąpił dodruk. Potem kolejne wydania, tak naprawdę wszystkie cztery księgi Przygód Koziołka Matołka przed wybuchem wojny doczekały się kilkunastu wydań o łącznym nakładzie kilkuset tysięcy egzemplarzy, więc to były naprawdę popularne książki.
1: Wspomniał pan o krytyce. Ona dotyczyła też jednego ze współautorów, bo sam Makuszyński nie był zachwycony propozycją, żeby napisać tekst do jakiejś rysowanej historii. Jak szybko zmienił zdanie?
0: To tutaj jest kilka wersji, jeśli chodzi o to, tak naprawdę, kto chciał, a kto nie chciał i z jak dużym entuzjazmem tworzyć Przygody Koziołka Matołka. Jest też wiele wersji na temat ojcostwa tej postaci. Najprawdopodobniej prawdopodobna wskazuje jednak na Gebetnera, czyli na wydawcę tej historyjki, który po prostu chciał mieć w swojej ofercie wydawniczej coś, no właśnie, znowu, na miarę tych produktów, produkcji Walta Disneya, tak, chciał mieć taki, on był też zapoznany z tym, wiedział, jak to bardzo dobrze się sprzedaje w Ameryce i chciał mieć po prostu takiego swojego bohatera, którego mógłby wydawać, sprzedawać, promować. I to właściwie on wymyślił taki zasadniczy zrąb, powiedzielibyśmy pewien model biznesowy, jakim potem stały się komiksy o Koziołku Matołku. Doprowadził też do spotkania pomiędzy Walentynowiczem a Makuszyńskim, no a dalej panowie jakoś zaczęli nadawać na tych samych falach. Choć Walentynowicz wspominał, że bardzo często prosił Makuszyńskiego, żeby jednak coś tam zmienił. No jeśli na przykład, nie wiem, jakieś tam zwierzę miało 100 nóg, tak? I Makuszyński oczekiwał, że no, Walentynowicz narysuje wszystkie 100, tak? Więc Walentynowicz prosił, żeby to może zmienił na 8 na przykład, tak? No bo to łatwiej trochę. Więc gdzieś te zderzenia między wyobrażeniem pisarza a możliwościami artystyczno-wizualnych się tam pojawiały. To tarcie było. Nawet w kolejnych księgach Walentynowicz tam wnioskował o pewne zmiany. No ale finalnie to się powiodło. Panowie współpracowali przecież nie tylko przy Koziołku, ale i przy Małpce Fikimiki i także przy innych książkach wydawanych w podobnym formacie na nieco inne tematy, na przykład o Wandzie czy o smoku wawelskim.
2: Wedle anegdot, które też pojawiają się już w wielu, wielu wersjach, jeden z panów Makuszyński miał powiedzieć Koziołek, na to Walentynowicz miał zakrzyknąć Matołek i tak narodził się pomysł właśnie przy współpracy Gebetnera. Ale właśnie, do pana jako eksperta od komiksu pytanie, komiks to czy to nie komiks? Bo jednak, jak pan wspomniał, dymki charakterystyczne pojawiły się w twórczości rysunkowej Walentynowicza na późniejszym etapie. Tutaj jednak te cztery wiersze znajdowały się w innym miejscu. Jak to wygląda z perspektywy komiksu jako sztuki?
0: Dla nas, badaczy komiksu, dymki nie są niezbędnym elementem dystynktywnym dla tego gatunku. Traktujemy jako komiksy wszystkie rodzaje narracji graficznej, niezależnie od tego, czy są opatrzone tekstem, czy nie. Mamy przecież komiksy nieme i nie traktujemy ich jako coś innego. Warunkiem jest

0: tępstwo po sobie przynajmniej dwóch ilustracji, które tworzą jakiś ciąg logiczny, narracyjny. A więc Kosiek Matołek jest w tym sensie absolutnie rasowym komiksem, tak? Mamy nawet ta forma paska, w której przygody się ukazywały, to jest charakterystyczna dla prasy, tak? Czyli dla początków komiksu. Początki komiksu należy wiązać właśnie z rozwojem wysokonakładowej prasy ilustrowanej. I to tam na ostatniej stronie ukazywał się najczęściej jakiś komiczny pasek z przygodami jakiegoś bohatera. I tutaj Walentynowicz z Makoszyńskim naśladują to bardzo wiernie. To są złożone z trzech lub czterech kadrów paski, ułożone jeden pod drugim i w ten sposób tworzące plansze komiksowe. Pod względem gatunkowym absolutnie rasowy komiks, no tyle tylko, że bez dymków, a z podpisami.
1: Pana książka Marian Walentynowicz, Koziołek Matołek, Walenty Pompka i Małpka Fiki Miki ukazała się w serii Pionierzy polskiego komiksu. Chcą państwo przypomnieć o wybitnych, niesłusznie zapomnianych twórcach?
0: Tak, bez wątpienia ta seria jest dedykowana tym właśnie tym zapomnianym artystom, począwszy od artystów tworzących w wieku XIX. To właśnie Artur Bartels, pionier polskiego komiksu, bowiem pierwszy polski komiks to rok 1853, co może szokować niektórych, którzy wiązaliby ten gatunek z wiekiem XX. Później Franciszek Kostrzewski, przygody Jedynaczka, niewiele zresztą później, to ciągle jest połowa XIX wieku. No i wreszcie na przełomie epok mamy szereg różnych twórców. Dotąd wydaliśmy książkę o Stanisławie Dobrzyńskim i o Marianie Walentynowiczu. Natomiast zaraz po Nowym Roku ukażą się kolejne książki o Kamilu Mackiewiczu i o Stanisławie Grusie. Natomiast tak w tej kolejce artystów do opisania i przypomnienia jest jeszcze bardzo wielu twórców. Jest Karol Ferster, Charlie, związany z Krakowem. Jest Wacław Drozdowski, jest twórca Wicka i Wacka, tu związany z Łodzią. Jest naprawdę wielu różnych. Niewiele jest w tym gronie kobiet, bo w zasadzie może tylko Maja Berezowska tak naprawdę. Także dopóki zajmujemy się tym komiksem, powiedzmy do roku 1939, no to dominują tam mężczyźni. Natomiast później pojawiają się też artystki komiksowe.
1: To jeszcze jedna rzecz na koniec. Jak czyta się Walentynowicza dziś w czasach, przynajmniej w teorii, wielkiej otwartości i inkluzywności? Bo jego żart momentami jest dość gruby.
0: Tak, to prawda. Walentynowicz tworzył w bardzo konkretnych realiach epoki. Posługiwał się konkretnym językiem i też pewnymi stereotypami kulturowymi, które były właściwe dla tamtych czasów. Dużo o tym pisze Marek Górlikowski, autor jego biografii w książce Ilustrator, która ukazała się nieco przed moją książką w ubiegłym roku. I myślę, że tu ma w pełni rację, diagnozując te zjawiska jako związane bezpośrednio z pewnym zeitgeistem, z pewnym nastrojem epoki. No tu jest pytanie, jak tą twórczość Walentynowicza dzisiaj opowiadać, w szczególności młodym odbiorcom. Czy opatrywać ją jakimś przypisem, jakimś wyjaśnieniem. No tak się robi dzisiaj, w szczególności jeśli chodzi o sprawy związane z kolonializmem szeroko rozumianym. Walentynowicz podróżował w latach 20. Odbył dwie podróże właściwie dookoła świata, z których przywiózł mnóstwo notatek, szkiców, w których przedstawiał rdzennych mieszkańców Azji, na przykład szeroko rozumianego Dalekiego Wschodu, Afryki, w dosyć stereotypowy sposób. Myślę, że dziś to wymaga pewnego przypisu. Myślę, że on nie chciał być w tym złośliwy, nie chciał być w tym jakiś okrutny, tylko to była pewna konwencja.
2: Dziś patrzymy na tę twórczość właśnie z pewnym filtrem krytycyzmu, ale z drugiej strony chyba nikomu to postaci Koziołka Matołka nie odbierze ukochanego bohatera dzieciństwa. A o twórczości Mariana Walentynowicza rozmawialiśmy z Arturem Wabikiem z Muzeum Komiksu w Krakowie, autorem książki Marian Walentynowicz, Koziołek Matołek, Walenty Pompka i Małpka Fiki Miki i dodajmy wiele, wiele, wiele więcej postaci. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program drugi jest 16:31.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha to był drugi koncert brandenburski F-Tur 16.36.
1: A w naszym studiu gościmy Michała Rzecznika z Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Koziołek Matołek to bohater pańskiego dzieciństwa, czy pan jest już z innej generacji?
2: Ja jestem z innej generacji, ale to jest bohater mojego dzieciństwa, bo mam mamę nauczycielkę. Więc mama nauczycielka wcisnęła mi Koziołka na początku. Ja mam dysleksję, więc miałem problemy z czytaniem. Koziołek jest łatwy do czytania i też bardzo wpłynął na moją kreskę jako rysownika, bo przerysowałem 120 przygód Koziołka Matołka do zeszytu w wieku 7 lat, przepisując sobie oczywiście ten ośmiozgłoskowiec pod spodem. I trochę się chyba z tego nauczyłem komiksu i tego języka.
1: Koziołek Matołek to jest, dodam, postać bardzo wielu generacji.
0: Czyli Walentynowicz w jakim

0: W jakim sensie pana rysowania uczył?
1: W jakim sensie mnie uczył, w jakim sensie ukradłem mu rysowanie.
2: A komu ukradł rysowanie Walentynowicz, albo skąd jego charakterystyczny rysunek, który teraz rozpoznajemy w MIG, no ale przecież skąd się musiał pojawić?
1: To jest ciekawe zagadnienie, bo on jakoś odpowiada temu, co się działo na Zachodzie w komiksie w latach 20. 5 lat przed pojawieniem się Koziołka Mateuka w Polsce zakończyła się seria Winstona McKaya o Małym Nemo w Krainie Snów. Jest to taka kultowa seria komiksowa, opowiadająca historię chłopca, któremu codziennie śni się coś innego i codziennie ten sen się kończy tym, że spada z łóżka. I kreska jest właśnie bardzo podobna, to jest tak zwana czysta linia, którą też wykorzystywał Hersh w komiksach o Tintinie, które też są podobne, bo też są postkolonialnymi komiksami o przygodach w Afryce, w Azji. Więc Koziołek mi się z tym bardzo wszystkim łączy i tematycznie, i rysunkowo. I rzeczywiście jest na tym samym właściwie poziomie, co ta zachodnia produkcja, tylko jest nasz.
0: Ale to nie znaczy to, co pan mówi, że Walentynowicz był epigonem?
1: Nie, to nie znaczy. Myślę, że Walentynowicz był modny po prostu. Wiedział, co się dzieje.
0: Zorientowany.
1: Zorientowany. No coś, czego nie mieliśmy później, bo byliśmy odcięci bardzo od świata zachodniego komiksu i polski komiks w latach 60., 70., 80. czerpał z bardzo wąskich źródeł, czyli na przykład dostępnych w Polsce czasopism komunistycznych francuskich, gdzie były publikowane komiksy. I nie wiem, Rosiński czy Papcio Chmiel korzystali tylko z takich źródeł. Tymczasem myślę, że Walentynowicz wiedział dokładnie, co się dzieje na Zachodzie, nie tylko przez swoje podróże, ale też poprzez to, co czyta.
0: Za chwilę zajrzymy do Muzeum Karykatury w Warszawie. Opowiemy o państwa zbiorach, tych związanych z Walentynowiczem, ale wcześniej sięgamy jeszcze do radiowych archiwów.
3: Kochane dzieci, dzisiejszą gawędę muszę zacząć od odpowiedzi na wasze liczne pytania, które znowu dotyczą zasadniczej sprawy, jak i czym rysować.
0: Mówił w swojej cyklicznej audycji Marian Walentynowicz. Zachęcał do rysowania, zachęcał do twórczości, malując przed oczyma słuchaczy przepiękne obrazy.
4: W czasie naszych spotkań będziemy pływali białym okrętem po dalekich morzach, pomiędzy kolorowymi atolami, porośniętymi smukłymi palmami kokosowymi, po morzach o fali leniwej i spokojnej, jakby drzemiącej i zamyślonej. Może znajdziemy się też czasem na oceanie złym, pokrytym groźnymi balwanami, z wściekłością atakującymi statek czy łódź ratunkową. Wejdziemy do mrocznej, dusznej, parnej dżungli. Przedzierając się przez spętane liany, krzewy, powalone pnie drzew i ostre trawy, słuchać będziemy wrzasku kolorowych papug, skrzeczenia skaczących po drzewach małp lub szmerów i stąpań tajemniczych, niewidocznych w dżunglowych chaszczach zwierząt i gadów.
0: Takie obrazy malował w radiu. Słuchało tego wielu. Pan tego nie może pamiętać, bo jest pan za młody, ale na przykład Adam Myjak twierdził, że to była świetna szkoła twórczości, że to bardzo oddziaływało na psychikę młodych słuchaczy. No i Andrzej Mleczko też
2: tak.
0: Swego czasu wysłał rysunek do radia i otrzymał na antenie odpowiedź.
2: A właściwie rozpoczynającą się od słów: drogi Adasiu.
0: Dlaczego twoje rysunki są takie smutne? No właśnie, zaglądamy teraz do Muzeum Karykatury, do państwa archiwów. Jakie prace Mariana Walentynowicza mają państwo u siebie?
1: Mamy sporo prac Mariana Walentynowicza. Są to głównie prace z okresu jego przygód wojskowych, z okresu II wojny światowej, czyli czasu, kiedy był w armii generała Maczka i tam rysował. Są to rysunki prasowe, są to rysunki, notatki właściwie jego rysowane, sceny wojenne, jakieś sceny romantyczne też czasami się pojawiają między wojskowymi a dziewczynami, albo dużo jest tam na przykład spadochroniarzy. Mamy też troszeczkę jego rysunków późniejszych, już PRL-owskich. Z ciekawostek mamy chyba ostatni rysunek, który wykonał. Jest to bóbr, który jedzie karetką. To była ilustracja do czasopisma dla dzieci i wykonana bodajże dzień przed śmiercią.
0: Czyli w Muzeum Karykatury karykatur autorstwa Walentynowicza jest najmniej.
1: Karykatury są. Są to też karykatury wojenne, czyli Hitler, Stalin, ewentualnie Mussolini w bardzo różnych wersjach. Bardzo dobre karykatury, bardzo uproszczone, bardzo schematyczne. Świetna kreska tutaj wychodzi i naprawdę 2-3 pociągnięcia

0: Burkiem i mamy rozpoznawalną postać, więc był mistrzem karykatury, co nie jest do końca znane. Ale nie mamy niestety komiksów i tu bardzo żałuję.
1: Państwo też przygotowali wystawę poświęconą Marianowi Walentynowiczowi. Trudno było dziś w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej rzeczywistości przybliżyć tę postać i jej twórczość?
0: Mieliśmy taki szalony pomysł, żeby zrobić wystawę tylko dla dzieci. Więc na wystawie dzieci kupowały bilety, a dorośli wchodzili za złotówkę. I sam pomysł wystawy to była wielka gra planszowa, w którą dzieci wkraczały i przeżywały przygody Koziołka Matołka. Udało nam się rozpisać pierwszą księgę przygód i kawałki kolejnych trzech na taką właśnie ogromną planszę. Dzieci poruszały się między kontynentami, zdobywały nagrody, zjeżdżały na zjeżdżalniach jak na komecie i przeżywały tak naprawdę wszystkie te najważniejsze elementy przygód Koziołka, które przeżyć powinny, po czym trafiały do dolnej sali, gdzie zmontowaliśmy dla dzieci film na podstawie kadrów z komiksu. I aktor z teatru Gulliver czytał Koziołka Matołka. Więc to była taka sala wyciszenia, ale też dzieci mogły porównać swoje przygody z fabułą Koziołka, bo podejrzewaliśmy, że większość dzieci nie zna Koziołka, a tak naprawdę trafią na naszą wystawę dzięki rodzicom czy dziadkom, którzy będą wiedzieli, kim ten zacny koziołek jest i przyprowadzą swoje pociechy. I tak też było. To była chyba najbardziej przebojowa nasza wystawa. Zebrała bardzo dobre recenzje, ale też przyciągnęła bardzo dużo młodych widzów i chyba trochę odżyła też postać Koziołka dzięki temu, który wydaje mi się jednak dosyć zapomnianym bohaterem komiksowym w dzisiejszych czasach. Czy dobrze, czy źle, no to jest już inne pytanie, ale jest to postać trudna do opowiedzenia dzieciom i tak samo jak o Walentynowiczu. Nie wiem, jakby opowiedzieć tak, żeby całą jego historię opisać w naszym małym muzeum.
2: Biografia przebogata. Właśnie, wspomniał pan o recepcji tej wystawy i też o recepcji Koziołka. Wydaje nam się, że to jest postać oczywista, to znaczy każdy w dzieciństwie Koziołka kiedyś albo czytał, albo oglądał, albo zna ten charakterystyczny motyw, co zadecydowało o tym, że jednak, tak jak pan teraz powiedział, odszedł może nieco w cień.
0: Myślę, że jest wiele powodów tego, że odszedł w cień. Na pewno to już poruszany chyba wcześniej temat kolonializmu w tych komiksach, który teraz trudny jest do opowiedzenia. Właśnie jak w wypadku Herża i Tintina. Tintin był przerysowywany kilkukrotnie, żeby pozbyć się tych elementów i żeby dzieci nadal mogły czytać te komiksy. No w Polsce to się nie mogłoby udać, szczególnie, że Walentynowicz szybko odszedł, choć raz zdążył przerysować Koziołka.
1: No tą korekty się zdarzały częściej, no, bo te wersje przedwojenne...
0: No właśnie o tym mówię, że to było poprawiane, Pałac Kultury różne. Się pojawia.
1: Na przykład, tak.
0: I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie ma dobrego wydania Koziołka Matołka w tej chwili. Myśmy się wychowali na tym takim dużym, ładnym wydaniu, a teraz wydawnictwo dolnośląskie wydaje to w takich małych formatach i to jest średnio czytelne i nie jest to tak uroczy komiks, jak ten duży, wielkoformatowy, który pamiętamy. Myślę, że też no, to jest stary komiks. Ma już te swoje 100 lat i trudno trudno tak przykuć mu uwagę dziecięcą, jak nowym fantastycznym przygodom superbohaterów. Trochę już pewnie też trąci myszką i żart, i humor, i niektóre pomysły. Za to ciekawe wydaje mi się to, że jak ja czytałem teraz Koziołka po raz setny, to zrozumiałem, że to jest komiks dla dorosłych. Że to jest komiks, który tak naprawdę wtedy był dla dorosłych, tylko udawał komiks dla dzieci. Że założę się, że większość dorosłych czytała go cichaczem, zabierała dzieciom i gdzieś ukrywając się, no bo to był też wstyd, że to komiks po pierwsze, po drugie, że dla dzieci. I też nie zbierał wtedy dobrych recenzji, co jest ciekawe, choć sprzedawał się świetnie, więc myślę, że tak naprawdę to, co zadecydowało o sukcesie Koziołka, to było to, że każdy go czytał, nie tylko dzieci, ale też to, no, ten humor właśnie przestał już tak działać teraz.
1: A ma pan wrażenie, że jest jeszcze dziś miejsce na twórczość Mariana Walentynowicza komiksową w ogóle? Bo przecież współtworzył Koziołka Matołka, ale tych postaci było całe mnóstwo i tych historii, tych rysunków było całe mnóstwo.
0: Czyli zależy gdzie. Wydaje mi się, że postać Mariana Walentynowicza jest bardzo ważna dla polskich twórców komiksu. Nie mamy wielu mistrzów komiksów w Polsce i ci, którzy są...
1: Ale kilku mamy za to świetnych.
0: Mamy świetnych, to prawda, ale jest ich niewielu.
1: Jakość, a nie o ilość.
0: Tak. I nawiązania do Koziołka zdarzają się w wielu polskich komiksach. Koziołek jest wciąż w świadomości twórców i ta też kreska, ta technika jest bardzo ważna. Poza tym to jest, pamiętajmy, że to jest para komiks, a nie komiks. To też jest trochę innym gatunkiem. Do para komiksu, moim zdaniem,

0: powoli się wraca. Na przykład wiem, że powstają teraz przynajmniej dwa komiksy oparte na tej technice, ale też, nie wiem, chociażby Mrożek w swoich książkach często wykonywał ten trik, że robił duży kadr plus małe podpisy. Więc to wciąż działa, a nie, no trudno to jest pytanie, raczej myślę, że Walentynowicz jest jedną z najważniejszych postaci dla polskiego komiksu, dlatego, że wszyscy go znają jakoś, że wszyscy pamiętają Walentynowicza. Nie wiedzą dokładnie, kim był. Ta audycja dokładnie to pokazuje, że był postacią skomplikowaną i bogatą, ale mało mamy takich osób, o których byśmy od razu wiedzieli, to jest twórca komiksu. To jest autor. To jest ważne.
1: W przypadku Mariana Walentynowicza rzeczywiście tę listę można by wydłużać w nieskończoność. Rysownik, malarz przecież, fotograf, podróżnik, radiowiec, żołnierz i tak dalej, i tak dalej. Pan wspomniał, że to jest postać, o której dość trudno opowiedzieć właśnie ze względu na ten życiowy rozmach?
0: Myślę, że na życiowy rozmach, na pomysł na siebie, czyli to o nim trzeba opowiedzieć jako o postaci, od postaci, którą wykreował. Nie o Marianie Walentynowiczu, twórcy Koziołka Madoka, tylko o Marianie Walentynowiczu, który przed chwilą tak pięknie nam mówił w radiu, jak rysować. Jak opowiedzieć o rysowaniu w radiu w ogóle? Przecież to jest niemożliwe. On to zrobił. Więc to jest ten problem. Myślę, że tu trzeba by bardzo dużo nowoczesnych technologii muzealniczych, żeby opowiedzieć tą historię tak, żeby ktoś poczuł Walentynowicza.
1: A ma pan jakiś pomysł? To pytanie już dziś padało, ale ono mnie nurtuje. Dlaczego tak łatwo w zasadzie zapomnieliśmy o Walentynowiczu? Nie mówię teraz o twórcach komiksu. Mm-hmm. Tylko o wszystkich pozostałych. Bo on zniknął.
0: On zniknął, ale zostały jego rysunki. W takim myśleniu, że nie myślimy codziennie o Walentynowiczu, ale jeżeli zobaczymy Koziołka Matołka, to wiemy, że to jest Walentynowicz. No właśnie to jest. On się sam przypomina, tylko trzeba mu pomóc trochę.
2: I myślę, że też nikogo nie trzeba do tej postaci przekonywać, bo faktycznie Koziołek Matołek to jest też fenomen, jeśli chodzi o takie relacje z jakimkolwiek bohaterem rysunkowym. Czy jest coś podobnego w skali polskiej czy europejskiej, jeżeli chodzi o sentyment do takich postaci? Z kim można by porównać Walentynowicza, jeżeli chodzi o plan komiksu, na przykład w Europie? Gdybyśmy chcieli tak zarysować skalę tej postaci, no bo skoro teraz go zapominamy, to jednak musimy przypomnieć, jakiego to był formatu twórcy.
0: No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, bo trudno jest porównywać polski komiks z komiksem europejskim, czy amerykańskim, czy japońskim, dlatego, że polski komiks ma inne korzenie. Przez to, że byliśmy przez długi czas odcięci od kultury międzynarodowej, polski komiks korzysta z polskich korzeni, czyli tak naprawdę nawiązuje do malarstwa, do literatury. Nie nawiązuje do komiksów Marvela. Nawiązuje do bitwy pod Grunwaldem. I czy, nie wiem, Drzwi Gnieździeńskie, które uważane są przez niektórych za pierwszy polski komiks. Więc myślę, że nie da się porównać Walentynowicza do kogokolwiek z Zachodu. Możemy się oczywiście bawić, nie wiem, twórcy Asterixa, Gościnny i Uder, zwłaszcza, że to Walentynowicz i Makuszyński, ale no, to jest bez sensu porównanie. Ważne jest właśnie to, że on jest stricte polski, wynika z polskiej kultury narodowej tak naprawdę i tym elementem zawsze pozostanie.
1: I warto o tym pamiętać. Michał Rzecznik, Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. Dziękujemy za
0: rozmowę. Dziękuję bardzo.

0: To kwartet Konstance z Salzburga, który przypomina twórczość Emilii Mayer. Słuchaliśmy kwartetu smyczkowego F-dur części czwartej, a my przypominaliśmy dziś postać i twórczość Mariana Walentynowicza.
1: Program realizowała Magdalena Wojtulanis, wydała Elżbieta Szymkowska, a z naszymi gośćmi rozmawialiśmy ja, Monika Kopcik
0: i Jakub Kukla. Życzymy Państwu pięknego sobotniego popołudnia i mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.

0: sala kameralna.
1: Agata Kwiecińska, dzień dobry, witam Państwa. Sobotnie popołudnia o tej porze to jest czas dla muzyki kameralnej i dziś nie będzie inaczej. Mam dla Państwa prawdziwie kameralny koncert. Jeden tylko wykonawca, jeden instrument, choć tu muszę zrobić zastrzeżenie. Miejsce, w którym został zarejestrowany przez nasze mikrofony ten koncert, nie jest typową salą kameralną. Wrócimy bowiem do wydarzeń 20. jubileuszowego festiwalu Chopin i jego Europa, czyli do roku 2024. 6 września, dwa lata temu, już pod koniec festiwalu, w kościele Świętego Krzyża wystąpił Marcin Zdunik. To była tamtego wieczoru jego sala kameralna. Solowy koncert zachwycił publiczność. Był to wieczór szczególny pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że kunszt wykonawczy Marcina Zdunika jest rzeczą niebywałą, ale także sam program był wyjątkowy, bo obok kompozycji Johanna Sebastiana Bacha, Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego znalazły się improwizacje Marcina Zdunika, wiolonczelisty, ale także improwizatora i kompozytora. Improwizacja jest dlatego znakomitego

wiolonczelisty niezwykle ważna od wielu lat. Marcin Zdunik improwizuje często na bis po swoich koncertach, ale z improwizacji układa też całe programy koncertowe. Być może pamiętają Państwo koncerty improwizowane z Aleksandrem Dębiczem, między innymi pamiętny koncert na festiwalu w Dusznikach w Zdroju. To improwizacja klasyczna, dla której podstawą jest język muzyczny danej epoki, czy częściej nawet język konkretnego twórcy. Dziś proponuję Państwu obszerne fragmenty recitalu Marcina Zdunika, który 6 września 2024 roku w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczął właśnie od improwizacji na temat, który w historii muzyki powracał wielokrotnie. La Folia.

Od improwizacji na temat La Folia Marcin Zdunik rozpoczynał swój recital na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa. To był 6 września 2024 roku w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Dziś w sali kameralnej słuchamy obszernych fragmentów tego występu. Po improwizacji przyszła pora na Johanna Sebastiana Bacha. Marcin Zdunik zagrał drugą suitę d-moll u Schmidera, pozycja 1008, Johanna Sebastiana Bacha.

Druga suita demol na wiolonczele solo Johanna Sebastiana Bacha i Marcin Zdunik 2 lata temu na 20. festiwalu Chopin i jego Europa. Muzyka Bacha, ale także muzyka Pawła Szymańskiego i Krzysztofa Pendereckiego znalazła się w programie tego koncertu, ale drugą częścią, drugim filarem tego niezwykłego programu prezentowanego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przez Marcina Zdunika były jego improwizacje. I teraz właśnie usłyszymy dwie improwizacje na tematy z muzyki Henryka Wieniawskiego, Po legendzie i Kujawiak.

improwizacje na tematy z muzyki Henryka Wieniawskiego. Kujawiak, a wcześniej Po legendzie. To improwizacje Marcina Zdunika w jego wykonaniu na festiwalu Chopin i jego Europa 6 września 2024 roku. Improwizacje, które wyrastają z języka muzycznego danego kompozytora. To jest wątek obecny bardzo w działalności wykonawczej Marcina Zdunika. I teraz zupełnie inny muzyczny język, Karol Szymanowski i jedna z jego pieśni kurpiowskich.

improwizacja Marcina Zdunika na kanwie pieśni Uwoz Mamo, jednej z pieśni kurpiowskich Karola Szymanowskiego. Koncertowa interpretacja zarejestrowana na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. I jeszcze jeden fragment tego recitalu mam dla Państwa. Skoro Festiwal Chopin i jego Europa, no to nie mogło zabraknąć muzyki patrona.

0: Tak się kończył oficjalny program recitalu Marcina Zdunika na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Dziś w sali kameralnej wróciliśmy do obszernych fragmentów tego występu zarejestrowanych przez Polskie Radio 6 września 2024 roku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
1: Autopromocja.
2: Kiedy Monogatari.
3: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendziego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności, dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
4: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
5: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
4: Monika Pilch
5: i Tomasz Pościcki w poniedziałek o 22:00.
1: Autopromocja.
6: To jest program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 18:00.

52 białe. Trzydzieści sześć czarnych. Osiemdziesiąt osiem klawiszy.

Andrzej Sułek, dzień dobry. Jest już ugruntowaną tradycją, że kiedy wracam do cyklu 88 klawiszy po wakacjach, po serii spotkań z wielkimi duchami wielkich pianistów przeszłości, proponuję Państwu subiektywną, skróconą retrospektywę tego, co wydarzyło się w sferze pianistycznej fonografii w wakacje. Więc niech też tak będzie i dzisiaj. Wśród tych wakacyjnych wydań są trzy płyty, o których nie można nie wspomnieć. To płyta Mitsuko Uchidy z ostatnimi sonatami Beethovena. To płyta Rafała Blechacza z dwoma koncertami Mozarta i Beethovena. To wreszcie płyta Lunaris Bruce'a Liu. A ponieważ zdecydowałem, że w dzisiejszej audycji przedstawię Państwu dwie duże formy w całości, zatem skupię się na płytach Blechacza i Bruce'a Liu. Mitsuko Uchidę przełożę na inny moment, choć jest to rejestracja historyczna. Historyczna oczywiście w rozumieniu jej wagi i artystycznego znaczenia. I kto wie, może najbardziej znacząca, najbardziej ważka zapowiedź roku beethovenowskiego 2027. Zacznę od Lunaris Bruce'a Liu, bo to album, który zbudowany jest wedle koncepcji, która najbardziej do mnie przemawia. Wydaje mi się najbardziej przekonująca, intrygująca, działająca na wyobraźnię, poszerzająca horyzonty muzycznego myślenia i kojarzenia. Nie jest to zwykła płyta, na którą składają się utwory dobrane wedle klucza pewnego nazwiska, wszystkie dzieła określonego gatunku, których to pomysłów nie lekceważę, ale też wydaje mi się, że idea Bruce'a Liu jest dużo bardziej wizjonerska. Lunaris to spojrzenie na muzykę oświetloną rozmaitymi odcieniami i temperaturami światła. Światło księżyca to oczywiście rzecz, która pierwsza przychodzi na myśl i Nocturne des Dur Chopina postawiony na początku tego programu na

Natychmiast kieruje myśli i skojarzenia w stronę nocy rozświetlonej księżycowym blaskiem. Sonata księżycowa, Au clair de la lune Frédérica Mompou. Skojarzenia są oczywiste, ale jest w programie tej płyty obok księżycowej także sonata walsztajnowska. Bruce Liu mówi, to co mnie w walsztajnowskiej naprawdę fascynuje, to poczucie pędu do światła, które przenika całe dzieło. Po tak wielu nocnych przestrzeniach w pierwszej połowie programu walsztajnowska jawi się jak horyzont, nagłe poszerzenie perspektywy, zwłaszcza finałowe rondo. To nie tylko pianistyczna błyskotliwość sprawia olśniewające wrażenie, ponieważ muzyka stale wznosi się ku górze i staje się coraz bardziej świetlista. Tryle i powtarzane dźwięki rozwibrowują powietrze. To bardzo fizyczne odczucie. W dramaturgii całego albumu ta sonata ma rzeczywiście charakter punktu zwrotnego, punktu kulminacyjnego. Do tego momentu światło jest zawsze zapośredniczone, wewnętrzne, nocne, ale tu po raz pierwszy staje się bezpośrednie i zapowiada moment, w którym świat wewnętrzny się otwiera. A więc teraz, proszę Państwa, otwieram ten świat i ja przed Państwem, oczywiście za pośrednictwem Bruce'a Liu.

To była sonata walsztajnowska Ludwika van Beethovena z płyty Brusaliu Lunaris. Teraz czas na Rafała Blechacza. Nagrał dwa koncerty Beethovena i Mozarta, oba w tonacji c-moll. Do tego jeszcze beethovenowskie wariacje c-moll w części nieopusowanej jego katalogu pod numerem 80, ale dziś chcę, by Państwo posłuchali koncertu c-moll Mozarta, pełnego szlachetnej, powściągliwie klasycznej emocjonalności, ale zarazem granego z tym tak właściwym Rafałowi Blechaczowi poczuciem wagi każdego dźwięku, każdego skoku interwałowego, tak mądrze, świadomie i muzykalnie kształtowanej frazy.

0: Allegro, Largetto i Allegretto, koncert c-moll Mozarta numer 491 w katalogu Kechla, w opublikowanym podczas wakacji nagraniu Rafała Blechacza z Orkiestrą Filharmonii Drezdeńskiej pod dyrekcją Kenta Nagano. W najbliższym czasie czeka nas sporo pianistycznych nowości, wśród których ja ze szczególną niecierpliwością czekam na płytę Andrasza Schiffa z utworami fortepianowymi Johannesa Brahmsa. Także w muzyce Brahmsa, pierwszym koncercie fortepianowym, pojawi się Francesco Piemontesi, a Pierre-Laurent Aimard grać będzie Schönberga. Ale dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na słuchowisko Krystyny Kofty pod tytułem Stare Wiedźmy. Pełną humoru historię starych kobiet, które nie boją się tego przymiotnika, bo nie określa ich stanu ducha. W rolach głównych Mirosława Dubrawska, Danuta Szaflarska i Krystyna Frelich. Słuchowisko w 2008 roku zdobyło Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry.
1: Krystyna Kofta.
4: Stare wiedźmy!
5: No, no. Jak posprzątać? Zaraz inaczej to wygląda. O, tak, tak, Stefku, naprawdę pięknie tu masz. Czasami ci zazdroszczę, że już jesteś po tej drugiej stronie. Masz tu taki spokój. Nie, nie, to nie znaczy, że u mnie jakiś rejwach. Co to, to nie. Przecież mnie znasz. Ale czuję się taka samotna. Sam wiesz, jakie są nasze dzieci. Wciąż na walizkach, stale w podróży. Gnają po świecie. Uciekają przed nami starymi. A wnuki też wiecznie zajęte. Tak, tak, zawsze tak było, ale wtedy miałam ciebie. Nie powiem, że słuchałeś, co mówię, ale byłeś obok. Wiesz, wiesz co? Berberys. Berberys ci posadzę. No tak, tu je są, ale takie są ponure. Takie za bardzo cmentarne. A niby jakie mają być na cmentarzu. Ale z tym berberysem to będziesz miał najpiękniejszy grób. Ach, tu wszystko dobrze rośnie. Soki ciągnie, a ja się staram, żebyś nie musiał się wstydzić. Wiesz, ja nie wiem, co tam pod ziemią z ciebie zostało. Ale dusza jest tu. Ach. Nie myślałam, że tak bardzo będzie mi ciebie brakowało. Kiedy wyjeżdżałeś, wcale nie tęskniłam. Nawet cieszyłam się, że zostałam sama. Robiłam różne rzeczy, o których nie

0: Miałeś pojęcia. No tak, ale zawsze wiedziałam, że wrócisz, a teraz brakuje mi ciebie. Mężczyzny mi brakuje, nawet takiego zramolałego. Teraz jedynym mężczyzną w moim życiu jest Pan Bóg, o ile on jest mężczyzną. Teraz takie czasy, że i to się kwestionuje. No, dowodów nie ma, to fakt. A musisz przyznać, że Bóg to trochę za mało dla kobiety. No ale cóż, takie jest życie wdów. No, muszka idzie.
1: Dzień dobry, Polu.
0: Dzień dobry,
1: wiedziałam,
0: kochana.
1: Wiedziałam, że cię tu znajdę. Taki piękny dzień. Słońce grzeje jak latem. Dobrze, dobrze, że my wdowy mamy do kogo przyjść na cmentarz. Można choć trochę pobyć na powietrzu.
0: No tak.
1: No i proszę.
0: O.
1: Kogo my widzimy?
0: Irenka?
1: Nawet naszą Irenkę słońce wyciągnęło.
0: Patrz, ledwo się wleczę.
1: No, przecież jest po chorobie.
0: No tak. Ona przynajmniej nie wie, co to samotność. Zawsze była bez mężczyzny. My, wdowy, mamy za kim tęsknić. Ona jest wolna.
1: No coś ty. Przecież po mamusi cierpiała.
0: No tak.
1: Ona jest nawet bardziej samotna niż my. Ani dzieci, ani wnuków. Nawet psa biedaczka nie ma. Przez te alergie na sierść.
0: Tak, ale ja jednak wolę być wdową. Ma się inną pozycję.
1: No i trochę solidniejszą. Emeryturę.
0: Tak, po matce żałoba jest normalna. A po mężu honor większy. Tak? Jasne, oczywiście, rozumiem. Wrócę autobusem. A mówi się trudno i kocha się dalej. No pa, pa.
1: To Piotruś?
0: Tak. Wiedziałam, że dziś po mnie nie przyjedzie. Wyczułam to.
1: Wszystko jest ważniejsze niż babcia.
0: Ależ ta Irenka powoli chodzi. Jak biskup w procesji pod baldachimem.
1: Pokręciło biedaczkę. Szybciej nie może.
2: No proszę, jesteśmy w komplecie.
1: Dzień dobry,
0: dzień
1: Irenko.
0: Dobry, witaj, moja droga.
2: No, dzień no. Dobry. Musiałam się trochę przejść, bo mi stawy całkiem zardzewiały. No to poszłam do spowiedzi.
0: Co my tam mamy za grzechy? Zaznałam, proszę księdza, w kościele.
1: Źle myślałam o dzieciach, o wnukach.
0: Bo proszę księdza, całkiem o mnie zapomniały.
1: Puk, puk i rozgrzeszenie.
0: No właśnie. Kiedyś to się miało prawdziwe grzechy.
1: Jak ja lubiłam grzeszyć.
0: A myślisz, że ja nie? Potem szłam do spowiedzi i czułam się czyściutka, jak wyprana w najlepszym proszku. A Stefek też czasem sobie pozwalał.
2: Stefek?
0: No nieczęsto, nie, ale bywało. Raz nawet go przyłapałam.
2: Nigdy bym nie przypuszczała. No wiecie, takie dobre małżeństwo.
0: A jednak...
1: Oj, tak... Było się z czego spowiadać. Oj, było, było. Zdrada, no. Zły seks.
2: Zły?
0: No tak, nie po Bożemu. Nie, ale co ty tam o tym wiesz?
1: Ciągłe kłótnie były. Czasami miałam ochotę Leona zabić.
2: Nie miałaś powodu.
1: A miałam. Rękę na mnie podnosił.
0: A teraz... Teraz grzesznych okazji brak.
1: A porządne kobiety jesteśmy. Nie kradniemy, nie zabijamy. Do komunii często się chodzi.
2: No, i ja to mam złe myśli o Bogu, że świat nie tak jest urządzony.
0: Siadaj
2: jak,
0: tu.
2: Jak ból w krzyżu się zaczyna, od razu Boga obwiniam.

0: jak można ludziom coś takiego zrobić? Nie dość mu starości. Jeszcze bólu dodaje. Pokuta za życia. A kiedy będzie obiecany raj?
1: Ty bólu prawdziwego nie znasz. Panienką starszą jesteś, dzieci nie rodziłaś.
2: To też się na dzieciach nie zawiodła jak my.
1: Tak.
2: No, tylko na

0: ale wciąż się kontaktują. SMS-y przysyłają, czasem zadzwonią. Ot, choćby dziś, twój Piotruś.
1: Ale dzwonił tylko po to, żeby spotkanie odwołać.
2: Ja z moją mamusią to zamknięcia oczu byłam. Chociaż ich zamknąć nie chciał. Wciąż patrzyła, co robię.
0: A, bo nie miałaś swojego życia. Twoja matka była egoistką do siódmej potęgi.
2: No.
0: Zagarnęła cię i prawdziwego życia nie poznałaś.
1: No chodźmy już stąd. Lepiej, żeby Stefcio naszego gadania nie słyszał. No, chodźmy.

0: Nonie, to ma być spódnica?
1: Gdzie?
0: No, na wystawie. W Afryce przepaski na biodra więcej zasłaniają. I do tego przeźroczysta. No nie, nigdy bym tego nie włożyła.
1: No przecież to dla młodych. Jakbyś to włożyła, to dopiero byłby cyrk, co?
2: To wszystko jest dla młodych. Życie jest dla młodych. A co jest dla nas? Ja się pytam. Co jest dla nas?
1: Dla nas jest to, co sobie same weźmiemy, kochaneczki.
3: Stare wiedźmy, stare wiedźmy, stare wiedźmy.
2: Tak cię matka wychowała?
0: Paskudny bachor. To ten szczurek z blokowiska.
1: Szczurek?
2: O, pyszczek masz szczurze.
0: Ech, jakbym go złapała.
3: No. Stare wiedźmy, stare wiedźmy, stare wiedźmy.
2: Poczekaj za chwilę i ty będziesz stary.
0: Mgnienie oka i człowiek cały w zmarszczkach.
3: Cholerne stare wiedźmy.
1: Słuchajcie, on się nas boi, naprawdę. Przecież to tylko dziecko. I blondynek.
2: No, ładne mi dziecko.
1: No popatrz, jak mu włosy błyszczą w słońcu.
0: Złote?
1: No, to dla nas wskazówka. Znak od słońca z żywego świata.
0: To magia.
2: Jaka tam magia? Mały baciorek. Pewnie już kradnie po piwnicach.
0: Poczekaj, muszko, chcę wiedzieć, co Pola ma na myśli.
2: No mówże, Pola, oświeć nas.
1: My trzy stare wiedźmy w wiecznej żałobie. Ja po Stefku, muszka po Leonie, a Irenka po matce. Już tyle lat, a my wciąż w tych czarnych sukniach. Nawet ksiądz nie wymaga, żeby nosić dłużej niż rok.
2: Racja. Ciężkiej żałoby powinno być pół roku. Wtedy wszystko czarne. Palto, buty, torebka, pończochy. No, ale już w drugie pół roku żałoba powinna być lżejsza. Czarne z białym i szarym. Granat w groszki albo czarne w białe kwiatki.
0: Wystarczy biały kołnierzyk. Ja to nawet nie mam nic kolorowego. Zresztą mnie to jest dobrze w czerni. Do mojej białej cery pasuje.
1: Wronie i krukowi też jest dobrze.
2: Nie bądź złośliwa. Wnuki do ciebie nie przyjdą, bo się na jeden ty chcesz zemścić. Zawsze musisz komuś dosolić.
1: Ja przepraszam. Dziś to się nawet cieszę, że nie przyjdą. Wczoraj bym się martwiła, ale dziś mam dla was propozycję nie do odrzucenia.
2: No.
1: Wnuki miały przyjechać, nie mogą, ich strata. Przygotowałam dla nich podwieczorek. Szarlotka na masełku, palce lizać. Chodźcie do mnie. Zjemy ciasto, kawkę wypijemy, pogadamy od serca.
2: Brawo!

0: ich używać na co dzień?
1: Najdłuższą podróż ich i tak ze sobą nie zabiorę.
2: A to co? Kieliszki? Tak. Będziemy pić w południe?
1: No, to jest moja nalewka z wiśni. Tak. Stoi od czasu, gdy Stefek oczy zamknął. Sama przecież piła nie będę.
2: Ojej, tyle lat?
1: No proszę, proszę.
0: Dziękuję. Dzięki.
1: Proszę. Mhm. Alkohol się nie psuje.
2: No racja.
1: Czekajcie, ja też siądę. Mhm.
0: Pamiętacie to?
3: Wódka o 12 w południe w ten upał na plaży z panem. Najchętniej. Kto to mówił?
2: No, chyba ten, chyba no. Maklakiewicz.
1: Nie, albo Himmelsbach.
2: No może.
0: No to.
3: Nalewkę o 12 w południe z wami.
1: Najchętniej.
0: Dawaj. Dzięki.
2: No.
0: Zdrowie.
2: Zdrowie.
1: Zdrowie.
2: Wiecie, dziwnie się czuję, kiedy tak sobie siedzimy i popijamy, jak gdyby nigdy nic.
1: Przecież znamy się od małego. Pamiętacie w liceum, jak przerabiałyśmy Czechowa? Mówiono o nas trzy siostry. Tak, tak było, prawda?
0: Prawda.
2: Albo trzy papuszki nierozłączki.
1: Mężczyźni nas rozdzielili. No,
0: małżeństwo wymaga czasu.
1: Ustały nasze spotkania, każda zajęła się swoim domem, dziećmi, a ty, Irenko, matką.
2: No, bo zaczęła słabować.
1: Żeby cię przy sobie zatrzymać. Jedź się, kochane,
2: ty,
1: bardzo
2: ty,
1: proszę.
2: Nie, no nie.
1: Nie protestuj. W szkole się nie jąkałaś. Dopiero jak przestałaś wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, wtedy cię jąkanie dopadło.
0: Zdziczałaś.
2: To nie była wina mamy.
1: No. Ale w szkole jąkałą nie byłaś, prawda?
2: No, nie byłam.
1: Żal mi było ciebie, Irenko, i muszki, i siebie. Tęskniłam za wami.
2: Nigdy o tym nie mówiłaś.
1: Kto o takich rzeczach mówi? Czasem widziałam cię w oknie za firanką. Patrzyłaś, jak idę z dzieckiem na spacer. A wtedy czułam, co myślisz.
0: Ja też cię widywałam, Irenko.
2: A myślisz, że z okna to nie było widać twojego podbitego oka? Jak ja ci współczułam. Chciałam wybiec, przytulić cię. No Boże, muszko, jak twój Leon umarł, to cieszyłam się. Myślałam sobie, nie będzie już jej dręczył. O Boże, co ja mówię, to grzech.
1: Ale mów, Firenko. To nie grzech, to szczerość. Teraz wreszcie możemy być razem. Szczere wobec siebie. Czy to nie szczęście, że już niczego nie musimy udawać? Kto miał umrzeć, umarł, a kto został, musi żyć pełnią życia. Uroczyście ogłaszam dzisiaj koniec żałoby. Wznieśmy toast za nasze nowe, stare, szczęśliwe życie.
2: Za życie!
1: Na zdrowie.
0: Na zdrowie. Tylko, Pola, ty chyba oszalałaś. Na starość chcesz żałobę zrzucać?
1: Tak, bo wygląda na to, że my już po sobie żałobę nosimy. Że już do trumny jesteśmy przygotowane ze strachu, że nas nikt nie ubierze. A przecież nasze życie się wydłużyło i trzeba z niego korzystać. My znamy tylko jedną drogę. Cmentarz, kościół, kościół, cmentarz. A wiesz, ja mówiłam dzisiaj Stefkowi, że jedynym mężczyzną w naszym życiu jest Bóg.
0: Czasem jeszcze ksiądz przy spowiedzi.
1: No, my zawsze jesteśmy pouczane, przywoływane do porządku.
0: Właśnie.
1: Czy to nam nic nie wolno? Nic się nam nie należy?
2: Bój się Boga, Pola, ty jeszcze chcesz mężczyznę znaleźć?
1: Nie, no, tego nie mówię, chociaż Dlaczego nie?
2: O, no nie.
1: Gdyby się zdarzyło, to przecież nie grzech mieć kogoś bliskiego. Nie, nie, ale ja o

0: No siadajcie, siadajcie. Ja zaraz wszystko przygotuję. Muszka, wyjmij z kredensu filiżanki i talerzyki,
1: Dobrze.
0: a ja nastawię wodę na kawę.
1: O, jakie piękne filiżaneczki nowe.
0: Nowe.
1: O, nie żać.

0: tym nie myślę.
1: Stuknijmy się. Bo zaraz
0: na zdrowie.
1: Zawału dostanę. Zdrowie. Jeden taki siwy tu chodzi. Zawsze się odezwie. Kto wie, może i rękę wyswatamy.
0: O, dobry pomysł.
1: No niech pozna to szczęście. Skarpetki rzucone w kąt, piwo na okrągło, mecz w telewizji. On siedzi jak worek i nic nie słyszy. Zresztą nigdy nie słyszy, jak nie powtórzysz dwa razy. I zaczął tu tęsknić. Przyznam się wam, że od czasu, jak nikt mnie nie szturcha, czuję się lepiej.
0: Słuchajcie, ja za Stefkiem bardzo tęsknię, naprawdę. Ale zbuntowałam się.
2: Czy to nie grzech?
1: Nasze zdrowie.
0: No, zdrowie.
2: Zdrowie.
0: Powtarzamy i powtarzamy taki nasz los. Los starych bab. A to nieprawda. Inne kobiety nie polerują codziennie ławek w kościele. W niedzielę idą na mszę, ale resztę czasu wykorzystują inaczej.
2: Niby jak?
0: Kiedy byłam w Ameryce u dzieci, no tam się napatrzyłam. Starsze niż my noszą kapelusze z kwiatami.
2: Nie.
0: Tak, kolorowe ciuchy, jeżdżą po świecie, nie oszczędzają wszystkiego na czarną godzinę jak my.
2: Ośmieszają się tylko.
0: Może i są śmieszne. Ale nikt nie zwraca na to uwagi. A przynajmniej dzieci nie straszą jak my. Zachowujecie się tak, jakbym wam kazała chodzić nogą.
2: Ja bym nie chciała, żeby ktoś oglądał mnie teraz nago. Z drugiej strony. Nikt się nie rodzi w ubraniu.
0: A zwłaszcza w czarnym. Nawet grób Stefka wygląda weselej niż ja. Nie, nie, Bóg nie stworzył czarnych kwiatów, to człowiek je hoduje. A czy w raju były czarne zwierzęta?
1: A tylko diabeł był czarny. Ej, świetna ta naleweczka. Zdrowie.
2: Zdrowie.
0: Czas na muzykę. Puszczę wam.
1: No.
0: Nie, nie, nie, nie powiem co, ale coś, co znacie i lubicie.
2: No, no.
0: Nie wierzyć możesz też, nie umiem cię przekonać, że
2: Ze szczęściem zapamiętać.
0: Od
2: młodości możesz świat na miłość strzelą. Ach, ta naleweczka, no lepsza niż lekarstwo. Rozgrzewasz do kości, nawet gnaty mniej bolą. Ale czy to nie grzech?
1: Ciągle tylko grzech i grzech. Bóg nie jest katem. Jest dobry i chce, żeby się cieszyć jego darami. Francuzi i Włosi piją codziennie i żyją. No. Nawet dłużej niż my.
0: No. Słuchajcie, macie coś w banku albo w pończoszku?
2: A bo co?
0: Trzeba sprawdzić, ile jest na koncie.
1: No.
0: Pora zrobić skok na bank.
1: Pola! Ty masz komputer?
0: Mam.
1: I znasz się na tym?
0: A jak myślisz? Inaczej wydałabym na telefon majątek, a tak, albo SMS-a, albo maila wysyłam i od wnuków wszystkiego się dowiaduję. Trzymam rękę na pulsie.
2: Dawno się tak nie śmiałam, nie pamiętam już kiedy. Nawet jak oglądam komedię, to nic, ale nic mnie nie śmieszy, no. Nawet z mamusią nigdy się tak nie śmiałam. Czuję się, jakbym wróciła do szkoły.
1: Pola?
0: Tak?
1: Czy ty słyszysz to, co ja?
0: Co?
1: A ty, Irenko?
2: A co mam słyszeć?
1: Irenko, ty się nie jąkasz.
2: Oj!

0: No jak?
1: Nie, nie, nie. W tym ci nie do twarzy. Weź niebieską.
2: Ale co ty mówisz?
0: Co, ty niebieską?
1: No, no a co? Tak. Może zły kolor? Niebo też jest niebieskie.
0: No dobrze, dobrze. Potrzymaj mi to. No. A zobacz, czy nie za wąska?
1: Nie, nie.
2: Nie, no skąd? Przecież jesteś szczupła. Świetnie w tym wygląda.
0: No, no, no to jak?
1: Pięknie. Pięknie.
0: No, dobrze, biorę. No. Ale ty pola tego nie bierz.
2: Dlaczego?
0: Do tego masz za długi nos.
1: No nie.
2: Przepraszam cię bardzo, a co ma nos do kołnierza?
0: A ma, ma.
1: Oj, no mnie stare no nie, baby, a zachowują się jak dzieci.
2: Mamy kupić wesołe letnie sukienki.
1: Ale na kwiaty nawet mnie nie namawiajcie.
2: A niby dlaczego?
1: Dlaczego? Och, matka zawsze mówiła, że Pola to zły duch. Że namawia mnie do złego. Towarzystwo Poli i muszki jest wysoce niestosowne dla
3: dobrze wychowanej dziewczynki.
2: A sukienka w kwiaty będzie stosowna na piknik.
0: Co? Nie, na piknik?
2: Na piknik.
0: Coś ty wymyśliła?
2: Jedziemy na piknik jutro. Wszystko przygotowane. Upiekłam pierś indyczą. Ty, muszko, ugotujesz jajeczka na twardo. A Irenka kupi wino i owoce.
1: Nie jadłam indyka od czasu.
0: No co, znowu się jąkasz? Nie wypowiadaj tego słowa na eś.
1: No dobrze, dobrze.
0: Od razu się jąkasz.
1: Wiecie? Widział to świat, słyszeli to ludzie, żeby trzy stare wiedźmy wymierały się na piknik?
2: Po to Bóg stworzył lasy i łąki. Pamiętacie nabożeństwa majowe?
1: No.
2: Jak pięknie się wtedy śpiewało.
0: Walcie łąki umajone, góry doliny zielone. Pamiętam.
1: Tak,
0: tak, tak, musimy jechać. Chcę jechać na piknik.
1: Piknik, piknik, piknik.
2: Zbiórka o 8 rano na dworcu.
1: Piknik,
2: bilety załatwię ja.
1: Piknik, piknik,
0: brawo!
4: Pociąg pośpieszny z Kazimierza Dolnego do Kazimierza Górnego.
1: Irenko, Irenko, jesteś wyższa, pomóż mi z tym koszem.
4: Proszę.
0: No wino i owoce swoje ważą.
1: No.
2: No.
1: Czy ja mogę usiąść przy oknie?
2: Siadaj, ale się będziemy zmieniać.
0: Dobrze, dobrze. Przecież nie ma tłoku. Mamy cały przedział dla siebie.
2: Ale jak ostatnio jechałam pociągiem, był niemiłosierny tłok.
0: Ach, to było 100 lat temu. No. Teraz wszystko się zmieniło.
1: No.
0: A wiecie, kiedy wychodziłam z domu, spotkałam tego małego.
1: Jakiego małego?
0: No tego blondynka, co na nas wrzeszczał. Stare wiedźmy.
2: I co?
0: Nie poznał mnie.
1: Żartuję.
0: Biedny szczurek. Plecak miał tak wypchany książkami, że ledwo mógł unieść. Blady był jak prześcieradło. Dałam mu jabłko i pomarańcze.
1: I wziął?
0: Tak, grzecznie podziękował. Nawet nogą szurł.
1: No proszę. Suknia w kwiaty i zaraz taki efekt. A właściwie to dokąd my jedziemy?
2: Niespodzianka. Wystarczy, że ja wiem. Mów, co sobie
1: tylko chcesz. Ja jedno
0: nie wierzyć, możesz też. Nie umiem cię przekonać.
5: Od młodzież możesz świat. Dzień
2: ma
5: dobry.
2: Miłość jest szalona.
5: Dzień dobry, przepraszam, czy te miejsca są wolne? Jestem z kolegą.
0: Bardzo prosimy.
1: Proszę siadać.
5: Edward, Edward, pozwól tutaj. No. Tu jest wesoło.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: Panie od rana w dobrych humorach.
2: Tak.
6: Można spytać, dokąd się panie wybierają?
2: Na piknik.
6: Można się przyłączyć?
2: No przecież panowie nie wiedzą, dokąd jedziemy.
5: Nie szkodzi.

0: w tak miłym towarzystwie, choćby na koniec świata.
1: To chyba nie będzie możliwe, bo my
2: jesteśmy tam już z kimś umówione.
3: Uwaga, uwaga. Pociąg osobowy z Miedźmierza Dolnego przez prawo ślady na Łysą Górę odjedzie o godzinie
0: 25.76. Na Łysą Górę?
1: Na Łysą Górę!
0: Na Łysą Górę!

0: Było to słuchowisko Krystyny Kofty pod tytułem Stare Wiedźmy. Wystąpili Mirosława Dubrawska, Danuta Szaflarska, Krystyna Frelich, Dariusz Kowalski, Janusz Rafał Nowicki i Marcin Hajewski. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 19 dzień września. Już minęła 19.30, a wczoraj zainaugurowany został 69. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. No i dzisiaj dalszy ciąg ważnych wydarzeń festiwalowych, które transmitujemy. Łączymy się z Nowym Teatrem, a tam czeka na Państwa Adam Suprynowicz.

Dobry wieczór, chociaż Nowy Teatr jest bardzo blisko naszej siedziby, na siedziby Polskiego Radia na Mokotowie w Warszawie, to pierwszy raz z Nowego Teatru transmitujemy koncert. Koncert warszawskiej jesieni po wielce satysfakcjonującej inauguracji, którą transmitowaliśmy wczoraj z Filharmonii Narodowej. Dzisiaj czeka nas koncert szczególnie ważny dla nas w dwójce, bowiem podczas niego zabrzmią dwa utwory zamówione przez Polskie Radio na stulecie naszej instytucji, a będą to Présence Aleksandry Słysz, który usłyszymy przed przerwą jako trzeci w kolejności, i kompozycja muzyczna Cezarego Duchnowskiego, która wypełni całą drugą część koncertu. Usłyszymy dzisiaj dwa znakomite zespoły z czołówki polskiego wykonawstwa muzyki współczesnej. W pierwszej części Lilianna Krych poprowadzi Hashtag Ensemble w rozszerzonym wydatnie składzie z wieloma gościnnymi muzykami, nie tylko z Warszawy, gdzie zespół działa. Z drugiej części Kompopolex, czyli wrocławskie trio Aleksandra Gołaj, Rafał Łódź i Jacek Sotomski. Te dwa wymienione utwory zamówione przez Polskie Radio to nie wszystkie premiery tego wieczoru. W pierwszej części zabrzmią też nowe kompozycje Oskara Tomali i Andrew Ewdokimowa, a ten premierowy program ubarwi muzyka dwójki artystów z międzynarodowej sceny, świetnie znanych także z naszej anteny, Stefana Prinsa i Sary Glojnaric. Oskara Tomale, autora utworu, który otworzy dzisiejszy koncert, przedstawialiśmy w dwójce już wielokrotnie. To niezwykle zdolny i twórczy 30-letni artysta dźwiękowy, kompozytor i multiinstrumentalista, absolwent Rytmik Muzyk Konserwatorium w Kopenhadze, Akademii Muzycznych w Katowicach i Gdańsku. To jest artysta, który bada naszą percepcję, bada sposoby słuchania, fascynuje się rozchodzeniem się i modyfikacją dźwięków w przestrzeni architektonicznej. Wspaniałym tego przykładem jest jego ostatni album Window Forms. Interesują go także stroje naturalne, nietemperowane, czego emanacją jest ten utwór, którego już za chwilę posłuchamy, bo jak mi zdradził wczoraj kompozytor, pierwotna jego koncepcja zakładała wykorzystanie skal amerykańskiego kompozytora i konstruktora instrumentów Harry'ego Parcha. Ostatecznie jednak ten materiał harmoniczny uległ nieco zmianie. To bogactwo barw jest treścią utworu, bo inspirowało go zjawisko rozszczepiania światła przy pomocy pryzmatu.

tematu. I to, w jaki sposób to światło przy jego delikatnym obrocie zmienia swoje widmo. Przekładając to na język dźwięków, najistotniejsza zdaje się mikrotonowa harmonia, bo też Oskar Tomala wyraźnie wskazuje w komentarzu do utworu, że utwór nie jest odniesieniem do jakiegoś doświadczenia, ale doświadczeniem samym w sobie. Zatem same dźwięki, ulotna materia dźwiękowa, nie próba oddania w nich rozszczepienia światła. Zmiany w tej harmonii są determinowane nie tyle rytmem, co możliwościami wykonawców, co też, jak pisze kompozytor, zmusza zespół do wzajemnego, głębokiego słuchania i respektowania granic, a tym samym do dążenia do jedności. Pomimo użycia głosu solowego, kompozycja pozostaje w duchu non-hierarchii, bez powszechnie stosowanego głosu prowadzącego, pisze Oskar Tomala. Zadanie w sam raz dla zespołu w duchu kameralnego, jakim jest hashtag Ensemble, mimo że grający z dyrygentką Lilianną Krych. Zatem przed nami Everything Can Be Seen Through the Prism of Oskara Tomali. Na scenie hashtag Ensemble czekamy na dyrygentkę.

Tak powolnie i pięknie rozpoczął się dzisiejszy koncert warszawskiej jesieni. Everything Can Be Seen Through the Prism Of. Kompozycja Oskara Tomali na 12 instrumentów. Prawykonanie utworu zamówionego przez Warszawskie Towarzystwo Sceniczne dla Hashtag Ensemble, który wykonał ten utwór właśnie przed chwilą w Nowym Teatrze bez dyrygentki, wbrew temu co powiedziałem. Ale dyrygentka oczywiście się dzisiaj pojawi. Wrażenie powolnej zmiany harmonicznej i barwnej chciał osiągnąć Oskar Tomala w swoim utworze. Brzmienie tak ulotne, jak zmieniające się barwy światła przechodzącego przez pryzmat. Rozszczepianie mikrotonowej harmonii. Oskar Tomala teraz skłania się publiczności, która ciepło przyjęła ten utwór. Jesteśmy w Nowym Teatrze w Warszawie na festiwalu Warszawska Jesień. Duża zmienność w programie dzisiejszego koncertu. Teraz przed nami muzyka Stefana Prince'a, kompozytora 47-letniego, rodem z Belgii, artysty już dwukrotnie prezentowanego na tym festiwalu, także obecnego tu osobiście. To jeden z najbardziej oryginalnych twórców europejskich, lubujący się w dość ostrym brzmieniu, zakorzenionym tyleż w awangardzie XX wieku, co w rockowej ekspresji. Zresztą do jego ulubionych instrumentów zalicza się gitara elektryczna. Chętnie korzysta też z nowych mediów i łączy technologie dźwiękowe, także przetwarzanie dźwięku z brzmieniem akustycznym. Fascynuje go relacja między mediami i technologią, a fizycznym ciałem wykonawcy oraz środowiskami, w jakich to ciało funkcjonuje. Ciało i jego cyfrowe awatary, ciało organiczne i proteza, mechanika ciała, wypowiedzi ciała jako portal ku niewytłumaczalnemu. Takie hasła stawia Stefan Prince w komentarzu do swojego utworu I'm Your Body, jestem twoim ciałem. Prince cytuje tezę brytyjsko-gańskiego pisarza Kodło Eshuna, według którego pod względem brzmieniowym epoka posthumanistyczna nie jest epoką odcieleśnienia, lecz jej dokładnym przeciwieństwem, hiperucieleśnieniem.

I am your body. Jestem twoim ciałem. Utwór Stefana Prince'a z 2014 roku na zespół i Live Electronics. O co chodzi z tym ucieleśnieniem? Otóż Prince bazuje na samplach dźwięków instrumentów akustycznych, poddaje je elektronicznemu przetwarzaniu, a potem porusza się w tej przestrzeni między sferą fizyczną, czyli akustycznym ciałem instrumentu, a sferą cyfrową. Wiele to mówi o tym, jak jesteśmy połączeni z technologią, jak staje się ona naszą drugą ręką czy drugim mózgiem, podłączeni do telefonów, komputerów, sztucznej inteligencji. Tak jest ułożony ten program, że jest tu pewna naprzemienność. Teraz z superdynamicznego świata dźwiękowego Stefana Prince'a wracamy do muzyki rozwijającej się powoli, skupionej na detalu. Aleksandra Słysz, jedna z najciekawszych kompozytorek młodego pokolenia, laureatka paszportu polityki, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Muzycznej w tym mieście oraz Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie. Też jak Stefan Prince interesuje się połączeniami między tym, co akustyczne, a tym, co syntetyczne, ale w zupełnie inny sposób. Wśród artystów i artystek, którzy ją inspirują, wymienia m.in. zmarłą w tym roku Eliane Radig, która tworzyła muzykę powolną rozwoju. Aleksandra Słysz pokazuje, jak wiele może dziać się w dźwięku, kiedy pozornie nic się nie dzieje. Wierzy w powolną, nieuchronną zmianę. Swój utwór Presence, skomponowany na stulecie Polskiego Radia i na zamówienie naszej instytucji, przeznaczyła na cytry, kwintet smyczkowy i elektronikę. Od jakiegoś czasu fascynują ją ruiny, przemijanie, mody, zapominanie o tym, co kiedyś było dla nas ważne, funkcjonowanie pamięci, tożsamości i nasza relacja z czasem. Silnym bodźcem do powstania utworu Presence była praca na instrumentach z legendarnego studia elektronicznego Polskiego Radia, które udostępnia obecnie artystom do pracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W utworze Presence obecność kompozytorka eksploruje ów temat ruin, ale chyba już nie zdążę teraz o tym Państwu opowiedzieć, a może jeszcze... Nie, już hashtag ensemble przestrojony. Lilianna Krych dyryguje Presence Aleksandry Słysz.

Aleksandra Słysz, Presence na cytry, kwintet smyczkowy i elektronikę. Prawe wykonanie utworu zamówionego przez Polskie Radio na stulecie naszej instytucji. Hashtag ensemble pod kierunkiem Lilianny Słysz. Lilianny Krych, przepraszam. Aleksandra Słysz na scenie. Dziękuję wykonawcom. Kompozycja trochę inna niż to, z czym mogą Państwo kojarzyć Aleksandrę Słysz. Wielkich, gęstych naporów dźwięku. Owe ruiny, których symbolika była ważna podczas pisania tego utworu, jak twierdzi kompozytorka, sugerują jednocześnie trwanie i nieobecność. Coś przetrwało, ale nie w takiej formie, w jakiej kiedyś istniało. W odniesieniu do tożsamości oznacza to, że nawet gdy poczucie ja ulega fragmentacji, nie zostaje ono wymazane całkowicie, bo nawyki, język, sposoby komunikacji, odruchy emocjonalne pozostają. W tym utworze, podobnie jak Oskar Tomala, Aleksandra Słysz wykorzystywała 11 Limit Just Intonation, czyli bardzo specyficzny strój polegający na podobnych proporcjach interwałów. W obu tych utworach. O tej muzyce z perspektywy wykonawców będą Państwo mogli więcej dowiedzieć się w przerwie dzisiejszego koncertu przed prawykonaniem utworu Cezarego Duchnowskiego, również zamówionego przez Polskie Radio. A teraz kolejna prapremiera. To będzie utwór Andrew Evdokimowa, kompozytora i artysty dźwiękowego białoruskiego pochodzenia, mieszkającego w Warszawie. Jego utwór Ask the Frozen Lark, spytaj zamarzniętego skowronka, dotyka niepokoju, w którym żyjemy i tego, jak interpretujemy w jego ramach rzeczywistość. Cytuję komentarz kompozytora. Na przestrzeni dziejów ludzie poszukiwali znaków, omenów, proroctw, wyjaśnień i przewidywań, próbując odnaleźć orientację w świecie, który nigdy nie odsłania się w pełni. Utwór odnosi się do stanów niepewności, oczekiwania i interpretacji, które powracają niezależnie od epoki, przybierając jedynie nowe formy. Dawne omeny, objawienia religijne, systemy filozoficzne, teorie naukowe, modele statystyczne i współczesne prognozy można postrzegać jako różne odpowiedzi na ten sam stan, potrzebę odnalezienia sensu w warunkach niepełnej wiedzy.

irracjonalność, kiedy chwytamy się w czasach niepewności, które mieszają się w naszej świadomości w epoce większego niż kiedykolwiek szumu informacyjnego. Ask the Frozen Lark, Andrew Evdokimova na zespół i elektronikę, prawykonanie tego utworu zamówionego przez warszawską jesień u kompozytora działającego w Polsce, białoruskiego pochodzenia, absolwenta Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie. Andrew Evdokimov na co dzień zajmuje się głównie muzyką teatralną, ale jak Państwo słyszą, komponuje też całkiem interesującą muzykę autonomiczną. Słuchają Państwo Dwójki, a w niej transmisji koncertu Festiwalu Warszawska Jesień. Na koniec tej części programu Czysta Rozkosz, ewentualnie Czysta Błogość, Pure Bliss. Taki tytuł nosi utwór Sary Glojnaric, znany już Państwu także z naszej anteny, doskonale powracającej na warszawską jesień po raz trzeci chorwackiej kompozytorki, której zdarza się poszukiwać przyjemności w muzyce współczesnej. To jest trudny temat, ale to się udaje tej artystce, która z poczuciem humoru łączy wpływy popkulturowe z estetyką awangardy, całkiem poważnie rozważając też kwestie społeczno-polityczne, tożsamościowe, a popkulturę traktuje jako repozytorium zbiorowej pamięci. I właśnie do popkultury nawiązań tutaj znajdą Państwo wiele.

0: Pure Bliss. Czysta rozkosz. Kompozycja Sary Glojnaricz. Skonstruowana tak, żeby muzycy wykonujący utwór wnosili do niego reminiscencje swoich ulubionych utworów, utworów poruszających do głębi, wywołujących dreszcz. To ma być dźwiękowy katalog w stylu zestawu polaroidowych migawek, studium niekończącej się przyjemności brzmieniowej, przedłużonej ekstazy oraz chwil czystej błogości. Ta propozycja, tam Państwo słyszeli, Bach, Erbarme dich, aria z Pasji Mateuszowej. To już propozycja Lilianny Krych, bo to jest zespół napisany dla Klangforum Wien i napisany w taki sposób, żeby dyrygent za każdym razem gościnny mógł wnosić coś nowego do tego utworu. Hashtag Ensemble przed Państwem, Lilianna Krych, zespół, który kończy teraz 3-letni okres, w którym tworzył społeczną instytucję kultury Przestrzeń Muzyki Współczesnej, Hashtag Lab. Liczymy na to, że miasto stołeczne Warszawa przedłuży finansowanie dla tego wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie kraju, którą stworzył właśnie ten kolektyw, bardzo tutaj poszerzony do dzisiejszego koncertu o muzyków gościnnych, no bo to zespół tworzony wedle takiego nowoczesnego modelu zespołów specjalizujących się w muzyce współczesnej, czyli zespół znakomitych solistów grających razem, solistów kameralistów. Teraz wszyscy oni kłaniają się razem z kompozytorami i kompozytorkami i Lilianną Krych. Zespół Hashtag Club, Hashtag Ensemble, który sam w sobie jest instytucją. Za chwilę jeszcze rozmowa z dyrygentką dzisiejszego koncertu, właśnie Lilianną Krych, a po przerwie jeszcze jeden utwór zamówiony przez Polskie Radio na stulecie naszej instytucji, kończący cykl zamówień 10 na 100, o czym opowiem już po rozmowach w przerwie, które w Hashtag Labie podczas prób do dzisiejszego koncertu nagrał Michał Dębski-Wachowicz.
1: Ze mną jest Lilianna Krych, gościnna dyrygentka, o czym porozmawiamy, mam nadzieję, dzisiaj trochę więcej. Ale zacznijmy może od tej logistyki, bo kiedy wszedłem do Was, do labu, to zobaczyłem mnóstwo instrumentów, które no, wypełniają w zasadzie całą przestrzeń. I zastanawiam się, jak trudna to będzie logistyczna akcja, by poprzestawiać je w trakcie koncertu w Teatrze Nowym.
2: Ten koncert, który gramy w Nowym Teatrze, jest jednym z najbardziej skomplikowanych logistycznie naszych koncertów z kilku powodów. Mamy 3 zamówienia, dlatego 3 utwory, które wymagają takiej specjalnej opieki, bo jeszcze nigdy nie były wykonywane, wszystkie są z elektroniką, różnie traktowaną. Więc to jest jeden powód. Zawsze zamówienie wymaga więcej czasu i uwagi niż utwór, który już był grany. Drugi powód to jest taki, że mamy duży skład hashtagu. Hashtag występuje w bardzo różnych konfiguracjach. Jesteśmy kooperatywą, która ma 19 członków i członkiń, ale często zdarza się, że występują hashtag również jako skład 4, 5-osobowy, 6-osobowy. Tutaj na scenie wielokrotnie mamy po kilkanaście osób, na przykład w zamówieniu Oskara Tomali jest 12 osób, u Stefana Prinsa 14 osób na scenie. Sumarycznie mamy 20 osób,

0: które biorą udział w przygotowaniach, licząc również Cosmy Sandere, który odpowiedzialny jest za realizację wszystkich partii Live Electronics. Mamy też bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, dwójkę perkusistów i te instrumenty są zarówno tradycyjne, takie jak, nie wiem, wibrafon czy grancassa, jak i takie, które wykorzystywane są w muzyce współczesnej teraz często przez kompozytorów, takie dodatkowe instrumenty, jak na przykład płyty ceramiczne albo nagłośnione kamienie.
1: To jest chyba też moment, w którym perkusista nie może zapomnieć szczoteczki do zębów.
0: Tak, mamy kilka szczoteczek do zębów w jednym z utworów i w dodatku oznaczone są, że mają być konkretnej twardości, jeszcze zróżnicowanej, więc dosłownie wczoraj śmialiśmy się, że w rodzinie perkusistki tylko jedna osoba będzie mogła dzisiaj umyć zęby, bo wszystkie inne szczoteczki elektryczne są na próbie, to oczywiście żart.
1: Dodajmy, że mówimy o utworze Stefana Prince'a, I'm Your Body.
0: Dokładnie tak. Ten utwór jest chyba największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o technikę gry, rytmikę, fakturę. Jest bardzo zróżnicowany i bardzo gęsty fakturalnie, a jednocześnie Stefan Prince zapisuje te dość oryginalne, rozszerzone techniki prawie że ręcznie, co jest dość niespotykane. Gramy z takich nut, które mimo, że mają tylko 12 lat, to wyglądają jak kilkusetletnia partytura pisana ołówkiem, co przedstawia też dodatkową trudność w przygotowaniu.
1: Chciałbym zapytać o wasze zamówienie, ponieważ to jest koncert wielu zamówień, zarówno Polskiego Radia, jak i waszych, także dokładnie jednego od Oskara Tomali. Everything can be seen through the prism of. To tytuł skomplikowany i być może już narzuca jakąś interpretację, ale w zasadzie, jeżeli sobie o nim myślę, to do końca nie wiem, o co może chodzić, co jest tym pryzmatem, przez który patrzymy, kiedy słuchamy tego utworu.
0: Oskar opowiadał nam, że inspirował go sposób, w jaki światło odbija się na szkle i w wodzie i te różne odbicia tworzą jakby różne faktury, przestrzenie świetlne i właśnie to jest jakąś taką filozoficzną inspiracją do utworu, który dostał właśnie taki tytuł. Natomiast myślę, że można też ten świat dźwiękowy Oskara Tomali interpretować na bardzo różne sposoby i jakby sama materia dźwiękowa jest dość uniwersalna. To, co jest ciekawe, to są poszukiwania Oskara Tomali w zakresie Just Intonation. To jest ten system naturalnej intonacji, którym inspiruje się nie tylko Oskar Tomala, tylko współcześnie kilku kompozytorów, znamy takich, a tak się złożyło, że na tym koncercie gramy dwa utwory, które są inspirowane i w których kompozytorzy, kompozytorki wykorzystują właśnie system Just Intonation, bo drugim utworem jest Presence Oli Swish. Zupełnie inaczej traktowany system, zupełnie inny skład zespołu nawet, dlatego że Ola Swish pisze na kwintet smyczkowy i bardzo rozbudowany zestaw instrumentów, takich cytr instrumentów strunowych, na których gra Wojtek Błażejczyk, bo gra na guzengu, gra na cytrze i mamy też tam elektronikę. Natomiast u Oskara Tomali ten zespół jest większy, jest też głos traktowany tak częściowo jako składnik zespołu, a częściowo trochę solowo. To, co te utwory mają ze sobą wspólnego, to takie powolne i dość rozmyte myślenie o czasie w tej muzyce. To są utwory, w których, tak jak rozmawialiśmy na etapie programowania tego koncertu, myślimy bardziej płaszczyzną poziomą, bardziej horyzontalnie. To są utwory, w których można mieć wrażenie właśnie zatrzymania się w czasie, zatopienia w dźwięku, które na pewno są bardzo przyjemne do słuchania, mają bardzo dużo detali, są bardzo skupione na takim bardzo drobiazgowym strojeniu instrumentów, do siebie, do elektroniki, na wysłuchiwaniu takich minimalnych mikroróżnic, które w muzyce klasycznej, romantycznej czy takiej bardziej typowej nie zwracamy na nie uwagi, bo ta intonacja gdzieś jest utemperowana przez system równomiernie temperowany, który bardzo często jest używany. Tutaj zarówno Oskar, jak i Ola odchodzą od tego na korzyść właśnie detalicznego przyglądania się pojedynczym nawet czasem falom dźwiękowym.
1: Czy kiedy gracie Pure Bliss, Sary Glojnaric, czysta rozkosz, tak to możemy chyba przetłumaczyć na polski, czy faktycznie czujesz tę rozkosz? I przede wszystkim jestem ciekawy, jakie różne opcje rozważałeś jako ten utwór, który ty wnosisz do tej kompozycji, bo właśnie autorka zakłada, że dyrygent

0: Dyrygentka gościnna, tak to nazywa, może zaproponować ten swój własny, rozkoszny utwór, który także w tej ścieżce dźwiękowej się pojawia.
1: Ja właściwie na każdej próbie zmieniałam te utwory. Korzystałam ze swojego telefonu i listy polubionych utworów i pomyślałam sobie, że takie zmienianie tych utworów i zaskakiwanie zespołu i nastawianie się na to, żeby sprawdzić, jak konkretne

0: miejscu utworu będzie też tą rozkoszą i przy okazji zabawą w dopasowywanie. No i mam nadzieję, że udało się też wybrać coś takiego zaskakującego tym razem.
1: A ogólny wydźwięk tego utworu i tego wykonania bardzo różni się względem tego, co tam zaproponowałaś? Czy to jednak jest partytura, która ma swoją strukturę i ona po prostu delikatnie tylko skręca w którąś stronę?
0: Tak, właściwie Sara Glojnalicz przewiduje taką możliwość, żeby w ogóle przekonstruować ten utwór ze względu na utwory, które tam są użyte w trakcie, natomiast w partyturze jest napisane, że zawarty wybór tych konkretnych utworów, które są jakby w takiej głębszej warstwie elektroniki użyte, jest wybrany przez konkretnego dyrygenta, który wykonywał ten utwór. Natomiast jedno miejsce, tuż pod koniec utworu, jest przeznaczone do indywidualnego takiego sola dyrygenta, który właśnie też używa jakiegoś, tam jest napisane, że to ma być małe urządzenie, telefon albo jakiś mały magnetofon albo walkman, coś takiego, co właśnie odcina się od tej dość dużej takiej struktury zespołowej, gdzie jest dużo instrumentów, taka blokowa faktura, w której jest dość gęsto. I ma być to taki jakby zaskakujący moment, więc można powiedzieć, że w sumie utwór brzmi podobnie pewnie do tego, jak był wykonywany wcześniej, oprócz tego jednego solo.
1: Mówiła Liliana Krych, solistka, dyrygentka i członkini hashtag Ensemble. Po przerwie usłyszymy kolejny utwór zamówiony przez Polskie Radio. Będzie to kompozycja muzyczna Cezarego Duchnowskiego, napisana dla Ensemble Compopolex. Ewa Szczecińska, która zajmuje się zamówieniami w naszym jubileuszowym projekcie 10 na 100, zdradziła mi wcześniej, że pojawiają się w tym utworze akordy molowe. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo przecież z jednej strony to nic dziwnego, z drugiej współcześni kompozytorzy wydawałoby się uciekają od tak banalnych rozwiązań i właśnie o tonalność zapytałem członków Ensemble Compopolex, którzy przedstawią się sami.
2: Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Gołaj i gram na perkusji.
3: A ja się nazywam Jacek Sotomski i gram na komputerze.
4: Nazywam się Rafał Wood i w Ensemble Compopolex gram na akordeonie, zazwyczaj. Jest w utworze dużo akordów molowych, wykonywanych głównie na akordeonie. Cezary korzysta z akordeonu, powiedziałbym w trochę, w cudzysłowie, oldschoolowy taki sposób, ze względu na to, że akordeony konstruowane dawniej posiadały ten system basów Stradelli, tych akordów, które były już na instrumencie po prostu skonstruowane i przewidziane do dalszego grania i on z tego systemu w zasadzie głównie korzysta w tym utworze i tych akordów w tej lewej ręce jest sporo. W prawej ręce, która porusza się, no czasami wirtuozowsko, czasami jest to takie duże rozdrobnienie wartości, też są te figuracje na tych skalach akordów molowych. Czy to jest smutny utwór? Nie wiem, nie wydaje mi się. Ja tam widzę generalnie i odczuwam no dużo takich przygód, że ta pierwsza faza, którą będziemy wspólnie budować, będziemy potem wspólnie muzykować. Mamy też element takich rekwizytów, które też pełnią rolę dodatkowych muzyków kontrolowanych przez elektronikę, a koniec końców no gdzieś tam się razem spotykamy i muzykujemy, nie? Także nie wydaje mi się, żeby to było smutne, chociaż Cezary jest takim melancholijnym człowiekiem też i posiada takie cechy osobowościowe, ale z drugiej strony no dużo widzę przygód w tym utworze.
1: Czy czujecie, że to powoli się odradza? Taka tendencja, że jednak porzucamy tę muzykę totalnie atonalną, sonorystyczne poszukiwania. Znaczy wiadomo, że nie da się od tego odciąć, ale że tęsknota za tonalnością powraca może? Albo wy na przykład czujecie, że to jest potrzebne? Nie wiem, teraz powoli wkraczamy w taką post muzykę, w której się znowu zaczyna słuchać melodii tonalnych.
3: To a propos tonalności i już legendarnych akordów molowych w utworze Cezarego, to ja trochę wiem o genezie, bo z Cezarem rozmawiałem o tym i to jest trochę wypadkowa tego instrumentarium, na które jest napisany utwór, więc Cezary stwierdził właśnie, że no ten akordeon jest taki po prostu 12-tonowy, ciosany i już nie wiadomo, co z nim zrobić, więc zrobi te molowe, a wymyślił sobie taką skalę. I teraz tylko nie chcę przeinaczyć, ale wydaje mi się, że pomiędzy tymi trzema składnikami akordu molowego są jakieś równe odległości, że to są chyba jakby cztery pomiędzy tą tercją małą i tam ileś chyba pomiędzy tą tercją wielką, albo też cztery, tylko z inną jakby rozdzielczością jest ten podział w tej drugiej części tetrachordu. Więc u Cezarego chyba ta molowość nie wynika z potrzeby i tęsknoty za tonalnością dur mol, zresztą też na tyle, na ile znam Cezarego, to

0: bo wydaje mi się, że jego myśli krążą wokół innych orbit.
1: Ja też parę wykładów o twórczości akordeonowej Cezarego popełniłem w swoim życiu i on czasami korzysta z języka muzycznego lub konstrukcji wypowiedzi muzycznej swojej w sposób dość tradycyjny. Natomiast stałym elementem jego twórczości są te media elektroniczne, elektronika, warstwa elektroakustyczna, która po prostu temu językowi nadaje, sytuuje go w jakimś tam nowym kontekście, nie? Mamy różne głośniki, spacjalizacje, czasami przetwarzanie, czasami nieprzetwarzanie, więc no akurat w tym utworze, tak jak Jacek mówi, no akordeon składa się z pół tonu. Klawiatura prawej i lewej ręki manuału melodycznego jest zbudowana po prostu tercjami małymi, no jeden dźwięk poniżej jest tercja mała w górę, jeden dźwięk wyżej jest tercja mała w dół, więc to po prostu sprzyja i uważam, że tu wykorzystał ten element jako może zaletę tego instrumentu. Natomiast rzeczywiście ostatnimi czasy chyba nam się zdarza trochę, że utwory w systemie Dur-Moll się pojawiają. Natomiast ponownie, tak samo u Aleksandra Schuberta jest kilka elementów, kilka części, które są w takim systemie skonstruowane, natomiast one zawsze są znowu usytuowane w nowym kontekście, z jakiejś tam media, coś się dzieje innego, więc ten język jest jakby, no, wydaje mi się, rozszerzany, ale no, my też jesteśmy takim zespołem, że nie jesteśmy w stanie grać kwartetów smyczkowych Mozarta i Schuberta albo Beethovena. Ola ma największą z nas doświadczenie grania muzyki w takim tonalnym systemie Dur-Moll z racji występowania z orkiestrą, prawda?
2: Tak, to prawda, ale właśnie słuchając waszych wypowiedzi zastanawiałam się, jak to wygląda na przykładzie orkiestrowych wykonań, bo ja na co dzień oprócz muzykowania z chłopakami w ansamblu Compopolex jestem też członkinią NFM Filharmonii Wrocławskiej, więc rzeczywiście we Wrocławiu są dwa festiwale muzyki współczesnej, które są organizowane przez Narodowe Forum Muzyki, więc rzeczywiście gdzieś tam no, mamy z tym styczność i widzę taką tendencję, że w ogóle tak jak parę lat temu trudno było znaleźć utwór, w którym można było zaśpiewać melodię, tą przysłowiową piosenkę, to teraz one się regularnie pojawiają i nie wiem, czy to wynika z tego, że jest jakaś nowa moda albo nowy nurt, czy wynika to ze zmęczenia poszukiwaniem czegoś, czego jeszcze nie było, czy wynika to z wychodzenia w stronę publiczności, która jest coraz mniej wyedukowana, bądź też zainteresowana może taką bardziej percepcyjną muzyką niż taką prostszą i emocjonalną i odczuwalną. Czy też wynika to na przykład z tego, do czego nawiązał Rafał, że muzyka jest coraz częściej przetwarzana na żywo. My też się na przykład tym zajmujemy i że łatwiej te przetworzenia często jest pokazać na prostszych konstrukcjach, kiedy no można po prostu więcej zrozumieć, na czym to przetworzenie polega. Ale myślę, że to jest uproszczenie. Myślę, że to wraca, ale to nie jest tak, że znika ta muzyka taka koncepcyjna i nazwijmy to trudna i atonalna, tylko myślę, że po prostu pojawia się jakiś kolejny nurt takiej muzyki właśnie bardziej melodyjnej. Ja wiem, że to jest uproszczenie, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi.
0: Jak Ola mówiłaś, to faktycznie przypomniało mi się, jak w 2007 na warszawskiej jesieni totalnym skandalem było wykonanie utworu Gii Kancilego pod tytułem Kapot, który jest tonalny, molowy właśnie. Tam nie było żadnych przetworzeń, tam był dosłownie rozłożony, wiesz, akord molowy, jak w początku sonaty księżycowej, tylko zwolniony. I nie pamiętam, jaki to był skład jakiś kameralny, ale to był naprawdę skandal i krążyła legendarna płyta z nagraniem właśnie z dwójki i to nie pamiętam, czy Ewa Szczecińska nie relacjonowała tego koncertu. I właśnie takim głosem, kiedy już publiczność zaczęła krzyczeć do tych muzyków na scenie, mówi właśnie, no proszę państwa, tutaj właśnie publiczność daje wyraz niezadowoleniu. No i to był skandal.
3: I tu małe wtrącenie. Był to 24 września 2007 roku, a Kapotę Guy Kancelliego wykonali wtedy akordeonista Christopher Warren Green i ateńska orkiestra Camerata of the Friends of Music. Za chwilę wrócimy do wypowiedzi Jacka Sotomskiego, ale najpierw posłuchajmy fragmentu tego skandalicznego koncertu.

0: teraz takie utwory jak Kapot, myślę, że... Znaczy w ogóle dawno nie pamiętam skandalu na Warszawskiej Jesieni, bo to są jakieś czasy, powiedzmy, pierwszej dekady lat 2000, kiedy czasami się pojawiały, ale faktycznie im bliżej tego roku 10, tym rzadziej. Natomiast Ola, nawiązując do twojej wypowiedzi, wydaje mi się, że ja też zaliczyłbym się do tego nurtu kompozytorów, którzy ponownie zaczęli dbać o komunikatywność. Że to jest kwestia tego właśnie, że pojawiają się przed te tworzenia, decydują się kompozytorzy i kompozytorki na stosowanie języka, który jest bardziej po prostu komunikatywny. I dlatego wydaje mi się, że to też jest nowy nurt, że jakby ten punkt ciężkości, o czym jest ten utwór, albo jakby czym jest ten utwór, przeniósł się właśnie na ten komunikat. Można używać oczywiście bardziej skomplikowanego języka, czy złożonego, czy obcego w cudzysłowie, ale żeby go zrozumieć, no to wtedy też należy przygotować publiczność do rozumienia tego języka, więc to czasami też jest nawet część utworu, jakby przygotowywanie w ogóle do świata, w którym będziemy się poruszali. Także wydaje mi się, że to jest jakiś taki, właśnie nie wiem czy powrót, bo to trochę jakby jest taki obrót o 360 stopni, więc jesteśmy bogatsi o doświadczenie właśnie tego obrotu już.
1: Jacek Sotomski z perspektywy kompozytora ujmujący to zjawisko obecności nowych, eufonicznych, posttonalnych harmonii zauważalne we współczesnej muzyce. Za chwilę na scenie Jacek Sotomski jako wykonawca, członek tria Kompopolex, z którego pozostałych artystów Aleksandry Gołaj i Rafała Łuca również słyszeliśmy w tej rozmowie, którą przeprowadził Michał Dębski-Wachowicz. Adam Suprynowicz, ja witam ponownie z Nowego Teatru w Warszawie, gdzie trwa koncert 69. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, bo tak brzmi pełna nazwa tej imprezy. Jak zwykle na przełomie lata i jesieni, bo temperaturowo też jeszcze dość letnio. A dziś koncert z prawykonaniami ostatnich dwóch utworów zamówionych przez Polskie Radio na stulecie Polskiego Radia, a więc muzycznie gorąco. Przez ostatni niemal rok regularnie prezentowaliśmy premiery utworów Wojciecha Błażejczyka, Leny Michajłów, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratin, Hanny Kulenty, Nikolet Burzyńskiej, Moniki Szpyrki, Pawła Malinowskiego, Aleksandra Kościowa. Dziś już w pierwszej części koncertu Aleksandrę słysz, a tę grupę wybitnych artystek i artystów zamyka Cezary Duchnowski. Kompozytor, który deklaruje, że wierzy w czystą emocję, dlatego czyta głównie poezję, woli abstrakcję od figuracji, obcowanie z naturą i wolność. Muzyka nie kłamie, mówi Cezary Duchnowski w wywiadzie, który z okazji dzisiejszej premiery mogą Państwo znaleźć na kanale YouTube Dwójki w zakładce 10 na 100. Kompozytor, który całe swoje twórcze życie związał z Wrocławiem, profesor tamtejszej Akademii Muzycznej, no, co tu dużo gadać, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, skupiony szczególnie na muzyce elektroakustycznej i jej połączeniach z tradycyjnym instrumentarium, co jest takim leitmotivem dzisiejszego koncertu, ale też z czasem to stało się już właściwie normą, ale Cezary Duchnowski eksploruje również te połączenia elektroniki z głosem w słynnym duecie Elektrowocze z Agatą Zubel. Mówi, że instrumenty akustyczne są emanacją mechaniki naszego ciała, a instrumenty elektroakustyczne emanacją naszego umysłu. Ten wątek, proszę zauważyć, powraca w dzisiejszym koncercie. Mieliśmy odniesienia do ciała właśnie i do ciała instrumentu i do ciała przetworzonego elektronicznego w muzyce Stefana Prince'a, także w kompozycji Aleksandry Słysz.

Teraz przed nami muzyka Cezarego Duchnowskiego, którego ważnym osiągnięciem z ostatnich lat było bez wątpienia Najlepsze Miasto Świata, opera na motywach książki Grzegorza Piątka, z wielkim sukcesem wystawiona na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej i ciesząca się jak na operę współczesną ogromnym zainteresowaniem, właściwie nie tylko jak na operę współczesną, powróci na deski na przełomie lutego i marca. A na dziś Cezary Duchnowski przygotował kompozycję muzyczną. Zdawałoby się, że to ironiczny tytuł, bardzo w stylu tego artysty, ale nie. Kompozytor podkreśla, że wewnętrznie buntuje się przeciw poszerzaniu środków muzycznych o inne media, co jest obecnie rzeczą powszechną, także na warszawskiej jesieni. I to jest trochę taka rzecz, która komplikuje też naszą radiową pracę, ponieważ no, większość koncertów warszawsko-jesiennych zawiera takie wątki teatralno-filmowo-performatywne. Co jest dosyć trudne w relacjonowaniu, zwłaszcza na żywo. My później część tych koncertów i tak odtwarzamy Państwu na antenie, no ale to troszeczkę zubaża nasz przekaz, przez to zubaża przekaz tej muzyki z pewnością, ale kompozytorzy też pamiętają o nas i pamiętają o tym, żeby ta muzyka mogła brzmieć dobrze w radiu. Przynajmniej pamięta o tym Cezary Duchnowski. Kompozycja muzyczna to jest ten tytuł, którego będziemy słuchać. Cezary Duchnowski podkreśla, że mu przeszkadza to zjawisko automatycznego uproszczenia warstwy czysto dźwiękowej. Komentując utwór, przywołuje wyobrażenie stosu dzieł muzycznych, które przeminęły, wydają się niepotrzebne, śladów, gestów, brzmień i znaczeń, jak pisze, w które w gruncie rzeczy są jednak skarbnicą pierwotnych wartości, jakie sztuka nieustannie wydobywa, przechowuje i pielęgnuje. Na scenie Nowego Teatru widzimy w tej chwili stos instrumentów i urządzeń potrzebnych do wykonania koncertu, który to stos przez pierwsze minuty utworu muzycy będą rozkładać tak, żeby można było zagrać ten utwór. Państwo nie będą tego widzieć, ale z pewnością będą słyszeć, jak to się dzieje. Przewrotnie kompozytor, który sprzeciwia się uproszczeniu znaczeń w utworach multimedialnych, wykorzystuje też performatykę, a znak to temat przewodni tegorocznej warszawskiej jesieni. Znakiem będzie krzesło jako symbol i jako instrument, o czym jeszcze opowiem po utworze. Kompozycja muzyczna Cezarego Duchnowskiego na perkusję, akordeon i elektronikę. Kompopolec.

Kompozycja muzyczna Cezarego Duchnowskiego na perkusję, akordeon i elektronikę. Utwór zamówiony przez Polskie Radio w ramach cyklu 10 na 100, 10 zamówień kompozytorskich na stulecie Polskiego Radia. Utwór dedykowany naszej radiowej koleżance Ewie Szczecińskiej, która była spiritus movens tego programu. No i znowu utwór o pamięci albo niepamięci. Muzyka jako przestrzeń, która nie konkuruje z mocnym bodźcem wizualnym, ale domaga się innego rodzaju uwagi, skupionej, cierpliwej, otwartej na wieloznaczność. Tak o niej myśli Cezary Duchnowski, ale w swoim utworze, choć tak podkreśla znaczenie samego brzmienia, samego dźwięku, no to też efekty wizualne wykorzystuje. Chodzi raczej o to, że muzyka sama w sobie niesie bardzo wiele znaków. Na scenie pojawiły się symbole krzesła, krzesła, które były też instrumentami, pobudzane mechanicznie w punktowych światłach w różnorakich konfiguracjach. Trzy krzesła obok siebie to poczekalnia. Dwa krzesła zwrócone ku sobie sugerują kontakt, rozmowę. Samotne krzesło jest niezwykle znaczącym symbolem w naszej kulturze, który mówi o tym, że kogoś pamiętamy, że o kimś myślimy, albo jest być może symbolem niepamięci, przypomina Cezary Duchnowski w rozmowie, do której znalezienia w sieci nieustająco Państwa zachęcam. Ensemble Compo Polex, czyli Aleksandra Gołaj na perkusji, Rafał Łódz na akordeonie i Jacek Sotomski na instrumentach elektronicznych. Muzyka wyraźnie nawiązująca do tradycji ludowej. Takie wycieczki estetyczne ma za sobą Cezary Duchnowski, który pisał przecież muzykę dla Radical Polish Ensemble swojego czasu. I znowu ciała, których brakuje na tych pustych krzesłach. Tak trochę melancholijnie zakończył się dzisiejszy koncert. Warszawska jesień na antenie dwójki wciąż obecna. Na naszej antenie jeszcze transmisja koncertu finałowego dokładnie za tydzień, a będzie się tam działo bardzo dużo. To nie będzie zwykła transmisja koncertu. Proszę pamiętać i być z dwójką. Dziś dziękujemy. Ewa Guziołek-Tubelewicz i Katarzyna Rakowiecka wyreżyserowały dźwiękowo dzisiejszą transmisję przy współpracy Janusza Graczyka, Macieja Muchy i Adriana Zaręby. Nad całością czuwała Małgorzata Parlińska. Adam Suprynowicz dziękuję i oddaję głos z Nowego Teatru do

0: Studia Dwójki, gdzie jest Marcin Majchrowski.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo niedaleko jest nowy teatr, jak mówił Adam Suprynowicz na początku transmisji, a za sprawą łącz radiowych i eterów wszystko się przybliża. My przybliżamy Państwu w miarę możliwości wszystkie wydarzenia, które są warte, ważne i niepowtarzalne. Także właśnie 69. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Dzisiaj obfitujący w brzmienia elektroniczne, nieoczywiste, różne skojarzenia, bardzo ciekawe wycieczki w stronę innych przestrzeni niż sam fizyczny dźwięk, no ale to dźwięki właśnie komentują nasze życie, nasz czas, naszą przestrzeń społeczną i to wszystko, z czym mogą się Państwo skojarzyć. Wczoraj podczas inauguracji 69. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, czyli koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, najróżniejszych i to niezwykle ciekawych skojarzeń również nie brakowało. Także nieoczywistych ustawień orkiestry. Ci z Państwa, którzy byli w Filharmonii Narodowej, to mogli się przekonać dosłownie również naocznie o tym, jak to wszystko wyglądało. A ci, którzy słuchali transmisji na antenie programu drugiego, czyli u nas, mogli kojarzyć te dźwięki właśnie również w pewnym sensie z przestrzenią sali Filharmonii Narodowej, sali koncertowej. Ja chciałem, żebyśmy pozostali jeszcze do 23:00, mniej więcej godzina nam pozostała wspólnego słuchania muzyki w różnych przestrzeniach twórczości kompozytorskiej XX i XXI wieku. Będę miał dla Państwa między innymi pierwszy koncert wiolonczelowy Filipa Glassa, ale to za kilka minut. Najpierw takie inne kameralne zestawienie instrumentów, czyli 6 bagatel na kwintet Dante Dierdi Ligettiego. Zabrzmią pierwsze dwie miniatury z tego cyklu. Gra zespół Le Vent Français. Pierwsza to jest Allegro con Spirito, druga rubato lamentosum.

dwie z sześciu bagatel na Quintet Dente D.R.D. Ligetiego. No właściwie trzeba powiedzieć, to już klasyka muzyki XX wieku i to taka nawet coraz bardziej oddalająca się w czasie od naszego dnia dzisiejszego. Państwo szybko reagują. Przypomnienie o tym, że wczoraj podczas festiwalu Warszawska Jesień, podczas koncertu inauguracyjnego w utworze Honestly Black były również odwołania do pingwinów z Antarktyki. O czym donoszę, bo różne skojarzenia, czy z ciałem, czy z przekształcaniem rzeczywistości, z tym, co naturalne i tym, co technologiczne. Wszystko się dzisiaj wiązało w koncercie transmitowanym z festiwalu Warszawska Jesień. A jeśli tak, to ja mam dla Państwa teraz coś z samego początku XXI wieku. Aż trudno uwierzyć, że to już minęło 25 lat od czasu, kiedy Philip Glass skomponował swój pierwszy koncert na wiolonczele i orkiestrę w 2001 roku. To był jeden właśnie z pierwszych koncertów skomponowanych w XXI wieku. Powstał na zamówienie Williama i Rebeki Kriegerów, przyjaciół brytyjskiego wiolonczelisty Juliana Lloyda Webera oraz dyrygenta Long Yu. To było wszystko na 50. urodziny Lloyda Webera oraz na pierwszą rocznicę działalności założonej przez maestro Yu orkiestry China Philharmonic. Prawykonanie odbyło się w Pekinie w 2001 roku podczas festiwalu muzycznego. Oczywiście partię solową wykonał Julian Lloyd Weber z towarzyszeniem chińskiego zespołu. Dość szerokim echem odbiło się to wydarzenie, bo to była pierwsza światowa premiera utworu kompozytora, jak to się mówi, z najwyższej półki w Chinach. A ja mam dla Państwa nowe nagranie tego dzieła, pierwszego koncertu wiolonczelowego Philipa Glassa. Francusko-belgijska wiolonczelistka Camille Thomas nagrała ten utwór z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonicznej w Brukseli pod dyrekcją Oskara Jokela, niemieckiego dyrygenta, który jest bardzo młodym kapelmistrzem, jeśli można się tak wyrazić, rocznik 1995. Koncert ma trochę tak bardzo nawiązującą do tradycji klasycznej strukturę układ, po prostu część pierwsza, część druga i część trzecia.

koncert wiolonczelowy Filipa Glassa. Grała Camille Thomas, towarzyszyła jej orkiestra Brussels Philharmonic, dyrygował Oskar Jokel. Za 26 minut wybije 23. Jeszcze chciałem Państwu dzisiaj zaproponować co najmniej jedno ważne dzieło z historii muzyki polskiej XX wieku, ale to za parę minut. Teraz powrót do Dierdi Ligetiego. Jedna z najbardziej spektakularnych jego miniatur fortepianowych, czyli Etiuda L'Escalier du Diable, czyli Diabelskie Schody. A gra Yuja Wang.

Etiuda Diabelskie Schody D.R.D. Ligettiego grała Yuji Wang. To nagranie z jej wiedeńskiego recitalu z roku 2024. Jedna z bardzo spektakularnych kompozycji Ligettiego i robiąca wrażenie może nawet i większe wtedy, kiedy słucha i ogląda się pianistę w wykonaniu żywym w sali koncertowej. Ale obiecałem Państwu polską muzykę, klasykę XX wieku, rok 1988. Teraz się właśnie do tego czasu cofniemy, do jesieni tamtego roku, kiedy powstawał pierwszy kwartet smyczkowy Już się zmierzcha Henryka Mikołaja Góreckiego, napisany na zamówienie kwartetu Kronos, jednego z najsłynniejszych kwartetów smyczkowych XX i XXI wieku. No i przez Kronosów został po raz pierwszy wykonany, to było w roku 1989 w Minneapolis. Kompozytor we właściwy sobie i niepowtarzalny sposób tutaj podchodzi do materii muzycznej i łączy tą fakturę kwartetu smyczkowego, bardzo charakterystyczną dla swojej twórczości właśnie z lat 80. XX wieku, z słynnym cytatem, który się pojawia w partii altówki i stanowi taki rodzaj cantus firmus, czyli

cytatem z pieśni Wacława Szamotów. Już się zmierzcha właśnie modlitwa, gdy dziadki spać idą. No to posłuchajmy tego właściwie ikonicznego utworu, jeśli chodzi o polską muzykę XX wieku, a gra Kwartet Śląski.

zabrzmiał pierwszy kwartet smyczkowy op. 62 Henryka Mikołaja Góreckiego, Już się zmieszka, a grał kwartet śląski. Muzyka pisana w roku 1988, ale właściwie w ogóle się nie starzejąca. No to na koniec jeszcze ta szósta z sześciu bagatel na kwintet Dente Dierdi Ligetiego w tempie molto vivace zespół Le Vent Français. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, w głównej mierze z transmisją z festiwalu Warszawska Jesień. Mówię do usłyszenia, Marcin Majchrowski, a spotkamy się jutro o 12 w dwójkowym kwadlibecie. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
2: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Pościcki w poniedziałek o 22:00.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
4: Program Drugi Polskiego Radia minęła 23:00.

0: w innym stroju.
1: Dobry wieczór. Magdalena Wojtulanis realizuje pierwszą audycję w innym stroju. Przed mikrofonem Urszula Nowak. Będziemy spotykać się w co drugą sobotę, by wspólnie słuchać nie tylko dźwięków, ale także spostrzeżeń naszych gości, reprezentujących różne środowiska muzyczne, dyscypliny nauki, a także profesje skupione wokół rynku muzycznego. Winna jestem Państwu także kilka słów wyjaśnienia odnośnie samej nazwy programu. Chciałam w ten sposób nawiązać nie tylko do systemów dźwiękowych obecnych na wschodzie, bo tam przede wszystkim kierować będziemy wzrok, ale także do stroju rozumianego jako element kultury, innymi słowy do systemów wartości także. Zależy mi na tym, by w opowieści o muzyce nie zabrakło miejsca dla antropologii i takiego przyglądania się światu, które opiera się na empatii i szacunku, a przede wszystkim na tej emicznej, wewnętrznej perspektywie i nieoceniającej perspektywie. Będziemy słuchać nagrań terenowych i nowych wydawnictw muzyki tradycyjnej, eksperymentalnej, głosów mniejszości, diaspor i społeczności, których kultury nie zawsze mieszczą się w granicach jednego państwa. Interesuje mnie tradycja, a jeszcze bardziej to, co dzieje się z nią w ruchu, kiedy migrują ludzie, instrumenty oraz idee, kiedy dawne formy spotykają elektronikę i improwizację. Będziemy więc pytać nie tylko skąd pochodzi muzyka, ale co właściwie mówi nam dziś miejsce jej pochodzenia. I czy ważniejsze jest to, skąd brzmimy, czy jak brzmimy. Między innymi o tym rozmawiałam z dzisiejszym gościem, pierwszym gościem w audycji w innym stroju, muzykiem, kompozytorem, producentem, współtwórcą wydawnictwa Glitterbeat Records, mającego swoją siedzibę w Lublianie. Rozmowy posłuchamy w dalszej części programu. Ukir Suryadi i Asang Asang. Od takiej muzyki chciałabym zacząć w innym stroju, bo dobrze pokazuje, czego będziemy tutaj poszukiwać. Na pewno nie tylko tradycji i na pewno nie tylko eksperymentu, ale przede wszystkim momentu, w którym jedno zaczyna żyć w obrębie, wewnątrz tego drugiego. W projekcie Institutionalized Ritual Suryadi bierze na warsztat samą ideę rytuału, przenosi ją w nowy kontekst, a wraz ze zmianą miejsca zmieniają się znaczenia, przestrzeń i czas. Suryadi jest indonezyjskim eksperymentatorem i konstruktorem instrumentów. Jego praktyka łączy własne instrumentarium, improwizacje, performance i odniesienia do praktyk jawajskich. Obok Ansang Ansang posłuchamy także kompozycji z albumu Titir, to jest wcześniejszy album. A titir to dźwięk powstający przy wielokrotnym lub ciągłym uderzeniu w kentongan, instrument muzyczny pełniący funkcję tradycyjnego środka komunikacji, służącego do przekazywania wiadomości na duże odległości, nawet się zrymowało niechcący, w obrębie społeczności jawajskiej. Kentongan stanowi ponadto symbol wspólnoty i wzajemnej współpracy. Wykorzystuje się go do ostrzegania przed zagrożeniami, takimi jak pożar czy klęski żywiołowe, a także do ogłaszania innych ważnych informacji. Dźwięk tego instrumentu jest również dla społeczności sygnałem do zgromadzenia się. Słuchamy zatem dwóch utworów. Wukir Suryadi.

Wukir Suryadi to indonezyjski artysta. Teraz cofniemy się o ponad pół wieku, ale zostaniemy w Indonezji. Będzie to Gamelan Orchestra of Tegal Tamu i nagranie terenowe Debena Bhattachary z przełomu 1973 i 1974 roku. Fragment dramatu tanecznego Barong zarejestrowany na dziedzińcu świątyni w Tegal Tamu na Bali. Tu z kolei ciekawy przykład tego, jak zmienia się funkcja dźwięku, kiedy zmienia się jego kontekst. I takie zestawienia w tym programie także będą dla mnie, drodzy Państwo, ważne. Gamelan Orchestra of Tegal Tamu, Barong.

tego tomu, Barong. Drodzy Państwo, tematem, który na pewno będzie powracał w programie w innym stroju, jest migracja. I tutaj w tym momencie audycji zaczyna gdzieś być tematem takim, można powiedzieć, pod powierzchnią muzyki. Mariam Rahmani oraz David Esser, Fields of Grain, to będzie tytuł kolejnego utworu. Rahmani pochodzi z Iranu, studiowała muzykę tradycyjną na Uniwersytecie w Teheranie. Od 2019 roku mieszka w Australii. Z Esserem umieszczają santuri, kemanche, instrumenty związane z irańską muzyką klasyczną, w środowisku elektroniki, przetwarzając dźwięk, sami twórcy opisują ten projekt wprost poprzez doświadczenie właśnie diaspory, migracji, ale także utraty językowej oczywistości i kulturowego tłumaczenia. W takim razie nasuwa się pytanie, które umieściłam w centralnym punkcie dzisiejszego programu. Czy nadal najważniejsze jest pytanie, skąd pochodzi muzyka? Mariam Rahmani oraz David Esser, Fields of Grain z albumu Santur and Kemanche for Electronics.

0: Słuchają Państwo Radiowej Dwójki, trwa audycja W innym stroju. Przed momentem Mariam Rachmani oraz David Esser, Fields of Grain z albumu Santur and Comanche for Electronics. Mój adres mailowy urszula.nowak@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa teraz na pierwszą część zapowiadanej rozmowy z członkiem założycielem zespołu The Walkabouts z Seattle, autorem piosenek, muzykiem, producentem oraz współzałożycielem wytwórni płytowej Glitterbeat Records, Chrisem Ekmanem. Drugą część tej rozmowy poprzedzi wydany w 2026 roku przez Glitterbeat właśnie materiał dokumentujący tradycję Al-Mudema na południowo-wschodnim wybrzeżu Omanu. Wykonują ją potomkowie mieszkańców Afryki Wschodniej, których historia związana jest z handlem niewolnikami na Oceanie Indyjskim. Pieśni są wykonywane w językach swahili i arabskim. W instrumentarium natomiast pojawiają się omańskie dudy, gurbach, muszla i jem oraz inne instrumenty perkusyjne. Konkretny utwór, który pojawi się w przerwie pomiędzy tymi dwoma częściami rozmowy z Chrisem, zaśpiewany będzie w języku swahili, a jego tytuł można przetłumaczyć jako przynieś jedzenie oraz wodę, ponieważ podróżnicy powrócili. Album zatytułowany jest Oman Bagpipe Singers Songs of Returning and Leaving. Chris, chciałabym zacząć od pytania, które może zabrzmieć trochę niesprawiedliwie. Dlaczego wciąż powinniśmy przejmować się tym, skąd pochodzi muzyka?
1: To jest bardzo interesujące pytanie. Myślę, że są dwa powody.

0: To właściwie bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że są dwa powody. Po pierwsze, uważam, że miejsce jest bardzo ważne dla wielu różnych rodzajów muzyki. Jak właśnie przed chwilą wspominaliśmy, muzyka tradycyjna jest zazwyczaj mocno osadzona w konkretnym miejscu i w określonym kontekście kulturowym. Ale fascynuje mnie też czasami sam krajobraz i to, jak wpływa on na muzykę i na inne formy kultury. A ponieważ muzyka jest moją, powiedzmy, największą życiową pasją, uważam, że jest to również bardzo interesujące. Myślę więc, że wiedza o tym, skąd pochodzi muzyka, wzbogaca nasze jej rozumienie. Jeśli interesuje nas jej historia, to miejsce, z którego muzyka pochodzi, jest ważną częścią tej historii. Ale myślę też, że jest w tym aspekt polityczny. Żyjemy w czasach, w których wszystko jest dostępne natychmiast, a mimo to wciąż mamy problem z zetknięciem się z rzeczami, które znajdują się poza naszą bańką, poza naszym algorytmem i tak dalej. I myślę, że podobnie jak zaczęliśmy zwracać uwagę na to, jak płeć wpływa na sztukę i twórczość kulturową, i tak ważne jest, żeby mieć zrównoważony obraz, uwzględniający różne perspektywy rasowe, płciowe i tak dalej. Tak samo ważne jest zetknięcie się z muzyką z wielu różnych miejsc, z którymi normalnie nie mamy kontaktu. Myślę, że to nas wzbogaca, ale jest to również ważne dlatego, że żyjemy w czasach, w których jesteśmy ze sobą bardzo głęboko powiązani, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę i czy odczuwamy to każdego dnia. Późny kapitalizm sprawił, że wszyscy znaleźliśmy się właściwie w swoich kieszeniach. A im więcej rozumiemy o sobie nawzajem, tym, moim zdaniem, bardziej pozytywne są tego konsekwencje. Muzyka jest jednym z narzędzi, które mogą nam w tym pomóc.
1: You've spent much of your life moving between different musical worlds. Przez dużą część życia przemieszczałeś się pomiędzy różnymi światami muzycznymi. Od The Walkabouts i amerykańskiej sceny indie, przez Mali i Słowenię, aż po Glitterbeat. W którym momencie przestałeś myśleć o muzyce, przede wszystkim poprzez kategorie gatunkowe, a zacząłeś postrzegać ją poprzez geografię, kulturę i ruch? Co znalazłeś w muzyce Afryki Zachodniej, co wydawało ci się bardziej wolne niż, nie wiem, muzyka ze Stanów Zjednoczonych czy Amerykana?
0: Tak, to dobre pytanie. Myślę, że jeśli wrócę do początków mojego grania muzyki, to właśnie od tego zacząłem, od bycia muzykiem wykonawcą. Nie miałem wtedy wielkiego rozeznania w żadnej z tych kwestii. To rozwijało się powoli. Ale w moim przypadku może nie aż tak powoli, ponieważ muzyka, którą zacząłem się interesować, kiedy początkowo grałem w zespołach punkowych, a potem szybko poszedłem w innym kierunku, miała jakiś rodzaj związku z tradycją. Blues, country, a nawet gospel, którego słucham od wielu, wielu lat. Mam całkiem sporą kolekcję naprawdę surowej muzyki gospel z południa Stanów Zjednoczonych. Część z niej jest bardzo stara, część bardziej współczesna. To zawsze było coś, co mnie interesowało. I na szczęście, ponieważ byłem otwarty na czytanie o muzyce i na takie rzeczy, zetknąłem się z muzyką afrykańską stosunkowo wcześnie. Właściwie już na początku dwudziestki słuchałem afrykańskiej muzyki. Nie było to wtedy jakieś bardzo głębokie zanurzenie, ale miałem afrykańskie płyty w swojej kolekcji i tak dalej. Myślę więc, że to połączenie tradycji i współczesności i konsekwencje tego połączenia, niesamowite możliwości oraz ekscytujące, wręcz porywające rezultaty, zawsze było częścią tego, czym się zajmowałem. Do Mali pojechałem początkowo dlatego, że miałem poczucie, że wyczerpałem pewien nurt, w którym wcześniej się poruszałem. Nie czułem, że zostało nam jeszcze wiele dla mnie. Pewnie przesadzam, mówiąc, że nie było się już czego uczyć, ale po prostu nie dostrzegałem już subtelności. W pewnym sensie byłem już zmęczony tym, że zarabiałem na życie i budowałem karierę, grając określony rodzaj muzyki. Gdzieś po drodze straciłem iskrę zainteresowania. Nie chodziło koniecznie o to, co działo się na scenie, kiedy wychodziłem i grałem. Po prostu miałem poczucie, potrzebuję znowu czegoś się nauczyć. I myślę, że wielką ironią całej tej historii jest to, że nigdy nie pojechałem do Afryki Zachodniej z myślą, że założę wytwórnię płytową albo będę pracował jako producent z tamtejszymi artystami. Wręcz przeciwnie. Kiedy pierwszy raz pojechałem tam na dłużej, podróżowałem przez Mali i Burkina Faso przez ponad miesiąc. Nie znałem nikogo. Nie miałem żadnych kontaktów. Po prostu spotykałem się z tym, co przynosił każdy kolejny dzień. Pojechałem na festiwal na pustyni. To była właściwie jedyna rzecz, którą miałem zaplanowaną. I nawet z tej podróży nie wróciłem z jakimś olśnieniem, z momentem eureka, w którym nagle wszystko stało się jasne. Dobrze już wiem, co chcę robić w życiu. Muszę tu wrócić.

0: Muszę pracować z zespołami. Tego jeszcze wtedy nie było. To było po prostu niezwykle silne, a momentami wręcz przytłaczające doświadczenie. Ale minęło trochę czasu, zanim wydarzył się kolejny etap tej historii.
1: Pytam o to wszystko, ponieważ wielokrotnie zauważaliśmy, rozmawiając między sobą czy gdzieś indziej, że istnieje tu pewien oczywisty paradoks. Chcemy pozbyć się kategorii geograficznych, a jednocześnie geografia może być niezwykle ważna dla zrozumienia muzyki. Jak mówić o kontekstach kulturowych, nie zmieniając geografii w gatunek muzyczny?
2: Yeah, it's a strange genre.
1: Yes. You know,
2: people talk about, you know, Malian music, for example. That's a really great example. I mean, there's
0: to dziwny gatunek. Ludzie mówią na przykład o muzyce malijskiej. To naprawdę dobry przykład, ponieważ tak wiele różnych rodzajów muzyki z Mali ma ze sobą bardzo niewiele wspólnego. Jeśli pojedziesz na północ, muzyka tuareska jest właściwie zawsze w metrum 4/4. Po prostu tak grają. To jeden z powodów, dla których muzyka tuareska stała się czymś, z czym części odbiorców z globalnej północy łatwiej było się zetknąć i co łatwiej było im docenić. Jej strona rytmiczna nie była aż tak dziwna czy egzotyczna, ale kiedy na południu Mali, zaczynasz zbliżać się do wybrzeża w stronę Gwinei, wybrzeża Kości Słoniowej i tych regionów. Zaczynają pojawiać się polirytmie. W całym kraju występują więc bardzo różne rodzaje muzyki. Tak, myślę, że wszystko zależy od tego, jak patrzymy na geografię. Geografia staje się bardziej znacząca, kiedy ograniczymy ją do naprawdę regionalnego albo lokalnego poziomu. Jest znacznie mniej użyteczna, kiedy mówimy o muzyce polskiej, malijskiej, słoweńskiej czy amerykańskiej. To po prostu zbyt szerokie kategorie, żeby niosły ze sobą wiele znaczeń.
2: These things are just way too broad of categories to provide much meaning.
1: Myślę, że to jest właśnie moment, w którym możemy płynnie przejść do następnego pytania. World music. Wielokrotnie bardzo otwarcie krytykowałeś ten termin. Dlaczego uważasz, że ta kategoria straciła już swoją użyteczność?
3: Exactly, do you think the category has outlived its usefulness?
2: So things involved. First one is it's impossible for it to be a genre. You know, when we think about genres are problematic anyway.
0: Jest tu kilka kwestii. Pierwsza jest taka, że world music nie może być gatunkiem. Zresztą gatunki same w sobie są problematyczne, o czym rozmawialiśmy wcześniej, zanim zaczęliśmy oficjalnie tę rozmowę. Trudno jest zamknąć coś w jednej kategorii. Muzyka ma tak wiele warstw i tak wiele różnych elementów. Ale world music jest naprawdę fatalnym przykładem czegoś, co próbuje być gatunkiem, ponieważ samo w sobie nie ma żadnej cechy, która pozwalałaby je zdefiniować. O bluesie możemy powiedzieć, że istnieją elementy, które pozwalają argumentować, że jest to gatunek. Ma określone brzmienie, pewne charakterystyczne zmiany akordów, określoną atmosferę i tak dalej. Natomiast world music próbuje wrzucić do jednego worka wszystko, co nie pochodzi z globalnej północy i powiedzieć, to jest muzyka. To absurd. W najlepszym przypadku jest to jakaś bardzo szeroka kategoria marketingowa, ale nie mówi nam właściwie nic o samej muzyce. I właśnie tutaj zaczyna się problem. Naprawdę zacząłem go dostrzegać dopiero po tym, jak założyliśmy Glitter Beat. Od początku zdecydowaliśmy, że nie będziemy używać tego określenia. Częściowo dlatego, że przychodziliśmy z zupełnie zewnętrznej strony wobec sceny nazywanej world music. Po prostu nie rozumieliśmy tego terminu. Częściowo wynikało to z naszej własnej percepcji. Po prostu nie rozumieliśmy, o co w tym chodzi. Nie chodziło nawet przede wszystkim o kwestie polityczne. Bardziej o zdziwienie. Naprawdę nie rozumieliśmy, co właściwie ten termin miał oznaczać. Po części właśnie dlatego, o czym przed chwilą mówiłem. Trudno jest postrzegać world music jako gatunek. Ale to, co naprawdę zaczęło utwierdzać nas w tym przekonaniu, to sami artyści. Nie było żadnego artysty, który powiedziałby nam, proszę używać określenia world music w tekstach o mojej muzyce. Pamiętam, jak Tami Crest powiedzieli, gramy muzykę tuareską. Dlaczego za każdym razem, kiedy gdzieś jesteśmy, widzimy określenie world music? Było to dla nich dziwne. Pamiętam też Gaję Sivecchio. Była chyba 10. artystką, którą podpisaliśmy i bardzo stanowczo się temu sprzeciwiała. Powiedziała mi nawet, że jednym z powodów, dla których ma wątpliwości, możliwości, czy podpisać kontrakt z naszą wytwórnią, jest to, że jesteśmy wytwórnią World Music. A ja odpowiedziałem, nie wiem skąd taki pomysł, ponieważ my nigdy nie używamy tego określenia. I właśnie wtedy doszło między nami do pewnego porozumienia. Zrozumiała, że nigdy nie próbowaliśmy

0: narzucać tego terminu. Myślę, że kiedy zaczynaliśmy w 2013 roku, termin ten dawno już przeżył swoje pierwsze zastosowanie, którym był po prostu marketing. Z czasem przekształcił się w coś, w ramach czego artyści zaczęli nawet tworzyć projekty i nazywać je World Music. Co to właściwie miało oznaczać? I myślę, że zaczęło pojawiać się poczucie, że termin ten stał się przedłużeniem pewnego rodzaju myślenia kolonialnego. Nie jestem pewien, czy było to aż tak głębokie, jak niektórzy uważali. Oczywiście pewien element tego istniał. Ale z drugiej strony termin zdecydowanie sobie nie pomógł, ponieważ ludzie bardzo zaciekle go bronili, nie poddając go właściwie żadnej refleksji. To po prostu wielki inny. Ogromny inny. World Music. Wszystko, co nie jest nami, będziemy nazywać World Music. I właśnie w tym tkwi głęboki problem.
1: It's the huge other. World Music. Everything that's not us, we're going to call world music. And that's where it's, you know, deeply problematic.
2: Today, a producer in Accra, let's say, can listen to Chicago footwork or... Dzisiaj producent w Akrze może słuchać chicagowskiego footworku, muzyk w Stambule może pracować z krautrockiem, a ktoś w Dżakarcie może samplować gamelan, dub i hip-hop. Czy idea geograficznie czystych tradycji muzycznych ma jeszcze w ogóle sens? Pytam o to, ponieważ katalog Glitterbeat wydaje się celowo komplikować te kwestie. Macie artystów łączących tradycje ludowe, psychodelię, elektronikę, dub, minimalizm, rock czy improwizację. Czy rzeczywiście próbujecie zatrzeć różnicę między muzyką tradycyjną a współczesną? Between traditional and contemporary music?
1: Very difficult question.
0: To bardzo trudne pytanie. Myślę, że nie istnieje tutaj żaden świadomie przyjęty program, którego celem byłoby zrobienie właśnie tego. Uważam, że to, co najlepsze w naszej działalności, wzbogaca obie te rzeczy. Dodaje element do rozmowy. Powiedzmy, że dajemy artyście platformę, a dzięki tej platformie najlepsi artyści, z którymi pracujemy, mogą właściwie narysować pewną linię. Albo, co może ważniejsze, stworzyć patchwork. Nie wiem. Można użyć wielu różnych określeń. Utkać coś, połączyć, stworzyć więź, doprowadzić do przemieszania czy transformacji. Można na to patrzeć na wiele sposobów. Chodzi jednak o to, żeby oba te elementy dostały przestrzeń i żeby rzeczywiście wzajemnie się wzmacniały.
2: Well, I have another additional questions, which is also difficult even for me now. Mam dodatkowe pytanie, trochę trudne, nawet dla mnie w tym momencie. Przyszło mi po prostu do głowy. Kiedy zachodnia wytwórnia przedstawia muzykę z innego miejsca jako muzykę współczesną, czy nie grozi to tym, że stanie się to kolejną formą gatekeepingu? To znaczy, czy nie zaczyna wtedy decydować, którzy artyści z Nairobi, Hanoi czy jakiegoś innego miejsca są wystarczająco współcześni dla zachodniej publiczności?
1: I think that the key is not the gatekeepers, and by the way, there's no doubt that...
0: Myślę, że kluczowi nie są gatekeeperzy i swoją drogą nie ma wątpliwości, że platforma taka jak Glitterbeat może być postrzegana jako gatekeeper. Wiem, że nie jest to pozytywne określenie i z dobrego powodu, ale nie ma co do tego wątpliwości. Właśnie stawiamy się w pozycji, w której dokonujemy wyboru. Przesiewamy ogromną ilość muzyki, z którą się stykamy. Muzyki przesyłanej nam bezpośrednio, zgłaszanej i tak dalej. Ale myślę, że problem jest w dużej mierze rozwiązany przez samych artystów. Dlaczego? Ponieważ szukam artystów, którzy mają w sobie zintegrowaną, ugruntowaną pozycję wobec tego wszystkiego, co robią. Czyli nie mówimy, podpisujemy umowę z artystą, a potem znajdziemy w jego muzyce elementy współczesne i będziemy je promować. Właściwie nigdy tego nie robiliśmy. To jest prowadzone przez artystę. Staramy się opowiadać historię artysty tak obiektywnie, jak to tylko możliwe. Oczywiście jest to subiektywne z jego punktu widzenia, więc staramy się opierać tę historię na jego własnej subiektywności. To artyści żyją przecież w tej interakcji pomiędzy współczesnością a tradycją i wszystkimi tymi elementami. Fakt, że żyjemy w tak zglobalizowanym świecie i że, tak jak zauważyłaś, łączenie chicagowskiego footworku z ugandyjską muzyką elektroniczną i podobne rzeczy po prostu się dzieje, jest istotne. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Glitterbeat bierze w tym udział, czy prowadzisz swój program radiowy. Ten proces trwa. Ta rozmowa nie potrzebuje nikogo, kto miałby ją zatwierdzić czy przefiltrować. Ona i tak będzie się odbywać. Dlatego staram się mieć to na uwadze i naprawdę szukać artystów, którzy mają rozwinięte, silne poczucie tego, kim są, a cała reszta należy do nich. Glitterbeat daje im platformę. W pewnym sensie postrzegam to więc mniej jako gatekeeping, a bardziej jako kuratorstwo. Nie twierdzę, że pomiędzy tymi dwiema rzeczami istnieje jakaś ogromna różnica, ale jedno z tych określeń jest, moim zdaniem, bardziej surowe i twarde, a drugie bardziej miękkie

0: i inkluzywne. Pozwala ono zachować silną obecność i opinię artysty, a także tę bezdyskusyjną kreatywność. Wszystko to pochodzi od samych artystów.
1: Presence and opinion and, you know, undeniable creativity and all of that is, you know, comes from the artists.
2: Mm-hmm. But I have another question that I need to ask here at this point.
3: Czy zdarza ci się usłyszeć album i pomyśleć, wow, to jest genialne, ale nie wiem, co z tym zrobić pod względem komercyjnym? A jeśli tak, jak często argument artystyczny ostatecznie wygrywa?
2: How often does the artistic argument win for you?
1: It's an exaggeration to say, like, for us, the artistic argument always wins at some level.
0: Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że w naszym przypadku argument artystyczny zawsze wygrywa, przynajmniej na pewnym poziomie, ponieważ nigdy nie wydalibyśmy czegoś, czego nie uważamy za artystycznie wspaniałe. To jest więc czynnik, na którym skupiamy się najbardziej od samego początku, przez cały proces i zawsze. Myślę, że jeśli spojrzeć na nasz katalog, wyraźnie widać, że nie każda decyzja była podjęta w sposób bezpieczny czy pragmatyczny. Jesteśmy gotowi naprawdę podejmować ryzyko. Oczywiście są względy komercyjne. Jeśli dostajemy coś od artysty, który nie ma jeszcze żadnej pozycji, który właściwie dopiero zaczyna i nie stworzył jeszcze sobie żadnej nazwy, bardzo trudno jest nam z tym pracować. To jest niezwykle trudne. Na początku działalności wytwórni oczywiście robiliśmy tego więcej, ponieważ byli to właściwie jedyni artyści, którzy chcieli z nami pracować. Ale w tym momencie, kiedy mamy już tak duży katalog, tak wiele zespołów pracujących na całym świecie i związane z tym wszystkim wymagania, zazwyczaj zaczynamy współpracę z artystami, którzy na pewnym poziomie zdążyli już się ugruntować. Niekoniecznie międzynarodowo. Nawet jeśli są znani tylko w swoim własnym kraju, czy na swoim lokalnym rynku, ale muszą mieć pewne wyobrażenie o tym, jak to wszystko działa i być w stanie wnieść w to energię, nie tylko w proces twórczy. Myślę, że w obecnych czasach jest to naprawdę ważne, ponieważ wytwórnie mają coraz mniej, szczególnie niezależne wytwórnie, możliwości działania od samego początku aż po etap, nazwijmy go, teatralny czy sceniczny. Nie możemy zrobić tego wszystkiego sami. To jest po prostu zbyt trudne w obecnej gospodarce muzycznej. Potrzebujemy więc artystów, którzy nie tylko są gotowi koncertować i być obecni, ale dobrze jest, kiedy sami zaczęli już coś budować. To nas ogranicza. Zdarza się, że odrzucamy rzeczy, które uważamy za wspaniałe. Właśnie z tego powodu. Po prostu nie mamy możliwości, żeby zajmować się czymś, co znajduje się jeszcze na tak wczesnym etapie rozwoju. I niejednokrotnie zdarza się, że artysta wychodzi potem, nagrywa płytę, a następnie wraca do nas. Wtedy znacznie łatwiej jest nam podjąć współpracę.

0: Wspomniałeś, że żyjemy w trudnych czasach dla wytwórni, ale właściwie czasy są trudne w ogóle. Chciałam więc zapytać, czy rzeczywistość kiedykolwiek poważnie podważyła tę zasadę, że przy wyborze zawsze pierwszeństwo ma argument artystyczny?
1: Tak jak mówiłem, nigdy nie wydaliśmy czegoś, co chcę bardzo ostrożnie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jakieś 10 lat temu zdarzyło się kilka sytuacji, kiedy pomyśleliśmy, to będzie dobre dla biznesu. I niezmiennie takie rzeczy kończyły się bardzo źle. To po prostu zły sposób myślenia. Nie dlatego, że próba zarabiania na życie z tego, co robimy, jest czymś złym. Chodzi o to, że w ten sposób odwraca się właściwą kolejność priorytetów. Ponieważ kiedy od początku zajmujesz się muzyką niszową, co nie jest żadnym umniejszeniem wartości muzyki, którą wydajemy, ale po prostu rzeczywistością. To w skali tego ogromnego, monopolistycznego, cyfrowego świata, który istnieje wokół nas, rodzaje muzyki, które wydajemy, stanowią naprawdę maleńką część całości. Bardzo, bardzo małą. Zawsze trzeba mieć to na uwadze. Ale kiedy zajmujesz się właśnie takimi rodzajami muzyki, kluczowe jest to, jak bardzo jest ona indywidualna. Myślę, że często rozmawiamy o tym jako o wow factor. To coś, co cię porusza. Coś, co wywołuje gęsią skórkę. Coś, co powoduje emocjonalną reakcję. Coś, przy czym po prostu czujesz, musimy to zrobić niezależnie od wszystkiego, ponieważ to jest niesamowite. Takie kryteria są znacznie ważniejsze i nie mówię tego tylko po to, żeby to powiedzieć. Myślę, że nawet z biznesowego punktu widzenia takie decyzje częściej się sprawdzają, przynajmniej w świecie muzyki, którego jesteśmy częścią. Decyzje oparte na tym wow factor częściej przynoszą dobre rezultaty niż decyzje oparte na myśleniu, wydaje mi się, że to będzie dobre biznesowo. Those kind of decisions based on the wow factor will work out more often than based on I think this would be good for the business.
0: Okej, okay. So załóżmy więc, że podejmujecie decyzję. Chcemy wydać ten album. Co dzieje się później? Jak właściwie wygląda proces od momentu wyboru płyty do chwili, kiedy trafia ona do słuchacza? Record reaches a listener.
2: Well, it's a lot of hard work for everyone involved, for the artist.
1: To naprawdę dużo ciężkiej pracy dla wszystkich zaangażowanych, dla artysty, ale też dla managementu. Większość naszych zespołów, właściwie większość naszych artystów, zarządza się samodzielnie, choć część z nich ma management. Są jeszcze bookerzy. W gruncie rzeczy chodzi o stworzenie ekosystemu różnych partnerów. Myślę, że to aż tak proste. Chodzi o partnerstwo. Artysta, wytwórnia, management, bookerzy. I o próbę stworzenia jakiegoś planu, harmonogramu, który pozwoli wypuścić tę muzykę w świat w możliwie najbardziej pozytywny sposób. Duża część tego procesu jest bardzo szczegółowa i spora jego część nie jest szczególnie romantyczna ani seksowna, ale wszystko to jest częścią wprawiania całej rzeczy w ruch. All part of, you know, putting the thing into motion.
0: Well, Glitterbeat has always put a lot of... Glitterbeat od zawsze bardzo mocno podkreśla autonomię artysty. Chciałabym to szczególnie podkreślić. Gdzie więc stawiacie granicę między byciem wytwórnią, a staniem się częścią procesu twórczego? Of the creative process.
2: Well, I think we're here as it depends on, it really depends on the project. You know, we're here, we have a lot of experience.
1: Cóż, jesteśmy tutaj.

To zależy. Naprawdę zależy od konkretnego projektu. Mamy duże doświadczenie w robieniu takich rzeczy. Możemy być dla kogoś źródłem wsparcia, jeśli tego potrzebuje. Ale myślę, że nasza główna zasada nie wynika z tego, że dzięki temu nasza praca jest łatwiejsza. To po prostu daje nam satysfakcję. To właśnie jest dla nas ekscytujące. Chcemy podpisywać artystów, a nie ludzi, którzy potrzebują, żebyśmy mówili im, co mają robić, albo mocno wpływali na to, co robią. Dla mnie oznaczało

0: masterem, a ja nie mogę uwierzyć, że właśnie mi to przysłał, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem. Muszę tego posłuchać 4 razy, żeby zacząć rozumieć, co się tutaj dzieje. Właśnie to daje mi największą satysfakcję z tego, co robię. Bycie pewnego rodzaju przewodnikiem, który pomaga wypuścić w świat bardzo silne idee i bardzo silne artystyczne stanowiska. I tak jak powiedziałaś, jeśli chodzi o kwestie takie jak harmonogram czy organizacja, staramy się wspólnie z artystami znaleźć rozwiązanie, które działa dla nich i dla nas. Ale jeśli chodzi o sztukę, to jest ich autonomiczny obszar. To jest ich rzecz. To oni decydują. Mogę sobie przypomnieć zaledwie kilka przypadków, kiedy było inaczej. Pamiętam na przykład jedną okładkę płyty. Powiedzieliśmy, to prawdopodobnie nie zadziała. Ale naprawdę bardzo rzadko zdarzało się, żebyśmy ingerowali i mieli tak mocne zdanie na temat konieczności zmiany czegoś. Zdarzało mi się powiedzieć artystom, że uważam, iż płyta jest zbyt długa. Albo, że mogłaby być lepsza, gdyby była krótsza. Ale głównie dlatego, że ludzie pytają mnie o takie rzeczy. To nie oznacza jednak kontrolowania całego procesu. Nie mam żadnego zainteresowania tym, żeby to robić.
1: But this is not like controlling the whole thing. I have no interest in doing that.
2: And there is a streaming, by the way. If your music...
3: Skoro mamy streaming, jeśli muzyka nie pasuje do algorytmicznego sposobu słuchania, to jak właściwie docieracie z nią do ludzi?
1: Well, it's there. You know, it's a giant undifferentiated warehouse, which...
0: Streaming to ogromny magazyn. Niektóre szacunki mówią, że nawet 25-30% znajdującej się tam muzyki nigdy nie zostało przez nikogo odtworzone. To zresztą bardzo ciekawy temat sam w sobie, ale musimy zaakceptować fakt, że algorytmy nie działają na naszą korzyść ani na korzyść naszych artystów, zaledwie z kilkoma wyjątkami. Musimy brać to pod uwagę, kiedy planujemy nasze działania. Tak jak mówiłem, ważne jest dla nas również to, w którym momencie kariery artysty spotykamy się z nim po raz pierwszy. Jeśli artysta w ogóle nie ma obecności w streamingu, trudno ją dopiero zbudować. Ale patrzymy na to zupełnie inaczej niż duże wytwórnie. Nie mamy obsesji na punkcie liczb na Spotify. Jeśli streaming przynosi dochód, to rzeczywiście dobrze. Pomaga nam wszystkim, ale mamy wiele przykładów zespołów, z którymi odnieśliśmy pewien sukces, a znaczna część tego sukcesu wcale nie pochodziła ze streamingu. Pochodziła ze sprzedaży fizycznych nośników, płyt, CD i LP. Podczas koncertów z dobrych wyników sprzedaży na Bandcampie, z silnego zaangażowania fanów. I dotyczyło to projektów, które... Gdyby przedstawić je komuś na początku, mogłyby wywołać reakcję. Naprawdę? Nie jestem pewien, czy to się kiedykolwiek sprzeda. A jednak można się bardzo zdziwić. Znowu dochodzimy do tego, że jeśli muzyka jest naprawdę przekonująca, jeśli jest to muzyka, jakiej ludzie wcześniej nie słyszeli, może być niezwykle silnym narzędziem. Mamy długą historię obserwowania, jak ludzie reagują na takie rzeczy. Bezpieczne wybory zazwyczaj prowadzą w niewłaściwym kierunku. Być może sprawdza się to na poziomie dużych wytwórni, ale my chcemy opowiadać wyjątkowe historie i właśnie tego szukamy w muzyce, którą wydajemy.
1: But we are looking to, you know, share stories that are exceptional. They have to be a label like us.
3: And I don't know if it's true, but
2: nie wiem, czy to rzeczywiście prawda, ale mam wrażenie, że w waszym katalogu istnieje pewna dziwna sprzeczność. Muzyka jest niezwykle różnorodna geograficznie, ale publiczność jest relatywnie niszowa i skupiona przede wszystkim w określonych częściach Europy i na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Czy to jest dla ciebie w jakikolwiek sposób problemem?
1: I think it's an interesting one. Well, if you're running a record company, you know, one of the things is...
0: Myślę, że to ciekawe pytanie. Jeśli prowadzisz firmę płytową, często rozmawiamy o tym, że nawet w Europie nie wszędzie można znaleźć sklepy muzyczne. To już samo w sobie jest problemem. Nie musimy nawet wychodzić poza Europę. Działamy w krajach, które mają silną sieć sklepów muzycznych, ale także w takich, które jej nie mają. To są kwestie, o których myślimy. Myślę jednak, że jedną z pięknych rzeczy jest właśnie to, że muzyka nie jest już ograniczona do tych miejsc. Zmiana systemu i pojawienie się platform streamingowych sprawiły, że muzyka jest dostępna właściwie wszędzie. Niektóre kraje nie mają Spotify, ale muzyka jest dostępna na YouTubie. Praktycznie w każdym miejscu. Muzyka jest dostępna w każdym zakątku świata. W ogromnym stopniu ją to demokratyzuje. Oczywiście nadal potrzebny jest dostęp do komputera i internetu, więc wciąż istnieją ograniczenia. Pamiętam, że kiedy ostatnio wróciłem do Mali, w większości miejsc w Bamako, ludzie używali smartfonów i słuchali muzyki właśnie z telefonów. Nie streamowali jej, mieli pliki zapisane na telefonach i w ten sposób słuchali. Cyfryzacja sprawia więc, że dystrybucja muzyki staje się bardziej demokratyczna. Ale my koncentrujemy się na takich miejscach jak Stany Zjednoczone i Europa, gdzie możemy sprzedawać płyty CD i LP. Ten rodzaj wpływów jest istotny, jeśli chce się utrzymać label przy życiu.
1: Type of income is essential to keeping a label like ours alive.
3: I wanted to ask, chciałabym zapytać, jak ważni są dzisiaj DJ-e, radio, sklepy muzyczne?

0: festiwale i specjalistyczne media w budowaniu publiczności dla tego rodzaju muzyki.
1: To absolutnie kluczowe. Wszystkie te poziomy są ważne. Myślę, że tradycyjne media, możemy je już właściwie nazywać prasą i radiem, stają się coraz bardziej niszowe. Wszyscy o tym wiemy, ale nadal są absolutnie ważne. Istnieje też grupa młodych ludzi, którzy odwracają się od globalnego modelu konsumpcji i szukają innych kanałów, za pośrednictwem których mogą dowiadywać się o nowych rzeczach. Nawet tak zwane tradycyjne media są więc na nowo odkrywane i aktualizowane. To bardzo ważne. Entuzjaści w sklepach muzycznych są bardzo ważni. DJ-e, którzy grają tę muzykę, są absolutnie ważni. Każdy mały element tego ekosystemu ma znaczenie. Nie ma jednak sposobu, żeby muzykę taką jak ta, którą robimy, zmienić w coś naprawdę masowego. Wszystkie te przecięcia, entuzjaści, fani, pasjonaci niesamowitej muzyki z różnych miejsc są absolutnie kluczowe dla tego, co robimy.
2: This is absolutely the cornerstone of what we're doing.
3: If streaming platforms are designed, let's say, around scale,
0: jeśli platformy streamingowe są zbudowane wokół skali, rekomendacji, algorytmów i pasywnego słuchania, to jakiej infrastruktury potrzebujemy dla muzyki, która naprawdę wymaga ciekawości?
1: Myślę, że musimy szukać alternatywy dla tego modelu, choć oczywiście on i tak będzie istniał. Widzimy to również w relacji z ludźmi. Płyty CD wracają. To naprawdę fascynujące, ale ma sens. Jesteśmy całkowicie zmęczeni nieskończonym wyborem cyfrowym. Fizyczny nośnik staje się ważnym elementem naszego życia. Nie tylko dla nas samych, ale również dla ludzi wokół nas. To coś, na czym coraz bardziej się skupiam. To rzeczywiście się zmienia. Nie jest to ruch masowy, ale jest wystarczająco duży, żeby go zauważyć. Widzimy to nawet w sprzedaży płyt CD w 2025 roku. Można zobaczyć globalny wzrost na poziomie około 17-18%. W niektórych segmentach wzrost jest właściwie zerowy, ale sam fakt, że sprzedaż CD ponownie rośnie, jest interesujący.
2: This is interesting stuff.
3: So we live in a moment when virtually every sound is immediate.
0: Jeśli wszystko jest dostępne, to jaką wartość ma fizyczne znalezienie się gdzieś w konkretnym miejscu?
3: Actually being somewhere.
2: There's a lot of things when you're somewhere.
1: Bo kiedy jesteś gdzieś naprawdę, istnieje mnóstwo rzeczy, które nie są częścią samego dźwięku. Zapachy, przypadkowe odgłosy, temperatura. Jest mnóstwo różnych rzeczy, również kulturowych, które można zobaczyć podczas 10-minutowego spaceru po Stambule, São Paulo czy Bamako. Tych faktur nie da się przełożyć na doświadczenie słuchania przez ciało. Miejsce wciąż ma znaczenie i moim zdaniem jeszcze długo go nie straci. I to jest ciekawe w kontekście tego, o czym mówiliśmy na początku. W jaki sposób miejsce przekłada się na dostępność, którą daje nam ciepło i jak dzięki temu mogą zachodzić te wszystkie mikrointerakcje, które wcześniej były niemożliwe. Ale to nie znaczy, że ta płynność i globalna dostępność pozbawiają miejsce znaczenia. To po prostu kolejny element całej układanki. Producent w Libanie może odpowiadać i współpracować z producentem w Nowym Jorku, ale w żaden sposób nie usuwa to Bejrutu z tego procesu. To nadal jest obecne w jej decyzjach estetycznych, w jej kulturowym doświadczeniu. Ona wnosi to wszystko do tej rozmowy. To nie jest z definicji coś negatywnego. Myślę, że globalizacja ma również swoje dobre strony. Daje nam możliwości w tym świecie, w którym żyjemy. Jesteśmy bardzo spragnieni porównywalnych, bezpośrednich rozmów i kontaktów. Współpraca kulturalna jest jednym z miejsc, w których widać możliwości tego, jak ludzie mogą się ze sobą spotykać i znajdować sposoby na tworzenie nowych rzeczy razem.
0: Dziękuję bardzo, Chris.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, Ula.
0: Chris Ekman z wydawnictwa Glitterbeat Records był moim rozmówcą, a my kontynuujemy muzyczną wędrówkę z Omanu, w którym gościliśmy pomiędzy dwoma częściami tej rozmowy do Algierii. Sheikh Mohamed El Beidi i Hbabi, nagranie pochodzące z katalogu orańskiej oficyny Alem Edition, to kolejny ważny dla tej audycji przypadek. Tradycja, która w pewien sposób oswaja technologię, a co najważniejsze, nie znika pod wpływem użycia technologii. Gazba i raj, czyli dwa rodzaje muzyki pochodzące z Algierii, ale także częściowo występujące w Tunezji, spotykają tu syntezatory, automaty perkusyjne i elektryczny bas. Pytanie o autentyczność okazuje się więc znacznie mniej interesujące, tak sądzę, niż pytanie o to, co muzycy robią z tradycją, którą odziedziczyli.

Szejk Mohamed El Beidi to był utwór pochodzący z albumu całkiem niedawno wydanego, raptem parę tygodni temu, My Heart is Dust Before Him, 21st Century, Gazba from Algeria. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, wypisałam sobie na kartce wszystkie ważne dla mnie zagadnienia i myśl, która bardzo mocno we mnie rezonuje ostatnimi czasy, zresztą wspomniałam o tym na początku tego programu. Myślę sobie, że bardzo często granice kultury nie pokrywają się z granicami państwa, i dość często jednak o tym się zapomina. Chciałabym, żebyśmy się tej myśli trzymali. W związku z tym taka kolejna część audycji, można ją wydzielić jako osobny właśnie element, w którym obserwować będziemy, w jaki sposób wspólnota zachowuje własny język muzyczny, kiedy funkcjonuje wewnątrz większej kultury, albo religii, albo państwa. I tu na początek proponuję Abdur Kerim Osman Chimani, artysta, który jest Ujgurem, i właśnie fragment ujgurskiego makamu Nawa. Francuska oficyna Okora wydała to nagranie jako Shin Music Uyghur, ale geografia mówi tu tylko część prawdy. Mukam Ujgurów wyrasta z obszaru historycznego Turkestanu i pozostaje bliski tradycjom Azji Centralnej, ale także świata perskiego i tureckiego. Chimani wraca przy tym do kameralnej formy repertuaru i to, czego będziemy słuchać, to głos lutnia, instrumenty smyczkowe, cymbały i bęben obręczowy. Abdur Kerim Osman Chimani, kompozycja Mashrab.

23 minuty pozostały do godziny pierwszej. Muzyka ujgurska w Chinach i album dokumentujący tę właśnie społeczność, ich głosy, ich instrumenty i tradycje. Kolejny rodzaj granicy i mniejszości, która pojawia się tak naprawdę ponad granicami, a tutaj konkretnie skupiać się będziemy na Anatolii. Bektaszyci, którzy żyją w Anatolii i których ceremonia dżem, czyli taka rytualna uczta braterska związana z tradycją Abdala Musy, została również nagrana i przekazana publiczności do odsłuchu. Słyszymy Shondon Le Makam Afshar, głos i sas w praktyce religijnej wspólnoty bliskiej alewizmowi. Nagrania Jeroma Clera powstawały między 2004 a 2011 rokiem. W innym stroju będziemy wracać również do takich tradycji, gdzie mniejszości religijne także mają muzykę, która staje się częścią ich praktyki wspólnotowej. Tym razem słuchamy albumu Cérémonie de Djem Bektashi, Shondon Le Makam Afshar.

Bekta Szyci w Anatolii, ceremonia dżem, rytualna uczta braterska. Ta fizyczność i szczerość tego nagrania, którą zapewne Państwo słyszeli, różne odgłosy bycia w grupie, kichanie, chrząkanie, to jest właśnie urok też tych nagrań, które często przybierają formę właśnie takich nagrań terenowych, surowych, bez dodatkowego upiększania tej muzyki. Kolejny album, kolejni artyści, Abdurrahman, Surizehi i Benju. To oczywiście rodzaj cytry wyposażonej w klawiaturę, powszechnie używanej w muzyce Sindhi i w Beludżystanie szczególnie. Beludżystan właściwie nie da się go sensownie opisać nazwą jednego państwa. Społeczności beludżyckie żyją między innymi w Pakistanie, Iranie i Afganistanie. Wobec tego rozproszenia język, poezja i muzyka stały się ważnym elementem kulturowej spójności. Nagranie, którego posłuchamy, pochodzi z sesji Radio France z 1996 roku. Sasuli Khorasani, jeśli dobrze wymawiam, ponieważ te znaki diakrytyczne wprawiają w zakłopotanie, proszę mi więc wybaczyć, jeśli nie do końca tak powinno to brzmieć. Jest to repertuar transowy i Abdurrahman Surizehi.

Abderrahman Surizehi, płyta prezentująca tradycję instrumentalną Beludżistanu. Raz Morad Arahi i Bahman Dalidze, muzyka Turkmenów, których obszar kulturowy również nie kończy się na granicy współczesnego Turkmenistanu. Raz Morad Arahi związany jest z irańską tradycją turkmeńską Turkmen Sahara w północnym Iranie. Nagranie znalazło się na wydawnictwie Le Maître du Dotar, który zamiast dzielić muzykę według państw, prowadzi nas śladem jednego instrumentu przez Azję Centralną. Dotar, dwustronowa lutnia, występuje w wielu lokalnych odmianach od Iranu po Azję Centralną. Będzie to kompozycja Nazil Yar, a my już Państwu pięknie dziękujemy. Magdalena.

Witamy w Fantazji Polskiej. Sławna bitwa stoczona przez Napoleona z armią rosyjską w 1812 roku pod Borodino nazywana też była bitwą pod Możajskiem, od nazwy miasta oddalonego od Borodino o 12 kilometrów. W bitwie tej brali udział Polacy, licząc na pomoc cesarza Francuzów w odzyskaniu niepodległości. Karol Kurpiński na wieść o zwycięstwie skomponował utwór, tytułując go Bitwa pod Możajskiem. Ale po kolejnych klęskach Napoleona rozszerzył tytuł, który brzmi Bitwa pod Możajskiem, Wielka Symfonia, Bitwę Wyobrażająca. Muzyka ilustruje kolejne etapy wydarzenia, od poranku poprzez formowanie się wojska po samą bitwę i zwycięski marsz. W nagraniu, które usłyszymy, przebieg utworu zredukowany jest do czterech części. Są to Maestoso, Wielki Marsz, Batalia, Wielki Marsz da Capo. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Łukasz Borowicz.

To był utwór Karola Kurpińskiego Bitwa pod Możajskiem, wielka symfonia bitwę wyobrażająca. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Łukasz Borowicz. Wśród kompozycji Michała Klofasa-Ogińskiego znajdują się Trois Polonaises Favorites, trzy ulubione polonezy, przeznaczone na fortepian lub harfę, wydane w Paryżu w 1814 roku. Dedykowane są nieznanej z imienia ukochanej artysty, która jednak odrzuciła jego zaloty. Nie dziwią zatem tytuły utworów – Polonez Śmierci, Pożegnanie. To tytuły dwóch pierwszych utworów, czytamy w eseju Agnieszki Nowok-Zych. Trzeci utwór to Polonez C-dur. Wersja harfowa wymagała opracowania, co uczyniła Anna Scheller, której interpretacji za chwilę posłuchamy.

Anna Scheller grała trzy ulubione polonezy Michała Kleofasa Ogińskiego w wersji na harfę solo. Nagranie pochodzi z płyty zatytułowanej In modo polonico. Józef Brzowski był jedną z ważniejszych postaci życia muzycznego Warszawy w XIX wieku. Kompozytor, dyrygent, wiolonczelista i publicysta, ceniony pedagog, odbył kilka podróży artystycznych w Europie. W latach 1836-37 wyjeżdżał do Niemiec i Francji. W Paryżu spotykał się często z Fryderykiem Chopinem, który chętnie gościł go u siebie. Nie pozostało to bez wpływu na muzykę, którą komponował. Oto Nocturn i Rondo op. 10 na fortepian i orkiestrę smyczkową. Grają Andrzej Tatarski, fortepian, i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

To był utwór Józefa Brzowskiego Nocturn i Rondo op. 10 na fortepian i orkiestrę smyczkową. Przypominamy wykonawców. Andrzej Tatarski, fortepian i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą dyrygowała Agnieszka Duczmal. Dwa odmienne instrumenty, wiolonczela i akordeon, znakomicie współgrają ze sobą w utworze Mikołaja Majkusiaka Rhythm Games na wiolonczele, akordeon, smyczki i perkusje. Oto części utworu: Conforza, Espressivo, Ben Ritmico, Mesto, Furioso. Grają Karolina Jaroszewska, wiolonczela i Klaudiusz Baran, akordeon. Towarzyszy im Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, dyryguje Jan Miłosz Zarzycki.